0: Autopromocja.
1: Lalka czy marionetka? Bolesław Prus czy Jakub Jarno? Tradycja czy nowoczesność? Lalka nie jedno ma imię.
2: Na życie musisz patrzeć serio.
3: Ależ ciociu, marszałek jest obrzydliwy. Jemu nie żony trzeba, ale niańki, która by mu ocierała usta.
1: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na Weekend z Lalką. Cztery słuchowiska w sobotę i w niedzielę.
4: No bój się Boga, panie Wokulski! Z Paryża nas ogromnie ekscytują o te bulwary nad Wisłą.
1: Archiwalna Lalka w sobotę o 21:00 i w niedzielę o 20:00, a marionetka o 15:00.
5: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w barze mlecznym Sady.
1: W rolach głównych Ignacy Lis, Katarzyna Warnke, Zbigniew Zamachowski oraz Zbigniew Zapasiewicz i Anna Seniuk.
6: Au! Co pan robi? Au! Kim pan jest?
7: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
6: Pan nie może!
7: Siadaj, skąd ją znasz?
6: Kogo?
7: Sylwię Łęcką.
1: Weekend z Lalką w Jedynce.
8: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja.
9: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Policja.

0: Policja rozpoczyna patrole pod szkołami, a minister edukacji Barbara Nowacka ma się dziś spotkać z radami dyrektorów szkół, by dyskutować o tym, jak poprawić bezpieczeństwo w placówkach oświatowych. Tymczasem eksperci apelują do rodziców, by znaleźli więcej czasu na rozmowy z dziećmi i po prostu poświęcili najbliższym więcej uwagi.
1: Doktor Karolina Appelt wskazuje, że o zagrożeniach, bezpieczeństwie i potrzebach młodych ludzi w pierwszej kolejności powinni wiedzieć właśnie rodzice.
2: I ważne jest, żeby ten dorosły był obecny, żeby był wrażliwy, jakby właśnie obserwował tego młodego człowieka, był z nim też w kontakcie, ale także, myślę, chciał go wysłuchać.
1: Profesor Natalia Walter zwraca uwagę, że w domach i szkołach mamy niewiele czasu, aby rozwijać zachowania empatyczne. Pedagog wyjaśnia, co stanowi spore wyzwanie w odkrywaniu problemów i pragnień młodych ludzi.
3: Mówimy o takiej empatii kognitywnej, czyli patrzę na kogoś, wchodząc w jego buty, czyli z jego perspektywy.
1: Po tragicznych wydarzeniach w mazowieckich szkołach w ostatnich dniach policjanci w całym kraju będą częściej patrolować okolice szkół, a także zaglądać do budynków. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Sejm przyjął ustawę regulującą najem krótkoterminowy. Każdy lokal przeznaczony do wynajmu na mniej niż 30 dni będzie musiał uzyskać wpis do Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych. Regulacje pozwolą na eliminację szarej strefy, zapewniał w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys.
4: Każdy, kto prowadzi najem krótkoterminowy, będzie musiał uzyskać wpis. Tak? Czyli będziemy wiedzieli, czy obok nas jest najem, czy też nie, z kontaktem do osoby, która prowadzi taki najem i plus regulamin, gdzie jest cisza nocna. Dlaczego cisza nocna? Dlatego, że jeżeli dany lokal w ciągu 6 miesięcy będzie miał 3 naruszenia porządku publicznego, można taki lokal wykreślić z najmu krótkoterminowego.
0: Lokalne samorządy będą mogły zakazać prowadzenia najmu krótkoterminowego na terenie danej gminy.
4: Samorządy będą mogły na przykład określić miejsca, gdzie najem będzie ograniczony lub go nie będzie. Takie sytuacje są potrzebne, na przykład w Zakopanem, gdzie burmistrz ma wolne tereny, chce budować mieszkanie, a niekoniecznie spowodować, że te mieszkania były sprzedawane, bo mieszkańcy wyprowadzają się, po prostu są wykupywani w tej chwili przez ludzi z ogromnym kapitałem.
0: Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz samorządy mają uzyskać nowe uprawnienia od stycznia 2028 roku. Ustawa wkrótce trafi do dalszych prac w Senacie.
5: To są aktualności jedynki.
0: Rada Polityki Pieniężnej jest gotowa w razie potrzeby podwyższyć stopy procentowe. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że na razie wysokie ceny paliw nie wpływają na tempo wzrostu cen w gospodarce. Dodał jednak, że jeśli tak się stanie, konieczna będzie reakcja.
6: Jeśli ryzyka dla inflacji będą narastać, to Rada jest gotowa do działania. Upoważniła mnie do oświadczenia, że Rada jest w pełni gotowa do działania, gdyby jakiekolwiek niepokojące sygnały się pojawiły. Naszym priorytetem cały czas pozostaje średniookresowa stabilność cen, zgodnie z naszym mandatem. Będziemy więc z uwagą analizować napływające dane i prognozy, w tym szczególnie listopadową projekcję NBP, która przedstawi nam przewidywaną ścieżkę inflacji w najbliższych kwartałach.
0: Wzrost stóp procentowych spowodowałby podwyższenie oprocentowania kredytów i lokat. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Na koniec Niemcy. To pierwszy unijny kraj, który odwiedzi Andy Barnham po objęciu funkcji premiera Wielkiej Brytanii. Podczas wizyty w Berlinie z kanclerzem Friedrichem Merzem ogłosi wejście w życie ustawy o współpracy podpisanej w ubiegłym roku jeszcze przez poprzednika brytyjskiego premiera.
7: Szefowie rządów Niemiec i Wielkiej Brytanii podpisali w Berlinie dokumenty ratyfikujące traktat z Kensington. Ta umowa otwiera nowe możliwości po tym, gdy Wielka Brytania niestety opuściła Unię Europejską. Przede wszystkim ułatwiamy wzajemny dostęp uczniów do drugiego kraju, bez wiz. Robimy to, żeby młoda generacja mogła zobaczyć, jak dobrze współpracujemy w europejskim gronie. Podkreślił kanclerz Friedrich Merz w otoczeniu uczniów brytyjskiej szkoły w Berlinie. Premier Andy Burnham dodał, że zakres traktatu jest dużo szerszy. Podnosimy bezpieczeństwo Europy, rozwijamy nasze gospodarki i standard życia mieszkańców. Wierzę, że to będzie następstwem ratyfikacji tej umowy. Wydarzenia ostatnich miesięcy sprawiły, że liderzy obu krajów podpisali też pakt o cyberobronie. Niemcy i Wielka Brytania pogłębią wymianę informacji między swoimi tajnymi służbami, żeby lepiej bronić infrastruktury przed aktami sabotażu, przede wszystkim ze strony Rosji. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Piątek zapowiada się deszczowo niemal w całej Polsce.

0: wkrótce pogodniej bez opadów tylko na południowym zachodzie kraju, a na termometrach dziś w większości regionów od 11 do 15 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Weekend z lalką w radiowej jedynce to okazja, aby opowiedzieć
3: o kulisach powstawania filmowej i serialowej wersji tej słynnej powieści.
2: Jak scenografowie odtworzyli XIX-wieczną Warszawę?
3: Czy udało się im i dzięki temu i nam przenieść w czasie?
2: Jak powstawały stylowe, przepiękne suknie Izabeli?
3: Jaką Łęcką jest Sandra Drzymalska, a jakim Wokulskim Marcin Dorociński?
2: I jak wyglądała praca nad słuchowiskiem radiowym, które opowiada historię współczesnych potomków Łęckiej i Wokulskiego?
3: O tym już jutro, od 9:00.
2: Śladami lalki, tej Bolesława Prusa
3: i tej przeniesionej na duży i na mały ekran.
2: Jedyne takie miejsce, tuż przy krakowskim przedmieściu, przed Pałacem Staszica w Warszawie. Zapraszamy. Sława Bieńczycka i
3: Martyna Podolska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. To bywało. Jedynka. To jest radio.
4: Przed nami Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, a listem może być przecież piosenka, którą muzyczna jedynka serwuje do pierwszej porannej kawy.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Wprost przepadam za kalendarzami. Każdego roku nabywam kilka sztuk, to znaczy oczywiście w roku poprzedzającym. Wprawdzie kuszące są promocje w pierwszych tygodniach nowego roku. Można kupić kalendarze właściwie za bezcen, ale dostosowanie kalendarza do użytku wymaga przygotowań. Zacznijmy zatem od kalendarza ściennego, trójdzielnego. Obecność poprzedniego i kolejnego miesiąca w takim trójdzielnym

0: pełnym kalendarzu z jednej strony skłania do refleksji, a z drugiej pozwala patrzeć w przyszłość z nadzieją. Dalej mamy kalendarz tygodniowy do torby z funkcją terminarza i skrowidzu. Chociaż numerów, adresów, kontaktów zapisuje się już coraz mniej, wszystko trzymamy w telefonie komórkowym, ale jednak ja zapisuję i kolekcjonuję niektóre nazwiska i kontakty do nich. Ciekawie jest po latach do nich wrócić. Są jednak takie również, które warto zawsze zapisać tuszem. A spotkanie zapisane w takim kalendarzu zawsze się odbędzie, bo w elektronicznym te spotkania mają zdolność do znikania, a przynajmniej umykania mojej uwadze. Są kalendarze charytatywne, a to od malujących ustami i stopami, albo z psem Azorem, który co roku drukują jego właściciele dla swoich przyjaciół i co roku go z radością otrzymuje. Wreszcie kartkowe kalendarze dzienne, które są skarbem wiedzy. Każdego roku zostaje mi kilkadziesiąt kartek, przepisów, pożytecznych porad domowych i ogrodowych, dowcipów, niektóre są naprawdę śmieszne, oraz aforyzmów. Moje ulubione to te z serii Garść sarkastycznych sentencji zen. To takie myśli typu zawsze pamiętaj, że jesteś wyjątkową osobą, tak jak wszyscy inni. Albo nigdy nie sprawdzaj głębokości wody obiema nogami naraz. Można czasami w tych szaleństwach trafić na słowa, które staną się jakąś metodą na życie. Moja ulubiona to ta o doświadczeniu, która głosi, że doświadczenie to coś, czego nie będziesz posiadał aż do chwili, kiedy nie będzie ci już potrzebne. Szachmat dla wszystkich osób, które mają nadmierne poczucie kontroli. Nie da się przygotować na każdą ewentualność i okoliczność, a to, co pozornie jest błędem, może nas wzmocnić. Nie wszystko zależy od nas, jak wiele zależy od drugiego człowieka, tego, którego spotykamy w codzienności, tego, któremu czasami ufamy, ale on nadwyręża nasze zaufanie. Albo wręcz przeciwnie, robi coś, co przynosi nam ulgę, choć się tego nie spodziewaliśmy. I jak to żyć bez godzin i bez kalendarzy, jak śpiewał Andrzej Rybiński, ze świadomością, że to życie mija, a nie my. Zajrzyjmy dziś do kalendarza. Może tam znajdziemy odpowiedź.
1: Mówił redaktor Szymon Bojdo.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Cztery pory roku.
4: Przypadek? Nie sądzę. W piątkowej audycji o tym, jak podejmujemy decyzje. Te ważne i te codzienne. Czy zawsze warto mieć zaplanowany każdy szczegół i sprawdzone wszystkie opcje? Kiedy spontaniczne decyzje mogą przynieść więcej szczęścia i radości? A słuchaczy zapytamy o najpiękniejsze, niezaplanowane chwile w życiu.
5: Cztery pory roku. Zapraszamy dziś od 9:00. Dagmara Kowalska,
6: Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
7: Minęła 5:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Patrole policyjne w szkołach i powrót do przepisów umożliwiających natychmiastowe blokowanie przez państwo mowy nienawiści w internecie. Tak rząd reaguje na serię ataków w szkołach. Premier zwołał w trybie pilnym naradę z udziałem m.in. szefów resortów cyfryzacji, edukacji i spraw wewnętrznych, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Donald Tusk podkreślił, że 15-letni sprawca ataku pod Wyszkowem miał na kasku zamontowaną kamerę.
8: Policjanci w ramach rutynowych patroli przynajmniej raz dziennie mają pojawiać się w szkołach. Z prośbą o wydanie takiej decyzji do ministra spraw wewnętrznych zwrócił się premier Donald Tusk.
9: Mówimy o tym dlatego, ponieważ ewentualni naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
8: Premier przypomniał, że rząd przygotował ustawę, która miała chronić ludzi, w tym przede wszystkim dzieci, przed agresją i rozmaitymi formami przemocy w internecie. Ustawa w tej sprawie

0: została na początku roku zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Drugą wersję wieczorem przyjął wczoraj Sejm. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Ustawa pozwoli na blokowanie nielegalnych treści w sieci, na przykład przypadków nawoływania do przemocy albo internetowych oszustw. Poprzednia wersja ustawy została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego, który zarzucał jej próbę wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu.
2: Zablokowanie nielegalnych treści na wniosek policji czy prokuratury będzie odpowiadać Urząd Komunikacji Elektronicznej. Inne państwa Unii Europejskiej reagują na takie przypadki w ciągu godzin, powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: Co jest ważne, to jest stworzenie systemu, który zacznie działać i który wytworzy na samych platformach cyfrowych szybkie ścieżki reagowania.
2: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zarzuca rządzącym, że długo czekali na kolejne podejście do ustawy i teraz też nie widać po nich drastycznego przyspieszenia.
4: Jeżeli vacatio legis, a więc okres wejścia w życie ustawy, rządzący przesuwają z 3 do 6 miesięcy i mówią o błyskawicznym działaniu.
2: Od blokady treści przez UKE będzie można się odwołać do sądu. Ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta. Sejm, Michał Makowski, Polskie Radio.
1: W Sejmie odbędzie się dziś spotkanie szefów parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego, Polski, Francji i Niemiec z gościnnym udziałem szefa Rady Najwyższej Ukrainy. Spotkanie ma związek z budowaniem pozycji Polski na arenie międzynarodowej, wyjaśnia marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
5: Będą konsultacje między Trójkątem Weimarskim a stroną ukraińską. To jest dla nas bardzo ważne spotkanie.
1: Trójkąt Weimarski to nieformalny format współpracy trójstronnej pomiędzy Polską, Niemcami i Francją. Został powołany w 1991 roku przez ówczesnych ministrów spraw zagranicznych tych krajów.
6: To są aktualności jedynki.
1: To jedno z najważniejszych wyróżnień na świecie. Dziś o 11:00 poznamy laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Eksperci zdradzają swoje oczekiwania. Żyjemy w trudnych czasach wojny, która dotyka Europę i w czasach niepewności, która dotyka cały świat, podkreśla politolog dr Arkadiusz Mądrzejewski z Uniwersytetu Warszawskiego.
7: Instytucje bądź osoby, które są promotorami wartości uniwersalnych, wśród nich prawda, pokój, sprawiedliwość, prawa człowieka, to moim zdaniem potencjalni kandydaci.
1: Uroczystość ogłoszenia decyzji Komitetu Noblowskiego odbędzie się tradycyjnie w norweskim Oslo. Wczoraj przyznano nagrodę w dziedzinie literatury kanadyjskiej autorce Anne Carlson, a wcześniej doceniono pracę naukowców z chemii, fizyki i biologii. Norweski Komitet Noblowski wybiera spośród 287 zgłoszeń opisujących osoby lub instytucje wyróżniające się swoją działalnością. Ponad 1/3 nominacji dotyczy organizacji lub instytucji. W aktualnościach poszukamy jeszcze odpowiedzi na pytanie, czy sztuczna inteligencja może pomóc skrócić kolejki do lekarzy, przyspieszyć diagnozę oraz poprawić jakość leczenia pacjentów. Nad stworzeniem polskich modeli AI dla medycyny pracują Politechnika Wrocławska i Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Projektowane narzędzia mają wspierać lekarza podczas całego procesu leczenia, wyjaśnia rektor Politechniki Wrocławskiej profesor Arkadiusz Wójs.
8: Właściwie wszystko to, co w zasadzie lekarz teraz musi mieć w głowie, no żeby to było zebrane, odpowiednio oczywiście też zabezpieczone, odpowiednio zanonimizowane, żeby sprawniejsza opieka nad pacjentem.
1: Pierwszym wyzwaniem w projekcie będzie wspieranie pacjentów z rakiem płuca. Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii profesor Adam Maciejczyk mówi o przynoszących efekty pierwszych próbach wykorzystania w ten sposób sztucznej inteligencji.
9: Udało nam się zwiększyć liczbę pacjentów, którzy szybciej przeszli tą ścieżkę i trafili szybciej do chirurga. Zwiększyliśmy liczbę pacjentów operowanych, a w efekcie zwiększyliśmy przeżywalność tych pacjentów.
1: Pierwsze efekty projektu powinny być widoczne w ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu miesięcy. Na razie jednak trudno oszacować się koszty całego przedsięwzięcia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: Dziś pogodnie, ale tylko na południowym zachodzie Polski. W pozostałych regionach sporo chmur i miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach przeważnie od 11 do 15 stopni, nieco chłodniej na Podlasiu i w rejonach podgórskich Karpat.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
10: czy to lalka, czy marionetka.

0: ten weekend Łęcka i Wokulski spotkają się po latach w słuchowisku na podstawie książki Tajemniczego Jakuba Jarno.
1: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w barze mlecznym Sady.
0: Tutaj nikt nie jest tym, kim się wydaje i wszystko zaskakuje.
2: Co mój stary może wiedzieć o swoim pradziadku? Jest mu tak samo obcy jak tobie prababka. Zresztą, co cię interesuje ten Stanisław? Do czego ci on jest potrzebny?
0: W rolach głównych Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Warnkę i Ignacy Lis.
3: Au! Co pan robi? Au! Kim pan jest?
4: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
3: Pan nie może!
5: Siadaj, skąd ją znasz?
2: Kogo?
4: Sylwię Łęcką.
0: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na weekend z lalką.
6: Masz spaczony obraz. Wychowywałeś się w kokonie, który nie dotykał prawdziwego świata. Wydaje ci się, że rozumiesz z niego cokolwiek.
0: W sobotę i w niedzielę po 15:00 premiera słuchowiska Marionetka.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
8: A na zegarze już 7 minut po godzinie 5:00.
7: Agrofakty.
8: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam w ten piątkowy, w Warszawie dość deszczowy poranek, na przegląd najważniejszych informacji z rynków rolno-spożywczych. A zaczynamy od informacji dotyczących ubezpieczenia upraw, bo o tym dyskutowano podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Rolnictwa. Na dziś rolnicy mogą ubezpieczać uprawę jedynie na starych zasadach, aby polisy były zawierane według nowych założeń obowiązujących od 1 października, ubezpieczyciele muszą wcześniej podpisać formalne aneksy do umów z ministerstwem. Te jednak nie zostały jeszcze zatwierdzone. Tak poinformowało na komisji Ministerstwo Rolnictwa. Tymczasem samorząd rolniczy chce wyjaśnień od premiera m.in. w sprawie cen eksportowanych na ukraiński rynek nawozów. W sprawie eksportu paliwa i nawozów z Polski na Ukrainę wystąpiła do premiera Krajowa Rada Izb. Domaga się m.in. wyjaśnienia różnicy w cenach tych produktów sprzedawanych za naszą wschodnią granicą, a płaconych przez naszych rolników. Rolnicy, którzy ponieśli straty z powodu suszy, muszą się pospieszyć. Tylko do 15 października mogą zgłaszać szkody w aplikacji suszowej. To ważne, bo bez protokołu nie będą mogli później ubiegać się o zapowiadaną pomoc suszową. Więcej na ten temat Tomasz Matusiak.
9: Rolnikom został już niespełna tydzień na zgłoszenie strat spowodowanych suszą. Jednocześnie rząd przygotowuje zmiany w działaniu aplikacji suszowej i sposobie szacowania szkód. Jedna z najważniejszych dotyczy tego, kto będzie prowadził aplikację suszową. Obecnie odpowiada za nią resort cyfryzacji. Rząd jednak chce przekazać to zadanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
10: Jest potrzeba zmiany tej aplikacji. W tej chwili prowadzimy pracę, by spółka, która prowadzi działania dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mogła przygotować tą aplikację, która będzie zaciągać więcej danych w tym ze stacji meteorologicznych i żeby ta aplikacja dawała możliwość sprawiedliwej pomocy i wsparcia tym, których gospodarstwa dotknięte zostały suszą. Ta sytuacja jest różna w różnych regionach.
9: Dużych strat z powodu suszy hydrologicznej doświadczyli w tym sezonie rolnicy z województwa wielkopolskiego, mówi Mieczysław Łuczak, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
11: Wielkopolska, ona jest zawsze najwcześniej, ona najdłużej trwa i niestety pustoszy nasze uprawy rolnicze. Rolnicy w Wielkopolsce radzą sobie z różnego rodzaju przeciwnościami ekonomicznymi, z różnego rodzaju barierami biurokratycznymi, ale niestety nie mogą sobie poradzić z suszą rolniczą. Ale to nie tylko chodzi o Wielkopolskę, bo także i województwo lubuskie, i województwo zachodniopomorskie oraz łódzkie zmaga się od wielu, wielu lat z suszą rolniczą.
9: Susza nie oszczędzała także województwa lubelskiego. Sucha ziemia i brak opadów ostatecznie wpłynęła na wzrost kosztów produkcji, mówi Sylwester Oleński, producent mleka spod Lublina.
12: Myśmy nie mieli tak suchego roku jak ten od dziesięcioleci. Gleby w wielu częściach Polski są bardzo wyschnięte. Ten deficyt opadów sięga 300-400 mm. Na to patrzę jako główny problem, czyli na tą dostępność wody, bo to nam ogranicza wysokość produkcji i to nam generuje koszty.
9: Według danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach susza rolnicza w tym roku najbardziej uderzyła w zboża jare. Wystąpiła w około 65% gmin w kraju. Zboża o zimę to 57% gmin, truskawki 48% oraz rzepak i rzepik 40% gmin w kraju.

0: A na razie nie wiadomo, kiedy rolnicy otrzymają pomoc finansową za tegoroczną suszę. Na pewno najpierw, przypominam, do 15 października muszą złożyć wniosek przez aplikację suszową. A jest już też 14, taki ostatni tegoroczny raport z systemu monitoringu suszy w uprawach. On pokazuje skalę szkód, jakie spowodował niedobór wody i wynika z niego, że susza rolnicza mocno dotknęła także w tym roku między innymi uprawy kukurydzy, powodując niższe plony. Potwierdzono ją na obszarze 980 gmin, to 40% ogólnej liczby gmin w Polsce. I to już wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Ja tu wracam za ponad godzinę.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio. Program pierwszy jest 16 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Dzień dobry w piątek, to jest 9 dzień października, 282 dzień roku, do końca roku 83 dni. Słońce wzejdzie o 6.50, szczęściarzem będzie ten, kto je dziś na niebie zobaczy, polskim niebie, zajdzie o 17.55. Dzień potrwa 11 godzin i 5 minut, będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 godzin i 42 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 23 minuty. Imieniny obchodzą Aaron, Abraham, Arnold, Atanazja, Aureli, Bogdan, Bogodar, Bohdan, Bożydar, Dionizy, Dionizjusz, Ginter, Jakubian, Ludwik, Piotr, Przedpełk, Sara, Sybilla i Wincenty. Wszystkiego, wszystkiego i tradycyjne niech, że się Państwu darzy. Rzucam okiem na kalendarz, bo mamy wyjątkowo oczywiście nieco sentymentalny pretekst, by na moment zwolnić tempo. Wiemy przecież, co dzieje się wokół i do tych wydarzeń wrócimy już w sygnałach dnia po godzinie 6. Natomiast w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Poczty i znaczka tego też pocztowego, a także Dzień czego? Pisania.

No niby tak, ale powiedzmy sobie szczerze, czy w epoce szybkich komunikatorów i takich jednozdaniowych bardzo często wiadomości to jeszcze w ogóle prawda ma sens to, że ludzie listy piszą, że zwykłe, że polecone, kiedy ostatnio trzymali państwo w dłoni tam pióro jak pióro, w ogóle długopis, czystą kartkę papieru, starannie adresowali kopertę i szukali czerwonej skrzynki na rogu ulicy, a może jest, o to jest ciekawe, jeden list taki sprzed dekad od kogoś bardzo bliskiego. To może być pierwsza miłość, albo słowa od rodziców, od babci, od dziadka, albo dawnego przyjaciela. I ten list sobie leży do dziś schowany głęboko na dnie szafki albo szuflady. List pożółkły, czytany po cichu dziesiątki razy, którego za nic w świecie byśmy nie wyrzucili. No to proszę dać znać. 22 139 2202. Taka chwila oddechu też nam jest potrzebna, zwłaszcza na początku weekendu.

0: Jeden z tych głosów śpiewających to Elton John. Jakoś tak byłem przez moment przekonany, że numeru nie znam, bo nie znałem, ale że tam Elton John występuje gościnnie, no to byłem zaskoczony, bo to takie nie Eltonowe, pewnie państwo przyznają. 25 minut po godzinie 5, to co mamy za oknem, to takie nie jesienne. Nie, no pewnie, że jesienne, bo jesień ma dwa oblicza, ta Złota Polska i ta niekoniecznie, za którą przepadamy. No pogoda się zmienia i to państwo bardzo często powtarzają w swoich raportach.
1: Dzień dobry, Wielkopolska. Pogoda się zmieniła, zgodnie z zapowiedzią. 9 stopni, wczoraj wieczorem popadało. Dzisiaj sucho jest, ale wieje. Pozdrawiam, Darek Iwno, Wielkopolska.
2: Sławek z tej strony, miasto Czempin, powiat Kościan. Pogoda nam się zmienia. Wiatr do 60 km na godzinę. Mamy teraz 8 stopni zapowiadane, opady deszczu, więc proszę wszystkich kierujących o ostrożność i szczególną uwagę na drogach.
3: Dzień dobry, Sławek, Opole. 9 stopni, wieje. Do północy padało, przestało. No i co, zaczynamy weekend. Weekend będzie tu.

0: Dłuższy, do wtorku.
1: Do wtorku, powiada pan. No to szczęście związkowe z naszego pana Sławka. Piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek. Na pewno później przez to będzie dłuższy tydzień pracy. Ludzie listy piszą, zwykłe, polecone, tak kiedyś śpiewali Skaldowie. Kiedy ostatni raz, panie Robercie?
2: Odnośnie poczty, listu i skrzynek, no to ostatni raz w tamtym roku akurat wysłałem list polecony, ale pisany ręcznie, prośbą o częściowe lub cząstkowe umorzenie mandatu dla inspekcji z radaru, który nie przyszedł niestety. Czy mandaty w ciągu 2 dni, nie wiedzieliśmy, że mamy taką pułapkę we Wrocławiu. A listy się pisało 35 lat temu, pamiętam, z dziewczyną pierwsza miłość. To było dobre i czekało się na odpowiedź. Wszystkich pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.
1: A to byłaby historia, panie Robercie, gdyby się okazało, że w tym urzędzie, co to pan pisał do niego, to częściowe umorzenie, że tam po prostu kierowniczką jest ta dawna miłość. To by była historia. 27 po 5.

0: Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką. Za 25 minut godzina 6:22, 139, 22:02. Szanowni Państwo, za to, co się teraz dzieje za oknem, to odpowiada Felicja. Tak ma na imię ten niż, który jest odpowiedzialny za całkowitą zmianę pogody.
1: Dzień dobry, z tej strony Maciej. Ty i zleciał. Załadowane, trzeba do domu wracać. Skarbimierz, województwo polskie, 8 stopni. W nocy biało, padało.
2: Witam serdecznie w piątek, Paweł Schełma. Dzisiaj zmiana już pogody. Tak wyjątkowo ciepło, 15 stopni. Deszczek tak pada stabilnie. Tak więc idealne warunki, żeby sobie pojechać na grzyby, ale niestety jeszcze nie, trzeba jechać do pracy.
3: Dzień dobry, raport pogodowy Mosina pod Poznaniem. 9 stopni obecnie, dzisiaj temperatura.

0: drzew i tego mokro. Mokro, wilgotne, uważajmy na drogach. Pozdrawia Marcin, kierowca PKS.
1: Kierowca pan Marcin, liście lecą z drzew, liście lecą z drzew, więc zakładam, że nieraz do autobusu wszedł człowiek z liściem na głowie. Pan pierwszy raz zadzwonił, debiut na antenie, w związku z tym, że nasz regulamin, czyli regulamin RKRP Radiowego Koła Raportowiczów Pogodowych, wyraźnie stanowi, że na cześć każdego nowego członka gramy fanfary, inaczej być nie może. Poszło, tylko proszę pamiętać o regularnym opłacaniu składek. Numer konta 22 139 22 02. Proszę bardzo, jakie piękne wyznanie. I cieszę się, że do czegoś pana zmusiłem.
2: Dzień dobry, panie Danielu. Ja odnośnie pisania listów to odnalazłem swoje listy z roku 1966-1969, gdzie pisałem do dziewczyny Teresy z Wołowa i do Zosi z Hejnówki. Tyle lat przeleżały, dopiero odgrzewałem teraz z komórki. Pomału będę to wszystko czytał, jak to bywało tyle lat temu. Dziękuję, pozdrawiam, panie Danielu.
1: Zosia z Hejnówki, jeśli dobrze zapamiętałem, i Teresa z Wołowa, tak? No właśnie. Dziś Międzynarodowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego, ale przy okazji także Dzień Pisania Listów.

0: Polskie Radio, program pierwszy. Dzień dobry z jedynką, za 15 minut, godzina 6. Pogłębiający się niż Felicja jest odpowiedzialny za tę całkowitą zmianę pogody. Czekają nas, to ważne dla ciśnieniowców, wszystkich gwałtowne wahania ciśnienia nas czekają. To się oczywiście przełoży na występowanie silnego, porywistego wiatru. Nad morzem może się rozwinąć nawet ta prędkość do, uwaga, 100 km na godzinę. Zresztą pan Janusz już czuje te podmuchy. Oj, czuje.
1: Nadciąga sztorm, no i ten sztorm będzie spowodowany bardzo mocnym wiatrem. Już teraz to miejscami, chwilami chcę głowę urwać. Temperatura 9 stopni, ale to jest złudne, bo przez ten wiatr to faktycznie my odczuwamy, ja bym powiedział, że lekko powyżej zera. Trzeba już kurtki wyciągnąć i to takie chyba zimowe, jak będzie taka powtórka pogody. Aktualnie nie pada, ale drogi trochę wilgotne i chyba padało niedawno. Zapowiada się sztormowa pogoda w Trójmieście. Ale mimo to życzę dużo uśmiechu, Iga do boju.
0: To tak, Iga o 13, wcześniej było o 12 Hubert Hurkacz, naprzeciwko sam Nowak Dziokowicz. A propos tego, o czym mówił pan Janusz...

I zaklął ech do czorta. To kawałek klasyki na antenie radiowej jedynki. Po ten klasyczny utwór sięgało wielu. Posłuchajmy, jak sobie z tym poradził Robert Gawliński. Poradzili, bo to wilki.

0: Polskie Radio, program pierwszy, za 8 minut godzina 6. Skoro mamy piątek, to mamy też naszego reportera biegającego, szalonego z mikrofonem po sędziszowskim targu.
1: Dzisiaj piątek, jestem po chleb Sędziszowie. Obok mnie pani
2: Lucyna
1: i pan
3: Patryk,
1: dostawca pieczywa. 12 stopni u mnie było, ile u państwa?
3: A na nim.
2: Ja też nie patrzyłam.
1: Nie? A tak samo wieje?
2: Tak samo wieje.
1: Jest wiatr, naprawdę wieje mocno i ślisko na drodze, bo są liście i padało w nocy i zrobiła się taka breja i jest ślisko na drodze. Udało mi się, bo wczoraj, panie redaktorze, pszenicę posiałem, to mi się udało. Pan Bóg pobłogosławił. Kupujemy chlebusie, będzie śniadanie. Życzymy wszystkim smacznego śniadania i wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam. Marek,
3: Lucyna i Patryk.
0: Patryk, Lucyna i Marek w takiej kolejności od końca. Ile to? Nawet do 100 km na wybrzeżu taki silny wiatr, nawet do 100 km na północy od 60 do 80, w innych regionach od 40 do 60, więc ten wiatr będzie dawał się we znaki dziś, szanowni państwo. Słońca mało, najwięcej chmur na wschodzie, w pozostałej części kraju zachmurzenie zmienne, chwilami duże. Na wschodzie i na północy Polski możliwe są opady deszczu. Więcej na temat pogody i nie tylko po godzinie 6.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Cztery pory roku.
2: Przypadek? Nie sądzę. W piątkowej audycji o tym, jak podejmujemy decyzje. Te ważne i te codzienne. Czy zawsze warto mieć zaplanowany każdy szczegół i sprawdzone wszystkie opcje? Kiedy spontaniczne decyzje mogą przynieść więcej szczęścia i radości? A słuchaczy zapytamy o najpiękniejsze, niezaplanowane chwile w życiu.
3: Cztery pory roku. Zapraszamy dziś od 9:00. Dagmara Kowalska,
4: Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
5: Dzień dobry, Patryk Bedliński, zapraszam. Jeszcze dziś drogowców można napotkać na łódzkim odcinku autostrady A1 między węzłami Kutno Wschód i Piątek. Na cały ten tydzień w dniach roboczych zaplanowana jest wymiana dylatacji na jezdni prowadzącej do Katowic. Drogowcy będą pojawiali się między Kutnem a Piątkiem na 264 km i zajęte mogą być wciąż dwa pasy, pas prawy i awaryjny w kierunku Katowic. Zatem przejeżdżamy tylko lewą stroną drogi przy ograniczeniu prędkości do 80 km. Na godzinę. Ograniczenia także na trasie 74 między Sulejowem i Żarnowem. Tam drogowcy układają dwie warstwy nowej nawierzchni. Prace są prowadzone tak zwanymi połówkami, czyli raz na jednej, a raz na drugiej stronie drogi. Każdego dnia w godzinach od 6 do 18. Jedziemy naprzemiennie. Ruch może być sterowany ręcznie i obowiązuje zakaz wyprzedzania, a poza terenem zabudowanym dodatkowo limit prędkości do 50 km na godzinę. Szczególnie dotkliwych utrudnień trzeba spodziewać się pod koniec tego tygodnia, no bo wtedy prace będą prowadzone w centrum Żarnowa. A w przypadku deszczowej pogody te terminy mogą ulec zmianie i po prostu prace się wydłużą. Na czwórce nocą zakończyły się problemy między węzłem Kędzierzyn-Koźle a węzłem Krapkowice po tym, jak samochód uderzył w bariery w pasie rozdziału. Nie mamy także kłopotów na ekspresowej piątce między węzłami Świecie Południe i Gruczno, gdzie wcześniej zapalił się samochód osobowy i był zablokowany pas w kierunku Poznania. A na wiadomości od Państwa niezmiennie czekamy w aplikacji Polskie Radio Kierowców i pod numerem 22 513 11 11.
6: Minęła 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
7: Zapraszamy na aktualności Jedynki.
6: Izabela Kuczyńska
7: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Będzie więcej patroli wokół szkół i kontrole wewnątrz. To reakcja na czarną serię ataków nożem.
6: Ustawa antyalkoholowa z poparciem Sejmu zakłada nocną prohibicję i zakaz reklam. Są jednak wyjątki.
7: Potężny wybuch pod Parczewem na Lubelszczyźnie z domu. Pozostały tylko gruzy.
6: Dziewiętnastoletni nożownik z Ostrołęki z zarzutami. Piętnastolatek z Podwyżkowa, który śmiertelnie ugodził nożem woźną, zatrzymany. Kolejny nastolatek, który groził atakiem w szkole, w rękach policji.
7: Po serii tragicznych wydarzeń na Mazowszu dziś przed wszystkimi szkołami, a także na szkolnych korytarzach pojawią się patrole.
6: Dyrektorzy zapewniają, że zrobią wszystko, by zapewnić uczniom bezpieczeństwo.
7: Mimo to wśród dzieci i rodziców panuje niepokój.
6: To po sygnałach, że atak dziewiętnastolatka w szkole w Ostrołęce i wczorajsza tragedia w Leszczy-Dolenowinach. To odpowiedź na makabryczne internetowe wezwanie.
7: Służby apelują o nieuległość.

0: Podleganie fałszywym informacjom o rzekomych kolejnych agresorach.
1: Uczniowie w Ostrołęce mówią o niepokoju.
2: Na po prostu wiadomościach jakiś znajomy pisali, że no ma być więcej po prostu takich akcji.
3: To są wszystko fake newsy.
2: No tak, ale wolimy na razie nie przychodzić, bo nie wiemy, co będzie dalej.
1: W internecie mnożą się nieprawdziwe, anonimowe informacje o rzekomych kolejnych agresorach.
4: Bierze udział w wyścigu zabójstw, nazwanej potocznie Krwawym Piątkiem.
1: 17-letni mieszkaniec powiatu przesneckiego, prawdopodobny autor tego nagrania, został przez policję zatrzymany, a prokuratura apeluje,
5: żeby zachować spokój i nie rozprzestrzeniać informacji, które są w przestrzeni medialnej, szczególnie w mediach społecznościowych.
1: Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce, prokurator Elżbieta Edyta Łukaszewicz.
5: Robimy wszystko, żeby takim sytuacjom zapobiec.
1: Prewencyjnie w szkołach i wokół nich mają dziś pojawić się patrole policji i Ostrołęka. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
6: Ale mimo apeli o nieuleganie panice, władze kilku mazowieckich samorządów prewencyjnie zamkną dziś niektóre placówki edukacyjne. Dotyczy to m.in. Legionowa i Piaseczna.
0: A w reakcji na przemoc szerzącą się w sieci Sejm w trybie pilnym przyjął ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych.
6: Przed decyzją posłów głos zabrał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Zło trzeba tępić w świecie realnym i w internecie. Zło trzeba tępić tam, gdzie się rodzi. Dzisiaj to zło rodzi się na wielkich platformach cyfrowych. Tam kiełkuje i tam oplata umysły naszych dzieci.
0: Poprzednią wersję ustawy zawetował prezydent. Uznał ją za próbę wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu.
6: Współpracownicy głowy państwa zapowiadają, że Karol Nawrocki oceni przepisy dopiero, gdy wyjdą z Senatu.
0: Nocna prohibicja w całym kraju, zakaz reklamy alkoholu i wyższe opłaty za jego sprzedaż. To założenia ustawy, którą wczoraj przyjął Sejm.
6: Na butelkach będzie też obowiązkowe ostrzeżenie o szkodliwości trunku, podobnie jak na paczkach papierosów.
0: Od przepisów będą jednak wyjątki. PSL-owi udało się wywalczyć poprawkę, zgodnie z którą od 22 do 6 będzie możliwa degustacja win.
8: Tam są elementy, które podlegają notyfikacji. Notyfikacja zajmie wiele miesięcy, co opóźni wejście w życie tej ustawy w sposób oczywisty.
0: Tak mówił Szymon Hołownia z Polski 2050, która krytykuje poprawkę ludowców, bo to będzie wymagało dalszych prac i tylko wydłuży wejście w życie ustawy. A poseł PSL-u Krzysztof Paszyk cieszy się z tego, że Sejm przyjął ich poprawkę.
9: Byliśmy zdecydowanie kategorycznie przeciwni, żeby rikoszetem ucierpieli przedsiębiorcy, którzy prowadzą winnice, których produkty nie trafiają na półki sklepowe.
6: Ustawa trafi teraz do Senatu.
0: Wybuch o nieustalonej przyczynie doprowadził do całkowitego zniszczenia domu w Miłkowie Kolonii na Lubelszczyźnie.
6: Jak mówi Ewelina Semeniuk, rzeczniczka parczewskiej policji, pierwsze zgłoszenie mówiło o uderzeniu jakiegoś obiektu.
0: Ta informacja została zweryfikowana.
10: Możemy wykluczyć uderzenie jakiegokolwiek obiektu w budynek. Doszło do wybuchu z nieustalonych do tej pory przyczyn. Będziemy prowadzili czynności, zabezpieczamy miejsce zdarzenia.
6: W domu mieszkały trzy osoby, żadnej z nich nie było w środku w chwili eksplozji.
0: Tysiące Hiszpanów uczestniczyło w marszu upamiętniającym Mary Carmen Abascal. To zmarła 87-latka, której eksmisja doprowadziła do masowych protestów w całym kraju.
6: Kobieta stała się symbolem walki o prawo do mieszkania.
0: Demonstrację zwołał Związek Lokatorów. W marszu ulicami Madrytu przeszło około 20 tysięcy osób.
6: Hiszpańskie media podają, że na dniach Abascal miała podpisać ugodę, na mocy której miała wrócić do mieszkania, które zajmowała przez niemal całe swoje życie.
0: Kobieta została eksmitowana, gdy przestała płacić czynsz, który wzrósł trzykrotnie z 500 do 1500 euro.
6: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju w Szanghaju. Polak pokonał w dwóch setach Australijczyka Jamesa Tuckworta. W drugiej rundzie trafi na tenisistę, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Jego rywalem będzie 24-krotny mistrz Wielkiego Szlema, Serb Nowak Dżokowicz.
12: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa dzisiaj. Był to kolejny mój mecz wygrany w Szanghaju, także tym bardziej się cieszę, że po tylu latach wróciłem i znowu gram tutaj mecze. Jutro będzie niezwykłe wyzwanie. Będę grał mecz z Nowakiem. Od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem. Dam z siebie wszystko. No i dziękuję wszystkim to oczywiście za niesamowite wsparcie. Pozdrowienia.
11: Obaj panowie spotkają się po raz 9. Do tej pory za każdym razem triumfował Novak Djokovic. A dziś w Pekinie mecz o półfinał Igi Świątek z Belgijką Elise Mertens. Przypomnę, że Polka wygrała ten turniej 3 lata temu. Drugie

0: Zwycięstwo kobiecej reprezentacji Polski w futsalu w kwalifikacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W Bielsku-Białej Polki pokonały Norweszki 3-0. Dzień wcześniej rozbiły Belgijki 7-0, a w sobotę w ostatnim spotkaniu zmierzą się z Ukrainkami. Zwycięstwo w turnieju daje bezpośredni awans na Euro, ale można sobie go także zapewnić, mając odpowiednio wysoki bilans na drugiej pozycji. Prezydent UEFA Aleksander Čeferin będzie ubiegał się o kolejną kadencję w roli szefa organu zarządzającego europejskim futbolem. Słoweniec poinformował o tym w Berlinie podczas spotkania z prezesami i sekretarzami generalnymi 55 krajowych związków piłkarskich zrzeszonych w UEFA. Start Čeferina w wyborach na prezydenta UEFA oznacza, że wypadnie on z grona potencjalnych kandydatów do zastąpienia Szwajcara Gianniego Infantino w marcowych wyborach na szefa FIFA. W środę chęć konkurowania z Infantino wyraził już były szwajcarski piłkarz Ramon Vega. Ponownie o sporcie za godzinę.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Pogoda. W miarę pogodnie będzie dziś tylko na Dolnym Śląsku, poza tym chmury, deszcz, a w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura o wiele niższa niż wczoraj, wyniesie maksymalnie od 11 do 15 stopni, a jeszcze chłodniej będzie na obszarach podgórskich do 8. Wiatr umiarkowany i dość silne, a ciśnienie powoli, ale rośnie. Na barometrach w Warszawie 996 hektopaskali.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat. W powiatach tuż przy granicy z Ukrainą jakość powietrza jest dobra, na pozostałym obszarze bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 47% energii elektrycznej. Od 9 do 18 OZE będzie stanowić ponad połowę prądu w sieci. Na Wybrzeżu Wschodnim w związku z prognozowanym silnym wiatrem możliwe są wahania i wzrosty poziomów wody w sprawie stanów wysokich z możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Panie Pascalu.
6: Tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama. Autopromocja.
11: Weekend z lalką w radiowej jedynce to okazja, aby opowiedzieć
12: o kulisach powstawania filmowej i serialowej wersji tej słynnej powieści.
11: Jak scenografowie odtworzyli XIX-wieczną Warszawę?
12: Czy udało się im i dzięki temu i nam przenieść w czasie?
11: Jak powstawały stylowe, przepiękne suknie Izabeli?
12: Jaką Łęcką jest Sandra Drzymalska, a jakim Wokulskim Marcin Dorociński?
11: I jak wyglądała praca nad słuchowiskiem radiowym, które opowiada historię współczesnych potomków Łęckiej i Wokulskiej? Kulskiego.
12: O tym już jutro od 9:00.
11: Śladami lalki tej Bolesława Prusa
12: i tej przeniesionej na duży i na mały ekran.
11: Jedyne takie miejsce tuż przy krakowskim przedmieściu, przed Pałacem Staszica w Warszawie. Zapraszamy. Sława Bieńczycka i
12: Martyna Podolska.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: weekend z lalką na antenie radiowej jedynki. Zatem dziś w sygnałach spojrzymy na arcydzieło Prusa przez pryzmat portfela. Sprawdzimy, ile na te swoje zabiegi wydał pan Stanisław.
1: Mamy wykupienie wcześniejszych weksli Łęckiego. Tutaj jest niby, że parę tysięcy rubli długo było. Uregulowanie późniejszych długów Łęckiego, to tam nawet do 3000 rubli. Była jeszcze półroczna przecież wypłata przekazana Łęckiemu.
0: Czyli trochę tych wydatków było. A propos kosztów, policzymy, ile także przy okazji tej najnowszej adaptacji kinowej Lalki, ile kosztuje dziś produkcja kinowa w Polsce i ilu widzów musi kupić bilet, by film w jakiś sposób się zwrócił. A ja nazywam się Daniel Wydrych. Kłaniam się i zapraszam. Jest 19 po 6. Nie jest.

0: Sygnał dnia, 22 minuty po godzinie 6.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: W ostatnich kilkudziesięciu godzinach polską szkołą wstrząsnęła serię dramatycznych zdarzeń. Jak pamiętamy, w środę w Ostrołęce 19-latek ranił nożem 9 osób. Wczoraj w Leszczy-Dolenowinach Podwyżkowym rozegrał się najczarniejszy scenariusz. Jeszcze byliśmy, szanowni państwo, ustalaliśmy z wydawcą rzeczy, tematy na następny dzień, czyli na dziś, na piątek. Ten program miał wyglądać zupełnie inaczej. Natomiast tuż przed południem przyszły te informacje właśnie z tej miejscowości Podwyżkowym. 15-latek z kamerą na kasku, co ważne, zaatakował w szkole. Zginęła 37-letnia woźna. Ranni zostali dyrektor i nauczycielka. Szok, niedowierzanie, wielki smutek. Tak te zdarzenia opisują mieszkańcy, uczniowie, z którymi rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Abgarowicz.
2: Wrócić do szkoły po takim czymś, co się stało i po takiej tragedii, no to niektórzy lepiej przeżyją to, a niektórzy gorzej.
3: Znałaś tego chłopaka?
2: Znałam, bo to był rok starszy, on teraz właśnie skończył tą szkołę. No to go kojarzyłam z korytarza i w ogóle.
4: No to nie jest do pomyślenia, naprawdę. Strasznie mi żal, bo ta pani miała dwoje małych dzieci jeszcze. No jak sobie pomyślę, że matki nie ma, no to no szok.
5: Ja tu mieszkam od urodzenia, 30 lat też chodziłem do tej szkoły i wiem, jak tutaj było. I to nigdy nie było takiej sytuacji, czy z nożem, czy nawet z najmniejszą jakąś rzeczą coś się zdarzyło. Tu nie było naprawdę żadnej.

0: absolutnie takiej sytuacji, że tu by przyjechała po kogoś policja, czy nawet, nie wiem, że narkotyki, czy cokolwiek. Tu naprawdę było bardzo spokojnie i teraz no nie wiadomo, bo to jednak nie dzieje się tylko u nas, prawda?
1: Rozstrasza tragedia, no można powiedzieć tak. Ale co zrobić, no taka młodzież dzisiejsza.
2: Pan myśli, że to po prostu z tego wynika, że młodzież taka?
1: No tak, żeby to z naszych czasów, to by się nie stało na pewno. Teraz tak, to może ta elektronika, to wszystko, to jest okrutnie. Doprowadza te telefony, te laptopy, nie wiem, tam takie są głupiacze, Boże kochany, niby to idziemy z postępem, ale to ku dobremu nie prowadzi jednak.
3: Wiemy, że 15-latek, który zaatakował, miał kask z kamerką. Jego intencją było filmowanie tego, co robił, tak mówił premier Donald Tusk na specjalnym posiedzeniu rządu. Do tej kwestii udaremnionego zamiaru filmowania odniósł się na naszej antenie w Ekspresie Jedynki dr Konrad Ciesiołkiewicz z uczelni Korczaka.
4: Nie wiem, czy to związane jest z Polską, natomiast pewne znamiona funkcjonowania w tych środowiskach kom, które trochę nazywam na swoje potrzeby cyfrowymi sektami, bo faktycznie one spełniają takie cechy w dużej mierze, one mają, to znaczy spełniają te kryteria. I teraz chodzi o to nie, żeby straszyć państwa, którzy słuchają tej audycji, tylko bardziej wyciągać wnioski, bo mamy wiele instrumentów w ręku. Wielu niestety nie mamy, bo środowisko Platform jest środowiskiem, w którym państwo dzisiaj nie ma instrumentów, żeby działać.
5: I właśnie, gdyby dzisiaj ten młodociany nożownik transmitował zbrodnie w internecie, to nie moglibyśmy tej treści zablokować, ponieważ nie dostaliśmy tego narzędzia prawnego do ręki. Gdzie jest w takich historiach granica między cenzurą w internecie a wolnością słowa? Bo na tę wolność słowa powoływał się prezydent Karol Nawrocki, kiedy wetował ustawę o wdrożeniu aktu unijnego o usługach cyfrowych.
4: Byłem jedną z osób w kręgu bardzo wielu innych, którzy bardzo nakłaniali, apelowali, prosili o to, żeby akt o usługach cyfrowych jak najszybciej wszedł w życie. Jesteśmy jednym z ostatnich krajów, które go nie wprowadziły.
5: I oczywiście
4: on by na pewno pomógł.
5: No tak.
4: Pomógł, nie, oczywiście nie wyeliminowałby problemu do końca. Akt o usługach cyfrowych obejmuje tylko te wielkie platformy, to po pierwsze, ale daje instrumenty, mechanizmy skargowe.
3: No i wiemy, że Sejm uchwalił ustawę pozwalającą, to było późnym wieczorem, ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. To jest reakcja po atakach nożowników w szkołach. Przypomnijmy, że jeszcze był sierpiec, powiat przasnecki, tam policja zatrzymała kolejnych nastolatków za groźby i planowanie napaści. Noc przyniosła także spiralę pod hasłem Krwawy Piątek. W Piasecznie zalecono pozostawienie dzieci w domach. Lekcje odwołano m.in. w Legionowie i w całym Wyszkowie. Są jednak apele policji, apele służb, by nie ulegać fałszywym informacjom. Nie ma potwierdzenia jakiejś ogólnopolskiej skoordynowanej fali ataków. Mimo to niektóre szkoły na Mazowszu zamknęły dziś swoje podwoje. My do tego tematu wrócimy w rozmowie z Anną Rewczyńską z działu profilaktyki cyberzagrożeń.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia, 28 minut po godzinie 6. W naszym studiu już są Justyna Goronko i Paweł Aramowicz-Zieliński.
1: Obecne.
2: Dzień dobry.
0: Paweł już za chwilę ze skrótem, a Justyna z ważną informacją dla tych wszystkich, którzy...
2: Dobrą,
0: bo dali się nabić w butelkę. Bardzo często ostrzegamy przed różnej maści oszustami, natomiast to jest tak, że ktoś sobie wymyślił panele fotowoltaiczne.
2: Tak, miał taki pomysł. No, Mało tego, mógł dostać na to wsparcie. Mało tego, dostał na to wsparcie.
0: Z tego programu Czyste Powietrze.
2: Tak, z tego programu Czyste Powietrze. Otrzymał wsparcie, otrzymał pieniądze, podpisał umowę z nieuczciwą firmą, a firmy nie ma i firma nic nie zrobiła, a pieniądze zostały wydane, bo firma przyjęła te pieniądze. No i poszkodowani w tym programie Czyste Powietrze otrzymają wsparcie, czyli to jest bardzo dobra informacja. Sejm zagłosował za przyjęciem tej specustawy, która ma pomóc tym właścicielom domów poszkodowanych przez nieuczciwych wykonawców. Chodzi o to, że te niektóre firmy wykorzystywały system prefinansowania, o tym właśnie mówimy. I według szacunków resortu klimatu i środowiska problem może dotyczyć nawet 8 tysięcy rodzin. Tyle rodzin w Polsce zostało oszukanych. Także teraz będzie można liczyć na wsparcie i ważne jest to, żeby móc skorzystać z tej pomocy. Właściciel takiego domu jednorodzinnego, który wcześniej podpisał tą umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w programie Czyste Powietrze, no i został poszkodowany, czyli został oszukany.
0: No musi w jakiś sposób to udowodnić.
2: Musi najpierw zgłosić ten fakt, to jest ważne, musi zgłosić ten fakt do organów ścigania. Jeśli już on zgłosi taki fakt do organów ścigania, to wtedy organy ścigania będą się tym zajmować i one będą to udowadniać, a już na tej podstawie wypłacanie tych pieniędzy zostanie wstrzymane i na przykład raty, bo to przecież płaci się raty, zostaną umorzone. To jest bardzo ważne, aby to zrobić. Czyli przede wszystkim zgłaszamy ten fakt do organów ścigania, że zostaliśmy oszukani.
0: No dobrze, a co się dzieje z tymi firmami, które nas oszukały, z właścicielami tych firm?
2: Jeśli chodzi o właścicieli tych firm, no to oni A, będą ponosić konsekwencje, B, przez 5 lat, także jeżeli już zostaną znalezione te firmy, przez 5 lat absolutnie nie będą mogły uczestniczyć w takich programach. To też jest ważne.
0: Szanowni Państwo, jeśli zostaliśmy oszukani, no to trzeba to zgłaszać. Od tego zależy, czy dostaniemy to wspomniane wsparcie. Justyna Goronko, dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Jest 6:30. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
3: 19-letni nożownik z Ostrołęki z zarzutami. 15-latek z Podwyżkowa, który śmiertelnie ugodził nożem woźną. Zatrzymany kolejny nastolatek, który groził atakiem w szkole w rękach policji. Po serii tragicznych wydarzeń na Mazowszu dziś przed wszystkimi szkołami i na szkolnych korytarzach pojawią się patrole.
4: Ponieważ ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
3: W reakcji na przemoc szerzącą się w sieci Sejm w trybie pilnym przyjął ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych.
5: Zło trzeba tępić. W świecie realnym i w internecie.
3: Poprzednią wersję ustawy zawetował prezydent. Uznał ją za próbę wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu. Nocna prohibicja w całym kraju, zakaz reklamy alkoholu i wyższe opłaty za jego sprzedaż. To założenie ustawy, którą wczoraj przyjął Sejm. Wyjątkiem będzie jednak degustacja win na festynach.
6: Byliśmy zdecydowanie kategorycznie przeciwni, żeby rikoszetem ucierpieli przedsiębiorcy.
3: Wybuch o nieustalonej przyczynie doprowadził do całkowitego zniszczenia domu w Miłkowie Kolonii na Lubelszczyźnie pod Parczewem. Pierwsze zgłoszenie mówiło o uderzeniu jakiegoś obiektu. Ta informacja została zweryfikowana.
7: Możemy wykluczyć uderzenie jakiegokolwiek obiektu w budynek. Doszło do wybuchu z nieustalonych do tej pory przyczyn.
3: W tej eksplozji nikt nie ucierpiał, bo nikogo nie było w domu. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach rozpoczyna sezon artystyczny o 19:30. Zabrzmi tam symfonia Gustawa Malera.
8: Poprowadzi ten koncert Marin Alsop, dyrektor artystyczna, z udziałem chóru, z udziałem solistki, Rina Trzakam.
3: A w tym sezonie jednym z głównych bohaterów będzie Ludwig van Beethoven, bo w przyszłym roku przypada 200. rocznica jego śmierci. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 7:00.
0: Pogoda. Szanowny panie redaktorze, albo 3 lata mamy wtedy stopień licencjacki, albo 2 lata wtedy takie studia kończą się uzyskaniem tytułu.
1: Albo 5, bo jednolite też są.
0: Magistra. Wie pan, o czym mówię? No,
1: tak, o studiach? Tak?
0: Dyrygentura.
1: Dyrygentura, tak?
0: Przez 5 lat.
1: Żeby machać, tak?
0: No tak, ale od tego zależy...
1: A, bo to nie o machanie chodzi, tylko
0: czy będą grać równo.
1: Ja powiem panu, że ja to nie potrafię po prostu objąć swoim małym rozumem, jak można taką całą orkiestrę objąć swoim. Jednocześnie.
0: Można, szanowni państwo.

0: można, proszę słuchać. Co tam będzie na początek?
1: Proszę pana, Mahler. Dzieło Mahlera, majestatyczne, jedno z najdłuższych, warto.
0: Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy właśnie przygotowują się nie tylko do porannej pracy czy do porannej kawy, ale na przykład czyszczą albo stroją swoje instrumenty.
1: Tak, tak jest.
0: Dzięki wielkie.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Felicja, szanowni państwo, tak ma na imię ten nisz, który jest odpowiedzialny za tę gwałtowną zmianę pogody. Znaczy gwałtowną, ale też zapowiadaną, bo jeśli państwo słuchali sygnałów od kilku dni, mówiliśmy, że to nastąpi rzeczywiście z czwartku na piątek. No i mamy z tym do czynienia, z czym mamy do czynienia. No jest dużo chłodniej i wieje, mocno wieje. Pan Janusz z Gdyni informował po godzinie piątej, że szykuje się sztorm, bo tak mocno wieje. Nad morzem rzeczywiście wiatr może rozwinąć prędkość dochodzącą do 100 km na godzinę. Na wschodzie niebo zasnują chmury, one będą tam zalegać w zasadzie przez dzień cały. W pozostałej części kraju zachmurzenie zmienne, chwilami duże. Na wschodzie i na północy Polski możliwe opady deszczu. Lokalnie na Pomorzu deszczu może być więcej, tak do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Nad morzem w godzinach porannych może też zagrzmieć. A to jeszcze słowo o temperaturze, bo tak jak wspomniałem, dużo chłodniej niż ostatnio, bo wczoraj mieliśmy nawet 27 stopni, a dziś 8-9 na południowym zachodzie, 14-15 na południowym zachodzie. To jest Polskie Radio, program pierwszy, to są sygnały dnia 6.35. Sprawdźmy, co wydarzyło się.
2: 9 października, kalendarz jedynki.
3: It is my privilege to present this honorary Oscar.
2: W 2016 roku zmarł Andrzej Wajda, reżyser filmowy i teatralny. W roku 2000 otrzymał honorowego Oscara za całokształt działalności filmowej.
4: Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych.
2: W 2006 roku zmarł Marek Grechuta, polski piosenkarz, poeta, kompozytor i malarz.
4: Ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.
5: Zawsze podkreślam, że byłem człowiekiem bardzo prywatnym, kameralnym, i cały ten nagły rozgłos zaskoczył mnie. Nie bardzo umiem dostosować się do tej swojej nowej roli.
2: W 1980 roku Czesław Miłosz został ogłoszony laureatem literackiej nagrody.

0: W substancji miasta.
1: Kiedy jestem na przykład zła i nieszczęśliwa, wtedy bardzo nie lubię muzyki słuchać. Muzyka mnie drażni i w ogóle wiele gatunków muzyki mnie drażni.
2: A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtórum.
3: W 1936 roku urodziła się Agnieszka Osiecka. Poetka, pisarka, autorka tekstów piosenek, dziennikarka, reżyserka teatralna i telewizyjna.
4: Mimo że miałem już 25 lat, chciałem się dowiedzieć i zrozumieć, w jakim celu żyję. Z dziecinnym uporem czekałem na objawienie. Dawniej pytałem o to innych ludzi, ale to było do niczego niepodobne, śmieszne.
3: W 1921 roku urodził się Tadeusz Różewicz. Poeta, prozaik, dramaturg i scenarzysta. Zmarł w 2014 roku.
5: A wczoraj w czterech porach roku zagraliśmy tę piosenkę Zielono mi, co potwierdził pan Wojtek z Zaszeby. Właśnie potwierdził w audycji Agnieszki Kunikowskiej. 6:38 i ten temat, który się dziś będzie przewijał, nie tylko dziś w sygnałach, myślę, że także podczas dyskusji w domach, dzieci w sieci, czyli kiedy powinna nam się zapalić czerwona lampka.
6: Pierwszym sygnałem, jaki powinniśmy mieć, jeśli chodzi o to, że coś jest nie tak, to jest to, że dziecko reaguje źle, kiedy ograniczamy mu cokolwiek, zwłaszcza dostęp do elektroniki. Jeśli powoduje to różne agresywne zachowania, jeśli powoduje to płacz, jeśli powoduje to złość, to reagujmy, bo to znaczy, że już jest o krok za daleko.
5: Tak mówi pan Grzegorz, nauczyciel z 25-letnim stażem, który, tak sobie myślę, właśnie wybiera się do jednej z podstawówek w Krakowie. A teraz właśnie Kraków. I ma nam. To jest Polskie Radio, program pierwszy, 6:39.
7: Ocean wolnego czasu. Kraków, Kraków, Kraków.

0: Zapraszamy na Weekend z Lalką.
1: Ale zanim Weekend z Lalką, to Anna Zakrzewska, która pojawia się w Sygnałach Dnia od początku tego tygodnia. Dziś bierzemy pod lupę portfel.
2: Pieniążki.
1: Portfel, to co rzeczywiście... I gdybyśmy... Ty naprawdę policzyłaś to wszystko?
2: Postarałam się. Aha. Oczywiście, choć z matematyki jestem dość słaba.
1: Witam w klubie.
2: Dzień dobry. Aczkolwiek miałam pewną pomoc, policzyłam, ile ta miłość Wokulskiego może kosztować.
1: Ale zaraz, ta pomoc to baba od matmy?
2: Od polskiego akurat w tym wypadku, ale można powiedzieć, że na jeden dzień zamieniła się na babę od matmy. Myślę, że nie obraziłaby się.
1: No dobrze, czy Wokulski znalazłby się na liście najbogatszych Polaków? Ile dziś kosztowałoby jego te love, gesty romantyczne bardzo?
2: Z pewnością. Myślę, że nawet i w pierwszej dziesiątce najbogatszych Polaków, bo wydawał dużo na tę miłość. Z jednej strony miłość jest bezcenna, no ale w przypadku Wokulskiego, jeśli przełożyć to na dzisiejsze czasy, na złotówki, postarałam się zrobić takie wyliczenia i tak, jeśli chodzi o te największe wydatki, to kamienica, za którą zapłacił ostatecznie 90 tysięcy rubli, dziś w przeliczeniu mogłaby kosztować nawet 36 milionów złotych. Jeśli chodzi o wykupienie rodzinnych sreber Łęckich, to 5 tysięcy rubli, czyli około 2 milionów złotych, a zakup klaczy na wyścig 320 tysięcy złotych. A to są tylko i wyłącznie te największe wydatki, a jak wiemy doskonale z książki Prusa, tych mniejszych, w cudzysłowie, pojedynczych było wiele więcej, o czym opowiada właśnie Aneta Korycińska, znana w sieci jako Baba od Polskiego.
3: Mamy wykupienie wcześniejszych weksli Łęckiego. Tutaj jest niby, że parę tysięcy rubli długo było. Uregulowanie późniejszych długów Łęckiego, to tam nawet do 3000 rubli. Była jeszcze półroczna przecież wypłata przekazana Łęckiemu z odsetkami, to też 5000 rubli. Datek na ochronkę Krabiny Karolowej, też 1000 rubli. Kwesta wielkanocna to ponad 200 rubli. Powóz, bo przecież musi inaczej się wozić, więc tutaj też wydaje.
2: Zwykły warszawiak na taki jeden gest Wokulskiego, weźmy na to na przykład zakup klaczy, musiałby pracować ponad 10 lat na właśnie taki gest i 80 lat, z tego co policzyłam, na wykupienie właśnie tego srebra. Ale
1: bo
2: to
1: wyszło 2 miliony złotych, tak?
2: 2 miliony złotych, oczywiście w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze, ale to nie wszystko.
3: Kupował dla Rossiego album z widokami Warszawy i warszawianek, napiwki dla lokaja hrabiny Karolowej podczas wizyty, premia obiecana Dżokajowi za zwycięstwo, to nawet widać w filmie, jest to też podkreślone, to tam jest 100 rubli, żeby wygrał tylko. I otrzymaną całą kwotę przekazuje na ochronkę, oczywiście na ręce Izabeli, więc to też jest koszt. Mamy jeszcze bankiet z okazji otwarcia nowego sklepu, przecież on się chce popisać głównie wśród arystokracji i tam kosztował ono ponad 3000 rubli.
2: Według szacunków, uwzględniając również wydatki właśnie te pośrednie, Wokulski zaangażował w swoje starania o Izabelę około 106 tysięcy rubli. No i w przeliczeniu opartym na wartość złota byłoby to ponad, uwaga, 40 milionów współczesnych złotych. To Wokulski. Mhm. Ale ja policzyłam jeszcze, ile kosztowałoby dziś życie Izabeli Łęckiej. Na jej oczywiście poziomie. Weźmy taką suknię. Wtedy zapłaciła ona 40 rubli za suknię, 150 rubli za kolczyki. I to jest a pensja, którą Wokulski oferował pani Stawskiej, co wiem z książki, to 75 rubli, więc taka jedna suknia Izabeli kosztowała ponad połowę miesięcznej pensji. Dziś za taką suknię byłoby to kilkanaście tysięcy złotych, no a przecież bale i przyjęcia odbywały się regularnie, więc a pójście w tej samej sukni to było ogromne faux pas, więc możemy sobie wyobrazić, jakie to były koszty. Do tego oczywiście opłacenie służby. Służba musiałaby pracować prawie 7 miesięcy, żeby zarobić taką równowartość jednej sukni właśnie Izabeli Łęckiej. Generalnie, jakby to tak podliczyć, szacowany miesięczny budżet w domu Łęckich to 70 tysięcy złotych, rocznie 840. Nie wiem jak ty, Danielu, ale ja 70 tysięcy miesięcznie nie wydaję, choć zakupy lubię.
1: Myślałem, że powiesz, że nie zarabia.
2: Szanowni Państwo, jeszcze nie.
1: Ale jedno jest pewne, miłość kosztuje. Anna Zakrzewska, dzięki.

Za dużo trochę tego, szanowni państwo, w taki poranek jak ten, no i ten wczorajszy, każdy z nas potrzebuje chwili oddechu, odskoczni, no i taki też weekend w radiowej jedynce się zapowiada.

0: Przypominamy, szanowni państwo, weekend z lalką. Już jutro zaczynamy o 9:00. Sława Bieńczycka, Martyna Podolska zapraszają już od godziny 9:00 gdzieś w Warszawie na jedyne takie miejsce. Czy dziś Wokulski byłby miliarderem, najbogatszym Polakiem, jednym z?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie, no bo wtedy też nie był.
0: ale gdyby tak rzeczywiście przełożyć...
1: Jakby zainwestował pewnie nie w Izabelę Łęcką, a w fabrykę w Łodzi, to pewnie byłby.
0: Tak, ale to często nas gubią takie nietrafione wybory.
1: No ale... Oj.
0: Ale oj. Gdyby sobie tego prost tak nie wymyślił, to by nie było arcydzieła, nie? Tylko była zwykła, zwyczajna jakaś tam powieść obyczajowa.
1: To prawda. I to jest jedna z najlepszych książek, jakie czytałem w ramach lektur szkolnych, pamiętam. W przeciwieństwie do wielu innych osób, które twierdzą, że jedna z najgorszych. Bo to jest taka książka, która budzi emocje.
0: Szkolnych się pojawiło w ustach Grzegorza Osieckiego w WP.pl. No i te szkolne tematy rozpatrujemy ostatnio, ale w zupełnie innym kontekście, o takim, o których jeszcze nie tak dawno sobie w ogóle myśleliśmy, że u nas w Polsce nie będą występować. Znaliśmy to tylko z amerykańskich filmów. No i co? Niestety to się staje rzeczywistością.
1: Stało się strach faktem. Powiedzieć, że staje się jakąś regułą, tak? No. Bo mamy kolejne fakty, a jeszcze zanim nastąpiła Ostrołęka i Leszczyny i ta miejscowość pod Wyszkowem, no to mieliśmy zatrzymania jakichś młodych ludzi, którzy nie zdążyli tego zrobić.
0: W sierpcu.
1: Mamy przypadki w innych krajach i to jest coś, co faktycznie może przerażać. Tym bardziej, że no, pewnie jakoś tak intuicyjnie bylibyśmy bardziej skłonni do przyjęcia tego faktu, gdyby to się wiązało z jakąkolwiek ideologią albo z religią jakąś.
0: No mamy jeszcze ten przypadek tego makabrycznego zdarzenia z Uniwersytetu Warszawskiego. Pamiętasz, to było sprzed 2 lat na kampusie.
1: A tu mamy po prostu czystą przemoc, nie wiadomo w jakim celu w ogóle realizowaną.
0: No i to pytanie, czy to jest element tego internetowego challenge'u?
1: No, na pewno jest takie pytanie i to w tej chwili jakby wszyscy sobie zadają to pytanie, bo jak się patrzy na portale internetowe, to tam są specjalne serwisy już poświęcone tylko tym wypadkom. W Gazecie Wyborczej jest akurat rozmowa z Lucyną Kicińską, suicydolożką, czyli specjalistką od psychologii, od samobójstw przede wszystkim. No i ona stara się z tym problemem zmierzyć. Jak to się dzieje, że tacy ludzie, którzy siedzą sobie przed komputerem, nagle są werbowani przez innych, manipulowani i dokonują tego typu zbrodni.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Zatem tych pytań będzie sporo. O 8:15.
1: O 8:15 będzie Tomasz Siemoniak, czyli minister koordynator do spraw służb specjalnych. To jest pytanie, co wiedzą służby, czy za tym nie stoją inni szatani.
0: Ale wcześniej?
1: A wcześniej będzie Ryszard Petru z kolei, no bo Sejm toczy się swoim życiem. Dzisiaj głosowanie Sejmowej Komisji nad tym, czy przed Trybunałem Stanu stanie prezes NBP Adam Glapiński.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Przypadek? Nie sądzę. W piątkowej audycji o tym, jak podejmujemy decyzje. Te ważne i te codzienne. Czy zawsze warto mieć zaplanowany każdy szczegół i sprawdzone wszystkie opcje? Kiedy spontaniczne decyzje mogą przynieść więcej szczęścia i radości? A słuchaczy zapytamy o najpiękniejsze, niezaplanowane chwile w życiu.
2: Cztery pory roku. Zapraszamy dziś od 9:00. Dagmara Kowalska,
3: Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny.

0: Mają to podwójny powód do kupowania.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
1: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Reklama. Radio Kierowców.
8: Patryk Bedliński, zapraszam. Na A4 pojawiły się problemy między węzłami Zabrze Południe i Ruda Śląska na jezdni w kierunku Wrocławia. 321 km to miejsce, gdzie pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką i mamy zajęty prawy pas na wysokości łącznicy zjazdowej. Na S6 tymczasem problemy pod Trójmiastem między węzłem Gdynia Wielki Kack a węzłem Gdańsk Osowa. 322 km dokładnie. Tam zepsuł się samochód dostawczy i blokuje jeden pas w kierunku Łodzi. Między węzłem Szemut a węzłem Koleczkowo też kierowcy muszą wyjątkowo uważać, bo pojazd osobowy najechał na bariery stalowe i blokuje jeden pas w kierunku Gdyni. To 24 km drogi ekspresowej S6. Od Państwa także ostrzeżenie.
9: Wypadek 4 aut osobowych na drodze 92, to jest tak zwana Stara Poznańska, na wysokości Seroki Parcele.
8: To trasa prowadząca między Błoniem a Sochaczewem, 92. Bardzo dziękujemy za ostrzeżenie. Dwa korki utworzyły się na warszawskiej S8 w kierunku Łodzi. Pierwszy zaczyna się za Łabiszyńską i sięga co najmniej ulicy Mickiewicza. Drugi od podwarszawskiej miejscowości Bliznę Łaszczyńskiego do węzła Warszawa Zachód. Tłoczno także między Łomiankami a Młocinami. Piaseczno również zatrzymuje kierowców na dłuższą chwilę na trasie z Góry Kalwarii do Stolicy. Zwalniamy także jadąc do Mysłowic od Jaworzna, 79, czy też z Bytomia do Czeladzi, trasą 94. Zaczyna się korkować również Zakopianka w Libertowie i trasa 44 prowadząca do Krakowa przez Skawinę. A w samym Krakowie zwolnimy m.in. wjeżdżając od północy aleją 29 listopada.

0: Jest 7:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Służby wprowadzą nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. To odpowiedź na serię ataków nożem w szkołach.
0: Sejm w trybie pilnym przyjął ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych. Chodzi o usuwanie nielegalnych treści w internecie.
1: Ukraina pod rosyjskim ostrzałem. Po nocnych atakach na zachodzie kraju drony operują teraz w centrum i na wschodzie.
0: Po serii ataków premier polecił policji zwiększenie patroli wokół i wewnątrz szkół.
1: Dzień po tragedii w Ostrołęce, gdzie 19-latek zranił nożem 9 osób. Wczoraj na Mazowszu doszło do kolejnego dramatu.
0: W podstawówce w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym z rąk 15-latka zginęła woźna. Obaj napastnicy są w rękach policji, podobnie jak 17-letni uczeń z Sierpca, który tylko groził podobnym atakiem w szkole. Służby badają, czy te zdarzenia nie są elementem internetowego wyzwania.
1: W odpowiedzi na obawy uczniów i rodziców szkoły będą lepiej strzeżone. Szef rządu Donald Tusk wezwał komendanta głównego policji do wprowadzenia nowych procedur.
2: Proszę, aby nie tylko zwiększono ilość patroli w pobliżu każdej polskiej szkoły. Proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz.
0: Komenda Główna Policji zapewnia, że sprawdza każdy sygnał dotyczący możliwego zagrożenia.
1: Funkcjonariusze będą obecni w szkołach, ale nie zawsze będą widoczni, mówi podinspektor Monika Matyjewicz.
3: Będą działali policjanci umundurowani oczywiście, ale również policjanci, ci, którzy działają od tej drugiej strony, czyli policjanci kryminalni, operacyjni, wywiadowcy, którzy na pierwszy rzut oka nie wszyscy będą wiedzieć, że to są policjanci.
0: W sieci mnożą się wpisy o możliwych naśladowcach.

0: nastolatków z Podwyżkowej i z Ostrołęki. Stąd decyzja władz niektórych mazowieckich gmin.
1: Wyżków i Piaseczno zamykają wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola. W Legionowie odwołano lekcje w podstawówkach numer 3 i 7. Także władze Góry Kalwarii apelują o pozostawienie dzieci w domach.
0: A największe zło czai się w sieci. Najmłodsi często są wobec niego bezbronni, wskazują eksperci.
1: W walce z tym zjawiskiem ma służyć nowe narzędzie. Ustawa o usługach cyfrowych, którą wieczorem w trybie pilnym przyjął Sejm.
0: Przepisy pozwalają na blokowanie nielegalnych treści w internecie, na przykład przypadków nawoływania do przemocy lub internetowych oszustw.
1: Poprzednią wersję ustawy zawetował prezydent.
2: Zablokowanie nielegalnych treści na wniosek policji czy prokuratury będzie odpowiadać Urząd Komunikacji Elektronicznej, powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: Co jest ważne, to jest stworzenie systemu, który zacznie działać i który wytworzy na samych platformach cyfrowych szybkie ścieżki reagowania.
2: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zarzuca rządzącym, że długo czekali na kolejne podejście do ustawy.
4: Jeżeli vacatio legis rządzący przesuwają z 3 do 6 miesięcy i mówią o błyskawicznym działaniu.
2: Od blokady treści przez UKE będzie można się odwołać do sądu. Ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta. Sejm, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Nad Kijowem, Charkowem i Połtawą operują rosyjskie drony odrzutowe. W centralnej i wschodniej części Ukrainy obowiązują alarmy powietrzne.
1: W nocy bezzałogowce najeźdźców atakowały zachód kraju. W polskich województwach lubelskim i podkarpackim ogłaszano alarmy.
0: RCB dwukrotnie wysyłało swoje alerty.
5: Mieszkańcy graniczącego z Polską obwodu wołyńskiego donoszą o nocnych wybuchach. Internetowe kanały monitorujące ruch bezzałogowców i rakiet informują o co najmniej jednym rosyjskim dronie, który kierował się w stronę przejścia granicznego Jagodzin-Dorohusk. Najprawdopodobniej został on unieszkodliwiony około 20 km od granic z Polską. Przejście graniczne czasowo wstrzymywało pracę. W nocy alarmy bombowe słyszeli też mieszkańcy wielu innych ukraińskich regionów oraz miast. W Zaporożu kierowana bomba lotnicza uderzyła w pobliżu budynków mieszkalnych. Zginął co najmniej jeden cywil, a 5 zostało rannych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło wczoraj w Kramatorsku na wschodzie Ukrainy. Rosjanie zaatakowali tam dwukrotnie.
0: Najpierw uderzyli w autobusy rejsowe. Zginęły 33 osoby. Kilkanaście zostało rannych.
1: Po kilku godzinach w kolejnym ataku życie w mieście straciły 2 osoby.
0: Menedżerowie Orlenu w areszcie.
1: Sąd rejonowy w Łodzi zastosował tymczasowy areszt wobec 4 podejrzanych w sprawie sztucznego zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku.
0: Nie mogą jednak wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji od 500 tysięcy złotych do miliona.
1: Na początku tygodnia ABW zatrzymała w tej sprawie 5 osób. Wśród podejrzanych jest Michał R., były wiceprezes Orlenu. Zatrzymanym grozi do 25 lat więzienia.
0: Jest 119. laureatką Literackiej Nagrody Nobla i 19. kobietą wyróżnioną w ten sposób.
1: Komitet Noblowski docenił w tym roku kanadyjską poetkę Anne Carson.
0: Autorka jest zafascynowana starożytnością.
1: Największą wartością w jej książkach jest umiejętność pokazywania zamierzchłej tradycji jako bliskiej nam, uważa dr Żaneta Nalewaj-Turecka z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Ona w sposób wspaniały przybliża nam tradycję starogrecką. Przybliża nam i urodę języka, i opowieści mityczne. Jest w stanie opowiedzieć je po raz kolejny, ale w taki sposób, że one są w stanie stać się częścią naszych współczesnych opowieści.
0: Anne Carson jest autorką kilkunastu książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Iga Świątek zagra dziś o półfinał turnieju w Pekinie. Rywalką najlepszej polskiej tenisistki będzie Belgijka Elise Mertens. W zwycięstwo Świątek wierzy trener tenisa Michał Gawłowski.
8: Iga przed kolejnym meczem w Chinach. No, miejmy nadzieję, że z Belgijką wygra. Bilans meczów 2-0, więc teoretycznie wie, jak z nią grać, ale ostatnie mecze też pokazują turniejowe, że nie ma tu żadnych reguł. Mam nadzieję, że ten mecz taki najtrudniejszy, który czasami potrafi wyrzucić zawodnika z turnieju, już jest za nią, że będzie zbierała kolejne punkty, że będzie grała Masters i że wróci na tron.
7: Wczoraj udział w turnieju w Szanghaju rozpoczął Hubert Hurkacz. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta i dziś w drugiej rundzie zmierzy się ze słynnym Serbem Nowakiem Dżokowiciem. Druga wygrana piłkarzy ręcznych Wisły Płock w grupie B Ligi Mistrzów. W trzeciej kolejce wicemistrzowie Polski odnieśli wyjazdowe zwycięstwo nad macedońskim zespołem Vardar Skopje 32-26. Przed rundą rewanżową płoczanie wskoczyli na drugą pozycję w tabeli, a prowadzi niemiecki zespół Melsungen. Czołowa dwójka grupy awansuje do kolejnej fazy rozgrywek. 4 punkty po trzech kolejkach ma także inny polski zespół Industria Kielce w grupie F. Pierwsze w tym sezonie trafienie zaliczył polski piłkarz katarskiego klubu Al-Duhail Krzysztof Piątek. W wygranym 4-0 ligowym spotkaniu z Al-Shamal Ar-Ruwais reprezentant Polski zdobył bramkę i dołożył do tego asystę. Od początku sezonu Piątek był poza kadrą meczową Al-Duhail, dlatego selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban nie powołał go na wrześniowo-październikowe zgrupowanie, podczas którego biało-czerwoni rozegrali 4 spotkania w Lidze Narodów. A we wszystkich tych 4 meczach wystąpił za to Piotr Zieliński, który otrzymał wczoraj 2 nagrody podczas włoskiej gali Premio Gentleman. Mowa o nagrodzie Gentleman Inter oraz za najpiękniejszą bramkę w Serie A w ubiegłym sezonie. Chodzi o trafienie Polaka z listopada ubiegłego roku w wygranym 2-1 meczu z Ellasem Verona. Organizowana od 30 lat gala promuje profesjonalizm i zachowania fair play w piłce nożnej.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Pogoda. W miarę pogodnie będzie dziś tylko na Dolnym Śląsku, poza tym chmury, deszcz, a w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura o wiele niższa niż wczoraj, maksymalnie wyniesie od 11 do 15 stopni, a nawet chłodniej będzie na obszarach podgórskich do 8. Wiatr umiarkowany i dość silne, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie już 998 hektopaskali.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I 5 produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: Oh.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
17: Ania.
16: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
17: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
16: Obiecuję.
18: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
19: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
20: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
19: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
21: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
19: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
21: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio. Program pierwszy jest 14 po siódmej.
1: Sygnały dnia.
0: Piątek, 9 dzień października, 282 dzień roku, do końca roku 83 dni. Słońce wzeszło o 6.50, zajdzie o 17.55. Dzień potrwa 11 godzin i 5 minut, będzie krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 42 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 23 minuty. Imieniny obchodzą Aaron, Abraham, Arnold, Atanazja, Aureli, Bogdan, Bogodar, Bohdan, Bożydar, Dionizy, Dionizjusz, Ginter, Jakub, Jan, Ludwik, Piotr, Przedpełk, Sara, Sybilla i Wincenty. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu udarzy. W tej godzinie wrócimy do tych pytań, które już się pojawiają nie tylko dziś w sygnałach, także od wczoraj. Gdzie leży granica bezpieczeństwa dzieci w sieci? Jakie sygnały w komunikatach i zachowaniu najmłodszych powinny natychmiast zaalarmować dorosłych i jak na nie reagować? To oczywiście reakcja na to, co ostatnio stało się w polskiej szkole. O tym będziemy rozmawiać m.in. z Anną Rywczyńską, kierowniczką działu profilaktyki cyberzagrożeń w NASK. To po 7.40, a już teraz Grzegorz Osiecki i nasz pierwszy gość.
1: Rozmowa dnia.
2: W studiu Sygnałów Dnia Ryszard Petru, Klub Centrum.
3: Witam serdecznie, dzień
2: oraz
3: dobry.
2: Wiceprzewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, co będzie istotne w drugiej części naszej rozmowy.
3: Witam.
2: Panie pośle, od wczoraj żyjemy w cieniu tragedii, jaka się rozegrała w Leszczy-Dolenowinach, ale wcześniej mieliśmy też inną w Ostrołęce. Dwa ataki w szkołach w ciągu dwóch dni. Jakie państwo ma możliwości zapobieżenia tego typu tragediom?
3: No jeszcze trzeci nie doszły, to ważne, bo ten trzeci został przez państwo zneutralizowany, co nie świadczy o tym oczywiście, że tematu nie ma, bo jest bardzo poważny. Państwo musi prewencyjnie działać i też uważam, że te częstsze patrole policji na pewno większa rola psychologa szkolnego powinna wzrosnąć, bo tego typu sytuacji, kiedy ktoś się dziwnie zachowuje, mogą być wyłapywane relatywnie wcześniej. No i oczywiście ustawa, która została wczoraj przyjęta przez Sejm, która mówi o usługach cyfrowych, która daje możliwość blokowania treści. Oczywiście to jest zawsze pytanie, ile wolności, ile kontroli państwa. Natomiast dzisiaj istnieje ryzyko, że tego typu sytuacje mogą być podkręcane. To wie pan, trudno powiedzieć, że to jest przypadek, że na Mazowszu w krótkim okresie czasu, prawie w tych samych dniach dokonano dwóch ataków, a trzeci udaremniono.
2: No ale to jest inspiracja.
3: Wygląda na akcję koordynowaną.

0: no, prawda, być może wewnętrznie między tymi młodymi ludźmi, a być może zewnętrznie, tego nie mogę wykluczyć.
1: No dobrze, ale to myśli pan, że ta ustawa, którą wczoraj przyjął Sejm, ona w tym wszystkim pomoże, czy raczej to jest zbyt głębokie zjawisko, żeby to sprowadzić wszystko do jednej ustawy? No bo rozumiem, że,
0: nie, no wiadomo, że
1: ci młodzi ludzie żyją w całym takim ekosystemie.
0: Tak, tak, ja powiedziałem o wszystkim. Wie pan, to nie jest tylko kwestia internetu, bo to tylko internet daje możliwość komunikacji, podkręcania pewnych emocji, ale też bym zbadał jednak ten wątek ingerencji obcych służb, no bo łatwo się nakręcić, ale już co innego zrealizować to nakręcenie, prawda? Ktoś musiał to jednak w jakiś sposób podgrzewać tą atmosferę. Uważam, że te wszystkie działania muszą być skoordynowane i wspólne. To nie jest zjawisko wyłącznie polskie. Wiemy, że takie rzeczy od lat zdarzają się w Stanach Zjednoczonych i na pewno, i tutaj się zgadzam.
1: I od pewnego czasu w Europie się zdarzają. Mieliśmy w Czechach ostatnio przykład, tego podobny przykład.
0: No to bez wątpienia, mówię, są dwa aspekty w tym obszarze. Pierwsze, promocja tego typu zachowań w internecie. Dwa, istnieje ryzyko oczywiście, że to jest jednak zewnętrznie podsycane. Oczywiście nie mam do tego dowodów, w związku z tym mówię o tezie, którą trzeba sprawdzić. No i trzy, no, jednak ta fizyczna obecność i większa kontrola i wyłapywanie prewencyjne, czyli osób, które się dziwnie zachowują wcześniej, wydaje się właściwe. Wie pan, nie chce iść za daleko, ale to może być różnego rodzaju monitoring też w szkołach. Słyszałem o propozycjach też, że niektóre szkoły będą zamykały drzwi w trakcie trwania zajęć, żeby osoby z zewnątrz nie wchodziły.
1: Dziś w niektórych szkołach jest tak, że na przykład rodzice mogą doprowadzić w tych, które są otwarte, bo część samorządów w ogóle zaleciła zamknięcie szkół na Mazowszu. Natomiast w niektórych tych otwartych są zalecenia, żeby rodzice odprowadzali dzieci tylko do drzwi, żeby już nie wchodzili, żeby dorośli nie wchodzili do szkoły.
0: Nie wydaje mi się, że to był zły pomysł, natomiast to trzeba, to jednak każda szkoła ma prawo taką decyzję podjąć, to nie będzie odgórnie, nie powinno być odgórnie narzucane. Niemniej jednak zamykanie szkoły też jest formą zwiększenia bezpieczeństwa na osób z zewnątrz, bez wątpienia.
1: No dobrze, to jeszcze ewentualnie wrócimy do tej kwestii potem, bo chciałem zapytać pana w tej części antenowej o pana działalność w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która dzisiaj ma przyjąć sprawozdanie, które dotyczy postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego. Czy pana zdaniem jakby będzie decyzja komisji dzisiaj i jaka będzie?
0: O 9:00 się zbieramy. Wszystko na to wskazuje, że komisja podejmie decyzję o postawieniu przed Trybunałem Stanu prezesa Glapińskiego. Była seria zarzutów, które były przez ostatnie prawie 3 lata badane przez komisję. Przesłuchaliśmy bardzo wielu świadków. Zbadane zostały dokumenty, maile, notatki wewnętrzne i mogę powiedzieć, że w moim przekonaniu większość tych zarzutów się, o ile nawet nie wszystkie, potwierdza. To jest złamanie konstytucyjnego zakazu finansowania deficytu, interwencje walutowe na własną rękę bez zgody zarządu Narodowego Banku Polskiego, podkręcanie inflacji przez skutkuba aktywów i obniżanie stóp procentowych przed wyborami wyłącznie z powodów politycznych i chociażby obietnica 6 miliardów zysku z budżetu, podczas gdy NBP już wtedy spodziewał się 17 miliardów straty, czyli wprowadzenie w błąd Ministerstwo Finansów. I wymieniłem tylko kilka tych zarzutów, które w moim przekonaniu mają szansę się potwierdzić dziś o godzinie 9:00. To znaczy, że komisja zaproponuje taką uchwałę i to pójdzie do Sejmu w ciągu 21 dni. Sejm musi to rozpatrzeć. Jeżeli to przyjmie większością, to prezes powinien przestać być prezesem NBP.
1: No właśnie, i tutaj jest pewna zagadka, bo jak się wejdzie na stronę Sejmu i spojrzy się na ustawę o Trybunale Stanu, to tam w tych przepisach, które dotyczą stawiania przez Sejm oraz konsekwencji tego wszystkiego, jest adnotacja, że w przypadku prezesa Narodowego Banku Polskiego jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uchylił przepisy. Po pierwsze o tym, że ta decyzja Sejmu o postawieniu go w stan oskarżenia jest bezwzględną większością podejmowana. A po drugie, że w momencie podjęcia tej decyzji on jest zawieszany. Co z tym się stało?
0: No ale Trybunał, ile pamiętam, ta decyzja Trybunału nie została opublikowana.
1: Została w dzienniku ustawy.
0: W związku z tym, co do zasady, nie jest to dla nas ważne. I no, ale mamy interpretację ustawy.
1: No wiem, tylko że ja mówię o treści ustawy, która znajduje się na stronach sejmowych, w internetowym systemie aktów prawnych. to zostało

0: zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Co więcej, przy tym nie było takiego dopisku, bo w składzie, który podejmował decyzję, nie było tak zwanego dublera. Po prostu, czy nie będziecie mieli problemów w takim razie?
1: Na pewno będzie jakieś wyzwanie ze względu na to, że zawsze druga strona powołuje się na trybunał, który, jak wiemy, nie funkcjonuje w sposób zgodny z prawem, z konstytucją. Natomiast literalne czytanie tych zapisów ustawy o Trybunale Stanu mówi o większości, zwykłej większości, i taką też interpretację będziemy podtrzymywać. Natomiast uwaga, komisja, prace komisji kończą się na etapie złożenia wniosku. W ciągu 21 dni od tego momentu on musi trafić na obrady Sejmu i Sejm podejmie decyzję. Ciężko mi w tym momencie ocenić, jaka będzie decyzja Sejmu. Po pierwsze, musimy przejść przez dzisiejsze spotkanie komisji, a potem i podjęcie decyzji, a następnie zobaczymy, jak zareaguje na to Sejm.
0: No dobrze, ale czy pana zdaniem to będzie uzgodnienie na szczeblu koalicyjnym? Jak głosować w sprawie Adama Glapińskiego?
1: No zakładam, że będzie, no bo trudno, żeby takie ważne głosowanie nie było uzgodnione koalicyjnie.
0: A czy jeżeli chodzi o...
1: No, warunkiem, że komisja tą decyzję dzisiaj podejmie, bo ja przecież mogę się spodziewać, ale pewności nie mam, jaka decyzja będzie dzisiaj komisji o godzinie 9.
0: Oczywiście, tylko pytanie, czy nie obawia się pan jakichś skutków, nazwijmy to rynkowych czy zewnętrznych, jeżeli to postępowanie będzie toczyło się dalej i prezes przed Trybunałem stanie.
1: Mówię, znaczy, wydaje mi się, że
0: rynku finansowych, no tak, rynki finansowe, innych banków centralnych.
1: Rynki finansowe od dłuższego czasu mają świadomość tego postępowania. Nie jest to żadne zaskoczenie, że komisja dzisiaj się zbierze i podejmie decyzję. I kiedyś pracowałem na rynkach finansowych, wiem, że po prostu pewne rzeczy się oczekuje. W związku z tym w dużym stopniu wydaje mi się, że to jest już w cenach, czyli jest to spodziewana. I rynki finansowe, jak znam życie, spodziewają się, że będzie spór, czy prezes ma się podać do dymisji, czy też nie.
0: Powiedział Ryszard Petru. Na dalszą część rozmowy zapraszamy do serwisu YouTube.
2: Dwadzieścia 4 minuty po godzinie 7:00 to jest Polskie Radio, program pierwszy.

0: Polski Radio, program pierwszy, 26 minut po godzinie 7. To są sygnały dnia i Państwa głosy w sprawie tego, co dzieje się w polskiej szkole, w sprawie tych wydarzeń dramatycznych, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin.
1: Słuchając te wiadomości na temat tego, co się wydarzyło w Polsce, w szkole jednej, drugiej, myślę sobie, że tak naprawdę nie możemy opiniować tylko

0: wierzę za to, co się dzieje. Mamy kryzys generalnie społeczny, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, powoli się to rozlewa, ponieważ uciekając w świat wirtualny, medialny, zapominamy o relacjach z drugim człowiekiem i młodzież niestety pogubiła się i myślę, że pogubi się jeszcze bardziej. Dzieci od najmłodszych lat są bombardowane wieloma rzeczami złymi z internetu. I oczywiście nie mówię, że internet jest tylko zły, ale myślę, że to my dorośli musimy zacząć pracować nad tym, żeby coś zmienić, bo robi się niedobrze, bardzo niedobrze.
1: Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. To pani Marzena z Torunia, NASK, czyli Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa. To jest taki instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, który zajmuje się m.in. cyberbezpieczeństwem w Polsce. Opublikował w ubiegłym roku raport, z którego wynika, że uwaga, aż 89% rodziców jest święcie przekonanych, że ich dziecko nie bierze udziału w challenge'ach, czyli w tak zwanych internetowych wyzwaniach, podczas gdy ponad co czwarty nastolatek przyznaje, że w nich uczestniczy. Na ten temat m.in. porozmawiam z Anną Rywczyńską, kierowniczką działu profilaktyki cyberzagrożeń w NASK, już po 7.40.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Polskie Radio, program pierwszy, jest 7:30. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
1: Po serii ataków w szkołach premier Donald Tusk polecił policji podjęcie dodatkowych działań dzień po tragedii w Ostrołęce, gdzie 19-latek zranił nożem 9 osób. Wczoraj pod Wyszkowem z rąk 15-latka zginęła woźna.
2: Proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz.
1: Mundurowi zapewniają, że będą obecni, ale nie zawsze będą widoczni. A ochronie dzieci i młodzieży w sieci ma służyć nowe narzędzie. Ustawa o usługach cyfrowych. Wieczorem przepisy w trybie pilnym przyjął Sejm. Pozwalają na blokowanie nielegalnych treści w internecie, na przykład przypadków nawoływania do przemocy albo internetowych oszustw.
3: Daje możliwość blokowania treści. Oczywiście to jest zawsze pytanie, ile wolności, ile kontroli państwa. Natomiast dzisiaj istnieje ryzyko, że tego typu sytuacje mogą być podkręcane.
1: Tak, komentował to w Jedynce Ryszard Petru z klubu Centrum. Nad Kijowem, Charkowem i Połtawą operują rosyjskie drony odrzutowe w centralnej i wschodniej części

0: Ukrainy obowiązują alarmy powietrzne. W nocy bezzałogowce najeźdźców atakowały zachód kraju. W polskich województwach lubelskim i podkarpackim ogłaszano alarmy.
1: Mieszkańcy graniczącego z Polską obwodu wołyńskiego donoszą o nocnych wybuchach.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że woda w niektórych miejscowościach w gminie Kąty Wrocławskie nie nadaje się do spożycia, przygotowywania posiłków ani do celów higienicznych. Wykryto w niej bakterie. Alert RCB wysłano do części odbiorców na terenie powiatu wrocławskiego. Kanadyjska poetka Anne Carson, laureatką literackiej Nagrody Nobla, to autorka zafascynowana starożytnością.
2: Ona w sposób wspaniały przybliża nam tradycję starogrecką.
0: Jest autorką kilkunastu książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 8.
3: Pogoda.
4: Taka ciekawostka. Pani laureatka odebrała telefon w kuchni i usłyszała, dostała pani Nobla.
5: Fajny telefon.
4: Jak najwięcej takich informacji. Szanowni Państwo, jak najwięcej słonecznych dni chcielibyśmy, natomiast to już zdaje się za nami. W miarę pogodnie tylko dziś na Dolnym Śląsku, poza tym chmury, deszcz, a w Karpatach to nawet i deszcz ze śniegiem i sam śnieg ino. Temperatura o wiele niższa niż wczoraj, bo miejscami nawet 27 stopni było. Tak, to już było. Od 11 do 15 dziś, a na obszarach podgórskich tylko 8 stopni. Wiatr chwilami dość silny, który będzie powodował, że ta odczuwalna niższa. Na barometrach w Warszawie 996 hektopaskali.
3: Autopromocja.
6: Lalka czy marionetka? Bolesław Prus czy Jakub Jarno? Tradycja czy nowoczesność? Lalka nie jedno ma imię.
7: Na życie musisz patrzeć serio.
8: Ależ ciociu, marszałek jest obrzydliwy.
7: Jemu nie żony trzeba, ale niańki, która by mu ocierała usta.
6: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na Weekend z Lalką. Cztery słuchowiska w sobotę i w niedzielę.
9: No bój się Boga, panie Wokulski! Z Paryża nas ogromnie ekscytują o te bulwary nad Wisłą.
6: Archiwalna Lalka w sobotę o 21:00 i w niedzielę o 20:00, a marionetka o 15:00.
10: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w Barze Mlecznym Sady.
6: W rolach głównych Ignacy Lis, Katarzyna Warnke, Zbigniew Zamachowski oraz Zbigniew Zapasiewicz i Anna Seniuk.
11: Au! Co pan robi? Au! Kim pan jest?
12: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
11: Pan nie może!
12: Siadaj! Skąd ją znasz?
11: Kogo?
12: Sylwię Łęcką.
6: Weekend z Lalką w Jedynce.
3: Jedynka. To jest radio.
6: Autopromocja.
4: Cztery słuchowiska w sobotę i w niedzielę. Mamy też cztery ekranizacje. Ta najnowsza jest już w kinach. Pytanie, ile?
3: Po pierwsze, ekonomia.
4: Ile kosztowała lalka, Justyna Golonko?
5: Bardzo dużo, bym powiedziała. Lalka kosztowała około 63 milionów złotych. Mówimy teraz o filmie, czyli naprawdę jest ogromny rozmach. A warto tutaj dodać, że taki średni koszt produkcji polskiego pełnometrażowego filmu fabularnego wynosi obecnie tak około 10 milionów złotych. Najdroższe krajowe superprodukcje historyczne potrafiły przekroczyć próg 76 milionów złotych. Tak powiedziała nam Maria Bombała, kierownik produkcji filmowej, producent wykonawczy.
13: Budżet filmu fabularnego waha się od kilku do kilkudziesięciu milionów, natomiast tak średnio jest na poziomie 10 milionów. Natomiast budżet serialu, i to serialu streamingowego, to oczywiście też zależy od gatunku, obsady, miejsca produkcji, ale to jest kwota kilku milionów złotych per odcinek. Dużą kwotą zajmują wynagrodzenia twórców, wykonawców oraz ekip technicznych. Natomiast no też ciężko jest zestawić klasyczną komedię romantyczną, która dzieje się w XXI wieku w kawiarni w Warszawie, kino historyczne, gdzie mamy epokową scenografię oraz kostiumy.
5: I tak, produkcja seriali generalnie, jak powiedzieli nam eksperci, jest droższa od produkcji filmu fabularnego, ale nie mówimy tutaj o takim oczywiście kostiumowym filmie. Nie wiemy dokładnie, ile kosztował ten serial, jeśli chodzi o lalkę. Jednak czasem w mniejszym budżecie można zrobić więcej odcinków czy sezonów, znacznie mniej odcinków niż w przypadku takiego wielkiego budżetu. I o tym mówi Mariusz Palaj, reżyser filmowy.
14: Ja na co dzień robię taki ekonomiczny serial, który ma doskonałą oglądalność, Komisarz Alex, ale robiłem wspaniały serial, gdzie był gigantyczny budżet, po wielokroć większy, może nawet dwudziestokrotnie, Czarne Stokrotki. W budżecie czterech sezonów Alexa, gdzie było 4 razy po 13 odcinków, w Czarnych Stokrotkach było zrobionych tylko 8 odcinków. Jeżeli się ma aktorów, którzy są na totalnym topie,

no to oczywiście to są większe kwoty, ale też można namówić aktora do projektu. Raz zarabiamy, raz robimy sztukę i wtedy naginamy się do realiów, które mamy, ale za to ta wolność artystyczna jest większa.

0: to, że o tym mówi Maria Bombała, producent wykonawczy.
1: Na przykład jeżeli mamy budżet załóżmy 5 milionów, a koproducent włożyłby 2,5 miliona, to otrzymuje 50% przychodów z filmu. Natomiast przed nim są jeszcze rozliczane przychody z zysków kinowych do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz różne inne państwowe źródła finansowania, które mają też pierwszeństwo zwrotu w takim przypadku.
0: A Lalka w kinach bije rekordy oglądalności. Setki tysięcy widzów odwiedzają kina i już mamy rekord otwarcia od czasów pandemii.
2: $63 miliony kosztowała Lalka. To jeszcze warto wspomnieć, że rekordzistą pod względem największej wypłaty za pojedynczy film jest Bruce Willis, który za rolę w filmie Szósty Zmysł zarobił $120 milionów po uwzględnieniu procentu od wpływów z kina. Takie informacje można znaleźć w internecie, można też niestety znaleźć inne i o tym już za chwilę.
3: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: Jedynka. To jest radio.
1: A w naszym studiu, zgodnie z zapowiedzią, Anna Rywczyńska, szefowa działu profilaktyki cyberzagrożeń w NASK. To jest instytut, który zajmuje się cyfryzacją Polski, ale także cyberbezpieczeństwem. To temat jakże aktualny na czasie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Anno, czy możemy zacząć od takiego narzędzia jak Google Trends? To może zacznijmy, bo wyjaśnimy słuchaczom, to jest taki licznik, czym w danej minucie żyją internauci. To pokazuje czarno na białym, jakich haseł miliony ludzi szukają naraz w sieci. To jest działa tak po prostu bardzo prosto. Za każdym razem, gdy miliony siadają do komputera, biorą do ręki smartfon, wpisują sobie w wyszukiwarkę jakieś hasło, no to nam pokazuje na przykład nazwisko sportowca, Leo Messi, ostatni mecz. No to mam taki wykres Google Trends i on akurat ten konkretne hasło wystrzeliwuje pionowo w górę. Mam właśnie, bardzo proszę, tutaj.
2: Dziękuję.
1: To jest z ostatnich 24 godzin. Hasło i tam, które to wystrzeliło, hasło około godziny 23. Jak ono brzmi?
2: Krwawy piątek.
1: Krwawy piątek. Celowo zacząłem od tego, bo... No bo właśnie, od razu powiedzmy, czy to ma jakiekolwiek potwierdzenie?
2: Drodzy Państwo, ja myślę, że wiele stron też przeżywało wczoraj oblężenie. Wiele stron gmin. Wiemy, że dzisiaj wiele szkół na Mazowszu jest zamkniętych. One wszystkie świadczą usługi opiekuńczo-wychowawcze, natomiast nie są tam prowadzone lekcje. W niektórych są prowadzone lekcje, ale wiemy, że będą zwiększone kontrole, więc również koło 23 trudno było dostać się na główne serwisy gmin. Jest jakaś teza, jedna z tez dotyczących tego, co się dzieje obecnie w kraju, w szkołach, która mówi o wyzwaniu i o tym, że kulminacyjny moment tego wyzwania miałby następować dzisiaj. Stąd myślę, że to takie nasilone działanie prewencyjne i profilaktyczne w szkołach. Natomiast z mojej wiedzy na dzisiejszy poranek wiem, że jest to teza, która jest badana przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i wiele rzeczy się wyjaśni, bo tez na to jest bardzo wiele. Niestety jest też tak, że nie musi być żadnego wyzwania, jakiegoś formalnego, funkcjonującego w internecie, żeby takie zjawiska się powielały, czy były powielane. Więc to też musimy mieć tam gdzieś z tyłu głowy, że też nagłaśniane różnego rodzaju takie przypadki mogą generować kolejne tego typu zjawiska. Więc stąd taka bardzo duża, bardzo duża uważność dzisiaj i próba zapewnienia bezpieczeństwa po prostu w polskich szkołach.
1: Setki tysięcy osób teraz nas słuchają o poranku. Możemy ich uspokoić, zwłaszcza tych rodziców, bo to hasło było najczęściej wyszukiwane właśnie na Mazowszu, także w kujawsko-pomorskim, trochę mniej, jeśli chodzi o województwa południowe. Na forach przeróżnych klasowych rodzice, nawet jeśli szkoły nie podejmowały decyzji o zamknięciu, mówili wprost, że nie puszczą swoich dzieci do szkół. Czy możemy uspokoić? Bo wczoraj premier sugerował, że ta kamerka na kasku 15-latka to mogła być sugestia, że możemy mieć do czynienia z elementem jakiegoś internetowego wyzwania. Możemy uspokoić teraz w tym momencie o godzinie 7:46?
2: Tak jak powiedziałam, ja nie znam oficjalnych, formalnych potwierdzeń, żeby faktycznie takie wyzwanie, challenge tak zwany internetowy funkcjonowało, czy było zidentyfikowane. Na wczoraj wieczór takie informacje przez różnego rodzaju serwisy, które zajmują się właśnie analizą i wyszukiwaniem tego rodzaju trendów sieciowych, nie znajdowały na to potwierdzenia, natomiast jest to sytuacja bardzo dynamiczna, w której wszyscy teraz pracują w bardzo zmożony sposób i to się okaże. Na wczoraj wieczór, noc nie znalazłam potwierdzenia, żeby faktycznie było to jakieś szerokie, ogólnopolskie czy regionalne wyzwanie. Zobaczymy, co przyniosą prace policji.
1: Tak sobie myślę, że mimo wszystko to jakiś efekt strachu został osiągnięty. Właśnie przecież wielu przerażonych rodziców nie puściło swoich dzieci. Tak się zastanawiam, czy właśnie nie o wywołanie takiego paraliżu chodzi w takich sieciowych wyzwaniach. Państwo opublikowali raport w 2025 roku. Jakże raport na czasie. Myślę, że wielu z naszych słuchaczy w ogóle po raz pierwszy słyszało o takim słowie jak challenge, o tak zwanych internetowych wyzwaniach. Z tego raportu opublikowanego przed rokiem wynika, że 89% rodziców jest pewnych, że ich dzieci nie biorą udziału w challenge'ach, a co czwarty nastolatek przyznaje, tak, biorą.

0: Niestety w naszych badaniach pokazuje się bardzo wiele rozbieżności między tym, co my uważamy jako rodzice w tej naszej sferze deklaratywnej, a tym, co realnie rzeczywiście się dzieje. Dlatego, że mamy bardzo dużo rozbieżności w tym, że rodzic mówi, że w ogóle rozmawia z dzieckiem w ogóle o kwestiach bezpieczeństwa w internecie, jakichkolwiek. I potwierdza to niecała połowa tych samych dzieci, bo pamiętajmy, że te badania, które pan przytoczył, nastolatki, to są badania dzieci i ich rodziców. To nie są jacyś inni rodzice, więc tutaj nie mamy tych dylematów, że to może być jakaś różna grupa społeczna. Jedni rodzice mówią, że rozmawiają, że się interesują, że stosują różnego rodzaju zasady w domu. Dzieci tego nie potwierdzają. Mówią, no tak, jakieś tam zasady są, ale nikt tego nie przestrzega. Więc my, już dobrze, że jest ta sfera deklaratywna, czyli my już wiemy, że gdzieś dzwoni. Już wiemy coraz bardziej, bo my działamy w NASK-u w tej sferze bezpieczeństwa sieciowego od wielu lat. Widzimy zmiany na plus, widzimy, że ta przestrzeń sieciowa jest coraz bardziej gdzieś tam w tej perspektywie wychowawczej rodziców, ale trochę jeszcze nie wiemy, jak do tego podejść, a trochę też nie wiemy, jak bardzo to jest ważne. Jeszcze nie nakładamy wystarczającego priorytetu, dlatego że dzisiaj powiedzmy to sobie zupełnie otwarcie i szczerze, internet jest miejscem, z którego dzieci biorą swoją wiedzę, świadomość, gdzie nawiązują relacje, gdzie mogą poznawać ludzi, którzy mogą prowadzić ich również w takie przestrzenie.
1: Dobrze, że pani wspomniała dzieci, bo to co mnie najbardziej zaszokowało w tym raporcie. Dobrze, że on jest teraz ponownie odgrzany. Najbardziej szokuje mnie to, że w tych wyzwaniach, w tych challenge'ach biorą udział nie licealiści, ale dzieci ze szkół podstawowych, aż 30%, to są 10-12-latkowie, najłatwiej dają się wciągnąć w te machinę. Pani Anno, tak sobie myślę, że teraz słuchają nas rodzice wielu dzieci w aucie, w samochodzie, w kuchni. Jaki konkretny sygnał w zachowaniu dzieci powinien nas zaniepokoić? W zachowaniu, ewentualnie w tym, co mogli napisać?
0: Ja myślę, że odejdźmy na chwilę od tego słowa wyzwanie i challenge, a przejdźmy do codzienności. Bo dzisiaj, jeżeli mówimy na przykład o dzieciach, których poglądy się radykalizują, które trafiają w różnego rodzaju środowiska takie właśnie ekstremistyczne, które mogą zachowywać się przemocowo, to są dzieci, które bardzo często od bardzo młodych lat, tak jak pan powiedział, już od podstawówki wczesnej, są aktywnymi użytkownikami mediów społecznościowych, platform, które nie są dostosowane pod kątem bezpieczeństwa dla dzieci. Pierwsza, najważniejsza rzecz, bardzo mocno uważajmy na to, kiedy dzieci wpuszczamy w te przestrzenie. Dzisiaj osoby, które chcą nasze dzieci wykorzystać, które chcą je pozyskać do swoich różnych celów, właśnie tam pracują, pracują na forach gier, pracują w mediach, na platformach. Więc to jest pierwsza rzecz i mamy tu sprawczość. Naprawdę, proszę państwa, mamy ogromną sprawczość. A druga rzecz, patrzmy, czy nasze dziecko nagle nie zaczyna się posługiwać językiem, który dla nas w domu był obcy, który zaczyna być językiem przemocowym. Jeżeli nasze dziecko mówi żarty, które są o znamionach agresji czy przemocy, jest bardziej odizolowane, traci kontakty ze znajomymi, z przyjaciółmi, widzimy, że jest samotne, że coś się dzieje nie tak, wtedy niech nam się zapalają lampki, że coś w jego życiu może się dziać niedobrego.
1: Czerwone lampki, taka jak tutaj u nas na antenie. Warto się też doedukować, szanowni państwo, bo nie tylko Facebook, nie tylko Instagram, ale także Discord albo Twitch, o czym państwo pewnie słyszą po raz pierwszy. Anna Lewczyńska, szefowa działu profilaktyki cyberzagrożeń w NASK. Temat wróci, pewnie także temat tego krwawego piątku, o którym mówiła pani Anna w rozmowie z naszym gościem o 8.15.
2: Tak, bo po 8.15 Tomasz Siemoniak, koordynator, minister koordynator do spraw służb specjalnych, a już jest na przykład kolejne zatrzymanie w Szczytnie. 16-latka, który opublikował filmik, w którym groził swoim kolegom.
1: No to szczegóły w takim razie w naszych aktualnościach za 8 minut o 8.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
0: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
6: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
5: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: W Fundacji Braci Golec rozwijamy talenty i pasje muzyczne.
13: Poznajemy nasze korzenie i tradycje.
14: Uczymy się otwartości i pracy w grupie.
15: Wspólnie muzykujemy i uczymy się gwary.
16: Dzięki temu wiemy, jak dbać o naszą małą ojczyznę.
17: Działamy od 2003 roku i zależy nam, aby każde dziecko w małej górskiej miejscowości miało równe szanse na rozwój. Możesz nam w tym pomóc. Szczegóły na www.fundacjabracigolec.pl.

0: www.fundacjabracigolec.pl oraz na profilu facebookowym Fundacji Braci Golec.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Patryk Bedliński, zapraszam. Między Zabrzem a Rudą Śląską są problemy na A4 po zdarzeniu samochodu osobowego i ciężarówki. Na 321 kilometrze kierowcy mają zajęty prawy pas w kierunku Wrocławia. Zmotoryzowani, którzy mijają Wrocław autostradą A8, wjeżdżają w korek przy węźle Psie Pole. 2 kilometry zatoru mamy na trasie w kierunku Kłodzka. Na S6 tymczasem problemy między węzłem Gdańsk Gdynia Wielki Kack a węzłem Gdańsk Osowa. 322 kilometr to miejsce z zablokowanym jednym pasem w stronę Łodzi, a powód utrudnień to awaria samochodu dostawczego. Na S6 problemy mają też ci kierowcy, którzy jadą z Lęborka do Gdyni. Między węzłem Szemut a węzłem Koleczkowo na 24 kilometrze pojazd osobowy najechał na bariery stalowe. Mamy przez to zajęty jeden z pasów w kierunku Gdyni. Cały czas korkuje się warszawski odcinek drogi S8. Dwa zatory mamy w kierunku Łodzi. Od Łabiszyńskiej przez most Grota Robeckiego po Marymont. Pierwszy korek, drugi w okolicach miejscowości Bliznę Łaszczyńskiego, czyli także na styku z warszawskim Bemowem. Korkuje się też S8 przed Warszawą od strony Mszczonowa. Zwalniamy między Jankami a Raszynem. Korek na trasie Sochaczew w Błonie w ciągu 92 w okolicach Paprotni i między Błoniem a Ożarowem Mazowieckim. Korkuje się S86 Sosnowiec-Katowice. Korek też na Krajowej 86 między Tychami a Katowicami. Zwolnimy jadąc z trasą DTS w Katowicach, dojeżdżając od strony Chorzowa. Korek mamy też w okolicach Starego Sącza, między Piwniczną Zdrojem a Nowym Sączem. Do końca maja przyszłego roku ma się tymczasem zakończyć budowa nowego mostu na Wiśle w Sandomierzu wraz z węzłem drogowym w ciągu 77, a mostem będą jechać kierowcy między Lipnikiem a Sandomierzem.
4: Jest 8:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
5: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Izabela Kuczyńska
5: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Niektóre szkoły zamknięte, w tych otwartych patrole policji. O sytuacji po atakach nożowników opowie nasza reporterka.
4: Sejm za nocną prohibicją i zakazem reklamy alkoholu. Są jednak wyjątki dla rodzimej branży winiarskiej.
5: Radiowa jedynka przenosi się do XIX wieku przed nami. Wyjątkowy weekend z lalką.
4: Piaseczno, Góra Kalwaria, Wyszków. Między innymi w tych miejscowościach na Mazowszu nie będzie dziś lekcji w szkołach i przedszkolach. W Legionowie odwołano zajęcia w dwóch podstawówkach.
5: Jeśli jednak dzieci przyjdą do szkoły, zostaną otoczone opieką.
4: Takie decyzje zapadły w kilku gminach na Mazowszu po serii ataków, których dopuścili się nastoletni uczniowie.
5: W podstawówce w Leszczy-Dolenowinach 15-latek zabił 37-letnią woźną, zranił dyrektora i jedną z nauczycielek.
4: A przed szkołą, w której doszło do tego dramatu, jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry, Dagmaro.
6: Dzień dobry.
4: Powiedz, co teraz dzieje się na miejscu.
6: Szkoła faktycznie pozostaje zamknięta, a ku pamięci zmarłej pracowniczki przed ogrodzeniem placówki zapalono kilka zniczy. Oprócz gminy Wyszków zajęcia w niektórych szkołach odwołano w kilku powiatach na Mazowszu, m.in. w Mińskim, Wołomińskim i Pułtuskim. Jest to prewencyjna reakcja na doniesienia w mediach społecznościowych o kolejnych możliwych atakach w szkole. Podinspektor Monika Matyjewicz z Komendy Głównej Policji powiedziała, że funkcjonariusze sprawdzają każdy sygnał dotyczący możliwego zagrożenia.
7: Policjanci zarówno z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, policjanci kryminalni wykonują szereg czynności zmierzających do tego, żeby te treści wszystkie weryfikować.
6: Dzisiaj wokół szkół zwiększona ma też zostać liczba policyjnych patroli, a funkcjonariusze mają też odwiedzać same placówki.
5: Dagmara, a co z 15-latkiem, który dokonał ataku?
6: Dzisiaj jego sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich, który będzie rozważał podjęcie środków tymczasowych. Również to on podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania wobec zatrzymanego, bo jako 15-latek może odpowiadać jak osoba dorosła.
4: Dagmara Kędzior i najnowsze informacje o sprawcy ataku w szkole podwyżkowym. Bardzo dziękujemy.
5: A u nas za chwilę o szczegóły i możliwe dalsze reakcje władz wobec fali przemocy w szkołach zapytamy ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka.
4: Czterystu posłów poparło przepisy o nocnej prohibicji w całym kraju.
5: Przyjęta przez Sejm ustawa zakłada też zakaz reklamy alkoholu oraz promocji.
4: Ludowcy zdołali wprowadzić do przepisów poprawkę umożliwiającą degustację win. Według PSL-u ma to ochronić tę gałąź rolnictwa.
5: Poseł Lewicy Dariusz Wieczorek przyjął tę zmianę ze zrozumieniem.
8: Mamy dzisiaj w Polsce 1000 winnic. To jest coś, co się rozwija. To jest działalność, którą prowadzą polscy rolnicy. Nie mam nic

0: przeciwko temu.
1: Innego zdania jest Szymon Hołownia z Polski 2050. Wicemarszałek Sejmu wskazuje, że to opóźni wejście przepisów w życie.
2: Jest ustawa PSL-u winiarska, która jest w komisji i można było to przeprowadzić tą ustawą, kompleksową ustawą, a tę ustawę po prostu puścić, żeby weszła w życie. Tam są elementy, które podlegają notyfikacji. Notyfikacja zajmie wiele miesięcy.
3: Wkrótce ustawa trafi do prac w Senacie.
1: A posłowie przegłosowali też ustawę regulującą najem krótkoterminowy.
3: Każdy lokal przeznaczony do wynajmu na okres poniżej 30 dni będzie musiał uzyskać wpis do Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych.
1: Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zyskają prawo do decydowania o możliwości wprowadzenia najmu krótkoterminowego na swoim terenie, a gminy będą mogły go zakazać.
3: Długa batalia o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu dobiega końca.
1: Za niecałą godzinę zbierze się w tej sprawie Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Oceni, czy przygotowany wniosek jest zasadny.
3: Wiceszef tego gremium, poseł Ryszard Petru, mówił w radiowej jedynce o zarzutach, jakie sformułowano we wniosku wobec prezesa NBP.
4: Przesłuchaliśmy bardzo wielu świadków. Zbadane zostały dokumenty, maile, notatki wewnętrzne i to złamanie konstytucyjnego zakazu finansowania deficytu. Interwencje walutowe na własną rękę bez zgody Zarządu Narodowego Banku Polskiego, podkręcanie inflacji przez kupę aktywów i obniżanie stóp procentowych przed wyborami wyłącznie z powodów politycznych.
1: Prezes NBP podważa zasadność postawienia go przed Trybunałem Stanu. Twierdzi, że decyzja ma podłoże polityczne, bo nie jest związany z dzisiejszą władzą.
5: To są aktualności jedynki.
3: Radiowa jedynka przenosi się do XIX wieku. Przed nami weekend z lalką.
1: Początek jutro o 9:00. Audycję Jedyne takie miejsce nadamy z warszawskiego Pałacu Staszice, szczególnie związanego z powieścią Bolesława Prusa.
3: Odwiedzą nas twórcy najnowszej filmowej adaptacji dzieła. Adaptacji, która zachwyciła widzów.
6: Trudno jest zmieścić wszystko w jednym filmie, ale naprawdę był pięknie wykonany. Też wspaniały wybór aktorów.
7: Bardzo dobry film, naprawdę. Atmosfera, muzyka, aktorzy bardzo dobrze grali.
6: Uważam, że sama scenografia zrobiła bardzo dużą robotę.
1: Po 15:00 w sobotę i niedzielę poznamy losy prawnuków Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego. To w premierowym słuchowisku Jakuba Jarno Marionetka.
3: A po godzinie 21:00 jutro i po 20:00 w niedzielę przypomnimy sobie archiwalną sztukę Teatru Polskiego Radia Lalka.
1: Nie zabraknie też lalkowych motywów w audycjach Teatr to lubię, w Klubie Książki, Nowym Wspaniałym Świecie i w spotkaniach z...
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Belgijka Elise Mertens będzie dziś rywalką Igi Świątek w ćwierćfinałowym meczu turnieju tenisistek w Pekinie. Obie zawodniczki do tej pory zagrały ze sobą dwukrotnie i w obu spotkaniach lepsza była Polka, która 3 lata temu triumfowała w imprezie w stolicy Chin. W innym chińskim mieście, Szanghaju, udana inauguracja Huberta Hurkacza. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta i dziś w drugiej rundzie zmierzy się z Nowakiem Dżokowiciem. Słynny Serb po raz 15 w karierze stanie naprzeciw tenisisty z Polski. Wygrał dotychczas wszystkie pojedynki, w tym 8 z Hubertem Hurkaczem. Piłkarze ręczni Orlenu Wisły Płock odnieśli drugie zwycięstwo w grupie B Ligi Mistrzów. W trzeciej kolejce wicemistrz Polski wygrał w Macedonii Północnej z Wardarem Skopje 32-26. Przed rundą rewanżową płoszczanie wskoczyli na drugą pozycję w tabeli. Czołowa dwójka grupy awansuje do kolejnej fazy rozgrywek. Drugie zwycięstwo kobiecej reprezentacji Polski w futsalu w kwalifikacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W Bielsku Białej Polki pokonały Norweszki 3-0. Dzień wcześniej rozbiły Belgijki aż 7-0. I w sobotę w ostatnim spotkaniu zmierzą się z Ukrainkami. Zwycięstwo w tym turnieju daje bezpośredni awans na Euro, ale można sobie go także zapewnić, mając odpowiednio wysoki bilans na drugiej pozycji. Reprezentacja Polski kobiet w tradycyjnej odmianie futbolu walczy o Mistrzostwa Świata w decydującej fazie kwalifikacji, czyli w barażach. W pierwszym półfinałowym spotkaniu podopieczne Niny Patalon zmierzą się dziś na wyjeździe z Belgijkami. Jakiego meczu spodziewa się obrończyni Julia Walentowicz?
9: Dużo walki. Oczywiście Belgia to jest dobra drużyna, inaczej by nie była w tej sytuacji, ale mam tą ogromną wiarę w naszą grupę i w to, co my robimy, że dużo walki, ale widzę to bardzo pozytywnie.
8: Rewanż odbędzie się we wtorek w Gdańsku. Zwycięzca tego dwóch meczów w finale baraży zmierzy się z Irlandią lub Kazachstanem. Ponownie o sporcie będziemy mówić w 4 porach roku po 10:30.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda. Zachmurzenie małe i umiarkowane dziś tylko na Dolnym Śląsku. W pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, a w Karpatach pojawi się też deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie tylko od 11 do 15 stopni, a jeszcze chłodniej będzie na obszarach podgórskich.

0: maksymalnie 8. Odczuwalna jeszcze niższa, to przez umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie 998 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Cześć, siostrzyczko.
13: Gratulacje.
12: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
13: Ania.
12: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
13: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
12: Obiecuję.
14: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
17: Panie Pascalu.
18: Tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pan zalecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym. Taniej aż o 400 zł.
2: Reklama. Polskie Radio.

0: Polskie Radio. Program pierwszy jest 15 po 8. Sygnały dnia. Piątek, 9 dzień października, 282 dzień roku, do końca roku 83 dni. Słońce wzeszło o 6.50, zajdzie 5 minut przed 18. Dzień potrwa 11 godzin i 5 minut, będzie krótszy od najdłuższego 5 godzin i 42 minuty, a dłuższy od najkrótszego 3 godziny i 23 minuty. Imieniny obchodzą Aaron, Abraham, Arnold, Atanazja, Aureli, Bogdan, Bogodar, Bohdan, Bożydar, Dionizy, Dionizjusz, Ginter, Jakub, Jan, Ludwik, Piotr, Przedpełk, Sara, Sybilla, Wincenty i wszystkiego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. 15 po 8, Grzegorz Osiecki i nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A z nami Tomasz Siemoniak, minister koordynator do spraw służb specjalnych, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Panie ministrze, czy służby mają sygnały o kolejnych takich tego typu tragediach, jak widzieliśmy w Ostrołęce czy w Leszczydole Nowinach?
3: Pan redaktor tak sformułował pytanie, że trudno jest na nie odpowiedzieć, bo sygnałów jest bardzo dużo, policja działa, wszyscy są mocno poruszeni i każda informacja, każde zawiadomienie jest wnikliwie sprawdzane. Natomiast zwracam uwagę na poranny komunikat policji, która odnosi się do kwestii, czy jest to rodzaj akcji, tak zwanego challenge'u, wezwania, i policja bardzo jasno zaprzecza. Nie ma na ten temat żadnych informacji i apeluje, dołączam do apeli ministra spraw wewnętrznych, administracji, kancelarii premiera, wszystkich tutaj odpowiedzialnych ludzi, żeby korzystać tylko ze sprawdzonych, rzetelnych informacji i nie siać paniki. To są bardzo poważne rzeczy. Trzeba działać w bardzo odpowiedzialny sposób. Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży, nauczycieli, pracowników jest absolutnym priorytetem i też polityka informacyjna w tym zakresie musi być odpowiedzialna, wyważona, a każdy podejrzany sygnał, każde podejrzenie, że coś może się wydarzyć, trzeba natychmiast zgłaszać policji.
2: To na pewno, natomiast od wczoraj widzimy taką wzbierającą falę paniki w mediach społecznościowych, pogłoski o Czarnym Piątku, to o czym pan mówił. Niektóre samorządy na Mazowszu odwołały lekcje w szkołach albo zwróciły się do rodziców, że jeżeli jeżeli chcą to, żeby zostawili dzieci w domu, to pana zdaniem to jest mocno na wyrost?
3: Ja nie chcę oceniać takich decyzji. Mają prawo organy samorządowe, które prowadzą szkoły, różne decyzje podejmować. Ponownie apel, słuchajmy tych

0: co mówi policja, tego, co mówi premier wczoraj, odprawa, zadania i chcę zapewnić naszych słuchaczy, że wszystkie możliwe siły policji, ABW, NASK-u, czyli ludzie odpowiedzialni za polski internet, są nakierowane na to, żeby było bezpiecznie, żeby uniknąć wszelkich sytuacji, wszelkich zagrożeń.
1: Czyli masowego challenge'u nie ma.
0: Tak jak to stwierdziła policja, sądzę, że znam dobrze Biuro, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, tam są znakomici specjaliści i jeśli policja zdecydowała się taki komunikat wydać, to ci specjaliści, najlepsi od internetu, od różnych czarnych spraw w internecie, musieli to sprawdzić.
1: Mamy rano zatrzymanie 16-latka w Szczytnie. Czy coś wiadomo na ten temat?
0: No to jest to, o czym mówię, że wszystkie podejrzane sygnały, czy wpisy w sieci, czy informacje od ludzi, że słyszeli jakieś wypowiedzi, pogróżki, są wnikliwie sprawdzane i jeżeli policja uznaje, że jest to poważne i rzeczywiście stanowi zagrożenie, podejmuje działania, tak? Znaczy to tutaj niezależnie od tego, czy jest to rodzaj challenge'u, jak słyszymy od policji, nie ma na to na razie żadnych dowodów, to jest coś takiego, co się nazywa efektem naśladownictwa. To są sprawy, no, trafiające do milionów ludzi, to co się dzieje od przedwczoraj i od wczoraj. W związku z tym pobudza to różne osoby, które może nie zdają sobie sprawy do końca z tego, jakie mogą być tego skutki, jakie mogą być konsekwencje.
1: Wczoraj była narada u premiera. Jeden z efektów tej narady to policja przed szkołami. Jakie będą inne środki bezpieczeństwa?
0: No premier wydał cały szereg poleceń dotyczących właśnie policji, Ministerstwa Edukacji, służb specjalnych, NASK-u, więc podejmujemy działania bardzo szerokie. Na początek walczymy oczywiście ze skutkami. Trzeba przywrócić poziom bezpieczeństwa i stąd ta decyzja premiera, żeby policja odwiedzała szkoły, była przy szkołach, żeby też stworzyć takie poczucie, że państwo działa, państwo jest obecne, państwo chroni swoich obywateli. Natomiast całą szereg innych przedsięwzięć jest podejmowanych. To też nie jest tak, że do tej pory takich działań nie było. Różne akcje, różne działania, szkolenia nauczycieli, szkolenia uczniów, akcja Nie bój się netu, NASK-u, Ministerstwa Cyfryzacji, ABW. Także będziemy rozszerzać te działania. Tutaj sieć, to co się dzieje w sieci jest tak samo ważne jak to co się dzieje w realnym świecie, więc na tę sieć trzeba bardzo mocną uwagę zwrócić. No i w końcu też wczoraj ponownie uchwaliliśmy w Sejmie ustawę, która ma polskiemu państwu dać narzędzia do tego, żeby wszelkie zachęty do przemocy, promocje przemocy usuwać z internetu. To jest bardzo ważna sprawa. Niestety prezydent na początku tego roku zawetował bardzo podobny akt pod hasłem wolności słowa. Natomiast absolutnie wolność słowa kończy się tam, gdzie jest zachęcanie do samobójstwa, zachęcanie do przemocy, zachęcanie do aktów terroru. Wydaje mi się, że tutaj dla wszystkich rozsądnych ludzi nie powinno być miejsca na tego rodzaju treści. To są rzeczy poważne, to nie jest jakaś kolejna rozgrywka polityczna.
1: No ale ja rozumiem, że gdzieś tutaj jest jakieś rozgraniczenie między wolnością słowa, reakcją państwa i obawami o to, czy ta reakcja nie będzie zbyt gorzka w niektórych przypadkach.
0: Zawsze sąd może te przypadki oceniać. Wczoraj słyszeliśmy katalog, premier mówił o tym katalogu spraw, również wicepremier Gawkowski przedstawiał ten katalog z ustawy. Nie wyobrażam sobie nikogo, który by, co do któregokolwiek z punktów, gdy daje się możliwość zablokowania treści, ktoś to kwestionował. Pornografia, wzywanie do przemocy, zachęcanie do samobójstw, zachęcanie do zabójstw, na litość boską. To są rzeczy oczywiste, że tego nie może być w internecie.
1: Ustawa jest uchwalona, poszła do Senatu, to jeszcze do tego wątku jakby ustawowo-politycznego wrócimy, ale ja chciałem pana zapytać, no bo w kontekście tych wydarzeń z ostatnich dwóch dni, No, pojawiły się spekulacje i domysły, czy za nimi może stać ktoś z zewnątrz. Wczoraj była taka analiza Res Futury, kolektywu, który analizuje to, co się dzieje w sieci. I oni piszą między

0: innymi dane z otwartych źródeł pokazują, że w tle części tych tragedii, mowa jest o tragediach w całej Europie, o 69 przypadkach, działają rosyjskie służby. Ukraińska SBU informuje, że rosyjscy kuratorzy w cudzysłowie werbują nastolatków do zamachów na szkoły, obiecując im zemstę za szkolne krzywdy.
1: Trzeba na te sprawy spojrzeć w taki sposób, że Rosja, rosyjskie służby, różne ośrodki, które działają w internecie, wykorzystują każdą sytuację, żeby siać dezinformację, podważać zaufanie do władzy, robić problemy Polsce i innym państwom. Natomiast, żeby mówić o tej konkretnej sytuacji, trzeba po pierwsze mieć dowody, po drugie za wcześnie tutaj nie ujawniać tego, co wiemy. Przecież to się dzieje, tak? Mamy ten piątek, który wedle pogróżek ma być też jakimś kolejnym dniem prób tego rodzaju działań, więc myślę, że tutaj szukanie tego, kto za tym stoi, przyjdzie na to czas i na pewno stąd Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tym jest, bo to jest służba dedykowana do tego, żeby stwierdzać, czy jest obcy wpływ na cokolwiek. Natomiast na razie skupmy się na bezpieczeństwie szkół, dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników.
0: I tu stawiamy...
1: Skupmy się na działaniu policji i wszystkich, którzy w sposób odpowiedzialny, czy tak odważny jak dyrektor, nauczyciele w szkołach, dyrektorzy, nauczyciele po prostu działają. Tak?
0: Powiedział Tomasz Siemieniak. Na dalszą część rozmowy zapraszamy do serwisu YouTube.
2: Dwadzieścia cztery minuty po godzinie 8:00. To jest Polskie Radio. Program pierwszy to są sygnały dnia.

0: Radia.
1: W tej godzinie jeszcze polityka w skrócie Jacka Czarneckiego, ale wcześniej poradny trening szarych komórek, a to jest idealny moment, bo przecież przed nami weekend z lalką w radiowej jedynce, więc potrenujemy sobie troszkę na serialu Bera.

0: Dwa głosy. Kasi Nosowskiej przedstawiać nie trzeba. Ten drugi głos to Patrycja Kosiarkiewicz. Kiedyś wylansowała taki przebój lat temu. 97 rok. Jak ja wierzę. 8:30. Skrót aktualności. Paweł Ramowicz-Zieliński.
1: Nie ma żadnych dowodów na to, że tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w mazowieckich szkołach, były ze sobą powiązane, tak mówił w radiowej jedynce minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Zapewnił też, że służby działają.
2: Wszystkie możliwe siły policji, ABW, NASK-u, czyli ludzie odpowiedzialni za polski internet, są nakierowane na to, żeby było bezpiecznie, żeby uniknąć wszelkich sytuacji, wszelkich zagrożeń.
1: Tymczasem policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-latka, który groził atakiem w szkole. Chłopak nagrał i rozpowszechnił w internecie film z groźbami.
3: Jak przyznał 16-latek w rozmowie z policjantami, nagranie powstało dla żartu. Teraz czekają go zdecydowanie realne konsekwencje.
1: W związku z ostatnimi atakami na Mazowszu w pobliżu szkół i przedszkoli od rana stoją oznakowane i nieoznakowane radiowozy. Sejm za nocną prohibicją i zakazem reklamy alkoholu. Są jednak wyjątki dla rodzimej branży winiarskiej.
4: Mamy dzisiaj w Polsce 1000 winnic. To jest coś, co się rozwija.
1: Poprawki mogą jednak opóźnić wejście w życie ustawy.
5: Tam są elementy, które podlegają notyfikacji. Notyfikacja zajmie wiele miesięcy.
1: Czy Adam Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu? Za pół godziny zbierze się Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej i oceni, czy przygotowany wniosek jest zasadny. Wiceszef tego gremium, poseł Ryszard Petru, mówił w jedynce o zarzutach, jakie sformułowano we wniosku wobec prezesa NBP.
6: Złamanie konstytucyjnego zakazu finansowania deficytu, interwencje walutowe na własną rękę, podkręcanie inflacji i obniżanie stóp procentowych.
1: Sam Glapiński twierdzi, że decyzja ma podłoże polityczne. To będzie wyjątkowy weekend w radiowej jedynce, weekend z lalką. Początek jutro o 9:00. Audycję Jedyne takie miejsce nadamy z warszawskiego Pałacu Staszica, szczególnie związanego z powieścią Bolesława Prusa. Odwiedzą nas twórcy najnowszej filmowej adaptacji dzieła.
7: Był pięknie wykonany, też wspaniały wybór aktorów.
8: Bardzo dobry film, naprawdę.
1: A lalkowe motywy pojawią się niemal w każdej weekendowej audycji. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.

0: pogoda.
1: Proszę pana, motyw lalkowy pojawi się także w porannym treningu szarych komórek.
0: Proszę pana, aż tak?
1: Tak, proszę pana. Będzie scena kwesty. Kojarzy pan ta w kościele. Tam była ciotka, tam była Łęcka i kto jeszcze? Pan Stanisław.
0: A czemu pan mi tutaj od rana? No dobra, no i co dalej?
1: Aha, widzi pan? No to jest, chodzi o budowanie napięcia.
0: A, myślałem, że o hojność.
1: O hojność też. Ja jestem hojny, nasi słuchacze też są hojni, dzwonią jak tylko znają odpowiedź. Jak nie znają, też dzwonią.
0: No i bardzo dobrze. I niech dzwonią w każdej możliwej sytuacji.
1: Udanego weekendu, redaktorze.
0: Udanego weekendu. Słyszymy się jutro o 6.
1: Paweł Aramowicz, dziękujemy. No to sprawdźmy, co tam jutro o 6. Jutro może być pochmurno, choć z większymi przejaśnieniami. Popada, ale słabo. Na termometrach, podobnie jak dziś, od 12 na północy do 17 na południowym wschodzie. Dziś, tak jak mówiłem, podobnie z tym, że dziś ten wiatr, ten wiatr będzie dokuczliwy nad morzem, nawet do 100 km na godzinę. Jeszcze spoglądam na prognozy na niedzielę. Nad krańcami południowo-wschodnimi, tutaj sporo chmur i będzie padał deszcz. W północnej i wschodniej części też słabe opady przelotne deszczu. Bezdeszczowo jedynie w centrum i na Dolnym Śląsku. Tak będzie w niedzielę. Na termometrach 12 na północy, 15 w centrum i na południu Polski.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
6: Czy to lalka, czy marionetka? W ten weekend Łęcka i Wokulski spotkają się po latach w słuchowisku na podstawie książki tajemniczego Jakuba Jarno.
7: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w barze mlecznym Sady.
6: Tutaj nikt nie jest tym, kim się wydaje. I wszystko zaskakuje.
8: Co mój stary może wiedzieć o swoim pradziadku? Jest mu tak samo obcy jak tobie prababka. Zresztą, co cię interesuje ten Stanisław? Do czego ci on jest potrzebny?
6: W rolach głównych Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Warnke i Ignacy Lis.
9: Au! Co pan robi? Au! Kim pan jest?
10: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
9: Pan nie może!
10: Siadaj! Skąd ją znasz?
9: Kogo?
10: Sylwię Łęcką.
6: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na weekend z lalką.
11: Masz spaczony obraz. Wychowywałeś się w kokonie, który nie dotykał prawdziwego świata. Wydaje ci się, że rozumiesz z niego cokolwiek.
6: W sobotę i w niedzielę po 15 premiera słuchowiska Marionetka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
1: A to jest dowód na to, że wieje, że nad morzem wieje i to jak?
12: Nadciąga sztorm, no i ten sztorm będzie spowodowany bardzo mocnym wiatrem. Już teraz to miejscami, chwilami chcę głowę urwać.
13: A Bosman tylko zapiął płaszcz, zaklął 10 skarbą forta.
1: A coś tu jest nie tak, prawda, w tym fragmencie? Przecież tam Bosman zaklął ech do czorta. Coś tutaj zgrzytnęło, ale to celowo zgrzytnęło, bo i zgrzytnie w piątkowym treningu szarych komórek. To w idealnym momencie, bo przecież przed nami weekend z lalką, o czym mówiliśmy dosłownie przed chwilą i przypominamy od tygodnia. Usłyszą państwo, uwaga, uwaga, uwaga, usłyszą państwo fragment serialu w reżyserii Ryszarda Bera. To był 77 rok. To będzie scena kwesty w kościele. I tam jest Wokulski, tam jest Łęcka, no i oczywiście ciotka Łęckiej, hrabina Karolowa. I proszę słuchać uważnie, bo w tym fragmencie coś jest nie tak. Pytanie, co?
14: Moje uszanowanie, panią.
15: Dziękuję ci, panie Wokulski, za pamięć. I proszę cię, żebyś przyszedł do mnie na święcone. Bardzo cię proszę, panie Wokulski. A więc do jutra.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia i co?
1: Dzień dobry.
0: I dzień dobry. I zabiłem ćwieka, tak?
1: Och, to strasznego takiego. Kompletnie
0: co,
1: nie wiem.
0: Co tam zgrzytnęło w tej scenie?
1: Nie wiem, co zgrzytnęło.
0: A, to się
1: a myślałem, że znam lalkę.
0: No bo to trzeba jeszcze znać parę innych rzeczy przy okazji. Jest 8:42.
2: Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.
0: Ale podejrzewam, że kiedy pan redaktor przesłucha jeszcze raz, to będzie wiedział, o co chodzi. Bo tak podejrzewam, że...
1: Ja podejrzewam, o co chodzi.
0: Myślami ale... gdzie indziej teraz jesteśmy.
1: Zupełnie.
0: Zwłaszcza dziennikarze polityczni, bo przecież... no tak, nie wiadomo, jak to ugryźć, ten temat. Bo
1: myślę, że wszyscy dziennikarze.
0: No właśnie. Bo mówimy o tych nożownikach, mówimy o tym, co się stało w Ostrołęce. Wczoraj przed południem powtórka, ale z tragicznym finałem. No i to oczywiście wstrząsnęło także polityką, to w kilku wymiarach.
1: To wstrząsnęło wszystkimi, myślę. Ja powiem z własnego doświadczenia, bo ja pamiętam taki sam podobny atak w Kadzidle w 23 roku. Ja tam byłem jako dziennikarz. To jest dla dziennikarzy ogromne obciążenie, obsługa takiego wydarzenia, rozmowa z ludźmi, ze świadkami. To nie jest łatwe. No ale przynajmniej teraz mam nadzieję, że coś się zadzieje, czyli że jakieś kroki władza podejmie, żeby zabezpieczyć przede wszystkim dzieci, przede wszystkim nauczycieli.

0: nauczycieli, przede wszystkim rodziców przed takimi strasznymi atakami, jakie miały miejsce w Ostrołęce i w Leszczydole Nowinach. Premier zapowiada natychmiastowe działania i będą to na przykład, będzie to obecność policji w szkołach. Co najmniej raz dziennie policjanci i strażnicy miejscy mają pokazać się na szkolnych korytarzach. Ja tak od siebie dodam, dobrze by było, gdyby pokazywali się w czasie przerw, a nie w czasie lekcji. Dlaczego? Bo widok umundurowanego policjanta w szkole może ostudzić zapały otumanionych internetem młodych ludzi, a w czasie lekcji żaden dzieciak policjanta nie zobaczy. Drugim krokiem jest śledzenie tego, co się dzieje w sieci i mamy tego już pierwsze efekty. Wczoraj w Przasnyszu, czy pod Przasnyszem, zatrzymano nastolatka, który zapowiadał atak, a dziś rano w Szczytnie policjanci zatrzymali kolejnego siewcę nienawiści i gruźb w sieci. W Legionowie, w Półtusku i pewnie jeszcze w paru innych miejscowościach, o których nie wiem, prewencyjnie zamknięto niektóre szkoły po tym, jak wymieniono je w internecie w kontekście możliwych ataków.
1: Także niektóre szkoły w powiecie piaseczyńskim, w gminie Lesznowolo także, to wiem z własnego doświadczenia.
0: O, no to właśnie, proszę. Nie wszystko, bo w sieci tego jest tak, bardzo dużo. Nie wszystko zdążyłem przejrzeć, ale w nocy siedziałem w tej sieci i widziałem mnóstwo postów sugerujących możliwe ataki właśnie też w innych miejscowościach. Jak słyszeliśmy, nasz gość, minister Tomasz Siemoniak, zapewnia, że nie ma zagrożenia żadną ogólną polską akcją zwaną przez młodych challenge'em. A tak jak mówiłem, indywidualne przypadki są monitorowane i sprawcy gruźb są zatrzymywani przez policję. I dobrze, bo że władze działają, bo i rodzice, i dzieci, i pracownicy szkół, nauczyciele i nie tylko, też pracownicy administracji szkół po prostu zaczynają się bać, czy jakiemuś, któremuś z ich podopiecznych, czy byłemu podopiecznemu coś nie strzeli do głowy.
1: No dobrze, ale tutaj chyba dużą, ogromną rolę odgrywa kontrola tego, co się w internecie dzieje.
0: Odgrywałaby, gdyby była, ale na razie jej nie ma. I tu nie chodzi też o kontrolę, ale możliwość reakcji władzy, bo no, władza może podglądać, co się dzieje w sieci, ale nie może wyłączać tej sieci po prostu naciśnięciem guzika. Więc jest w Sejmie nowa ustawa, ona została wczoraj przegłosowana wieczorem. Tu muszę pochwalić PiS, bo PiS wstrzymał się przy głosowaniu, nie był przeciw, więc to dobrze wróży. Karol Nawrocki już raz taką ustawę zawetował w styczniu. Mam nadzieję, że teraz pan prezydent po tych tragicznych wypadkach jej nie będzie wetował. O co chodzi z tą kontrolą? Chodzi o to, żeby móc wszystkie treści, takie groźby właśnie ataku, czy nawoływania do ataku, czy pedofilii, czy nawoływania do pedofilii, czy rozsyłanie zdjęć, żeby można to było po prostu guzikiem wyłączać.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: No i na ten temat także w naszych aktualnościach, w naszych magazynach w samo południe, także w Ekspresie Jedynki i takie podsumowanie swoiste wieczorem.
0: Ale będziemy też tak, publicyści Jedynki, będziemy też o tym rozmawiali o godzinie 20. Serdecznie zapraszamy.
1: Zaprasza Jacek Czernecki w imieniu swoim i swoich kolegów redakcyjnych. 8:46 to jest Polskie Radio, program pierwszy. Oj, ciotuchna, ciotuchna.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 11 minut, godzina 9, poranny trening szarych komórek i scena z serialu Ryszarda Bera z 77 roku. To jest ta scena, co pani patrzy?
1: No bo ja nie rozumiem, o czym do mnie mówisz.
0: No chodzi o to, że czasem się zbiera pieniądze. W kościele tam zbiera, była kwesta.
1: No, tak.
0: Była ciotka hrabina Karolowa, tu redaktor doskonale zna przecież lalkę. Dzień dobry.
2: Znam, dzień dobry.
0: Tak, był Wokulski też i tam...
2: Wokulski to już cztery jest.
0: Tak, tak. No ale to jest ta seria z Jerzym Kamasem i Małgorzatą.
2: Bo nie wszystkie wątki w każdym są.
0: Tak, no ale proszę posłuchać dokładnie, bo w tej scenie coś zgrzytnęło.
3: Moje uszanowanie, panią.
4: Dziękuję ci, panie Wokulski, za pamięć. I proszę cię, żebyś przyszedł do mnie. Na święcone. Bardzo cię proszę, panie Wokulski. A więc do jutra.
5: O, cioteczka kokietuje tego pana. To zaczyna być podejrzane.
4: Twój ojciec ma słuszność. Ten człowiek może być użytecznym. Zresztą za granicą podobne stosunki należą do dobrego tonu.
5: A jeżeli te stosunki przewrócą mu w głowie?
4: W takim razie dowiódłby, że ma słabą głowę.
5: Oj, ciotuchna. Ciotuchna.
6: W tej sceny w kościele, w kwestowaniu, był włączony fragment z Potopu.
7: Zgrzytnęło tutaj w rebusie to westchnienie Izabeli Łęckiej. To westchnienie było w Potopie. Jestem fanem i Potopu, i lalki.
0: Tak, tak, tak. To westchnęła Oleńka. A jak to było w oryginale? Bo w tej samej roli Małgorzata Braunek?
8: Pora już na mnie.
9: Do Lubicza szmat drogi i wilków pełno.
8: Jutro was panny odwiedzim. Z całą kompanią. Dobranoc.
9: Z Bogiem.
5: Oj, ciotuchna, ciotuchna.
2: Ciotuchna. Ale jakoś tak bez entuzjazmu było to z Bogiem.
0: No, ale to...
1: A stąd ta ciotuchna, tak, przed poprzednim, tak, utworem. Tak, wszystko, tak, już,
2: tak,
1: jasne.
2: Tak.
0: Tylko, że to ciotka była, bo tam to była ciotka Łęckiej, a tu była ciotka Oleńki, ciotka Kulikowska. A co tam u państwa dzisiaj,
1: a, no dzisiaj bez
2: Papcio
1: przypadku.
2: Chmiel.
1: I Papcio Chmiel też.
0: Będzie też?
2: No.
0: A która część?
2: Nie, no nie Papcio Chmiel, będzie syn Papcio Chmiela.
0: Ja wiem, ale która część?
2: Przypadek i nie mylić z Kieślowskim.
0: No dobrze, w takim razie. Oglądałem.
2: Też.
1: Mhm. Ja też. Słuchajcie, ale nie przypadkiem się dzisiaj tutaj spotykamy, więc do państwa mamy pytanie. Czy przypadek państwa życiem rządzi?
0: No tak, bo on tak biegł, ten Linda, biegł i za każdym razem albo się spóźnił na ten pociąg, albo coś tam się... I za każdym razem się wszystko inaczej potoczyło. Ja mówię państwu do usłyszenia, a państwo mówią...
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry.
10: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalon.
2: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Reklama. Radio Kierowców.
5: Patryk Bedliński, zapraszam. Były problemy na S52, Skoczów Bielsko-Biała, między węzłami Jasienica i Wapienica i proszę jeszcze uważać na pozostałości po tych utrudnieniach, czyli ewentualny korek.

0: ale służby już informują, że nie ma utrudnień po najechaniu pojazdu osobowego na bariery. Na S6 tymczasem problemy między węzłem Szemud a węzłem Koleczkowo. Na 23 kilometrze zablokowany mamy jeden z pasów w kierunku Gdyni. To dlatego, że doszło do kolizji trzech samochodów osobowych. A co nietypowego dzieje się na Państwa drodze?
1: A4 nie jest jeszcze zakorkowaną. To jest rzeczywiście rzecz nietypowa. Jeszcze pewnie kilka minut będzie niezakorkowana pomiędzy Mysłowicami a Katowicami.
0: Korki na A4 są, ale w innych miejscach, między innymi przed Balicami na zjeździe z płatnego odcinka Katowice-Kraków. Między węzłem Kraków-Bielany a Tyńcem w stronę Tarnowa też musimy zwolnić. Korkują się również drogi dojazdowe do Krakowa od południa, czyli trasa przez Skawinę, droga 44 i Zakopianka w Libertowie. Korek mamy również na wjeździe do Gdańska od strony południowej na 91 przy węźle Lipce. Korek też na wjeździe do Poznania od Swarzędza na 92 i na wjeździe przez Tarnowo Podgórne, w tym przypadku to również 92. Jeszcze dziś drogowców można spotkać na A1 między Kutnem a Piątkiem. Na cały ten tydzień w dniach roboczych zaplanowana jest wymiana dylatacji na trasie w kierunku Katowic. Między Kutnem a Piątkiem na 264 kilometrze zajęte są dwa pasy, pas prawy i awaryjny, więc jedziemy tylko lewą stroną jezdni przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. A na wiadomości od Państwa niezmiennie czekamy pod numerem 22 513 11 11.
2: Jest 9:00 w programie Pierwszym Polskiego Radia. Czas na aktualności, które przedstawią Izabela Kuczyńska i Paweł Ramowicz-Zieliński.
3: Nic nie wskazuje na to, że ataki nożowników to efekt internetowego wyzwania. To najnowszy komunikat policji. O szczegółach opowie nasz reporter.
4: Krakowska kampania wyborcza na finiszu. Monika Piątkowska wezwała Łukasza Gibałę do debaty.
3: Papież, Trybunał Sprawiedliwości, a może Międzynarodowa Stacja Kosmiczna? Przed południem poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla.
4: A zaczynamy od najnowszego komunikatu policji w sprawie rzekomego internetowego wyzwania dotyczącego ataków nożowników w szkołach.
3: Nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce, informuje polska policja i apeluje o zachowanie spokoju, rzetelne korzystanie z informacji i niepowielanie fałszywych doniesień.
4: Wszystkie niepokojące sygnały zostały wnikliwie zbadane, zapewniał w jedynce minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
5: Sygnałów jest bardzo dużo, policja działa. Zwracam uwagę na poranny komunikat policji, która odnosi się do kwestii, czy jest to rodzaj akcji, i policja bardzo jasno zaprzecza.
3: Policja przypomina też, że za celowe próby wywoływania paniki grozi odpowiedzialność karna.
4: Ale uczniowie i rodzice niepokoją się po atakach nożowników w szkołach na Mazowszu. Wczorajszym, w którym z rąk 15-latka zginęła woźna, i przedwczorajszym w Ostrołęce.
3: Tam 19-letni napastnik zranił 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. I właśnie tam jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski, z którym się łączymy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Mariuszu, jakie nastroje panują wśród uczniów?
6: Przed zespołem szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce jest cicho i spokojnie. Ataku nożownika sprzed 2 dni może przypominać jedynie radiowóz z patrolem policji, który znajduje się przed budynkiem szkoły. Sami uczniowie mówili mi, że jest obawa, ale nie wierzą w internetowe groźby.
7: Zapowiadał przeprowadzenie ataków jednej ze szkół na konkretnie wskazane osoby. Znalazł się już dziś rano w rękach policjantów, prowadzone są z nim dalsze czynności. Jak przyznał, nagranie powstało dla żartu, natomiast teraz czekają go zdecydowanie realne konsekwencje tego bezmyślnego zachowania.
6: Słyszeliśmy, policja podkreśla, że takie osoby, które publikują w internecie groźby lub filmiki, które mogą wzbudzać niepokój, będą zatrzymywane i te sprawy będą wyjaśniane. A ludzie młodzi, którzy, z którymi dzisiaj rozmawiałem, mówili mi, że rzeczywiście ten niepokój się utrzymuje, jednak nie wierzą w te wszystkie publikowane w internecie groźby i różnego rodzaju wzbudzające sensacje nagrania, i dlatego dzisiaj przychodzą właśnie do szkoły. A w mieście widać patrole policji, ale też straży miejskiej, a przed chwilą w ostrołęckim ratuszu rozpoczęła się narada prezydenta miasta z dyrektorami placówek oświatowych na temat stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
3: Ostrołęka i Mariusz Pieśniewski, dziękujemy bardzo za relację.
4: A jak już słyszeliśmy, efekty działań prewencyjnych w sieci widać już w życiu rzeczywistym.
3: Policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-latka, który groził atakiem w szkole. Film ze swoim planem zamieścił w internecie.
4: W Pruszkowie policjanci zatrzymali dwóch 15-latków, którzy do internetu wrzucali nagrania z groźbami pozbawienia życia. Służby prowadzą z nimi czynności.
3: Z kolei na warszawskim Bemowie ujęto 13-latka. Miał wysyłać na grupę klasową zdjęcia noża i grozić innemu uczniowi. Tłumaczył się, że, tu cytat, zrobił to z głupoty.
4: Na ostatniej prostej przed decydującym głosowaniem kandydatka na prezydenta Krakowa Monika Piątkowska wezwała swojego konkurenta Łukasza Gibałę do debaty.
3: Starcie miałoby odbyć się dziś o godzinie 17 na Rynku Głównym.
8: Zadajmy sobie pytania wzajemne, pozwólmy zadać też pytania dziennikarzom. Jak chce się zarządzać drugim największym miastem w Polsce? Trzeba mieć odwagę, żeby stanąć do debaty.
4: Obaj kandydaci na prezydenta jeszcze niedawno deklarowali gotowość do rozmowy, jednak sztaby nie porozumiały się do formuły debat.
3: Sztab Moniki Piątkowskiej chciałby prowadzili ją dziennikarze i dopuszczał rundę wzajemnych pytań.
4: Sztab Łukasza Gibały proponowałby kandydaci odpowiadali tylko na zadane sobie nawzajem pytania.
3: O północy w Krakowie rozpocznie się cisza wyborcza. Głosowanie w niedzielę od 7 do 21.
4: We Francji licealiści wzywają do kolejnych demonstracji. Wczoraj ponownie wyszli na ulicę, domagając się większych nakładów na oświatę. Protesty po raz kolejny zakończyły się zamieszkami.
3: Nowa fala demonstracji ma nastąpić po weekendzie.
9: Według oficjalnych danych ruch licealistów słabnie. Wczoraj na ulicę wyszło 71 tysięcy osób, 3 razy mniej niż na początku tygodnia, a 95% liceów funkcjonowało normalnie. W wielu miejscach doszło jednak do ataków na policjantów. Rannych zostało około 50 funkcjonariuszy. Tymczasem protestujący utrzymują presję na rząd. Wczoraj pokazali siłę, gromadząc tłumy na placu Bastylii w centrum Paryża. Teraz zapowiadają kolejną falę protestów we wtorek. Tego dnia francuski parlament rozpocznie obrady nad projektem budżetu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: Papież Leon XIV, Trybunał Sprawiedliwości, a może Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Przed południem poznamy laureata Pokojowej Nagrody Nobla.
3: Komitet ma niemal 300 zgłoszeń opisujących osoby albo instytucje wyróżniające się swoją działalnością.
4: Ale jak podkreśla profesor Paweł Łuków z Uniwersytetu Warszawskiego, decyzja często bywa zaskoczeniem.
10: Patrzyłbym z jednej strony w kierunku kryzysów humanitarnych, które są gdzieś na obrzeżach, a z drugiej strony na takie rzeczy, które wiązane są z przeciwdziałaniem autorytaryzmowi.
3: A w poniedziałek poznamy jeszcze laureata tak zwanego ekonomicznego Nobla, czyli Nagrody Banku Szwecji.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
3: Pogoda. W miarę pogodniej będzie dziś tylko na Dolnym Śląsku. Poza tym chmury, przelotny deszcz, a w Karpatach także deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 do 15 stopni, a jeszcze chłodniej będzie na obszarach podgórskich do 8. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a ciśnienie cały czas rośnie. Na barometrach w Warszawie już 999 hektopaskali.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
3: Klimat.
4: W kilku powiatach na wschodzie Polski, tuż przy granicy z Ukrainą, jakość powietrza jest dobra. Na pozostałym obszarze bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 57% energii elektrycznej. Aż do 18 OZE będzie stanowić ponad połowę prądu w sieci. Na wybrzeżu wschodnim w związku z prognozowanym silnym wiatrem możliwe są wahania i wzrosty poziomów wody z możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: 11 minut po godzinie 9. Dzień dobry, kłaniamy się pięknie. Tu Roman Czejarek, Dagmara Kowalska. Zapraszamy do godziny 12, 4 pory roku w programie Pierwszym Polskiego Radia.
1: Ty wierzysz w przypadek, czy nie wierzysz w przypadki?
0: Wierzę.
1: Że?
0: Że bywają przypadki, chodzą po ludziach przypadki i myślę, że przypadek to jest część naszego życia.
1: To ja jako inżynier bym powiedział, że wszystko powinno być wyliczalne i w zasadzie uważam, że wszystko jest wyliczalne i podejrzewam, że nasz gość to potwierdzi. Choć z drugiej strony, ja już z nim kiedyś rozmawiałem o roli przypadków w kosmosie i on powiedział, że są przypadki w kosmosie.
0: A widzisz, czyli podzieliliśmy się
1: równo. Ale one są wyliczalne podobno.
0: Ty jesteś rozum, ja jestem serce. I tak Państwa zapraszamy do
1: dyskusji. Może zapachniało reklamą pewną, ale tu nie było żadnego product placement.
0: Nie. Po prostu ty masz umysł ścisły, a ja jestem taka bardziej romantyczna.
1: A to jest pytanie do Państwa. Czy Państwo, mówię o słuchaczach, wierzycie w przypadki, czy też Państwo uważacie, że wszystko jest wyliczalne? A może to jest tak, że jeżeli mamy podjąć jakąś decyzję, wielu psychologów tak mówi, to nasze pierwsze skojarzenie, czy nasza pierwsza myśl, o, zrobię tak, jest najlepszą myślą. A najgorzej, jak zaczniemy potem analizować, rozkminiać, tam dzielić włos na czworo, no i wtedy zaczynają się problemy. Bo można było tak, ale można było tak, a gdybym zrobił tak, wtedy to by wyszło coś innego.
0: Czyli ile przypadku jest w Państwa życiu i jak sobie Państwo z tym przypadkiem radzą? Bo czasem przez przypadek można wpaść na super cudowną osobę, która będzie nam towarzyszyć do końca życia.
1: No to w tej godzinie będziemy sobie o tym rozmawiali i w następnych również, choć powędrujemy także w świat lalki. No i gdyby się działo coś ważnego, wiem, że część rodziców myśli tylko o jednym dzisiaj, to też oczywiście Radiowa Jedynka trzyma rękę na pulsie. Zaczynamy.

0: cztery pory roku.
1: I numer telefonu, który jest do Państwa dyspozycji, to 72 151, a w każdej innej sprawie poza konkursem 71 151.
2: To SMS-y.
1: Tak.
2: No,

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Koncert Céline Dion był fantastyczny. Nie wiem, czy widziałeś, byłeś, słyszałeś.
2: Podglądałem jej powrót na wielką scenę i powiem ci szczerze, że jest powrót, ale trochę się boję, jak patrzę na jej wygląd i na jej kondycję. Jednak widać tą chorobę, że ona odcisnęła swoje piętno. No właśnie, czasami przypadek rządzi naszym życiem i czasami podejmujemy jakieś decyzje przypadkowo, a czasami to jest tak, że wszystko jest wykalkulowane. Czy w przypadku konkursu państwo macie wykalkulowane, czy państwo tak naprawdę w ostatniej chwili mówicie, okej, dzisiaj jest łatwe, zagram, dzisiaj jest trudne, nie ruszam w ogóle tego tematu.
1: No wiesz, ale ABC lalki to nasz konkurs, a o lalce przecież Polacy wiedzą wszystko, więc myślę, że to akurat w tym przypadku nie jest przypadek.
2: I wyobraźcie sobie teraz, że siedzicie przy stoliczku i pijecie na przykład z takiej przepięknej filiżanki. Łęcka by się nie powstydziła.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest fabryka porcelany AS Ćmielów, producent szmaragdowej porcelany.
2: A jakby nawet zdarzyło się nieszczęście, to Wokulski tę porcelanę wykupi dla niej z powrotem.
1: W razie czego taki jest Wokulski?
4: To łobuz jeden, stalker, tak. Co ona chce tam sprzedać, to on jej wykupuje i przynosi, jak piesek tak grzecznie gazetę.
1: Słuchaj, to zależy gdzie, bo czasem w serialu, no, widać u niego różne inne emocje, już nie tylko miłość. Dźwiękowa zagadka przed nami, dotycząca miejsc, wątków, przedmiotów, postaci związanych z lalką Bolesława Prusa. No i do państwa pytanie, co
2: Rebus
1: z czym się łączy?
2: Posłuchajcie i spróbujcie odgadnąć.

0: szamie kosa trzeba wyczuć koniunkturę.
1: Idź jeszcze skocz stacjonatkę szybko. Rozgalopuj stacjonatkę. Hop, hop, hop, jedź z kłusa na to.
2: Wkładamy nogę, żeby się stabilizować jakoś.

0: Szybko, szybko, bez hałasu. Szybko, szybko, nie ma czasu.
1: Te gry są po to, żeby grać, a nie po to, żeby wygrać. Czasami gramy to, po prostu że mamy puste kieszenie i tyle.
2: O co będziemy grać?
3: Ja bym nie grał, jeśli szczerze radzić mam. Jak to w życiu ryzyk, fizyk, wiesz pan sam.
4: I się odkręciło.
5: A poznajesz po odgłosie, co to za samochód był tutaj, czy nie?
4: Prawdopodobnie V8, tak? Pod maską, albo V10, ale brzmi to bardziej na V8.
5: Ja myślę, że to sztuczna inteligencja gdzieś z jakiegoś tam archiwum dźwięków wyciągnięte, ale może. Czy państwo wiecie, o co chodziło w tym rebusie? 72-151-2, złote plus VAT, konkursowe SMS kosztuje, tu się nic nie zmieniło, trzeba napisać, będziemy oczywiście podpowiadać, mogą być inne wersje. W ogóle w sprawie lalki będziemy dużo podpowiadać.
4: Tak, dzisiaj na pewno trzykrotnie, no i na końcu okaże się, kto był najlepszy.
5: Ale weekend, o to mi chodziło, że będziemy dużo podpowiadać.
4: No tak, weekend z lalką przed nami już jutro od godziny 9. Sława Bieńczycka i Martyna Podolska spotkają się z państwem przy krakowskim Przedmieściu, ale my będziemy mieli dla państwa dużo więcej lalkowych elementów.
6: Zapraszamy na weekend z lalką.
5: I słuchowisko też będzie. I pułkownik Kwiatkowski z Wołodyjowskim tam wystąpi. No.

0: Jak do restauracji, to koniecznie muszę wiedzieć, jaką ma opinię ta restauracja, a jeśli
1: dokąd
0: jadę. Nie, no właśnie nie, ale niektórzy tak robią.
1: To u mnie jest pytanie do dzieci. Kebab, pizza, czy aż się wstyd przyznać, ale to tak mniej więcej wygląda w praktyce. Niespecjalnie mamy wybór w okolicy, chociaż sushi ostatnio się otworzyło.
0: O, widzisz, czyli już trzy.
1: No, to można, to można. Jak w ogóle myślimy o przypadku, to podejrzewam, że większość z Państwa ma takie samo skojarzenie jak nasi słuchacze, czyli Wam się film kojarzy. I Kieślowski jako reżyser, prawda?
0: Tak, przypadek albo książka.
1: No właśnie. No to co? Wybieram się z przypadku czy z rekomendacji?
0: To pytanie do Państwa.
2: Planu brak, zabrał mnie w tyle miejsc.
3: To taki mały muzyczny ukłon w stronę spontaniczności. 6 lat temu zaprezentował go Michał Szczygieł.

0: Czasem coś udaje się przypadkiem. Gdybyśmy zaplanowali, to by tak nie wyszło.
1: 6 lat temu w idealnym czasie i miejscu uchwyciłam trochę takie przemijanie.
0: Fotografka Natalia Wysocka-Bodziak.
1: Jeden liść na ławce w złoto-karmelowym jesiennym świetle. I co roku idę w to samo miejsce z nastawieniem. Próbuję odtworzyć to zdjęcie, bo ta ławka jest. I za nic w świecie już nie mogę tego powtórzyć.
0: Marysia i Kuba po świecie podróżują maluchem.
2: Wracamy z 5-tygodniowej wyprawy do Wrót Sahary.
0: Opowiadają o tym w internecie, jako rajza przez życie.
3: Dzisiaj ja, Kuba oraz maluch wymienialiśmy silnik maluchu.
0: Zwykle dokładnie muszą planować swoje podróże.
4: Zwracamy uwagę na to, że nasz mały samochód nie wszędzie da radę wjechać.
0: Ale nie zawsze.
5: Gdy przeprawialiśmy się przez Apeniny, zastał nas taki upał, że nie byliśmy w stanie ujechać 10 km. Zatrzymaliśmy się w pierwszej losowej wiosce. Tam też poznaliśmy pewnego pana, który zaprosił nas do siebie do domu, zwołał całą rodzinę i sąsiadów, którzy zbiegli się, by zobaczyć naszego maluszka. Spędziliśmy wtedy z nimi sporo czasu i pomimo bariery językowej świetnie się rozumieliśmy.
6: Plan jest na metapoziomie, remont mieszkania i tak dalej, a spontan jest tu i teraz, czyli zjem ciastko.
0: Nie trzeba opinii sprawdzać.
6: Jak mi się spodoba ta kawiarnia, to nie potrzebuję opinii.
7: Spontanicznie jestem bardziej.
0: Gdzie to szczególnie widać?
7: Przy wyjściach do restauracji to na pewno. I jeśli chodzi o zakupy, to też. To nigdy się nie dzieje tak metodycznie, tylko jakoś nachodzi mnie taki moment i mówię to teraz.
8: Ja wolę zdecydowanie dokładny plan, ale jak jestem gdzieś za granicą, to raczej na spontanie. Element zaskoczenia, żeby się nie nastawiać na coś innego tam.
0: Co na przykład spontanicznego pani robiła w ostatnim czasie?
9: Poszłam na tańce.
0: Życie i praca Maćka wiążą się z planowaniem.
10: Nazywam się Maciej Proficz i od 15 lat zajmuję się zawodową organizacją i prowadzeniem wyjazdów kolarskich na całym świecie. Planowanie wyjazdów rowerowych jest rzeczą kluczową, ponieważ musimy coś zaoferować uczestnikom i klientom.
0: Choć i tu od reguły są wyjątki.
10: Z punktu widzenia takiego czysto prywatnego i tego, że na rowerze jeżdżę całe życie, spontaniczne akcje są bardzo fajne. Czasami staram się tego typu dodatki wprowadzać na wyjazdach, dokrętki spoza wyznaczonej trasy prywatnie. W tym roku z dnia na dzień stwierdziłem pewnego majowego popołudnia, że jest tani bilet na pociąg do Warszawy. Wsiadam w pociąg, biorę z sobą kilka rzeczy, które potem wyślę sobie do domu. A ja rano wsiądę na rower i wrócę sobie z Warszawy do Krakowa 350 km na solo.
0: Przypadek czasem w istotny sposób wpływa na nasze dalsze życie.
11: Warszawa, pośpieszny, studencki poproszę.
0: Pokazał to Krzysztof Kieślowski w filmie pod tytułem, no właśnie, Przypadek.
12: Wskoczymy albo nie wskoczymy do pociągu. I zależnie od tego, czy wskoczymy, spotka nas inny los. Jak nie wskoczymy, spotka nas jeszcze inny. Jak nie zdążymy, bo nas zatrzyma jakiś pracownik kolei, to będzie jeszcze inny.
13: Miał pan szczęście. Mógł pan nie zdążyć.
14: Mogłem, mało brakowało.
15: Właściwie nawet nie ma dla nas znaczenia. Gest, który robimy dzisiaj, mina, zdanie, które dzisiaj wypowiemy. I wtedy nie wiemy, że ono ma wpływ na nasze dalsze życie. Dopiero potem się to okazuje. I bardzo trudno jest to prześledzić. Cofnąć się, żeby zrozumieć, które zdanie, który krok skierował nas w tą, a nie inną stronę.
16: Patryk Bedliński. Ciekawe, czy przez przypadek i jak on się ma z przypadkiem.
17: Tu nie było przypadku.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: A teraz w RTV EuraGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
4: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
5: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
6: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
7: Pan mi kibicował i dobiegłam.
8: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
9: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
10: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Reklama. Autopromocja.
7: Weekend z lalką w radiowej jedynce to okazja, aby opowiedzieć
8: o kulisach powstawania filmowej i serialowej wersji tej słynnej powieści.
7: Jak scenografowie odtworzyli XIX-wieczną Warszawę?
8: Czy udało się im i dzięki temu i nam przenieść w czasie?
7: Jak powstawały stylowe, przepiękne suknie Izabeli?
8: Jaką Łęcką jest Sandra Drzymalska, a jakim Wokulskim Marcin Dorociński?
7: I jak wyglądała praca nad słuchowiskiem radiowym, które opowiada historię współczesnych potomków Łęckiej i Wokulskiego?
8: O tym już jutro, od 9:00.
7: Śladami lalki, tej Bolesława Prusa i tej

0: idei przeniesionej na duży i na mały ekran.
1: Jedyne takie miejsce tuż przy krakowskim przedmieściu, przed Pałacem Staszica w Warszawie. Zapraszamy. Sława Bieńczycka i
0: Martyna Podolska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
3: Pani Ewa na naszym facebookowym profilu napisała, że na Podlasiu wiecznie pochmurno i deszczowo.
4: Bo się pogoda zburtasiła teraz, zepsuła się. Najcieplej teraz w Ustce, 13 stopni wskazują termometry, najchłodniej w Zakopanem 7,5. Ta temperatura będzie rosła, ale szału dzisiaj jakiegoś nie będzie, bo ta temperatura maksymalnie tak do 19-18 stopni.
3: I to nie
4: może
3: wszędzie.
4: I to nie wszędzie, bo reszta kraju to tak mniej więcej 15. Ale teraz wędrujemy sobie gdzie?
3: Do Szreniawy, czyli w Wielkopolskie. Pani tak. Milena Wieczorek z Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego.
5: Dziś za oknem jest pochmurno, ale słońce wygląda zza chmur. Nam jednak żadna pogoda nie jest straszna, bo 11 października czeka na nas wyjątkowe wydarzenie, czyli poznańska byra. To będzie prawdziwa podróż do czasów tradycyjnych wykopów. Na muzealnym polu pokażemy, jak dawniej pracowały konie i woły, a także jak wyglądał zbiór ziemniaków przy pomocy dawnych maszyn rolniczych. Będzie można samemu zakasać rękawy i ruszyć na wykopki z motyczką i specjalnie przygotowanym koszyczkiem, a zebrane ziemniaki zabrać ze sobą do domu. Na folwarku pojawią się zabytkowe ciągniki, a prawdziwą gwiazdą będzie nasza muzealna lokomobila Hipolina. A po pracy na polu przyjdzie czas na coś pysznego, czyli szare kluski, złociste plędze i pyrysk zikiem. Koła gospodyń wiejskich zadbają o nasze podniebienia, serwując mnóstwo tradycyjnych i pysznych dań ziemniaków. Zapraszamy.
4: Warszawa 10 na termometrze, barometr 998,5 hektopaskala.

0: Polacy się gdzie na tej skali plasują? Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy ci, co intuicja, czy my jesteśmy ci, co wyrachowani i wszystko wyliczone?
1: Jesteśmy gdzieś w połowie pewnie, prawda?
2: Myślę, że są po prostu tak znaczące różnice indywidualne, że trudno nas ubrać w jeden mundur po środku. Bo są takie osoby, które rzeczywiście potrafią być spontaniczne, czyli jako zasadę przyjmują brak przygotowania, autentyczność, elastyczność. Czasami takim osobom wchodzi niemalże w krew, to znaczy przyjmują zasadę, co w sercu, to na języku. Bardzo niebezpieczna zasada spontaniczności, często krzywdząca, ale to mają ci właśnie skrajni. I są z drugiej strony takie osoby, które możemy nazwać perfekcjonistami, listkami też. I to są osoby, które nie ruszą niczego, dopóki się nie przygotują, nie zbudują koncepcji, nie zrobią planu, nie zrobią harmonogramu. A więc mamy taką rozpiętość, jeśli chodzi o...
0: Zatrzymajmy się tutaj, bo teraz sobie pomyśl tylko, czy to jest dobry trop. Czy to nie jest czasami tak, że ci, którzy tak dzielą włos na czworo, czyli muszą mieć plan, przygotowane wszystko i tak dalej, nie planują czasami przez całe życie i w końcu niczego dobrego nie zrobią, bo nie mają kiedy, bo jak już skończą to planowanie, to zaczyna się nowe planowanie. I paradoksalnie ten entuzjastycznie reagujący człowiek od przypadku do przypadku zrobi więcej, choć nie zawsze mu wyjdzie, ale czasami trafi.
2: Nie podzielam pana zdania, jeśli chodzi o ten argument.
0: Dlaczego?
2: Ponieważ tak, dzisiaj podejście do planowania jest takie, że nie jest ważne wykonać plan. Ważne jest realizować cel, a plany są po to, żeby je zmieniać.
1: Tak to powinno działać.
2: Tak, to pan podszedł inaczej, pan podszedł tradycyjnie. Jak plan, to trzeba go zrealizować. No nie, realizuje się cele, a plany temu mają służyć. Jak coś nie służy, to zmieniamy plan, ale cel utrzymujemy, więc... Więc ci, którzy planują, ci racjonaliści rzeczywiście mają rację i kiedyś dochodzą do tego celu. Natomiast jest kwestia jak zwykle nasilenia złotego środka i tak dalej. I tutaj spontaniczność może zaniknąć.
1: A jak ta spontaniczność działa na naszą głowę, na nasz organizm? Jak my się wtedy zachowujemy i czy jest z tego coś dobrego?
2: To znaczy, jak sama definicja spontaniczności zawiera w sobie jakieś działanie, jakieś reakcje bez przygotowania, bez planowania, ale druga część pod wpływem emocji, wewnętrznego impulsu. To znaczy, że emocje idą na pierwszy plan, a nie myślenie racjonalne. Pamiętając o tym, że emocje i myślenie to schodzą pod rękę. To nie są dwa odmienne zjawiska. Już dzisiaj wiemy, że zawsze każdemu myśleniu towarzyszy emocja i każdej emocji towarzyszy myślenie. No way, nie ma innego wyjścia. Jak ktoś dzieli, to znaczy, że jest obciążony błędem kartezjańskim z XVII wieku. Więc chodzi tylko o ilość tych emocji i ilość tej racjonalności. I tutaj się ludzie często gubią lub też nawet i kłócą do rozstania włącznie. Bowiem rzeczywiście spontaniczność często porozumiana jest jako dopuszczanie w pełni emocji i pomijanie myślenia, zwłaszcza racjonalnego, które może być czasami ostrzegawcze, a czasami ograniczające emocje. Nieprawdą jest, że emocje są absolutnie w 100% czymś dobrym i pożytecznym, ale są sytuacje, w których pewne emocje w 200% są potrzebne, bo one napędzają, one motywują, nie racjonalna myśl. O tym często ludzie zapominają, bo uważają na przykład, że kogoś można zmotywować przez wytłumaczenie mu, perswazję. Nie ma, tak, nie. Żeby wywołać emocje, trzeba samemu po pierwsze mieć kontakt z własnymi emocjami. Spontaniczni często to mają. W związku z tym, a dojrzali jeszcze dodatkowo.
0: Czyli co spontaniczny pociągnie za sobą, jeżeli umiejętnie zagra tłum, taki wyrachowany będzie tłumaczył i będzie zdziwiony, że no przecież tak wytłumaczyłem, a to nie działa.
2: No trafnie pan to zrozumiał. Tak właśnie o to chodzi. Rzeczywiście spontaniczność jest bardziej zaraźliwa, bo generalnie emocje są bardziej zaraźliwe. Na różnych zasadach. Najczęściej pociągają, ale są też takie sytuacje, czasami mówimy o takich ludziach, że są toksyczni, gdzie emanuje z nich dużo negatywnych emocji i wtedy raczej ich opuszczamy. Albo się źle czujemy. Czasami potrafimy długo być takimi osobami, mało spontanicznymi, ale bardzo toksycznymi, No i wtedy nasze ciało reaguje różnego typu objawami, czasami bardzo poważnymi.
1: Panie doktorze, a co się dzieje z nami, że my jesteśmy coraz mniej spontaniczni?

0: Bo dzisiaj na przykład planując wyjście do restauracji, sprawdzamy, czy na pewno ta restauracja jest dobra, czy te 4 gwiazdki przynajmniej ma. To samo dotyczy planowania wyjazdów, przejazdów, a nawet spotkań. W różnych miejscach się spotykamy i też sprawdzamy je, no powiedziałabym nawet na 100%.
1: Wie pani, akurat te przykłady, które pani dała, one mówią o przygotowaniu, więc są przeciwieństwem jakby spontaniczności, ale one właściwie służą komfortowi. Lepiej jest sprawdzić, do jakiej idziemy restauracji, lepiej jest sprawdzić, z kim idziemy, jak się ubrać, bo się będziemy lepiej czuli. I tutaj pełna spontaniczność nie jest wyrazem czegoś, co daje satysfakcję wszystkim. No niedawno miałem taką sytuację, że rodzice dorosłych dzieci, syna opowiadali, że na ślub tego syna przyszedł jego starszy brat w bermudach. Wszyscy byli w garniturach, a on właśnie był spontaniczny i po prostu przyszedł w krótkich spodenkach.
2: No, i jak się no to można... skończyło? No ale rozumiem, że wszyscy mówili pewnie, a on taki jest, trzeba to zrozumieć.
1: O nim mówili chodziło. I tu o to chodziło.
0: Właśnie. Żeby zagrać te pierwsze skrzypce.
2: To teraz to się podcast nagrywa, żeby o tobie mówiono.
0: Tak, to
2: nie idźmy to w drogę. Ja chciałem pana o coś innego zapytać, bo słyszałem taką teorię, ale nie wiem, czy ona jest prawdziwa. Jak mam okazję do rozmowy z fachowcem, to zapytam, że podobno jak podejmujemy decyzje różne, to może być od zakupu w sklepie, po decyzję typu życiową, czy wyjdę za taką osobę, czy pobiorę się z inną osobą, to liczy się ta pierwsza myśl, którą mamy w głowie, a najgorzej jak zaczniemy się potem zastanawiać i dzielić ten włos na ileś części i analizować, i im dłużej analizujemy, tym bardziej potrafimy się w tym zaplątać i nic z tego nie wyjdzie, więc wtedy pada pytanie, psycholog mówi, przypomnij sobie swoje pierwsze wrażenie, czy ci się na przykład to ubranie, ten samochód, ten chłopak, ta dziewczyna podobali, jaka była twoja pierwsza myśl? I może niech ona cię kieruje. Prawda czy fałsz?
1: No otwiera pan olbrzymią przestrzeń dotycząca intuicji.
0: No, a mamy tak mało czasu.
1: I pierwszego wrażenia. Po pierwsze to tak, pierwsze wrażenie istnieje. Badania pokazują eksperymentalne, że ono się kształtuje między 5 a 7 sekund, jeśli chodzi o obraz wizualny. Ale obserwowano również, że poza pierwszym wrażeniem jest drugie wrażenie, które może pojawić się i skorygować pierwsze, jeśli to drugie wrażenie pojawi się w czasie do 3 minut od pierwszego spotkania. No to są eksperymentalne dane.
2: Tak. Czyli 7 sekund robię wrażenie, a potem przez 3 minuty się pilnuje, żeby nie zaliczyć wpadki. A później już nieważne, tak jak Sztyrlic, wiem, że i tak zapamiętuję wróg ostatnie zdanie. Wcześniej mogę gadać głupoty.
0: A ja bym wzięła to od drugiej strony i powiedziała, że nawet jeśli to pierwsze wrażenie, na przykład dla naszych słuchaczy, było niezbyt przyjemne, to proszę się przyjrzeć temu drugiemu. Może ta osoba, która mówi, wcale nie jest.
2: Ja mam wrażenie, że jak pan doktor wróci do Warszawy, to się umawiam na dłuższą rozmowę. Doktor Leszek Melibruda, dziękujemy panie doktorze. Czekamy w Warszawie na pana.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czy to lalka, czy marionetka? W ten weekend Łęcka i Wokulski spotkają się po latach w słuchowisku na podstawie książki tajemniczego Jakuba Jarno.
2: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w barze mlecznym Sady.
1: Tutaj nikt nie jest tym, kim się wydaje. I wszystko zaskakuje.
3: Co mój stary może wiedzieć o swoim pradziadku? Jest mu tak samo obcy jak tobie prababka. Zresztą, co cię interesuje ten Stanisław? Do czego ci on jest potrzebny?
1: W rolach głównych Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Warnkę i Ignacy Lis.
4: Au! Co pan robi? Au! Kim pan jest?
5: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
4: Pan nie może!
5: Siadaj! Skąd ją znasz?
4: Kogo?
5: Sylwię Łęcką.
1: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na weekend z lalką.
6: Masz spaczony obraz. Wychowywałeś się w kokonie, który nie dotykał prawdziwego świata. Wydaje ci się, że rozumiesz z niego cokolwiek.
1: W sobotę i w niedzielę po 15 premiera słuchowiska Marionetka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit. Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty. Trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
9: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z siebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
13: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
12: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
13: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
12: A to akurat bardzo proste.
14: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
15: Reklama. Radio Kierowców.
16: Patryk Bedliński, zapraszam. Sporo problemów na autostradzie A4, m.in. między węzłami Opole Zachód i Brzeg na 206 km. Po zderzeniu trzech samochodów osobowych mamy zajęty jeden pas w kierunku Katowic. Na jezdni do Wrocławia problemy między Kędzierzynem Koźlem a Krapkowicami. To jest kilometr 256. Tam stoi samochód, w którym uszkodzeniu uległa opona i blokuje jeden z pasów. W okolicach Krakowa przy węźle Balice na 402 km zderzyły się dwie osobówki. One z kolei blokują jeden pas w kierunku Rzeszowa. Na A18, czyli autostradzie w okolicach Iłowy, bus wypadł z jezdni i mamy blokadę w kierunku Wrocławia. To poważny wypadek, 5 osób jest poszkodowanych, a objazd na przykład w okolicy Żar można zjechać jeszcze przed miejscem wypadku, przed Iłową, na przykład węzłem Żary Południe. Zakończyły się problemy na S2 pod Warszawą między Opaczą a węzłem Warszawa Lotnisko. Teraz wieści od Państwa.
17: Do wszystkich, którzy jadą w stronę Giżycka, od strony Mrągowa, w miejscowości Wilkasy ponad kilometrowy korek. Nie wiem, co się stało, aktualnie stoję w tym korku, widzę z daleka tylko, że jest policja, więc prawdopodobnie jest jakieś zdarzenie drogowe i jest kierowanie ruchem. Policjanta też widzę, że kieruje ruchem. Więc przed wjazdem liczymy się z korkiem i z lekkim postojem. Około 20 minut teraz stoję.
16: Wilkasy leżą między Giżyckiem a Rynem i tam kierowcy jadą jednym pasem na zmianę, bo pracują służby i wyciągają z rowu ciężarówkę. To droga 59. Dziękujemy za informację. I jeszcze 40 między miejscowościami Niewiesze i Ujazd. 89 km. Tam zderzyły się trzy samochody osobowe i mamy zwężenie. Zablokowany jest pas w kierunku Kędzierzyna-Koźla. 22 513 11 11 to numer telefonu do Radia Kierowców.
18: Godzina 11 na naszych zegarach. Polski Radio Program Pierwszy. Aktualności mi przedstawi Marzena Godon, która chyba

0: Tak jak każdy z Państwa czeka na ogłoszenie nagrody, pokojowej Nagrody Nobla.
1: Tak, rzeczywiście czekamy. A na razie po atakach w szkole policja sprawdza wszystkie niepokojące sygnały o nastolatkach z niebezpiecznymi narzędziami. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wnosi o postawienie szefa NBP przed Trybunałem Stanu. Weekend z lalką w radiowej jedynce już od jutra. Apele o zachowanie spokoju płyną ze strony służb i polityków po atakach nastolatków w szkołach. Wczoraj do jednego z nich doszło w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym, a przedwczoraj w Ostrołęce. Służby jednak nie potwierdzają, czy te ataki miały jakikolwiek związek z niebezpiecznym internetowym wyzwaniem.
2: Po atakach nożowników część mazowieckich szkół odwołała dzisiejsze zajęcia. W innych placówkach wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa. Przy szkołach pojawią się patrole policji i straży miejskiej. W obecnej sytuacji trzeba działać odpowiedzialnie, mówi koordynator do spraw służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
3: Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży, nauczycieli, pracowników jest absolutnym priorytetem i też polityka informacyjna w tym zakresie musi być odpowiedzialna, wyważona.
2: A wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański zachęca rodziców do rozmów z dziećmi.
4: Rozmawiać z młodymi ludźmi, żeby nie nosić żadnych narzędzi, przekonywać ich i informować, że jeśli usłyszą, że kolega, koleżanka mówi o tym, że popełni coś złego, że przyniosła te narzędzie, żeby natychmiast powiadamiać nauczycieli.
2: O zachowanie spokoju apeluje też policja. Funkcjonariusze informują, że dotychczas nic nie wskazuje na pojawienie się w internecie wyzwania dotyczącego ataków w szkołach. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Tymczasem napływają informacje o kolejnych zatrzymaniach nastolatków z niebezpiecznymi narzędziami. Dwóch nastolatków z powiatu pruszkowskiego, jeden z Józefowa, jeden z warszawskiego Bemowa zostało zatrzymanych za groźby zabójstwa. Na warszawskim Ursynowie pedagog szkolny znalazł nóż motylkowy u 14-letniego ucznia w szkole. Pracownicy placówki wezwali służby, mówi Marta Haberska z mokotowskiej policji.
5: 14-latek posiada przy sobie nóż motylkowy. My niezwłocznie udaliśmy się na miejsce, zatrzymaliśmy 14-latka. Dodatkowo ujawniliśmy również 14 petard hukowych.
1: Dziś policjanci skontrolowali 10 tysięcy szkół i zatrzymali 10 osób, które mogły grozić użyciem przemocy wobec uczniów i nauczycieli. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej za postawieniem prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Komisja przyjęła sprawozdanie z prac w sprawie wstępnego wniosku w tej sprawie, a prace te trwały od maja 2024 roku. Co posłowie zarzucają prezesowi NBP? To pytanie do Sylwii Białek, która jest w Sejmie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. 8 zarzutów, w tym między innymi naruszenie zasady apolityczności czy wprowadzenie ministra finansów w błąd, wyliczał szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
7: To jest pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego. Działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej. Nieuprawnione interwencje walutowe. Działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej.
6: Politycy Prawa i Sprawiedliwości uważają, że to działanie polityczne. Paweł Szyrot powiedział, że prezesowi Glapińskiemu zarzuca się to, za co powinien otrzymać pochwały.
8: Te zarzuty mają charakter czysto i wyłącznie pretekstowy. Ich funkcją polityczną jest to, aby usunąć ze stanowiska bardzo ważnego urzędnika, szefa Banku Centralnego.
6: W ciągu 2 lat pracy komisja przesłuchała ponad 60 świadków. Zgodnie z procedurą posłowie będą mieć teraz 21 dni na zapoznanie się ze sprawozdaniem komisji, a później sprawa trafi pod obrady Sejmu.
1: Sylwia Białek, bardzo dziękuję.
9: To są aktualności jedynki.
1: No i już wszystko wiadomo. Navi Pillay, laureatką pokojowej Nagrody Nobla. To południowoafrykańska działaczka z Międzynarodowej Komisji Praw Człowieka. A więcej na ten temat oczywiście będziemy mówić jeszcze bardzo dużo. A już jutro w radiowej jedynce rozpocznie się przed nami weekend z lalką. Goście różnych audycji rozmawiać będą m.in. o fenomenie powieści Bolesława Prusa, która do dziś inspiruje twórców do tworzenia kolejnych adaptacji. Najnowsza serialowa i filmowa wersja sprawiły, że w Muzeum w Nieborowie pod Warszawą, gdzie kręcono obie wersje filmowe, przeżywa oblężenie turystów chętnych zobaczyć na własne oczy XIX-wieczne plenery i wnętrza.
10: Urywają się telefony, są pytania. Chcieli zobaczyć te wnętrza pałacowe.
11: Widzę, że panie zwiedzają pałac w Nieborowie. Wizyta związana z adaptacjami lalki.
12: Chciałam zobaczyć przy okazji tutaj.

0: tutaj te pledery i wtedy porównać.
1: A, czyli w drugą stronę. Tak, najpierw zobaczyć scenografię, a potem jak to w filmie zostało przedstawione.
0: Poza tym to jest jedna z moich ulubionych książek.
2: Te wnętrze są rzeczywiście tak, jakby się cofnąć w czasie.
3: W Radiowej Jedynce w sobotę i niedzielę będzie można usłyszeć słuchowiska związane z lalką archiwalne z 1976 roku oraz premierę marionetki o losach prawnuków Łęckiej i Wokulskiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Pogoda.
3: Przelotny deszcz dziś głównie na wschodzie kraju. Temperatura maksymalnie od 10 stopni na północnym wschodzie do 15 na zachodzie i południu. Chłodniej w rejonach podgórskich około 6. Wiatr dość silny, najsilniejszy nad morzem.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: Przed chwilą była mowa o tym, że przyznano Międzynarodową Nagrodę Nobla, jeżeli chodzi o tę pokojową kategorię. Mm-hmm. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, Nobel miał taką narzeczoną, znaczy narzeczoną, taką wielką miłość swojego życia, tam nic z tego nie wyszło.
1: Platoniczną.
0: Tak, a czasami tak bywa. I jak umierał, zresztą bez dzieci,

0: nie, i wypisał ten swój testament, to podobno pod wpływem właśnie tej kobiety, która była to miłością jego życia, ustanowił także pokojową Nagrodę Nobla. Faktem jest, że parę lat później, bo przez parę lat nie przyznawano nagrody po jego śmierci, były problemy z testamentem, i parę lat po jego śmierci, kiedy po raz pierwszy przyznano Nagrodę Nobla, to tę pokojową dostała właśnie ona.
1: I to przypadek, nie był przypadek, i to na pewno nie był przypadek.
0: Przyznawał ale komitet, on już dawno nie żył, więc to nie mogło być. No ale jak to było, poczytajcie państwo sobie. To jest też fascynująca historia tego wszystkiego i człowieka.
1: Miłości.
0: Ja bym powiedział, taka tragiczna też historia, bo zobacz, że ten człowiek, jak Wokulski. Wokulski zrobił majątek na wojnie i na wdowie, a Nobel zrobił majątek na dynamicie. A potem ustanawia pokojową Nagrodę Nobla i także parę innych nagród, bo ma wyrzuty sumienia.
1: No tak.
0: Historia
1: ciekawe,
0: płata taki
1: co by sam powiedział na ten temat. My z państwem jesteśmy do godziny 12. Oczywiście cały czas trwa nasz konkurs.
0: Jeszcze... Lalkowy?
1: Tak, konkurs lalkowy ABC lalki. Mamy jeszcze niespełna 20 minut do jego końca, a potem będziemy ogłaszać tę osobę, która zwyciężyła dzisiaj.
0: Ale powędrujemy sobie też po Warszawie z tamtych czasów i zapytamy, co było prawdą, a co było fałszem.

0: cztery pory roku.
1: Proszę Państwa, skojarzenia kreatywne. Proszę pisać na naszym numerze, który jest przeznaczony do wysyłania SMS-ów. 72 151 do 11.30. Czekamy na odpowiedzi.
2: 72 151 konkursy, 71 151 komunikator.
1: I jeszcze mamy numer telefonu 22 645 22 66.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Co by było, gdyby lalki nie było? Cóż by to było?
2: Rzecki nie nakręcałby karuzeli.
1: A Wokulski nie miałby do kogo wzdychać.
2: Albo książka i powieść nazywałaby się zupełnie inaczej. Albo. Ona by się nazywała na przykład Marionetka, a wtedy Marionetka nazywałaby się Lalka dzisiaj. A tak to musieli zmienić u nas, żeby nie było tak samo jak tam.
1: Tak, to takie odniesienie do tego, co się będzie działo na naszej antenie w sobotę i w niedzielę. Przypominamy, od 15 pierwszy odcinek w sobotę, a drugi odcinek Marionetki w niedzielę.
2: Tak, tak jest. Bartłomiej Włodkowski, dzień dobry panie Bartłomieju.
1: No wspaniale jest mieć pana w naszym studiu.
2: Człowiek, który opowiada o historii w sposób taki, że człowiek chce tę historię jeść całymi garściami. Jak to było? I czy to prawda, że przypadek zdecydował o tym, że jednak Prus napisał Lalkę?
3: W pewnym sensie tak, ale w pewnym sensie nie. W pewnym sensie tak, ponieważ wtedy była moda na powieści w odcinkach. To była taka rzecz, która wtedy się rodziła. A Prus zaczął w ogóle pisać też dlatego, żeby się utrzymać. Zresztą robił to pod...
2: Czyli dla pieniędzy.
3: Dla pieniędzy.
2: Dla kasy.
3: Robił to też pod nie swoim nazwiskiem, ponieważ to swoje nazwisko chciał zachować dla wielkich wynalazków, które chciał dokonać. Bo pamiętajmy, że to jest taki moment, kiedy zaczyna się ten świat rozumu, świat pozytywistyczny, świat wielkich odkryć naukowych. Zresztą sam Prus...
2: Zaraz moment, czyli niejaki Aleksander Głowacki dochodzi do wniosku, właśnie, że on sobie wymyśli pseudonim, bo nie będzie szargał swojego dobrego nazwiska jakąś taką szmatławą powieścią.
3: Dokładnie,
2: tak?
3: To chciałem powiedzieć. Znaczy, chodziło nie tylko o szmatławą powieść, chwileczkę, to było nieco wcześniej.
2: Słów, tak.
3: Chodziło o felietony, które pisywał do Kuriera, jako taki obserwator życia codziennego. Zresztą pamiętajmy, że Aleksander Głowacki studiował na Uniwersytecie Warszawskim, studiował matematykę, to był ścisły umysł, marzył o wielkich odkryciach.
2: Czyli ten metal lżejszy tam od powietrza w lalce to nie przypadek.
3: Absolutnie. Absolutnie. Te wszystkie nawiązania, one mają też w pewnym sensie jakieś konotacje biograficzne, że pisze się o tym, to każdy pisarz to państwu powie, że pisze się o tym, co się przeżyło. No. Niestety te studia musiał przerwać ze względu na biedę. On był w bardzo trudnej sytuacji. Bardzo wcześnie zmarła mu matka. Tułał się po rodzinie. W różnych rodzinach bywał. Czasem się okazywało, że rodzina, która się nim opiekowała, nie może się nim zajmować z różnych względów, więc był odsyłany do kogoś innego. I efekt był taki, że tych studiów nie skończył.
1: Ale natomiast był świetnym obserwatorem.
3: Tak, ale wciąż marzył o tym, więc kiedy musiał po prostu zacząć się utrzymywać, no to zaczął pisać do tego Kuriera te felietony, które są zresztą genialne.
2: A Kurier mówi, będziemy od ciebie brali w odcinkach, tylko wiesz, ma być grzecznie, on tam musiał łagodzić różne rzeczy, ale za każdy ci będziemy płacić.
3: Tak. Poza tym
2: jest
3: była,
2: praca na długie miesiące.
3: Była cenzura, o tym trzeba pamiętać.
1: A, tak,
3: też. Dlatego też ta lalka wygląda, Warszawa w lalce wygląda tak, jak wygląda, ale o tym za chwilkę powiem. I w związku z tym zaczął pisać tę powieść. Krytycy, kiedy ukazała się już wersja książkowa, to było mniej więcej rok po napisaniu tej wersji odcinkowej, czyli 1890 rok, mówili, że to jest utwór niespójny, chaotyczny,
2: dla kucharek.
3: Braku pogłębienia dla kucharek,
2: taki dla kucharek.
3: Takich podrzędnych kucharek z podrzędnych domów.
2: Nie obrażam harlekinów, ale taki harlekin, jakbyśmy powiedzieli.
3: Ale Warszawa i w ogóle czytelnicy zachwycili się tą lalką niesamowicie, no bo to była pierwsza powieść.
2: Chwila, moment, ale tu się zatrzymajmy znów. Bo nawet tytuł jest podobno przypadkowy. Znaczy, bierze się stąd, że on... Wtedy była głośna afera wokół lalki.
3: Ona była dużo wcześniej. Była w 1871 roku.
2: Ale on to wiedział.
3: Tak, jako współpracownik gazet Prus o tym wiedział, bo tym pisały gazety warszawskie. To dokładnie jeden co
2: historia
3: do jednego...
2: Historia z kradzieżą lalki. Tak.
3: Ona się wydarzyła... Sam potem pisał Prus, że wydarzyła się w Wiedniu. To nieprawda. Wydarzyła się w Brnie. Dokładnie ta sama sytuacja. Biedna wdowa, mąż umiera i ona chce córeczce zrobić na święta prezent dużo skromniejszy niż może, no i organizuje lalkę. A sąsiadka posądza ją, że tę lalkę ukradła, jest proces sądowy i właśnie ten sprzedawca każe rozebrać lalkę, bo wówczas lalki handlarze kupowali na części, tak jak dzisiaj troszeczkę
2: i składali u siebie. Wizytówka
3: tak, tam był odpowiedni emblemat, więc dokładnie jeden do jednego. To była historia z roku 1871, czyli jeszcze przed akcją lalki i 20 lat mniej więcej przed napisaniem lalki. Tym niemniej myślę, że też że trzeba popatrzeć na zabawki, na spojrzenie na zabawki w XIX
2: wieku.
3: One żyły dłużej, ale też te zabawki, one zaczęły mieć wreszcie istotną wartość. Zaczęto dostrzegać, że dziecko, zwłaszcza w tych wyższych sferach, potrzebuje czegoś do swojego rozwoju. I ta lalka, która przecież wyobrażała i w swoim wyglądzie, stylu i w tych strojach tamtą epokę, zaczęła mieć bardzo duże znaczenie. Stąd

0: Stąd też ta lalka, która trochę zaczęła, jak pisał sam Prus, spajać mu te wszystkie pozrywane wątki.
1: Lepiej bo de facto niż te trzy pokolenia, trzy pokolenia,
0: no tak, właśnie, ale to jednak ta lalka w pewnym sensie okazała się przypadkowa.
2: Jakby to brzmiało. Natomiast... Czytałeś trzy pokolenia, nie, no właśnie, nudne
0: jest. Ale w ogóle trzeba powiedzieć, że lalka jest tak naprawdę filozofią przypadku. To nie jest tylko powieść, jak się mówi o Warszawie, o tym...
2: A co jest tam dalej przypadkiem uczuciu? Jeszcze?
0: Wszystko jest przypadkiem. No, zacznijmy od tego, że Wokulski spotyka przypadkowo Łęcką w teatrze, no i on wielokrotnie widzi, że to jest bezsensowne uczucie, że on się zatraca w tym, ale nie może przestać. Zresztą sam mówi w pewnym momencie, pod koniec drugiego tomu.
2: On tam się pyta przecież tego przyjaciela lekarza, czy można być w takim stanie, że dusza, umysł, że to się rozjeżdża, że to się logika mówi ci nie, ale serce mówi ci tak.
0: On powie więcej, że pod koniec książki, że całe jego życie jest w zasadzie jednym wielkim przypadkiem, nawet to, że dorobił się wielkich pieniędzy. No bo przecież to, że poślubił wdowę, kiedy umarł jego wspólnik i w zasadzie dorobił się majątku i potem chciał też przez...
2: I żona jeszcze umiera, ta wdowa, bo musi być dużo starsza, ale jest bogata. No,
1: I wszystko przechodzi na niego.
0: Dokładnie, ale chciał jeszcze, nie chciał uchodzić w Warszawie za takiego, który się wzbogacił na żonie, na tym Orzenku, więc wyjeżdża na tę wojnę, żeby za sprawą trochę ciemnych interesów wzbogacić się. I to też jest w pewnym sensie przypadek. To, że przerywa studia ten Wokulski wcześniej, to też jest przypadek, no bo to jest przypadek powstania. I on staje do walki. I zresztą to, że kończy swoje adorowanie Łęckiej w pociągu, kiedy słyszy, już znając angielski, o czym Łęcka nie wie, on przecież chciał aspirować do towarzystwa, no to przecież słyszy, co ona z tym Starskim wyprawiają, że to właściwie romans, że ona go zdradza na każdym kroku, no to przecież to też jest przypadek. I tych przypadków jest mnóstwo. Natomiast lalka jest dlatego filozofią przypadku, ponieważ... przypadek jest i w życiu Rzeckiego, i w życiu Wokulskiego, i Łochockiego, ale każdy z nich do tego przypadku podchodzi inaczej. Ja to widzę tak. Rzecki to jest taka jeszcze religijność. On próbuje znaleźć w tym wszystkim historiozofię, że przypadki nie są przypadkami, tylko one się układają w jakiś logiczny ciąg zdarzeń, które czegoś nas uczą. My po czasie widzimy, chociaż Rzeckiemu też to średnio wychodzi. I on wciąż wierzy w Napoleona przecież, ale ten Napoleon się nie pojawia. Mimo wszystko nie może z tym myśleniem zerwać i z tego posiągu wysiada. Nie chce zostawić Warszawy. Właśnie tej Warszawy swoich marzeń, która już odeszła przecież. Wokulski z kolei, no właśnie jest człowiekiem takiego przejścia. Ja mówię trochę metafizyk. Nawet są tacy krytycy literatury, którzy odnoszą to do ówczesnej filozofii. I Wokulski rozumie, że wiele w jego życiu jest przypadkiem, i nie powinien za tym iść. Rozumowo, finansowo, to mu się totalnie nie opłaca, ale nie może za tym nie iść. I ja ufam, to jest taka moja z kolei filozofia życiowa, że przecież Wokulski nie umiera w powieści, on dalej żyje, więc być może to wszystko było mu potrzebne, żeby lepiej, piękniej żyć potem. No i tak. Tego się trzymajmy. A Ochocki z kolei, ten już pozytywista prawdziwy, on mówi, że przypadek trzeba eliminować. Po to mamy rozum, po to mamy w sobie siłę, że przypadków być nie może, z przypadkami możemy skutecznie walczyć. No więc proszę państwa, jak tutaj nie zachwycić się lalką, która pokazuje nam takie spojrzenie i każdy może wybrać tak naprawdę coś dla siebie.
1: I przypadkiem nie jest Warszawa w tej powieści i to jest puenta naszej rozmowy.
0: Nie jest przypadkiem Warszawa i czasami też zachwyca nas, bo ja muszę powiedzieć o swoim przypadkowym odkryciu w związku z lalką. Dwa zdania. Proszę Państwa, cmentarz Tarchomiński. W czasach lalki to w ogóle wieś podwarszawska i co tam przypadkiem odkrywam, chodząc po cmentarzu, stary, zniszczony nagrobek i tam jest inskrypcja. Rudolf Gozdawa-Zdziarski, bardzo zniszczona, uczestnik wojny turecko-rosyjskiej 1877 roku, legionista Polski. Jak to legionista Polski? No, wojna turecko-rosyjska, wiadomo, Wokulski tam pojechał handlować, zresztą wzbogacił się na tym, ale co za legiony polskie, przecież kojarzymy je z Włochami. Okazuje się, że wtedy byli tacy Polacy, którzy wymyślili, że staną u boku Turcji. Jak Turcja zwycięży Rosję, to im pomoże przywrócić Polskę i powstał 200-osobowy elitarny legion polski, 200 żołnierzy i jeden z nich jest tutaj u nas w Warszawie na Białęce pochowany i teraz mamy w tej opowieściach warszawskich o lalce, bo przecież możemy chodzić po Warszawie zgłębiając lalkę i przypadkowość możemy zajść nawet na Białołękę
2: Farewell
0: i tam doświadczyć.
2: Czas powiedzieć. Bartłomiej Wodkowski, historyk, pięknie, ale ma gadane, prawda?
1: I tak samo jest na
2: bardziej
1: spacerach.
2: Niż ja. To się rzadko zdarza, ale się zdarzyło.
1: A
2: brawo.
1: Ja
0: bardzo przepraszam.
2: Uwielbiam tak.
1: Zapraszamy na spacery. Dzięki wielkie. I marionetka, proszę pamiętać.
2: O 15:00, sobota, niedziela.
1: Tak jest.
2: Jutro
1: zapraszamy.
2: Policzę.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1700.

0: 799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Weekend z lalką w radiowej jedynce to okazja, aby opowiedzieć o...
3: O kulisach powstawania filmowej i serialowej wersji tej słynnej powieści.
2: Jak scenografowie odtworzyli XIX-wieczną Warszawę?
3: Czy udało się im i dzięki temu i nam przenieść w czasie?
2: Jak powstawały stylowe, przepiękne suknie Izabeli?
3: Jaką Łęcką jest Sandra Drzymalska, a jakim Wokulskim Marcin Dorociński?
2: I jak wyglądała praca nad słuchowiskiem radiowym, które opowiada historię współczesnych potomków Łęckiej i Wokulskiego?
3: O tym już jutro, od 9:00.
2: Śladami lalki, tej Bolesława Prusa
3: i tej przeniesionej na duży i na mały ekran.
2: Jedyne takie miejsce, tuż przy krakowskim przedmieściu, przed Pałacem Staszica w Warszawie. Zapraszamy. Sława Bieńczycka i
3: Martyna Podolska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
4: Wiesz, robi się trochę cieplej i rzeczywiście temperatura idzie sobie powolutku w górę, ale jeszcze nie jest tak ciepło, jakbyśmy chcieli. Max dzisiaj to 19 stopni, a w tej chwili w Ustce 13,8, a w Zakopanem 9.
5: A ja jeszcze patrzyłem, gdzie jest najcieplej i najzimniej.
4: Tak.
5: I jeszcze o ciśnieniu mogę powiedzieć, z kim my się teraz łączymy? Gdzie masz karteczkę, która tutaj była? No miałaś napisane.
4: Nie ma karteczki.
5: No właśnie, wyszła tak karteczka. To jest, wyszła karteczka. To posłuchajmy, z kim my się teraz łączymy, a zaraz Państwu to powiemy.
6: Dzień dobry, witam Państwa z zabytkowej stacji kolei wąskotorowej w Rudach, obiektu, który liczy sobie już 127 lat. W nocy u nas padał deszcz, ale od rana mamy przepiękną polską złotą jesień. Na niebie pojawiają się co prawda chmurki, ale przez nie przebija słoneczko, czyniąc ten dzień przepiękny. Na naszej stacji dominuje kolor pomarańczowy, ponieważ w miesiącu październiku zorganizowaliśmy wioskę dyniową i z 6 ton dyni stworzyliśmy przepiękne kompozycje. Zapraszamy Państwa również na miesiąc grudzień, gdzie na stacji będzie wioska Świętego Mikołaja.
4: No pewnie, że przyjedziemy.
5: To teraz się tłumaczy.
4: Dobrze, będę się tłumaczyć. Kartka mi się schowała pod wszystkimi kartkami i to jest, to był przypadek. Pan Krzysztof Kopeć był z nami, dyrektor zabytkowej stacji kolejowej, kolei wąskotorowej z Ród ze Śląskiego. Bardzo dziękujemy, przyjedziemy.
5: I złe informacje są takie, że jutro także deszczowo i pojutrze także deszczowo i po pojutrze także deszczowo, ale... Ta temperatura dalej będzie około 18 stopni, jeszcze momentami się utrzymywała, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

0: 90. urodziny Agnieszki Osieckiej. Dzisiaj wielki koncert i piękna muzyka w wykonaniu zespołu Raz, Dwa, Trzy. A w naszym studiu ekspert od muzyki Marcin Wojciechowski.
1: Dzień
0: będzie
1: dobry.
0: Też nawiązanie do tego
1: tak,
0: tematu.
1: Ja przy okazji zapraszam na cały dzień w Radiowej Jedynce, bo i w folderze Ulubione z Natalią Lesz porozmawiamy o Agnieszce Osieckiej i Ania Wil w Muzycznej Jedynce zagra piosenki Agnieszki Osieckiej w ciekawych wersjach i przekaże zaproszenia na wyjątkowy koncert z okazji tych urodzin. Pamiętajmy o Osieckiej w Poznaniu. To wszystko po 18. A ja mam dzisiaj trudne zadanie, proszę państwa. Powiedzieć o Małgośce, to tak jakby

0: Tosiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego podkreślała z kolei, że ta nagroda to jest taki komunikat dla konkretnych przywódców, jak chociażby dla prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który, jak wiadomo, nie ma zbyt wielkiego poważania dla prawa międzynarodowego. Ale pani doktor przyznała też, podpytywana przeze mnie, że to także jest komunikat dla Benjamina Netanyahu, premiera Izraela, czy Władimira Putina, przywódcy Rosji, którzy prawo międzynarodowe także łamią.
1: Tak, tak. Wydaje mi się, że to jest też tak pośrednio poprzez tę osobę komunikat w kierunku tych polityków, że prawo siły nie jest takim prawem, które jest sprawiedliwe i doczeka się sprawiedliwości. Co aktywność, praca na VPLI pokazuje? Komitet Noblowski podkreśla, że tutaj też te zbrodnie będą miały przestrzeń, mogą mieć przestrzeń na rozliczenie i że to nie jest tak, że politycy są bezkarni.
0: Pokojowa Nagroda Nobla, której wartość, przypomnę, wynosi 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad milion dolarów, ma zostać wręczona w Oslo 10 grudnia, czyli w rocznicę śmierci Alfreda Nobla.
2: Magdalena Skajewska, która w Uniwersytecie Warszawskim śledziła wręczenie tej nagrody. Bardzo dziękuję. Wiadomość od znajomego z prośbą o szybką pożyczkę i kod BLIK może być pułapką. Oszuści przejmują konta w mediach społecznościowych i komunikatorach, a potem podszywają się pod ich właścicieli. O tym, jak działa ten schemat, Rafał Roślik.
3: Sprawdzam to.
4: Pilnie potrzebuję pomocy. Nie mogę zalogować się do banku. Oddam jeszcze dziś. Taka wiadomość, nawet od dobrego znajomego, powinna zapalić nam czerwoną lampkę.
5: Przestępcy najpierw przejmują konto jakiejś osoby w mediach społecznościowych albo w komunikatorze internetowym. Najczęściej za pomocą wcześniej wyłudzonych danych logowania.
4: Mówi Klaudia Dobińska, ekspertka zespołu NASK.
5: A następnie wysyłają wiadomości do znajomych danej osoby z taką pilną prośbą o pomoc finansową. I to jest na przykład opłacenie zakupów, jakiegoś rachunku czy zamówienia kuriera.
4: Oszuści proszą o kod do szybkiej płatności. Co się dzieje, gdy go przekażemy?
5: Gdy prześlemy cyberprzestępcom taki kod, on realizuje płatność albo po prostu wypłaca gotówkę z bankomatu. I do zakończenia takiej transakcji potrzebne jest jeszcze zatwierdzenie nasze w aplikacji bankowej, że autoryzujemy taką płatność. No i tutaj przestępcy liczą na to, że zrobimy to automatycznie i nie sprawdzimy szczegółów operacji.
4: Jak nie dać się nabrać?
5: Każdą taką prośbę o kod do szybkiego przelewu warto potwierdzić bezpośrednio, na przykład dzwoniąc do tej drugiej osoby, nawet jeśli wiadomość pochodzi od kogoś, kogo dobrze znamy, z kim jesteśmy w stałym kontakcie.
4: A jak powinniśmy się zabezpieczyć, żeby oszuści nie wykradli naszych kont społecznościowych i nie próbowali okraść naszych bliskich?
5: Uwierzytelnianie dwuetapowe. To jest takie dodatkowe poświadczenie logowania kodem albo przez zatwierdzenie w aplikacji. Dzięki temu przestępcy nie będą mogli się zalogować do naszego konta, nawet jeśli będą znali nasze hasło, ponieważ nie będą mieli tego dodatkowego poświadczenia i w momencie, kiedy nie będą mogli się zalogować, nie zaczną rozsyłać próśb o pożyczkę do naszych znajomych i bliskich.
4: Pamiętajmy, że podejrzaną reklamę, stronę internetową czy wiadomość możemy zgłosić do CERT Polska na stronie incident.cert.pl. Więcej informacji przygotowanych przez zespół Sprawdzam To znajdziecie na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
2: A kolejny odcinek Sprawdzam To po południu w Ekspresie Jedynki. Teraz czas na ekonomię. Błażej Prośniewski jest ze mną w studiu. Dzień dobry. I okazuje się, że Polacy cenią sobie rzeczy z drugiej ręki.
6: Tak, jak pokazuje najnowszy raport eBay Recommerce Report 2026, Polacy regularnie dokonują zakupów na tak zwanym rynku wtórnym. Miesięcznie robi je aż 55% z nas. Co ciekawe, to jest aż o 8 punktów procentowych więcej niż taka średnia globalna.
2: Czyli jesteśmy ekologiczni.
6: Albo oszczędni. Przede wszystkim oszczędni, bo to jest ta główna motywacja do kupowania rzeczy z drugiej ręki. Tak wskazuje 1/3 respondentów, a 37% wybiera takie produkty wtedy, gdy chce, jak to sami mówią, świadomie ograniczyć wydatki. To jest perspektywa kupujących, a co ze sprzedającymi? Tu też przede wszystkim chodzi o pieniądze. Wśród Polaków objętych pytaniem o powody sprzedaży używanych produktów online 46% wskazuje możliwość uzyskania dodatkowego dochodu. To nie ukrywam, trochę zaskoczyło, bo mi się wydawało, że główną motywacją będzie jednak chęć pozbycia się niepotrzebnych rzeczy, które często po prostu zagracają nasze domy czy mieszkania. No ale okazuje się, że przede wszystkim chodzi o możliwość dodatkowego dochodu.
2: Można łączyć przyjemne z pożytecznym.
6: Naturalnie. A co najczęściej kupujemy, czy też sprzedajemy z drugiej ręki? Tu jest jeden niekwestionowany

0: lider, czyli ubrania. Na tę kategorię wskazuje 56% respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się obuwie, wyposażenie domu, elektronika czy produkty motoryzacyjne.
1: A propos kupowania rzeczy, wygląda na to, że za granicą, za naszą złotówkę będziemy mogli kupić mniej w najbliższym czasie.
0: To prawda, bo w ostatnich tygodniach złoty się osłabił, głównie z powodu kombinacji czynników zewnętrznych i krajowych. Po pierwsze widzimy większą awersję do ryzyka z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dodatkowo zazwyczaj jest też tak, że wysokie ceny ropy niekorzystnie wpływają na waluty krajów, które surowce energetyczne importują. Negatywnie na złotym odbija się też silny dolar. No, a to jest chociażby efekt oczekiwań rynku dotyczących utrzymania relatywnie wysokich stóp procentowych w USA, no bo to zwiększa atrakcyjność amerykańskich aktywów. Jak mówi Piotr Arak, główny ekonomista Wielobanku, tamtejszy bank centralny ostatnio podniósł stopy i niewykluczone jest, że zrobi to jeszcze raz w tym roku.
2: W Polsce mamy pierwszy raz od 2007 roku stopy procentowe niższe niż w Ameryce, co też powoduje presję na polskim złotym, który się trochę osłabił do euro i do dolara. Nasze dobre warunki ekonomiczne, rozwój gospodarczy, stabilność makroekonomiczna naszego kraju powodują, że to osłabienie nie jest większe, ale faktycznie możemy mieć sytuację, w której ten złoty będzie się bardziej osłabiał jeszcze w stosunku do tych głównych walut.
0: No, obecnie dolar kosztuje 3,91, co oznacza, że od początku roku umocnił się względem naszej waluty o 8%, czyli o blisko 30 groszy. W przypadku euro i franka to umocnienie jest na poziomie 2,5-3%. No i w tym momencie za euro trzeba zapłacić 4,38, a za franka 4,70.
1: Błażej Prośniewski, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Świetnie idzie Polakom w Pekinie, mówi Filip Jastrzębski.
3: Dzień dobry, Polce. A Polak to w Szanghaju.
1: To w Szanghaju, to są ale też mu świetnie idzie.
3: Ale też mu świetnie idzie, bo dzisiaj mierzy się w drugiej rundzie tego turnieju ze słynnym Nowakiem Dżokowiciem. 24-krotny zwycięzca turnieju wielkoszlemowych jest dzisiaj rywalem.
1: Coś kojarzy.
3: Wrocławianina, można skojarzyć. Na razie obaj panowie się nie przełamują, każdy wygrywa przy swoim serwisie. 4-3 w pierwszym secie dla Huberta Hurkacza, więc oby tak dalej i oby w końcu słynnego rywala przełamał. Z Szanghaju przenosimy się do stolicy, czyli do Pekinu. Tam o odzyskanie tytułu po 3 latach walczy Iga Świątek. Polka zagra dziś o półfinał z Belgijką Elise Mertens. W jej zwycięstwo wierzy trener tenisa Michał Gawłowski.
4: No, miejmy nadzieję, że z Belgijką wygra. Bilans meczu 2-0, więc teoretycznie wie, jak z nią grać, ale ostatnie mecze też pokazują turniejowe, że nie ma tu żadnych reguł. Mam nadzieję, że ten mecz taki najtrudniejszy, który czasami potrafi wyrzucić zawodnika z turnieju, już jest za nią, że będzie zbierała kolejne punkty, że będzie grała Masters i że wróci na tron.
3: A na zwyciężczynię tego meczu w półfinale czeka już Chinka Zheng Xinwen, z którą Świątek ma rachunki do wyrównania, nie tylko za porażkę w półfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, ale także za przegraną w tegorocznym US Open. Teraz futbol w kobiecym wydaniu, gdyż nasza reprezentacja spróbuje dziś zrobić pierwszy z 4 kroków w stronę historycznego awansu na Mistrzostwa Świata w Brazylii. W pierwszym półfinałowym spotkaniu barażu podopieczne Niny Patalon zmierzą się na wyjeździe z Belgijkami.
5: Mam tą ogromną wiarę w naszą grupę i w to, co my robimy. Widzę to bardzo pozytywnie.
3: Zapowiada obrończyni Julia Walentowicz. Rewanż we wtorek w Gdańsku, a zwycięzca tego 2 meczu zmierzy się w finale z Irlandią lub Kazachstanem. Oby nasze piłkarki poszły w ślady męskiej młodzieżówki, która awansowała kilka dni temu na Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni zachwycili 9 zwycięstwami, ale na koniec wysoko przegrali z Włochami. Wywalczyli jednak awans, będąc najlepszym zespołem z drugich miejsc. Kwalifikacje podsumowuje trener naszej kadry Jerzy Brzęczek.
6: Piękny czas, ale nie był łatwy czas, były różne momenty trudniejsze, nie tylko na boisku, ale również poza boiskiem potrafiliśmy tym zarządzać. Oczywiście ten nasz ostatni mecz i taka wysoka porażka, myślę, że z perspektywy czasu na chłodno bardzo ważna, potrzebna, żebyśmy również wyciągnęli z tego wnioski, przeanalizowali dobrze, no bo na pewno to był mecz z jedną z drużyn, która będzie faworytem do tego, żeby walczyć o medale na tych mistrzostwach.
3: Mistrzostwa Europy odbędą się w czerwcu i lipcu przyszłego roku w 2 bałkańskich krajach, w Albanii i Serbii.
1: Filip Jastrzębski.
3: Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. To jest W Samopołudnie w Jedynce. Mamy piątek, a przed nami wyjątkowy weekend, o czym opowie Martyna Podolska. Dzień dobry.
7: Właśnie od której godziny rozpoczyna się weekend?
1: Formalnie? No tak. Chyba od 17.
7: Od 17,
1: formalnie
7: tak
1: się
7: myślisz,
1: zaczyna weekend, jak
7: wychodzimy
1: się
7: z pracy, tak?
1: Stereotypowo
7: z biurowej pracy.
1: Odbijamy kartę zakładową przy wyjściu, tak jest. I
7: ale
1: wybiegamy.
7: To zaraz, za chwilę się rozpoczyna.

0: rozpocznie specjalny weekend z lalką w programie Pierwszym Polskiego Radia. Przygotowaliśmy dla Państwa szereg atrakcyjnych spotkań wokół lalki, rozmów, audycji specjalnych, ale przede wszystkim dwuodcinkowy serial słuchowiskowy Marionetka, który opowiada o... No właśnie, posłuchajmy o czym.
1: Panno święta! Może pani powtórzyć?
2: Sylwia Łęcka?
1: Nie, to wykluczone. Pan Wokulski, pani Łęcka? Nie, to nie ma racji bytu. Może ja na stare lata zwariowałem?
0: To adaptacja powieści Jakuba Jarno, Marionetka, przygotowana specjalnie przez Domana Nowakowskiego. I to jest opowieść o losach potomków bohaterów lalki. Usłyszymy Katarzynę Warnkę jako Sylwię Łęcką, Ignacego Lisa jako Zbyszka Wokulskiego, czyli potomków. No ale w słuchowisku wystąpi też Zbigniew Zamachowski, który nas będzie oprowadzał po latach 80., bo to opowieść odwołująca się do tamtych czasów. W sobotę i w niedzielę dwa odcinki o godzinie 15, ale zanim godzina 15 w sobotę, to jutro 9 i nasza audycja, no właśnie, nasza audycja, a jeszcze mamy, wiem co mamy, Adama Wojtyszkę, który jest reżyserem tego serialu słuchowiskowego. Słyszą państwo, tyle się dzieje, ja jestem już tak naprawdę nakręcona.
3: Widzę, że ty jesteś podekscytowana naprawdę,
0: bo szereg różnych audycji przygotowujemy dla państwa i mam nadzieję, że państwo się ucieszą.
3: Ale zanim lalkową o tych audycjach,
0: lalkowa gorączka, to teraz jeszcze Adam Wojtyszko, czyli reżyser tego serialu.
4: Raczej jest takim pomysłem na to, jak z dystansem podchwycić lekko zagadkowe, kryminalne wątki i przepisać je na troszkę współcześniej.
0: Ale mamy Łęcką i mamy Wokulskiego.
4: Mamy potomków Łęckiej i Wokulskiego, którzy prowadzą śledztwo w oparciu o listy bohaterów Prusa.
0: To, tak jak powiedziałam, o 15 w sobotę i w niedzielę dwa odcinki naszego słuchowiska, a jutro, dlatego ja już tak przyspieszyłam, bo nie mogę się doczekać, że jutro o godzinie 9 jedyne takie miejsce ze Sławą Bieńczycką po raz pierwszy razem poprowadzimy tę audycję i spotkamy się z twórcami lalek i tej serialowej, i filmowej i w ogóle będziemy opowiadać o fenomenie lalki Bolesława Prusa. Gdzie się spotkamy? W wyjątkowym miejscu, na krakowskim przedmieściu, nasze plenerowe studio programu Pierwszego Polskiego Radia. No i będą odwiedzać nas, tak jak powiedziałam, twórcy. I będziemy rozmawiać o tych różnych Wokulskich, różnych Łęckich. No i może przyjdzie Wokulski, Marcin Dorciński.
5: Ten Stasio jest taki właśnie, jak mówi Szuman do niego, w tobie romantyk miesza się z pozytywistą. Czyli to jest człowiek, który umie ciężko pracować, który jest dowcipny, który jest szczery, który jest bezpośredni, ale jednocześnie jest nieszczęśliwie zakochany.
0: To jutro od godziny 9 do godziny 12, ale jeszcze Klub Książki Magdy Mikołajczuk, w którym to będzie gościła historyka literatury Ryszarda Koziołka i dziennikarza, krytyka teatralnego Jacka Melchiora. Przypomnimy też archiwalne słuchowiska lalki z 1976 roku, Zbigniew Zapasiewicz i Anna Seniuk. No i ja będę gościła i Pawła Maślone, i Pawła Dymirskiego. Proszę państwa, weekend z lalką, a już teraz więcej o lalce będziemy opowiadać.
3: Ja, czyli Martyna Podolska, która zachorowała na lalkomanię, więc na pewno będzie musiała posłuchać programu Tylko Szczerze po 13, bo u Michała Strzałkowskiego ten temat będzie kontynuowany.
6: Dzień dobry. Właśnie, dlaczego lalka jest, dzień dobry, takim fenomenem? Dlaczego tak nas porusza? Dlaczego po upływie tylu lat wciąż nas nie tylko losy Stacha Wokulskiego i Izabeli Łęckiej, ale wielu bohaterów poruszają? Tylko Szczerze o tym 22 645 22 66. Już czekamy na telefon.
3: Czekamy na państwa głos. Michał Strzałkowski też czeka. A to było w samopołudnie. Karol Surówka, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne.

0: Urodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
8: Reklama. Radio Kierowców.
9: Patryk Bedliński, zapraszam. Spore problemy na mazowieckim odcinku A2 między Mińskiem Mazowieckim a Halinowym. Nie ma przejazdu na A2 w kierunku stolicy. Na 498 kilometrze miało miejsce zderzenie pojazdu osobowego z ciężarówką. Trzeba to objeżdżać na przykład przez węzeł Mińsk Mazowiecki. 10-kilometrowy zator napotkamy na A4 jadąc z Legnicy do Wrocławia od węzła Udanin do węzła Kostomłoty. Korek też na innym odcinku A4 z Wrocławia do Opola za węzłem Brzeg. Tam mamy 5,5 km. Metra korka. Kierowcy, którzy jadą obwodnicą Wrocławia, czyli A8 i dojeżdżają tam S8 od centrum kraju, muszą liczyć się ze zwężeniem. To z powodu uszkodzenia dylatacji. Wyłączony jest prawy pas i możemy napotkać korek w okolicach węzła Psie Pole. Na Zakopiance płynnie od Krakowa do Nowego Targu, ale dalej w kierunku południowym jest zator. Zdaniem naszego słuchacza rozwiązaniem byłoby rondo.
10: Może postawić tu kogoś z lizakiem, nie kieruje, bo tam z bocznej drogi to wyjeżdża auto raz na jakiś czas, a to jest główna droga, wiadomo, Zakopianka. Co się tutaj dzieje w sobotę, piątek po południu, jak ludzie jadą z Zakopanego, można sobie wyobrazić. A już za światłami jedziemy normalnie.
9: Zator na Zakopiance występuje między Nowym Targiem a Szaflarami. Trwa też remont ekspresowej piątki między Strumianami a węzłem Poznań Wschód i tam kierowcy w czasie remontu jadą tylko jedną jezdnią. Remont jest prowadzony na odcinku o długości 9 km na tej trasie, która prowadzi z Poznania w kierunku Gniezna. Ograniczenia w ruchu także między Sulejowem a Żarnowem na trasie 74. Trwa układanie dwóch warstw nowej nawierzchni między 6 a 18.
11: Minęła 13, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Są zatrzymania nieletnich z niebezpiecznymi narzędziami lub w związku z groźbami publikowanymi w internecie. Areszt dla sprawców wypadku na trasie S10. Sejm poparł nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całej Polski. Ponad 10 tysięcy skontrolowanych placówek i 10 osób zatrzymanych w całym kraju. To efekty działań policji i prewencyjnych kontroli po atakach nastolatków w szkołach na Mazowszu. Tymczasem są informacje o kolejnych zatrzymaniach uczniów z niebezpiecznymi narzędziami lub w związku z groźbami publikowanymi w internecie. W Wielkopolsce

0: Zatrzymano w związku z tym 5 młodych ludzi. Więcej informacji na ten temat ma Maciej Szefer, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, w jakich sprawach interweniowali policjanci?
1: 5 osób zostało zatrzymanych w Wielkopolsce w związku z rozpowszechnianiem wśród uczniów wiadomości, które mają wywołać strach, dezinformację i panikę. Wszyscy ujęci są niepełnoletni. O powodach tych zatrzymań i o tym, co widać na nagraniach, do których dotarli śledczy, mówi nadinspektor Tomasz Olczyk.
2: Są zamaskowani, mają w ręku maczetę i kierują groźby w stronę placówek oświatowych.
1: Zdaniem śledczych zatrzymanym chodziło głównie o to, by zaistnieć w sieci. Policja zabezpieczyła w ich domach niebezpieczne narzędzia. Apele służb i rodziców oraz nauczycieli, by zachować spokój i uwagę, przynoszą też wyraźne efekty. Reakcje uczniów z Pępowa pod Gostyniem, którzy zobaczyli, że ich kolega przyniósł do szkoły nóż w plecaku, policjant wręcz pochwalił.
2: Uczniowie zawiadomili pedagoga, pedagog zawiadomił dyrektora szkoły i było skuteczne działanie, więc właśnie o takie działania prosimy.
1: Mundurowi cały czas przeczesują internet i wyłapują niepokojące treści. Patrolują też okolice szkół. Policja podkreśla, że każda zapowiedź lub próba popełnienia przestępstwa niesie ze sobą konsekwencje.
0: Maciej Szefer, bardzo dziękuję za te informacje. Ostatnie ataki w szkołach pokazują, że musimy nauczyć się reagować na zagrożenia, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
3: W tych dniach szczególnie mocno powinniśmy mówić o tym, jak konieczna jest edukacja, jeżeli chodzi o kwestię tego, jak reagować na zagrożenia, diagnozować te zagrożenia, potrafić te zagrożenia dostrzegać, zgłaszać, pomagać tym, którzy w tego typu zagrożeniach mogą ucierpieć.
0: Służby apelują nieustannie o zachowanie spokoju i niepowielanie fałszywych doniesień. Tymczasem cyberwojska zostały zaangażowane w monitorowanie sieci pod kątem dezinformacji po atakach w szkołach. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, trzeba sprawdzić, czy w szerzenie fałszywych informacji po atakach nożowników były zaangażowane rosyjskie służby.
4: Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Jeżeli nawet pierwszy etap nie był z tym związany, to tego też nie należy wykluczyć, czyli działalność, ta tragedia, do której dochodzi jedna i druga bezpośrednio, to na pewno wykorzystanie takich sytuacji zawsze leży w strategii, filozofii działania Federacji Rosyjskiej. Czyli widzą, że jest pewne zdarzenie kryzysowe o charakterze kryzysowym, natychmiast je wykorzystują.
0: Dodajmy, że 50 szkół odwołało dziś zajęcia, przekazał resort edukacji. Najwięcej, bo 45 w województwie mazowieckim.
5: To są aktualności jedynki.
0: Na 3 miesiące aresztował Sąd Rejonowy w Stargardzie sprawców wypadku na trasie S10. Dwaj mężczyźni rozpędzili swoje BMW do 270 km na godzinę. Stracili panowanie nad autem i uderzyli w jadący przed nimi samochód. Na miejscu zginął kierowca staranowanego auta. Ciężko ranna jest pasażerka.
6: Sąd nie miał wątpliwości w sprawie tymczasowego aresztowania kierowcy i pasażera BMW. Obydwaj 40-latkowie usłyszeli zarzuty spowodowania wypadku, bo choć co oczywiste, tylko jeden z nich kierował pojazdem, to drugi w tym czasie nagrywał szaleńczy rajd i zachęcał kolegę do jeszcze szybszej jazdy. W momencie utraty panowania nad kierownicą prędkościomierz pokazywał 270 km na godzinę. Jak mówiła prokurator Martyna Skierska, za aresztem przemawiały dodatkowe argumenty.
7: To jest obawa ucieczki bądź ukrywania się podejrzanych, obawa matactwa procesowego, a także surowa kara.
6: Obrońca kierowcy zapowiedział złożenie zażalenia. Zarówno kierowca BMW, jak i pasażer nie odnieśli się w żaden sposób do zarzutów, nie złożyli wyjaśnień. Pytany o to, co do powiedzenia ma jego klient, adwokat Sebastian Kliński stwierdził tylko:
8: żałuję.
6: I kierowcy, i pasażerowi BMW grozi do 20 lat więzienia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Sejm poparł nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całej Polski. Ustawa wprowadza prohibicję między 22 a 6 rano, a także całkowity zakaz reklamy alkoholu, również piwa i piwa zero oraz zakaz promocji cenowych na alkohol. Przyjęcie tej ustawy to krok we właściwym kierunku, mówi Jan Śpiewak, prezes Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich.
8: Samorządy będą miały możliwość również wydłużyć tą nocną ciszę aż do 9 rano. Ja nie znajduję żadnego powodu, dla którego należałoby umożliwić sprzedaż alkoholu w godzinach 6 i 9. Setki tysięcy małpek jest sprzedawanych codziennie rano w Polsce i to jest ogromny problem dla nas wszystkich, ale przede wszystkim dla pracodawców i mam nadzieję, że tutaj oni się zaangażują trochę bardziej, bo później ci ludzie chodzą pijani do pracy, powodują wypadki albo ich

0: w tej pracy nie ma.
1: Nowe przepisy wkrótce trafią do dalszych prac w Senacie, a mają one wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Pogoda.
1: Dziś miejscami przelotne opady deszczu, największe na wschodzie kraju. Bez opadów tylko na południowym zachodzie Polski. Temperatura od 11 do 15 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny oraz porywisty. Najsilniejszy nad morzem. Ciśnienie w Warszawie 998 hektopaskali.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: I jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się głównie w strefie wody niskiej i wynosił w Karsach 80 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 1 cm wody. W Szczucinie 70 cm. W ciągu ostatniej doby bez zmian. W Zawichoście 162 cm. Przybyło 2. W Puławach 63. Przybyło 1. W Warszawie 99 w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Kępie Polskiej 154 cm, przybyło 1. W Toruniu 85, przybyło 7. W Tczewie 214, ubyło 2. Na Sanie w Przemyślu 75 cm, ubyło 7. Na Narwi w Ostrołęce 62 w ciągu ostatniej doby bez zmian. Na Bugu we Włodawie 53 cm, także w ciągu ostatniej doby bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej i średniej i wynosił w Raciborzu Miedoni 115 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 4. U ujścia Nysy Kłodzkiej 273. Bez zmian. W Malczycach 104. Przybyło 5. W Połęcku 13. Ubyło 5. Stan wody Warty układał się głównie w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 118 cm. W ciągu ostatniej doby bez zmian. W Gorzowie Wielkopolskim 166. Przybyło 2. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Poruszasz się na wózku lub masz inną niepełnosprawność ruchową? Stowarzyszenie Start Białystok zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych prowadzonych na profesjonalnym poziomie. Dołącz do medalistów i osiągaj sukcesy w pływaniu, tenisie stołowym, strzelectwie, lekkiej atletyce, koszykówce na wózkach i wielu innych. Więcej szczegółów na stronie www.start.bialystok.pl. Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami finansowane są ze środków publicznych.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: To jest lek!
15: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mamo, źle się czuję.
16: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
14: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
17: A teraz w RTV Euro AGD.
18: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: Reklama. Autopromocja.
21: Lalka czy marionetka? Bolesław Prus czy Jakub Jarno? Tradycja czy nowoczesność? Lalka nie jedno ma imię.
22: Na życie musisz patrzeć serio.
23: Ależ ciociu, marszałek jest obrzydliwy. Jemu nie żony trzeba, ale niańki, która by mu ocierała usta.
21: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na Weekend z Lalką. Cztery słuchowiska w sobotę i w niedzielę.
24: No bój się Boga, panie Wokulski! Z Paryża nas ogromnie ekscytują o te bulwary nad Wisłą.
21: Archiwalna Lalka w sobotę o 21:00 i w niedzielę o 20:00, a marionetka o 15:00.
25: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w Barze Mlecznym Sady.
21: W rolach głównych Ignacy Lis, Katarzyna Warnke, Zbigniew Zamachowski oraz Zbigniew Zapasiewicz i Anna Seniuk.
26: Au! Co pan robi? Au! Kim pan jest?
27: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
26: Pan nie może!
27: Siadaj, skąd ją znasz?
26: Kogo?
27: Sylwię Łęcką.
21: Weekend z Lalką w Jedynce.
20: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Mamy dokładnie o teraz 16 minut po godzinie 13 w programie pierwszym Polskiego Radia. Czas na audycję, w której główną rolę grają Państwo, nasi słuchacze.
1: Tylko szczerze.
0: I na Państwa głosy czekamy. Na początek więc przypomnę numer telefonu do nas 22 645 22 66 22 645 22 66. A dziś pytamy Państwa o właśnie o fenomen pewnego dzieła kultury. Miłość, pieniądze, wielkie ambicje i wielkie rozczarowania. To nie Sukcesja, to nie Yellowstone, to nie Downton Abbey, choć też by pasowało, ale to Lalka Bolesława Prusa. Od wydania tej powieści minęło ponad 130 lat. Powstały 4 adaptacje no, kinowo-telewizyjno-serialowe, adaptacje dźwiękowe, także u nas w Polskim Radio. Wiele różnych tych lalek było i wciąż one nas poruszają, inspirują, rozpalają emocje. Skąd się to wszystko bierze? To tak na początek, o to zapytała Anna Zakrzewska.
2: Skąd ten fenomen lalki?
3: No bo Netflixowa jest szokująca. Filmowej nie widziałam, znaczy kinowej nie widziałam, więc trudno mi powiedzieć. Ale no jest to jakaś klasyka, no, symbol i tak dalej. I to, co jest w Netflixie, to nie jest Prus, ale jest fajne.
2: Czyli przez kontrowersję ten fenomen się objawia.
3: Tak, a poza tym lubimy się spierać. Każdy temat jest dobry.
4: Wydaje mi się, że po prostu z wątków. W sensie lalka ma bardzo dużo wątków i niektórzy mogą się po prostu utożsamiać z nimi. Ewentualnie tak jak ja, jestem już trochę po skończeniu, po napisaniu matury i zawsze jakoś najbardziej ciągnęło mnie po prostu do lalki, więc na pewno każdy ma jakieś swoje powody, ale mnie osobiście po prostu najbardziej wciągnęła jako lektura szkolna. Może to jest ta kwestia.
5: Fenomen, jeśli chodzi o lalkę, wydaje mi się, że jest ze względu na to, że wyszedł film i serial w tym samym czasie. I serialu nie oglądałem, ale film jest naprawdę dobry, według mnie.
6: Kwestia chyba tak naprawdę to, jak opinie wychodzą na internecie na temat lalki. Bo jest dużo podzielenia właśnie, że lalka super, że ta super adaptacja jest ta Netflixowa. Niektórzy mówią, że nie, no bo że książka wiadomo lepsza, ciekawsza.
4: Niektórzy po prostu chcą się faktycznie przekonać. Ja tak na przykład mam bardzo często, że jak widzę bardzo skrajne opinie na internecie, to po prostu stwierdziłam, że sama obejrzę i się przekonam, jeżeli chodzi o adaptację.
7: No to dlatego, że to jest dla nas ważna lektura po prostu jednak. I jest czymś takim wyjątkowo w pewien sposób polskim po prostu. I też ta po prostu adaptacja filmowa jest bardzo dobra, więc wydaje mi się, że jest się czym zachwycać.
2: A czy twoim zdaniem powieść Bolesława Prusa dałoby się przenieść z XIX wieku do XXI wieku te motywy?
6: Moim zdaniem tak, ale dużo najpewniej by wychodziło, że trzeba by było po prostu zmienić pewne konteksty z książki.
2: Jakie na przykład? Co by się nie sprawdziło w 2026 roku?
6: Hierarchia na pewno.
4: Wydaje mi się, że same motywy, tak. Tak jak tutaj wspomniała koleżanka, byłoby trzeba trochę zmienić tło na obecne czasy, ale motywy jak najbardziej, tak.
5: Myślę, że dałoby się, ale byłoby to zdecydowanie trudne, głównie ze względu na to, że zmieniły się diametralnie realia i nie istnieje już arystokracja w takim tradycyjnym tego słowa sensie, ale nadal mamy jednak podział w społeczeństwie na warstwy społeczne i myślę, że spokojnie na przykład te problemy, którymi zmagał się Wokulski ze względu na to, że należał do mieszczaństwa, myślę, że mogłyby spokojnie dzisiaj też występować, tylko w trochę innej formie.
0: No właśnie, ta lalka nas porusza, o lalce dyskutujemy, dyskutować, opowiadać będziemy przez cały weekend, bo specjalny weekend z lalką na antenie radiowej Jedynki już jutro od 9:00, od audycji jedyne takie miejsce śladami bohaterów lalki po m.in. krakowskim przedmieściu będziemy podróżować, ale przygotowaliśmy też dla Państwa słuchowisko, marionetka, to takie losy potomków Łęckiej i Wokulskiego, będzie też nasza lalka, taka klasyczna, radiowa z Anną Seniuk, Zbigniewem Zapasiewiczem, przypomniana po latach cała masa rozmów z twórcami, reżyserami, aktorami, autorami scenariuszy jednej adaptacji, drugiej adaptacji, wersji scenicznych. Naprawdę dużo się przez ten weekend z lalką będzie działo. Teatr Polskiego Radia tutaj jedną z głównych ról na naszej radiowej scenie zagra i dyrektorka tego teatru Julia Mark jest z nami w studio. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Czekamy na Państwa głosy 22 645 22 66. Tam padło w tym materiale, w tej rozmowie ze z naszymi, no też po części pewnie słuchaczami na ulicach Warszawy, że lalka jest taka polska. Lalka jest polska? Czy może uniwersalna? A może jedno drugiego nie wyklucza?

0: chyba każda dobra literatura i dobra sztuka w ogóle jest uniwersalna. Myślę, że Proust, tak jak mówiło się o Szekspirze, jest jak gąbka. I kiedy pan zadaje to pytanie, to ja sobie wyobraziłam taki film, który toczyłby się na Sycylii. I Izabela Łęcka mogłaby być córką zrujnowanego gościa Włocha, który ma problemy finansowe. I pojawia się rycerz w białym Mercedesie i to jest sycylijski mafiozo Wokulski. Wszystko byśmy to złożyli, moim zdaniem, tak na szybko myśląc. Więc myślę, że niezależnie od tego, że jesteśmy w XXI wieku, to ta powieść wchłania każdy czas i każdy kontekst.
1: No tak, w kilku krajach ta serialowa wersja, którą można oglądać też przecież poza Polską od razu, jest też w tych topach odtworzeń. To właśnie myślę z tego też wynika. Pani Beata się do nas dodzwoniła. Dzień dobry, pani Beato. Skąd pani zdaniem ten fenomen?
2: Dzień dobry. Ja bym chciała tak zacząć na początek, zapytać, dlaczego z ekranizacji Lalki już z trzech jest ewidentnie wyrzucana moja ukochana postać, czyli pani Stawskiej. No komu ona przeszkadza? Taka ważna postać. Przecież to jest dokładnie tak, jakby sprzeminęło z wiatrem wyrzucić, powiedzmy, Melanię. No i też studenci są pomijani. Przecież oni mogliby wnieść tyle humoru. Dlaczego? Komu to przeszkadza? No to mi się właśnie nie podoba. Dlaczego?
1: W Lalce Ryszarda Bera, z tego co pamiętam, wątek studentów był w tej serialowej z lat 70. Tak.
2: I pani Stawska też była tylko w serialu.
1: No, muszą twórcy
2: taki
1: zawsze...
2: Taki wątek nie ma. Przecież ten proces właśnie o lalkę między panią Stawską
1: dał
2: i panią
1: tytuł.
2: Krzyszowską, to się... Sam tytuł wziął się z tego procesu. Tymczasem Has wyrzucił panią Stawską i reszta jakby poszła za nim. Tylko pani Stawska jest tylko w serialu, dlatego że serial jest po prostu, no... Tam jest strona po stronie odwzorowany, tam jest do ostatniej kropki, serial jest po prostu zrobiony według książki. No ale żeby nie zmieściła się w filmie kinowym, no to nie rozumiem tego.
1: Bardzo dziękuję pani Beato. No, twórcy czasem muszą dokonać jakichś skrótów, robiąc adaptację. Ja przypomnę, Julia Mark, dyrektorka Teatru Polskiego Radia, z nami w studio. Numer telefonu do nas 22 645 22 66. No to czasem trzeba wyciąć jakąś postać. Niestety trudna decyzja dla adaptatora.
0: Tak, ale ja się zgadzam, że Helena Stawska jest potrzebna w tej opowieści, bo ona dopełnia portretu psychologicznego Wokulskiego. Bo dzięki Helenie Stawskiej widzimy, że ten gość miał na wyciągnięcie ręki idealną kobietę. Ale jakieś skłonności, być może autodestrukcyjne, kto wie, pchały go do niemożliwego, do Izabeli Łęckiej, która była de facto nieosiągalna.
1: No, Wokulski na kozetce o psychoterapeuty. To też mogłaby być ciekawy wątek, ciekawa adaptacja. Taka już współczesna.
0: No tam rzeczywiście mamy trochę kłopotów, tak myślę, bo jednak ten gość zarabiał na wojnie. A wojna to też różnego rodzaju traumy i jakieś pragnienie adrenaliny, którą on potem realizował na różnych poziomach. Ten zakup kamienicy, wszystkie te radykalne ruchy, granie w karty. Ja myślę, że tam jest jakaś konsekwencja tych doświadczeń wojennych w portrecie psychologicznym tej postaci.
1: 22 645 22 66 to numer telefonu. Do nas, dlaczego ta lalka nas porusza, czemu nas porusza, co nas w niej porusza. Pani Krystyna się do nas dodzwoniła. Dzień dobry, pani Krystyna.
3: Tak, ja już tu rozmawiałam z panem, z którym połączyłam się. Jest tyle różnych opinii, zdań na temat lalki. Mnie zastanawia jedno. Dlaczego nikt nie wspomina, że krakowskie przedmieście, że sklep Mincla, że to wszystko znajduje się autentycznie w Lublinie. No. Nikt o tym nie mówi. I na tym opierał Proust, no, dalsze te dzieje w Warszawie. Dlaczego o tym nie ma wspomnienia?
1: No to właśnie pani wspomina, pani Krystyno, za to też bardzo dziękujemy. A czemu panią lalka porusza? Porusza panią?
3: No bardzo, bardzo.
1: A dlaczego? I co panią porusza?
3: Czy ktoś będzie o tym jeszcze mówił, czy nie? O tym, o czym ja wspomniałam?
1: Pani Krystyno, no zastanawiamy się nad tym, szukamy. Każdy pewnie trochę po swojemu tę lalkę odbiera. Jakiś inny wątek porusza. Wcześniej pani Beata mówiła o wątku studentów, wątku pani...

0: warszawskiej. No mnie te społeczne najbardziej poruszają, kiedy Stach Wokulski idzie na Powiśle, to te jego przemyślenia, wtedy może to się trochę z moimi zainteresowaniami takimi publicystycznymi bardziej łączy. A pan Mateusz też z nami. Dzień dobry. Pana lalka porusza? A co w niej, jeśli tak? Panie Mateuszu, czy się słyszymy? Halo, halo? Panie Mateuszu, pana Mateusza nie słyszymy. Być może za chwilę się usłyszymy. Ja przypomnę, Julia Mark, dyrektorka Teatru Polskiego Radia, wciąż w naszym jedynkowym studio. No, różne były inspiracje do lalki. Bolesław Prus też był nie tylko pisarzem, był też dziennikarzem, więc on potrafił to opisać. Wiemy, że Paryż opisał nie będąc tam do Paryża. Pojechał dopiero później, po raz pierwszy go zobaczył na własne oczy, ale siedział z mapami, z dokumentami, rozmawiał z ludźmi. No, w lalce opis Warszawy, opis tych wszystkich miejsc i publicystyczny porusza. I jednak jest pan Mateusz. Panie Mateuszu, teraz się słyszymy?
1: Tak, słyszę. Dzień dobry.
0: Panie Mateuszu, lalka porusza? Jeśli tak, to czemu?
1: Lalka porusza. Ja może w ogóle powiem, że dopiero uruchomiłem audycję waszą. Zresztą codziennie staram się słuchać, więc dzisiaj też nie chciałem nic ominąć. I temat mi się bardzo podoba. Ja przyznam, nie widziałem tego nowego filmu. Aczkolwiek widziałem ekranizację tą starą sprzed tam już 60 lat już bodajże. Przy okazji teraz odświeżyłem sobie również serial
0: tą
1: z 70.
0: Czyli mówi pan o obu, i Ryszarda tak, Bera serialu i Wojciecha Jerzego Hasa w filmie kinowym.
1: Tak, zgadza się. I przyznam szczerze, że ja dopiero mając lat 30 parę przeczytałem tą lalkę jako książkę po prostu i byłem zachwycony tą lekturą. Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, może troszeczkę off topic, że kiedy młodzi ludzie w wieku 16-17 lat, czyli w wieku licealnym, są zmuszeni, nazwijmy to, czytać lalkę, niestety tego problemu i tej książki nie rozumieją. Uważam, że jest to genialna powieść, która porusza naprawdę temat na wielu płaszczyznach naszej historii, naszego społeczeństwa, kultury i też swego rodzaju patriotyzmu naszego, więc jest to wspaniała książka, ale no zwracam uwagę, że nie jest to książka dla nastolatków, bo po prostu jest to za wcześnie. Ja dopiero po latach mogę powiedzieć, że zrozumiałem książkę i jestem jej wielkim fanem i nie opowiem się tutaj po żadnej ze stron, że ten serial Netflixowy obecny jest jakiś gorszy, nie gorszy, on jest po prostu inny. Każdy swoją jakąś problematykę dotyka i uważam, że jest warte to wszystko zobaczenia, przeczytania przede wszystkim, bo zacząłbym od przeczytania książki i dopiero potem zdecydowanie lepiej ogląda się ekranizację i do tego zachęcam wszystkich, no, ale się strzeliłem w czasie.
0: Panie Mateuszu, no tak, gratuluję, takie radiowe wyczucie tego czasu. Ja przyznam szczerze, też przeczytałem lalkę w liceum, wiele z niej nie rozumiejąc, nie do końca rozumiejąc ten fenomen. Przeczytałem drugi raz właśnie w wieku lat około 30 i już wtedy absolutnie byłem zachwycony. Wracam zresztą do tej książki co jakiś czas. Pan Tomasz jeszcze z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja przysłuchując się audycji nie usłyszałem w końcu, dlaczego tak porusza kolejne pokolenia ta powieść. Absolutnie topowa lektura, natomiast moim zdaniem odpowiedź jest prosta. My po prostu nie lubimy Łęckiej i wkurza nas to. I nie o to chodzi, że z męskiej perspektywy drażni nas ta niespełniona miłość Wokulskiego, bo można to oczywiście odwrócić, ale myślę, że to jest ta przyczyna, że to jest tak jaskrawa, ciekawa postać i tak wkurzająca, że cały czas ta lektura będzie poruszała. I to, co mówiła pani dyrektor, my to osadzimy w każdych czasach i w każdych realiach. Niedaleko szukać, współczesne czasy, był jeden słuchacz, który mówił, że ciężko byłoby to teraz dostosować. Myślę, że nie. Przykład, nie wiem, piłkarze, którzy mają kupę kasy, dziewczyny, które przepraszam, brzydko mówiąc, na to lecą. I też szybko takie związki się rozpadają, nie rokują, tak? Więc najprościej mówiąc, niespełniona miłość, moim zdaniem ta lektura tak porusza, wkurza, bo ta postać jest tak jaskrawa i nie godzimy się na tą niesprawiedliwość. Takie może kolokwialne stwierdzenia, ale... Ciekaw jestem, jak inni słuchacze się do tego odniosą.
0: No to czekamy na takie głosy. Ja trochę myślę, że my tą Izabelę Łęcką jednak za ostro może traktujemy. Mnie się podoba na przykład ta Izabela Łęcka Sandry Drzymalskiej, która jest taka no twardsza, taka do przodu, taka właśnie nie dająca się. Ciekawe to jest dla mnie też spojrzenie. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję. 22 645 22 66 to numer telefonu do nas. Na telefony czekamy. To jest Tylko Szczerze w programie Pierwszym Polskiego Radia.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I audycja Tylko Szczerze, audycja, w której głosy państwa są najważniejsze. 22 645 22 66. Ten numer wybrała pani Elżbieta. Dzień dobry, pani Elżbieto.
2: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. No, Lalka to jest według mnie wspaniała książka, wspaniała lektura. Ja już mam 68 lat i za moich czasów nie było streszczeń. Nasza polonistka wymagała, wszyscy żeśmy czytali Lalkę i wszyscy żeśmy się zachwycali. Dlaczego? Dlatego, że postać niejednoznaczna, zagrana według mnie najlepiej przez panią Beatę Tyszkiewicz, jeszcze niestety, ale pójdę na tej nowej wersji w kinie i po prostu bardzo jestem ciekawa, czy obecna aktorka będzie w stanie przebić postać zagraną przez panią Tyszkiewicz. A proszę jeszcze wziąć pod uwagę postać Rydzkiewicz. Tak samo moim zdaniem i tak jak nasza polonistka mówiła to, że mówiła do nas, kochani, popatrzcie się na postać i zachowanie Rzeckiego. On jest, to jest sama dobroć. I nie było dyskusji czy wypracowaniach i tak dalej na temat Rzeckiego. Tylko Wokulski i pani Izabela. A jak ktoś jest, bo to właśnie dzisiaj są takie czasy ciekawe, rzekłabym. Żyjemy w ciekawych czasach i wręcz okrutnych. Moim zdaniem za mało czasu poświęca się osobom po prostu dobrym, zawsze dobrym.
1: A to jest bardzo ważny głos, pani Elżbieto. Rzecki rzeczywiście, postać, która często ma bardzo wnikliwe w ogóle spojrzenie na to wszystko dookoła i potrafi bardzo wnikliwie odnieść się, skomentować nawet, choćby w tym swoim pamiętniku, to co wszystko się działo w jego życiu, ale dzieje się też na bieżąco. Pan Paweł z nami. Dzień dobry, panie Pawle.
3: Dzień dobry, witam. Proszę państwa, wydaje mi się, że fenomen Lalki polega na tym, że jest to powieść, która wciąż jest w dużym

0: wielu aspektach niepoznana, bo tam jest bardzo dużo niedomówień, tam jest bardzo dużo różnych wątków, które już wspominałem. Chyba nawet u Państwa na antenie, że można by kolejne ekranizacje stworzyć, gdyby ktoś chciał, wyodrębniając jedne wątki kosztem drugim, kosztem innych. Można by, tak sobie pomyślałem, nawet na podstawie słynnych pamiętników Starego Subiekta zrobić choćby miniserial i to wyeksponować, co tam jest powiedziane.
1: Oglądałbym, jak to mówi dzisiejsza młodzież.
0: No, widzi pan. Weźmy pod uwagę, że no owszem, no w liceum często żeśmy to omawiali pod kątem tego, że no rzeczywiście Wokulski romantyk, Wokulski człowiek czynu, Wokulski społecznik, a Izabela Łęcka no to oczywiście pusta i cyniczna i odpychająca pani, a tymczasem rozmawiałem niedawno z jednym moim znajomym i powiedział, słuchaj, weź pod uwagę, że Wokulski jest tam przedstawiany też w sposób niejednoznaczny. Są pominięte albo wspomniane półgębkiem jego wątki, a przecież ten człowiek wielkiego majątku dorabiał się, no właśnie, na wojnie. Wręcz chyba handlował bronią, co dzisiaj to by się za nim wymiar sprawiedliwości uganiał, a w najlepszym wypadku fiskus, albo choćby wątek właśnie Izabeli Łęckiej. Też mi ten sam znajomy powiedział, że no zobacz, no młodą kobietę jakiś, no nie chcę tu wyjść na ageistem, jakiś starszy od niej mocno, bo chyba 20 lat było różnicy, osacza i takimi metodami, że dzisiaj uchodziłby za stalkera. I właśnie to
1: i
0: jest
1: duże,
0: fascynujące.
1: Duże pieniądze, które mu dają duże możliwości takiego osaczania, panie Pawle. Rzeczywiście to też jest ciekawy punkt widzenia. Pani Alicja, jeszcze z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja tylko generalnie mam takie dwa pytania, które chciałabym wrzucić. Być może retoryczne, bądź też nie. Po pierwsze, jeżeli chodzi o panią Izabelę, która z nas chciałaby w dzisiejszym wieku być po prostu takim przedmiotem trochę handlu pod tytułem musimy sprzedać Izabelę po to, żeby nasza rodzina miała pieniądze. Myślę, że to jest bardzo rzadko pomijane, natomiast tak naprawdę ten XIX wiek i te rodziny arystokratyczne, które upadały i tak naprawdę jedyną nadzieją na majątek to było wydanie za mąż córki. Myślę, że wiele kobiet i również wielu panów dzisiaj trochę by się na to oburzyło. A po drugie moje pytanie, który z mężczyzn współcześnie, tutaj troszeczkę atakuję pana, który atakował panią Izabelę, poświęciłby cały swój majątek z miłości? Czy to rzeczywiście z prawdziwej miłości? To są takie dwa moje pytania, natomiast ja bardzo lubię Lalkę, uważam, że to jest powieść ponadczasowa i tak jak poprzednik mówił, tam jest tyle wątków, że myślę, że dużo jest jeszcze do odkrycia. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i zostawiam z tymi dwoma pytaniami.
1: No to będziemy się też zastanawiać nad tym, o co pani Alicjo zapytała. To jeszcze kilka głosów zebranych przez naszego reportera Aleksandra Ziemieńczyka.
3: Ludzie lubią poznawać historie, które są opowiadane, a jeszcze bardziej lubią te historie, które już znają, tak jak z muzyką albo z piosenkami. No. To jest naturalne.
4: Powieść jest wybitna. Prus odkrywał nam różne warstwy społeczności w tej powieści. Pokazał i doły, i góry. No i to, jak kobieta była traktowana w tamtych czasach. Uważam, że świetna książka. Świetna.
5: Też bardzo dobre ekranizacje, niewątpliwie.
4: Bardzo dobre ekranizacje, oczywiście, że tak.
6: Nie potrzebuję i nie chcę odkrywać Lalki na nowo. Znaczy, stare wersje mi odpowiadają na tyle i są tak fajne, że nie chcę tego, co się...
5: Ale fenomen niewątpliwie jest, abstrahując od tego, czy nam się to podoba, czy nie, prawda?
6: Prawda, to prawda.
1: I to Aleksander Ziemiańczyk rozmawiał z warszawiakami, dyrektorka Teatru Polskiego Radia Julia Mark wciąż w studiu radiowej Jedynki. No to gdzieś się też pojawiło wcześniej, że z jednej strony lubimy, tak jak mówił inżynier Mamoń w filmie Rejs, te melodie, które już gdzieś słyszeliśmy, ale ja na przykład lubię, jak mi ktoś zagra jednak inną melodię. Stąd ta serialowa Lalka z tymi inaczej w ogóle wymyślonymi postaciami do mnie trafia, ale nie do każdego musi oczywiście.
7: Oczywiście, ale z jakiegoś powodu ciągle co sezon inscenizujemy Hamleta, bo ciągle możemy tam zmieścić nowy kontekst, nowe sytuacje, opowiedzieć tego Hamleta na bardzo wiele sposobów i myślę, że Lalka, czyli według mnie najlepsza polska powieść, zasługuje na to, żebyśmy ją interpretowali i reinterpretowali cały czas.
1: A jednocześnie, choć możemy ją reinterpretować, to absolutnie możemy ją przeczytać jako zapis pewnych czasów tego końca, no niemal końca XIX wieku, więc ta Lalka może nam naprawdę do bardzo wielu różnych rzeczy posłużyć.
7: Tak, ja mam wrażenie, że każdy czytelnik znajdzie sobie coś interesującego w Lalce na innym poziomie. To może być historia miłosna, to może być historia o społecznej sytuacji, to może być też, jeżeli nałożymy ten filtr Rzeckiego, historia też o historii trochę i o tym, jak on czyta politykę.
1: Jak tam patrzy jest bardzo na nią z perspektywy, wiele, prawda? Jak się też politycznie kształtował Rzecki, prawda? To też jest ciekawy wątek.
7: Tak, jak on się zmieniał i też jak rzeczywistość wpływała na

0: na jego poglądy aktualne.
1: To może właśnie dlatego ta lalka wciąż jest tak aktualna, ale państwa głosy wciąż na nie czekamy. 22 645 20

0: tylko szczerze, czyli głosy państwa w sprawie lalki.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: I tego, skąd wciąż tak mocny jest fenomen powieści Bolesława Prusa, czemu ta lalka literacka, filmowa, radiowa tak porusza. Pani Aniceta jest z nami. Dzień dobry. Halo, czy mamy panią Anicetę?
2: Tak, jestem.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Chciałam poruszyć sprawę krótko, ale której nie poruszył nikt. Otóż proszę zajrzeć na samym koniec powieści. Rzecki umiera.
0: To prawda.
2: W pokoju jest Ochocki, który widzi w bocznej kieszeni zmarłego wysunięty do połowy list węgiełka i przeczytał wielkimi literami napisane non omnis moriar. To jest cytat Horacego.
0: Nie wszystek umrę.
2: Nie wszystek umarłem. I masz rację, rzekł jakby do siebie. Ja mam rację, zapytał doktor. Wiem o tym od dawna. Ochocki milczał. Tu chodziło o to, co się stało z Wokulskim, czego nikt nie rozważał tego. Ja pierwszy raz przeczytałam lalkę w wieku lat 15. Mój tata zawsze mi dawał pewne powieści, które uważał, że są bardzo wartościowe. I jeszcze co chciałam powiedzieć, że...
0: To ponieważ gong wybił, to już tak proszę na zakończenie tylko. Pani Aniceta jednak

0: się rozłączyła. Bardzo dziękujemy za ten głos. Nasz reporter Aleksander Ziemiańczyk też pytał wciąż o ten fenomen lalki na ulicach Warszawy.
1: Jeżeli chodzi o samą lekturę, to uważam, że jest jedna z lepszych, jeżeli w ogóle mówimy o tych lekturach w szkołach. To jest taka powieść, która mimo, że tak powiem, upływu lat od jej powstania, dalej jest taką tematyką dosyć aktualną, którą taki przeciętny człowiek może odnieść w pewnym stopniu do siebie. Jest też takie większe przesłanie.
2: Miłość, zazdrość, pieniądze, interesy, dwuznaczności.
1: Tak, i też moim zdaniem bardzo fajne w tej lekturze jest też to, że nie ma takich przejaskrawionych postaci, że mają swoje wady, mają swoje zalety. Nie jest takie czarno-białe przedstawienie, tylko właśnie można dużo tak przemyśleć.
3: Myślę, że każdy może odnaleźć w lalce coś o sobie. Przez to, że mamy tam przekrój różnych grup społecznych i różnych osób, każdy może w jakiś sposób utożsamić się z postaciami.
2: Taki uniwersalizm swego rodzaju. Postaci, no ale też odniesienie tutaj do naszej rzeczywistości.
3: Zdecydowanie tak. Mimo, że powieść jest tam z XIX wieku, no to możemy w 2026 już roku znaleźć coś dla siebie.
0: To Aleksander Ziemiańczyk, pytania na ulicach Warszawy, a do nas pani Hanna się dodzwoniła. Dzień dobry.
4: Tak, dzień dobry. W sprawie lalki. Chodzi mi o ekranizację dzisiejszą lalki, czyli trzecią. Ja jeszcze nie oglądałam, ale słyszałam, że dla mojego pokolenia 70+ jest ona, no, trudno ją przyjąć, że tak powiem.
0: A proszę spróbować i sprawdzić, bo może się okaże, że jednak jest inaczej.
4: No, z tego co słyszałam, język w lalce na przykład. No, ja mam takie pytanie, które się rodzi we mnie. Co prawda prawa do lalki autorskie już oczywiście wygasły dawno. Można ją realizować na wszystkie sposoby, prawda, bez pytania autora. Obawiam się, że Bolesław Prus nie zgodziłby się na obecną interpretację filmową lalki. To jest taka moja, oczywiście, że wybieram się w najbliższym czasie, ale proszę zobaczyć, że starsze pokolenie na ogół chwali poprzednie ekranizacje, tą z lat 70. i tą pierwszą z Beatą Tyszkiewicz.
0: Pani Hanno, no tak jest, twórcy tworzą i poddają swoje dzieło ocenie. Bardzo dziękujemy za ten głos, choć niektórzy przypomnieli recenzję tych dwóch lalek z 60. i 70., one też były pełne krytycyzmu, że to jest nie tak, jakby sobie to Prus wyobraził. Ale to ciekawe pytanie, co by Prus na to wszystko powiedział. Julia Mark, dyrektorka Teatru Polskiego Radia, przypomnę, w studiu radiowej Jedynki. No, my będziemy mieli jeszcze jedną ciekawą rzecz w czasie naszego weekendu z lalką, czyli to słuchowisko Marionetka, słuchowisko, które idzie tropem potomków Wokulskiego i Łęckiej na podstawie powieści tak napisanej właśnie, że gdzieś po latach we współczesnym świecie spotykają się potomkowie tych bohaterów.
5: Tak, bohaterami Marionetki jest Sylwia Łęcka, prawnuczka Izabeli i Zbyszek Wokulski, prawnuk Stanisława. Oni spotykają się w Barze Mlecznym na Sadach Żoliborskich i próbują dociec, jak to było między ich pradziadkami.
0: I dwie części tego słuchowiska na naszej antenie i w sobotę i w niedzielę będzie można tego posłuchać.
5: Tak, w sobotę i w niedzielę o godzinie 15. Jednak dla wielbicieli klasyki przygotowaliśmy również inscenizację z 76 roku. To wieczorami, w sobotę o 21, a w niedzielę o 20. Lalka z Anną Seniuk i Zbigniewem Zapasiewiczem z 1976 roku.
0: No i ta jest raczej taka klasyczna, poza tym, że dźwiękowa, ale to jest raczej takie klasyczne podejście do powieści
5: Prusa. Klasyczne podejście do powieści Prusa. Wspaniałe słuchowisko. Słuchałam go już dwukrotnie ze względu zawodowych i rzeczywiście mam poczucie, że wspaniałe role, piękna, tradycyjnymi środkami zrealizowana opowieść.
0: No i będziemy oczywiście przez cały ten weekend z lalką o lalce opowiadać. Będzie ta podróż już w jedynym takim miejscu od godziny 9 po krakowskim przedmieściu, po wszystkich tych ważnych dla powieści Prusa miejscach. Będą w wielu różnych naszych audycjach, w klubie książki, w programie Teatr to lubię, w Nowym Wspaniałym Świecie, to już w niedzielę u Karoliny Korwin-Piotrowskiej rozmowy z twórcami, reżyserami, scenarzystami, aktorami, tymi, którzy też literaturę analizują i o niej opowiadają. Już zapraszam na ten weekend z lalką w sobotę i w niedzielę. Julia Mark, dyrektorka Teatru Polskiego Radia, jedna z osób, które stoją za tym weekendem z lalką, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studio.
5: Dziękuję, słuchajcie państwo.
0: Tylko szczerze się kończę, ale po 14 folder ulubione. Marcin Wojciechowski już w studiu.

0: Uśmiech na zgadnij dlaczego? No, bo u nas lalka.
1: No i dobrze, a co o lalce będzie? Jak do niej podejdziecie?
0: Będzie Maria Kania, aktorka występująca w serialu Lalka, ale też ciekawostka dla pań, choć pewnie nie tylko. Wanda Nowak stworzyła buty do filmu Lalka, połączyła tradycję szewską XIX wieku ze współczesną modą. Będzie z nami Dominika Nowak, czyli założycielka tej właśnie marki. Oprócz tego, a dzisiaj mamy urodziny Agnieszki Osieckiej. Gdyby żyła, to dzisiaj skończyłaby 90 lat, w związku z tym w Kalinowym Sercu w Warszawie dzisiaj koncert. Natalia Lesz nas odwiedzi, która też zabrała się za piosenki Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy oczywiście z Ulą Kaczyńską od godziny 14 do radiowej jedynki.
1: Folder ulubiony, tylko szczerze się zakończyło. Michał Strzałkowski, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Czy powinniśmy być dumni z naszej historii? Czy Polacy się radykalizują? Czy mocarstwa dzielą świat na nowo? Czy Polska powinna angażować się militarnie w Ukrainie?
2: To pytania, których nie możemy unikać i odpowiedzi, których potrzebujemy. Szczególnie jeśli dotyczą kwestii spornych.
1: Leszek Jażdżewski i jego goście poszukują takich odpowiedzi. Nie boją się żadnych pytań. Kwestia sporna w programie pierwszym Polskiego Radia. W piątek po 21.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Big Deal. Multi Deal.

0: Multi-deal w Deals tylko teraz. Praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a deals.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
7: Reklam.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
1: Patryk Bedliński, zapraszam. Tragiczny wypadek wydarzył się na A2 między węzłami Mińsk Mazowiecki i Halinów. Po zderzeniu pojazdu osobowego z ciężarówką mamy blokadę w kierunku stolicy, a ruch odbywa się przez węzeł Mińsk Mazowiecki. Problemy są na 498 kilometrze. Na S1 tymczasem problemy pojawiły się między węzłem Stara Wieś a węzłem Brzeszcze na wysokości Dankowic. Na 28 kilometrze jest blokada w kierunku Bierunia po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery. Na S8 proszę szczególnie uważać między Rawą Mazowiecką a Julianowem. Na trasie do Warszawy zablokowany jest jeden z pasów, a to dlatego, że zapaliła się ciężarówka. Mówimy tutaj o 388 kilometrze. Nie da się przejechać między Janowem a Częstochową. To fragment drogi krajowej 46, a konkretnie 207 kilometr w okolicach miejscowości Skowronów. Z powodu pożaru samochodu dostawczego trasa jest zablokowana w obie strony, a objazd na przykład możliwy przez miejscowości Czepurka, Lusławice i Małusy drogami lokalnymi. Uwaga też na S61.
2: Droga S61 w kierunku granicy, jakieś 2 km przed granicą jest całkowicie zablokowana, dwa pusty są przewrócone. Poprzek drogi, więc to wszystko stoi, także doliczcie sobie troszeczkę czasu, bo niestety tam się nie przejedzie.
1: Problemy są na 210 km trasy S61 między Suwałkami a Budziskiem po zderzeniu dwóch busów. Zmotoryzowani mogą zjechać w Szypliszkach na drogę równoległą i pojechać objazdem przez Mikołajówkę i przez Andrzejewo. Dziękujemy za informację i czekamy na kolejne sugestie dla innych zmotoryzowanych. 22 513 11 11.

0: Minęła 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Bez kompromisów w sprawie bezpieczeństwa dzieci, podkreśla premier. Po atakach w szkołach policja monitoruje dziś placówki. Navi Pillay, działaczka na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego, została laureatką Pokojowej Nagrody Nobla. Rozpoczyna się dziś 42. Międzynarodowy Warszawski Festiwal Filmowy. W kwestii bezpieczeństwa polskich dzieci i spokoju w szkołach nie ma miejsca na kompromis, podkreśla premier Donald Tusk. Szef rządu odebrał meldunek od policji i innych służb. W ostatnich dniach doszło do ataków nastoletnich nożowników. Wczoraj w szkole w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym zginęła 37-letnia woźna placówki. I właśnie wkrótce sąd rodzinny w Wyszkowie zajmie się sprawą 15-latka, który dokonał tej zbrodni oraz ranił nauczycielkę i dyrektora. Łączymy się z Dagmarą Kędzior, która jest w Leszczydole Nowinach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak będzie przebiegało to posiedzenie sądu i co dokładnie wiemy o tym ataku?
1: Sąd wysłucha 15-latka, przeanalizuje jego sytuację oraz weźmie pod uwagę wszystkie okoliczności tego ataku. Rzecznik Sądu Okręgowego

0: okręgowego w Ostrołęce. Sędzia Mariusz Pieńkowski mówi, że sąd może zdecydować się na różne środki zapobiegawcze.
1: Może to być nadzór kuratora, organizacji społecznej, czy też umieszczenie w jakimś młodzieżowym środku wychowawczym, zakładzie leczniczym lub też w schronisku dla nieletnich.
0: Sąd nie będzie teraz decydował, czy 15-latek ma odpowiadać jak osoba dorosła. Nowe okoliczności w sprawie ataku ujawnił dzisiaj dyrektor szkoły w Leszczydole Nowinach. Krzysztof Ochmański powiedział, że napastnik, gdy przestał atakować, zaczął przepraszać.
2: Że nie chce tego robić i chyba przeprasza, co ja zrobiłem. Próbowałem z nim rozmawiać. Jak już nawiązałem kontakt, poprosił mnie o pomoc i tak w skrócie nawet doszło do tego, że chciał, żeby go przytulić.
0: Dyrektor zadeklarował, że rodzinie zmarłej woźnej pani Darii zostanie zapewniona pomoc psychologiczna.
3: Dagmara Kędzior, bardzo dziękuję za relację. Tymczasem są kolejne zatrzymania nastolatków w całej Polsce w związku z rozpowszechnianiem informacji, które mają wywołać strach, dezinformację i panikę. Nic nie wskazuje na to, że mamy do czynienia z jakimś ogólnopolskim wyzwaniem, w którym młodzi ludzie uczestniczyli, mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Oczywiście badane są sytuacje indywidualne, czy nie było jakiejś dwu- czy trzyosobowej grupy w jakimś komunikatorze. Mamy te dowody zabezpieczone, telefony i smartfony zabezpieczone, to będzie sprawdzone. Ale w ogólnopolskim systemie infosfery nic, co by wskazywało na jakąś sytuację krytyczną dla bezpieczeństwa każdej szkoły w Polsce się nie dzieje.
3: A w związku z ostatnimi wydarzeniami w mazowieckich szkołach burmistrz podwarszawskiego Piaseczna zaapelował, by uczniowie pozostali dzisiaj w domach. Zdania o tym wśród mieszkańców są podzielone, o czym mówili Małgorzacia Abgarowicz.
5: Ja się boję po prostu.
6: Ty nie w szkole?
7: Nie.
6: Szkoła nie działa, czy po prostu twoja decyzja, że nie idziesz?
7: Moja decyzja.
6: Boisz się?
7: Trochę.
6: A jak koledzy z twojej klasy ze szkoły?
7: Nikt nie poszedł. Nikt nie Tylko poszedł. Jedna osoba.
8: Na grupie klasowej pisali. Zastanawiali się, czy iść, czy nie iść i tam jakieś wiadomości różne, co się dzieje i co ma się dziać.
7: Przesada i nakręcania trochę. Aha. Spokojnie jest dzisiaj.
6: Policja jest wokół szkoły?
7: Jest, jest.
3: Na Mazowszu 3,5 tysiąca policjantów wspieranych przez straże miejskie monitoruje dziś szkoły i ich otoczenie. Przekazał wojewoda mazowiecki. W całym kraju skontrolowano 10 tysięcy szkół. Teraz Ukraina. Po rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną w Kijowie oraz w kilku regionach kraju są przerwy w dostawach prądu. W części kijowskich dzielnic nie kursują tramwaje i trolejbusy. Z ograniczeniami działa też metro. W wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę w ciągu ostatniej doby zginęły co najmniej 3 osoby, a 25, w tym troje dzieci, zostało rannych. Navi Pillai, pochodząca z Indii, żyjąca w RPA, działaczka na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego, została laureatką tegoroczną pokojowej Nagrody Nobla. Jej uhonorowanie to jasny przekaz dotyczący znaczenia wartości w dzisiejszym świecie, uważa profesor Marcin Zajenkowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
9: Ten wybór Komitetu Noblowskiego daje nam taki jasny sygnał, że są pewne wartości, które są dla nas ważne, są fundamentem i będziemy ich bronić. Laureatka właściwie może stać się takim symbolem tych wszystkich wartości, które są trochę w zagrożeniu.
3: Wręczenie pokojowej Nagrody Nobla odbędzie się 10 grudnia.
10: To są aktualności jedynki.
3: 190 filmów z kilkudziesięciu krajów będzie można obejrzeć podczas rozpoczynającego się dziś 42. Międzynarodowego Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Zarówno w konkursie międzynarodowym, jak i konkursie debiutów reżyserskich znalazły się filmy różnorodne, w większości premiery, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Bartłomiej Pulcyn.
11: To jest mocny nacisk na kino współczesne, chociaż nie brakuje też filmów historycznych, ale opowiadają historie bardzo bliskie ludziom i myślę, że odwołujące się do różnych wartości, jak wolność, jak prawda, sprawiedliwość, jak one funkcjonują w życiu bohaterów.
3: W tym roku po raz pierwszy na festiwalu odbędzie się konkurs polskich filmów krótkometrażowych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
3: Dziś pochmurno z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Więcej słońca na południowym zachodzie, na termometrach od 10 stopni w Zakopanem, 11 w Suwałkach, 13 na Helu i w Świnoujściu, do 14 w Terespolu i Wrocławiu. Wiatr umiarkowany i bardzo silny nad morzem i w górach.
10: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Weekend z lalką w radiowej jedynce to okazja, aby opowiedzieć
9: o kulisach powstawania filmowej i serialowej wersji tej słynnej powieści.
8: Jak scenografowie odtworzyli XIX-wieczną Warszawę?
9: Czy udało się im i dzięki temu i nam przenieść w czasie?
8: Jak powstawały stylowe, przepiękne suknie Izabeli?
9: Jaką Łęcką jest Sandra Drzymalska, a jakim Wokulskim Marcin Dorociński?
8: I jak wyglądała praca nad słuchowiskiem radiowym, które opowiada historię współczesnych potomków Łęckiej i Wokulskiego?
9: O tym już jutro, od 9:00.
8: Śladami lalki, tej Bolesława Prusa
9: i tej przeniesionej na duży i na mały ekran.
8: Jedyne takie miejsce, tuż przy krakowskim przedmieściu, przed Pałacem Staszica w Warszawie. Zapraszamy. Sława Bieńczycka i
9: Martyna Podolska.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Alison Moyet. Is this love? Czy to miłość?
1: Dla mnie to
0: miłość tylko do weekendu, ja bym powiedział. Mój, jak u państwa, 13 minut po godzinie 14. Dzień dobry, duet w komplecie.
1: Ula Kaczyńska.
0: Marcin Wojciechowski.
2: Folder ulubione.
1: Dziś jest taki dzień, że ho, ho, ho. Składamy oczywiście życzenia wszystkim tym, którzy dziś obchodzą urodziny, no bo grono jest niezwykle zacne. 77. rocznica urodzin Magdy Umer, 86. rocznica urodzin Johna Lennona i 90. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej.
0: I z tej okazji okularnice na początek. Dobrze jest świętować dzień artystów, którzy dali nam tak wiele, jak na przykład Agnieszka Osiecka. Posłuchajmy okularników w wersji Anny Marii Jopek.

0: Dziś w studiu radiowej Jedynki Maria Kania. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Aktorka.
1: Tak.
0: To dopiero październik, ale zastanawiam się, jak podsumujesz ten rok, kiedy już upłynie. Rok 2026 dla Marii Kani to?
1: Najbardziej intensywny rok zawodowy chyba w moim życiu.
0: W jakich okolicznościach trafiła do ciebie propozycja, żeby wziąć udział w castingu albo żeby zagrać rolę Marianny w serialu Lalka, serialu Pawła Maślony?
1: Dostałam zaproszenie na casting i byłam na tym castingu, a dopiero po chyba 2 miesiącach zadzwonił do mnie Paweł osobiście i zaproponował mi rolę Marianny. Byłam wtedy we Wrocławiu na spektaklach i to był taki czas, w którym nie miałam planów zawodowych, w sumie to żadnych. I bardzo mnie to wzruszyło i bardzo, bardzo się ucieszyłam.
0: Czy wiedziałaś od początku, do jakiej roli jesteś castingowana?
1: Tak, ja castingowałam się tylko do roli Marianny.
0: A co wiedziałaś o Mariannie? Bo jeśli chodzi o powieść Bolesława Prusa, to jest to postać dość epizodyczna.
1: Ja miałam 2 sceny do przygotowania na casting i tyle wiedziałam o Mariannie.
0: Czy po tym, jak otrzymałaś tę rolę, a może wcześniej, bo nie wiem, jak wyglądało przygotowanie, sięgnęłaś jeszcze raz po Lalkę Prusa?
1: Sięgnęłam przed castingiem.
0: I powiedz mi, jak czyta się książkę, kiedy się wie, że będzie ona ekranizowana?
1: Ja jej w ogóle nie skończyłam wtedy. Ja ją zaczęłam czytać, ale jej nie skończyłam czytać przed tym castingiem. A później już dostałam scenariusze bardzo szybko i już zostałam z tymi scenariuszami, wiedząc, że one nie mają wiele wspólnego z książką, zwłaszcza jeżeli chodzi o postać Marianny, i postanowiłam zostać po prostu ze scenariuszem, żeby przygotować się ze scenariusza, żeby też jakoś nie szukać inspiracji, bo szukałam takiej inspiracji, ale niekoniecznie akurat w książce, no bo tam po prostu tej inspiracji dla Marianny no, nie znalazłabym.
0: Tam jest też inne koleje losu Marianny. Tak. Tam nie pojawia się w jej życiu Rzecki w takim stopniu, jak pojawia się w życiu Marianny. Wiem, że przygotowując się do tej roli, przygotowywałaś sobie także plan działania według książek, które czytałaś na temat tego, jak żyło się kobietom w XIX wieku.
1: Tak.
0: Co z tej wiedzy wzięłaś dla swojej postaci? O co wzbogaciłaś Mariannę, jej rys psychologiczny i to, że jest tak wspaniałą postacią na tej, chciałam powiedzieć scenie, ale na ekranie.
1: Bardzo dziękuję. No myślę, że to zasługa scenariusza. To było
0: no dobra,
1: bardzo
0: dobra.
1: Trudno zepsuć, naprawdę. Ale przede wszystkim chciałam ją jakoś, jako biorąc pod uwagę jej zawód, czyli pracownicę seksualną, prostytutkę, kurtyzanę, chciałam ją jakoś umiejscowić w tej rzeczywistości. I to dla mnie było ważne, żeby zrozumieć, czy to była taka wyjątkowa sytuacja, w której ona była prostytutką, w związku z tym była odrzucona przez społeczeństwo, bo to było jakieś takie całkowicie nielegalne. Oczywiście było to nielegalne, ale też w pewnym aspekcie, ale też część pracy prostytutek była zalegalizowana. Prostytucja była w tamtym czasie zalegalizowana i po prostu skala tej prostytucji była też ogromna w XIX wieku. I to dało mi jakieś takie szersze patrzenie w ogóle na Mariannę, że to nie było coś takiego, że ona przez to była jakoś całkowicie poniżona społecznie. Oczywiście ona była z tych najniższych warstw społecznych, ale jednak ta prostytucja była bardzo powszechna. I to dla mnie było bardzo ważne. A poza tym zrozumienie sytuacji kobiet w XIX wieku, już pomijając jakby to, skąd była Marianna, to jednak

0: postać Florentyny, grane przez Julkę Wyszyńską, albo Sandry Drzymalskiej, czyli naszej Belli. To dla mnie było bardzo ważne, żeby tych postaci na samym wstępie nie oceniać, że one wygrały. Bo de facto one wygrały tylko dlatego, że urodziły się w takiej rodzinie, w jakiej się urodziły i dlatego, że były zabezpieczone finansowo, a tak naprawdę ich możliwość wyboru była żadna w tamtym czasie.
1: Twoja postać mierzy się z różnymi problemami, jest osadzona w różnych sytuacjach fabularnych. Myślę sobie też o tych sytuacjach, o których opowiadał Piotr Pacek, czyli Kazimierz Starski, kiedy gościł w naszym programie, czyli o tych, w których Marianna doświadcza przemocy. Mieliście koordynatora scen intymnych na planie. Jak to wszystko wyglądało? Jak zostały zaopiekowane twoje emocje?
0: Z koordynatorkami naszymi rozmawiałam zanim zaczęłyśmy zdjęcie i rozmawiałyśmy najpierw od tej strony technicznej, co ja bym chciała pokazać, czego nie chciałabym pokazać. Oczywiście w tym kostiumie, w którym byłam, w zasadzie pokazywanie czegokolwiek, chodzi mi o ciało, było niemożliwe. Więc to w sumie ułatwiło jakoś tę sytuację. Koordynatorki z nami były też w trakcie ustalania sceny, czy moje sceny ze Starskim, czy z Rzeckim również. Ja też ustaliłam z Pawłem to, jak chcemy, żeby ta scena przemocy seksualnej wyglądała. I dla nas bardzo ważne było to, żeby nie wchodzić w emocje ofiary, ze względu na to, że ja bardzo też nie chciałam dawać sobie prawa do wyobrażania sobie, co to są za emocje, bo nie mam do tego dostępu, na szczęście. I nie chciałabym sobie w ogóle rościć prawa do tego, że ja wiem, jakby to mogło wyglądać i co ona mogłaby czuć, doświadczając takiej przemocy. Plus jakby nie siedzieliśmy się na żaden efekt, który miał być pokazany przed kamerą, czyli czy że ją to jakoś rozwala, czy że pod niej widać te emocje, zwłaszcza, że no jednak ona tej przemocy seksualnej doświadczała też wcześniej i chcieliśmy to opowiedzieć w inny sposób, więc byłam całkowicie zabezpieczona na planie, czułam się bardzo bezpiecznie, z Piotrkiem pracuje się wspaniale, mamy też ogromny dystans do tego, co robimy, Piotrek ma takie poczucie humoru jak ja, nawet czasem ostrzejsze, zdecydowanie ostrzejsze i w związku z tym myślę, że było nam po prostu łatwo, mieliśmy takie hasła, które możemy używać, gdyby czegoś było za dużo, ale no jakby tam ja się czułam tak bezpiecznie, że nie miałam takiego poczucia, że zostanę w jakiś sposób wykorzystana tam, czy moje emocje.
1: Wierzę ci na słowo, wierzę w to, co mówisz, bo widzę, jak pięknie świecą ci się oczy. Maria Kania, aktorka, odtwórczyni roli Marianny w serialu Lalka, jest dzisiaj naszym gościem. Za chwilę wracamy do rozmowy.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Maria Kania, aktorka, odtwórczyni roli Marianny w serialu Lalka, jest dzisiaj gościem audycji Folder Ulubione. Kiedy obejrzałaś pierwszy, drugi, trzeci odcinek, kiedy już zobaczyłaś efekt waszej pracy, który dziś budzi tyle emocji, to co sobie pomyślałaś? Ale dobrze zrobiona robota!
1: Nie. O, pierwsze oglądanie jest trudne dla mnie. Pierwsze oglądanie w ogóle odbyło się w siedzibie Netflixa i oglądałam to razem z Julką Wyszyńską. I jeszcze serial nie był dokończony wtedy. Znaczy nie było muzyki, nie było efektów specjalnych, nie było całego kolorowania, nie wszystko jeszcze tam było gotowe. Dla mnie to pierwsze oglądanie jest jakąś taką oceną siebie i w ogóle zobaczeniem tego, jak to wygląda, no bo wcześniej nie mam takiej świadomości i też nie chcę tego oglądać na podglądach, co ja tam zrobiłam, żeby to poprawiać. Więc było to trudne, ale już to drugie oglądanie przyniosło mi bardzo dużo frajdy. Oglądaliśmy razem dwa odcinki, to była taka nasza premiera całego naszego zespołu, całej ekipy i to było coś bardzo przyjemnego, bo temu towarzyszyły ogromne emocje, bo na sali byli wszyscy ludzie, którzy serial tworzyli. I oczywiście ja patrzę na inne aspekty, patrząc na siebie niż widz, ale staram się jakoś przechodzić ponad tym, żeby nie zatapiać się w ocenie samej siebie, bo tam było znacznie więcej rzeczy do oglądania niż ja.
0: Nie ułatwię ci odpowiedzi na to pytanie. Tak. Co w Mariannie lubisz najbardziej?
1: Bardzo lubię w Mariannie to, że ona nie ma oczekiwań. I ona jakoś akceptuje to, gdzie jest, po prostu, i potrafi przyjmować to, co dostaje.
0: A jeśli chodzi o jej perypetie i różne sceny, w których brała udział, która scena z serialu Lalka rozbawiła cię najbardziej?
1: Chyba ta ze Starskim, ale nie tą, o której rozmawiałyśmy. Absolutnie tylko taka, nie wiem, czym o niej możemy mówić, czyli tak, to scena, myślę, że morderstwa Starskiego. Rozbawiła mnie dlatego, że ona jest po prostu niespodziewana w tym momencie.
0: Bo w tym momencie zaczyna się Lalka, jakby druga część Lalki.
1: Tak.
0: Wydaje mi się, że w ogóle jeśli chodzi o serial i te dwa ostatnie odcinki, to już jest jakaś brawurowa jazda bez trzymanki.
1: Tak.
0: A finał, jeśli państwo jeszcze nie widzieli, to powstrzymamy informacje na temat tego, co dzieje się na końcu. Natomiast to wszystko, co się dzieje w ostatnim odcinku Lalki, to jest już mistrzostwo filmowe najwyższej próby. I jeśli chodzi o mieszanie wątków i prowadzenie wątków fabularnych. Powiedz tylko ty mi.
1: Jeszcze tylko jedna rzecz, bo tam jest taka rozmowa przy stole i myślę, że ona jest bardzo zabawna, bo ona jest jakby kontynuacją tej sytuacji ze Starskim. A dlatego ona jest zabawna, że nie chodzi tylko o Mariannę, tylko o wszystkie reakcje ludzi przy stole, którzy rozmawiają o tym, kiedy ona myśli, że być może nikt nie pociągnie jej do odpowiedzialności za to, co zrobiła, bo przecież jak się przyzna do tego, co on zrobił jej, to wszyscy jej wybaczą. I wtedy te reakcje Tomka Szucharda, no to mnie bardzo, bardzo bawi, jak i cały monolog Julki Wyszyńskiej, który jest odpowiedzią na to. To myślę, że to jest taka scena, taka zbiorowa, w której każdy dorzuca coś swojego i ta scena mnie bardzo bawi.
0: Zazdrosiłaś którejś z bohaterek garderoby?
1: No pewnie.
0: Komu?
1: No komu? Belli. Wiadomo. Zazdrosiłam jej bardzo różowego szlafroka. Chodziłam i oglądałam ten szlafrok w garderobie wiele razy. Nie przymierzyłam go, ale zazdrościłam jej sukni. No kto by nie zazdrościł? Come on, jakby to są takie suknie niedostępne dla nas. Budzi się mała księżniczka z Disneya po prostu.
0: Wspominasz w jednym wywiadzie, że doskonale pamiętasz moment wkroczenia na plan, który już był planem Lalki, czyli było zainscenizowane krakowskie przedmieście, wy byłyście już w strojach z epoki. No dla mnie taki wehikuł czasu, że oto wychodzisz z przyczepy, być może jeszcze w kurtce puchowej i trafiasz do zupełnie innego świata. Jak teraz o tym pomyślę, mam dreszcze, a ty?
1: Tak, to był wspaniały moment. Wtedy, kiedy tam się jest, to jakby widzi się ogrom tej inscenizacji, ale dopiero po czasie ta pamięć emocjonalna mi wraca, że to było coś naprawdę niesamowitego, bo jednak tam jest duże skupienie i też takie poczucie ogromnej odpowiedzialności. Jest tam nie wiem ilu, 200-300 statystów i ta kamera na tym ogromnym podnośniku i takie poczucie, że

0: jeżeli ja coś zepsuję, to wszystko będzie musiało wrócić do pierwszej pozycji. Więc dopiero teraz, też po obejrzeniu fragmentów tego przejścia de facto, no bo przecież to jest ogromne, dla nas to była ogromna scena przejścia przez to krakowskie przedmieście, a w serialu to są jakieś takie sekundy, to teraz dopiero rozumiem, jak niesamowite to było.
1: Bardzo zazdroszczę ci tej przygody i jednocześnie ciężkiej pracy, bo tak to wygląda. Czy miałaś świadomość, że stworzysz jedną z najbardziej ulubionych postaci w serialu Lalka?
0: Nie, absolutnie nie.
1: A czujesz, że widzowie darzą cię sympatią?
0: Tak.
1: Już teraz masz realny dowód?
0: Tak, jestem bardzo wdzięczna, bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. Jestem absolutnie zaskoczona i jest mi niesamowicie miło i też mnie to bardzo wzrusza, bo bardzo różni ludzie do mnie piszą i nie są to tylko moi znajomi, ale też zupełnie obcy ludzie z całego świata, którzy oglądają Lalkę i jest to naprawdę zaskakujące i niesamowicie, niesamowicie miłe, że gdzieś tak bardzo polubili Mariannę.
1: Jaki będzie twój następny aktorski krok?
0: Nie wiem. Nie wiem. Pytam się, ja się pytam, jaki będzie mój następny aktorski krok?
1: Nie potrafię jeszcze odpowiedzieć na to pytanie, ale widzę cię w wielu fantastycznych rolach.
0: Dziękuję bardzo.
1: I bardzo chyba dziękuję ci jako fanka powieści Bolesława Prusa za twoją postać Mariannę i za to, jaką energię, jaki nieziemski magnetyzm wprowadziłaś do tego serialu. Dziękuję.
0: Bardzo jest mi miło, dziękuję
1: Maria
0: bardzo.
1: Maria Kania.
0: Dziękuję.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Dziś w audycji Folder Ulubione zajrzymy pod spódnicę Izabeli Łęckiej i jej koleżanek z filmowej wersji Lalki, a to wszystko za sprawą...
2: Pod spódnicę i pod całą warstwę halek, ponieważ tam trzeba głęboko pogrzebać, żeby i zajrzeć głęboko, żeby znaleźć...
1: Jeszcze nie wywołana do odpowiedzi, a już jest pani Dominika Nowak, projektantka i założycielka Wanda Nowak, czyli tej marki, która odpowiada za buty dla całej damskiej obsady Lalki. Podobno 2 miesiące to był ten czas, w którym przygotowała pani 30 par obuwia.
2: Cały projekt trwał około 2 miesięcy, ale tak naprawdę tempo pracy było zawrotne. Mnie się wydawało, że moda dosyć jest takim działem, gdzie szybkość ma znaczenie i że bardzo szybko działamy i wszystko w modzie się dzieje szybko. Okazało się, że kino jest wiele razy szybsze niż moda, ponieważ pracowaliśmy tak ekstremalnie, że jakieś tam na przykład kawałki materiałów i inspiracje przychodziły w niedzielę, a na czwartek buty musiały być na planie. Więc trzeba je było zaprojektować, zlecić fabryce i wykonać. I na to było tak naprawdę 2 dni czasu, więc tempo pracy było wyjątkowo, wyjątkowo szybkie.
3: Pani Dominiko, my tutaj piękną, mamy taką rodzinną klamrę haczyk wręcz, powiedziałbym, bo pani tata pracował przy ekranizacji Lalki Wojciecha Jerzego Hasa. No i z tego, co wiem, pani również chciała kiedyś zostać kostiumografką, miała pani takie marzenia, więc ta propozycja stworzenia butów do nowej Lalki, podejrzewam, że miała dla pani bardzo osobisty wymiar również.
1: A może wręcz odwrotnie.
2: Rzeczywiście postać Wojciecha Hasa była w moim życiu dosyć mocno, zwłaszcza w tych wczesnych latach dzieciństwa, obecna, bo mój tata pracował z nim w zespołach filmowych i w większości filmów. I Lalka była jednym z tych filmów, chociaż... Została nakręcona dużo wcześniej, przed moim urodzeniem, ale jednak wiadomo, że te dyskusje w domu o tych wszystkich filmach, które się tam przewijały, pojawiały się bardzo często i na pewno myślę, że duży to wpływ na mnie wywarło.
1: Że zabierał trochę
2: kino
1: tatę.
2: Jak, oj, bardzo. Nie był moją ulubioną postacią akurat ten wujek z dzieciństwa. Dopiero później jakby doceniłam kunszt i postać trochę właśnie w innym aspekcie niż właśnie zabierającego tatę pana. Natomiast rzeczywiście ja bardzo z tym filmem byłam gdzieś tam związana i film, kino, zwłaszcza polskie tych lat 70. wywierało zawsze silny wpływ na mnie i dalej myślę, że wywiera na to, co robię. I ja miałam takie plany przez chwilę, żeby się zajmować kostiumami. Jakoś życie pokierowało mną tak, że się okazało, że buty stały się moim przeznaczeniem i że tam realizuję swoje wizje. Także akurat projektowanie butów i to do filmu było połączeniem, myślę, takim wyjątkowym.
1: To może zajrzymy teraz do szafy Izabeli Łęckiej, bo odnoszę takie wrażenie i chyba się nie mylę, że ma najbardziej okazałą kolekcję butów Izabela Łęcka oraz sklep Wokulskiego.
2: Tak, dla Kamili powstało chyba 6 albo 8 nawet par.
1: Szczęściara.
2: A do sklepu z kolei to była kolekcja, która została przywieziona przez Wokulskiego z Paryża, więc te buty były takie, są jeszcze bardziej nowoczesne, awangardowe i jeszcze bogatsze niż te buty, które pod sukniami noszą aktorki. Ta kolekcja Wokulskiego jest taka dosyć okazała, ponieważ są zdobione biżuterią, są zdobione różnymi kamieniami, różnymi aplikacjami, haftami. I to, co myślę, że jest takie wyjątkowe, to to, że te wszystkie elementy metalowe, te wszystkie aplikacje, te wszystkie zdobienia są autentycznymi, znalezionymi przeze mnie w różnych archiwach koronkami, guzikami z epoki, dokładnie z lat 70., 80. i 90. XIX wieku. Bardzo trudno jest też odtworzyć taki kunszt rzemiosła nam dzisiaj, więc tutaj myślę, że jest to dość unikatowe.
3: Bardzo pani o tym ładnie mówi, już to sobie wyobrażam i widać, jak pięknie to wygląda, ale pozwoli pani, że trochę praktycznej strony. Jak projektuje się buty do XIX wieku, żeby wyglądały wiarygodnie, ale jednocześnie aktorka mogła spędzić w nich cały dzień zdjęciowy.
2: Pyta mnie pan już o takie sekrety.
3: Jak pani mówi o kamieniach i o jakichś różnych dodatkach, to wyobrażam sobie jednak, że spędzenie w tym całego dnia nie było łatwe.
2: Mamy sprawdzone bardzo wszystkie komponenty, których używamy do produkcji seryjnej butów Wandy Nowak, które są sprawdzone, wygodne. Wiemy, mam tam w środku wkładki są absolutnie współczesne. Mamy memory foam, w środku są pianki.

0: I wszystko, co zapewnia komfort przy noszeniu tych naszych codziennych butów już, które produkujemy współczesną technologią.
1: A, to takie trochę oszukane buty z XIX wieku.
0: No

0: Natalia Lesz, Sztuczny miód, z tekstem Agnieszki Osieckiej, która dziś kończyłaby 90 lat.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: A my teraz zapraszamy Państwa na koncerty. Na koncert dokładnie jeden. Otóż Anita Lipnicka w poniedziałek rozpoczyna swoją trasę koncertową. 30 lat od wydania debiutanckiej płyty Wszystko się może zdarzyć. Piękna trasa koncertowa w wielu miastach. Mamy dla Państwa zaproszenia na koncert w Rzeszowie w najbliższy wtorek 13 października w Filharmonii Podkarpackiej. Ten koncert się odbędzie. A zaproszenia czekają oczywiście podwójne teraz na Państwa pod adresem folder@polskiradio.pl. folder@polskieradio.pl. Słuchacze z Rzeszowa, mam bilety na koncert Anity Lipnickiej we wtorek w Filharmonii Podkarpackiej. Proszę podać imię, nazwisko i numer telefonu w mailu.

0: Za 10 minut będzie godzina 16. folder@polskieradio.pl. Tam czekają na Państwa bilety na koncert Anity Lipnickiej w Rzeszowie.
1: Na wtorek.
0: Więc proszę pisać, a u nas już Michał Strzałkowski opowie o tym, co po 16 w Ekspresie Jedynki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No my oczywiście o tym wszystkim, co dzieje się już od dwóch dni w Polsce, właściwie trzech, i budzi wielkie emocje po atakach nożowników w dwóch szkołach. Dziś dzień spokojny i myślę, że też dużo spokoju nam jest w ogóle w tej sytuacji potrzebne. Będziemy mówić i o ustaleniach śledczych w sprawie tych dwóch dotychczasowych wydarzeń, ale także i o działaniach ministerstw, rządu, policji, bo bardzo dużo się wydarzyło. My to wszystko bardzo dokładnie opowiemy w Ekspresie Jedynki. Powiemy też o tegorocznej laureatce pokojowej Nagrody Nobla, południowoafrykańskiej prawniczce Navi Pillay. Ciekawa postać, mniej znana, ale właśnie bardzo ważne jest to, że takie postaci dostają nagrody, zwłaszcza z Nagrodą Nobla na czele, bo to właśnie wyciąga je i ważne rzeczy, które robią, na to dzienne światło, więc ja bardzo cieszę się zawsze, kiedy ten komitet noblowski, norweski nie sięga po znanych, sławnych i wpływowych, tylko właśnie po tego typu działaczy, więc między innymi o tym także w Ekspresie Jedynki.
0: A my pięknie dziękujemy Państwu za dziś, życzymy spokojnego weekendu, bo to jest najważniejsze. Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciech. Audycję realizował Filip Wolski.
0: A wydała jedyna w swoim rodzaju Monika Góral.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Lalka czy marionetka? Bolesław Prus czy Jakub Jarno? Tradycja czy nowoczesność? Lalka nie jedno ma imię.
2: Na życie musisz patrzeć serio.
3: Ależ ciociu, marszałek jest obrzydliwy.
4: Jemu nie żony trzeba, ale niańki, która by mu ocierała usta.
1: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na Weekend z Lalką. Cztery słuchowiska w sobotę i w niedzielę.
5: No bój się Boga, panie Wokulski! Z Paryża nas ogromnie ekscytują o te bulwary nad Wisłą.
1: Archiwalna Lalka w sobotę o 21:00 i w niedzielę o 20:00, a marionetka o 15:00.
6: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w barze mlecznym Sady.
1: W rolach głównych Ignacy Lis, Katarzyna Warnke, Zbigniew Zamachowski oraz Zbigniew Zapasiewicz i Anna Seniuk.
7: Au! Co pan robi? Au! Kim pan jest?
8: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
7: Pan nie może!
8: Siadaj! Skąd ją znasz?
7: Kogo?
8: Sylwię Łęcką.
1: Weekend z Lalką w Jedynce.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
11: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
10: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
14: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
15: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
16: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
17: Nie umiałam. To mnie pocieszyło i się udało.
18: Pan mi kibicował i dobiegłam.
19: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
20: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
21: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
22: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
1: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
23: Panie Pascalu,
24: tak?
23: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
24: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
23: A to pędzę, lecę, pa!
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład

0: rabatowym taniej aż o 400 zł. Reklama.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Musicie myśleć o sobie w kategoriach
3: Dniów Chrystusa.
2: Jesteście dziedzicami Boga.
3: Macie być świadkami wiernymi i odważnymi.
2: Jesteście Kościołem jutra, Kościołem nadziei.
3: Chrystus wciąż ma uczniów. Wszyscy jesteśmy Jego uczniami.
0: 26. Dzień Papieski. Święty Jan Paweł II. Uczeń, misjonarz. Pomóż zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Wejdź na stronę dzielo.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
4: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Autostrada A4 w województwie małopolskim pomiędzy Brzeskiem a Bochnią jest zakorkowana w kierunku Krakowa. Na kilometrze 462 zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest tam jeden pas. A4 zakorkowana jest także nieco dalej na obwodnicy Krakowa i to w obu kierunkach, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków-Łagiewniki. A2 w województwie mazowieckim nadal jest całkowicie zablokowana w kierunku Warszawy, pomiędzy węzłami Mińsk-Mazowiecki a Halinów. Tutaj przypomnę, ponad 3 godziny temu na kilometrze 498 doszło do tragicznego wypadku ciężarówki i samochodu osobowego. Jedna osoba zginęła w tym wypadku i ruch kierowany jest na objazd, na starą dwójkę. A teraz województwo dolnośląskie i wieści od państwa, słuchamy.
5: Szanowni kierowcy, między Dzierżoniowem a Sieniawką, dokładnie między Kołaczowem a Sieniawką, pożar samochodu na Górze Dębowej tak zwanej, wszyscy wracający z Dzierżoniowa, róbcie objazdy przez wioski obok, jeżeli jedziecie czy na Dzierżoniu, czy na Giewniki, szukajcie objazdów, pali się porządnie, szerokości i bezpieczeństwa na drodze.
4: Trasa ekspresowa S61 w województwie podlaskim pomiędzy Suwałkami a Budziskiem jest nadal zablokowana i to całkowicie w kierunku granicy państwa. Na kilometrze 210 doszło do wypadku dwóch busów. Na miejscu są służby, najprawdopodobniej to one kierują ruchem, ale objazd jest poprowadzony tylko dla samochodów osobowych. Ciężarówki oczekują na odblokowanie tej trasy. 22 513 11 11 to nasz numer. Niezmiennie czekamy na wieści z tras.
1: Jest 16:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
6: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Katarzyna Senyk
6: i Olaf Warzyński. W przyszłym tygodniu specjalne rozmowy uczniów z nauczycielami. Tematem sytuacje kryzysowe w szkołach.
7: O tym, jak reagować, jak się wspierać wzajemnie.
1: Sejmowa Komisja Odpowiedzialności za postawieniem prezesa NBP przed Trybunałem Stanu.
8: Pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego. Nieuprawnione interwencje walutowe.
6: Laureatka pokojowego Nobla Navi Pillay dedykuje nagrodę tym, którzy przetrwali zbrodnie międzynarodowe.
1: Zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili.
6: Jest decyzja sądu w sprawie 15-letniego sprawcy ataku w szkole w Leszczydole Nowinach na Mazowszu.
1: Chłopiec, który śmiertelnie ranił woźną i zadał rany nauczycielce i dyrektorowi, trafił do schroniska dla nieletnich na 3 miesiące.
6: Specjalne materiały dla nauczycieli już są. W przyszłym tygodniu w szkołach będą rozmowy z uczniami o sytuacjach kryzysowych.
1: O takie spotkania apeluje szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka.
6: To w związku z atakami, do których doszło w szkołach w Ostrołęce i wspomnianym Leszczydole Nowinach.
1: Najważniejsza jest teraz spokojna i rzeczowa rozmowa z młodymi ludźmi, mówi minister Nowacka.
7: O tym, jak reagować, jak się wspierać wzajemnie, jak działać w sytuacjach kryzysowych. Żeby przypomnieli, że jeżeli ktoś widzi coś niepokojącego, zachowanie kolegi i koleżanki, to powiedzenie o tym zaufanej osobie, nauczycielowi, rodzicom czy funkcjonariuszom policji jest działaniem obywatelskim potrzebnym społecznie.
6: A służby mają taki sam apel także do rodziców, mówi komendant główny policji Marek Boroń.
9: Oczywiście proszę się z nami skontaktować. My na pewno zrobimy to w taki sposób, żeby dziecko nie czuło się w żaden sposób niewłaściwie, czy poczuło się zagrożone w związku z tym, że jest gra albo jest w tej sieci, ale zauważyło takiego użytkownika, który te treści kieruje niewłaściwie, w niewłaściwy sposób.
1: Po ostatnich atakach w mazowieckich szkołach policja skontrolowała 15 000 placówek oświatowych i przeprowadziła 300

0: lista interwencji.
1: Służby przypominają, że w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.
0: Dzieci i młodzież mogą też skorzystać z telefonu zaufania pod numerem 116-111.
1: Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej za postawieniem prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu.
0: Posłowie zajmowali się tą sprawą od maja 2024 roku. Szczegóły Sylwia Białek.
2: We wniosku o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu znalazło się 8 zarzutów. To między innymi naruszenie zasady apolityczności, mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
3: To jest pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego. Działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej. Nieuprawnione interwencje walutowe.
2: Politycy Prawa i Sprawiedliwości uważają, że to działanie polityczne. Paweł Szrot powiedział, że prezesowi Glapińskiemu zarzuca się to, za co powinien otrzymać pochwały.
4: Te zarzuty mają charakter czysto i wyłącznie pretekstowy. Ich funkcją polityczną jest to, aby usunąć ze stanowiska bardzo ważnego urzędnika, szefa banku centralnego.
2: Posłowie będą mieli teraz 21 dni na zapoznanie się ze sprawozdaniem komisji. Później sprawa trafi pod obrady Sejmu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Dwie osoby ranne w wypadku na przejeździe kolejowym w miejscowości Gawronki w województwie łódzkim.
0: Ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem, powiedział w TVP Info rzecznik Straży Pożarnej w Łęczycy Grzegorz Sobiński.
5: W pociągu kolei osobowej podróżowały 33 osoby, z czego jedna osoba została poszkodowana, przetransportowana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Kierujący osobą ciężarową znajduje się obecnie pod opieką ZRM.
1: Trasa kolejowa Kutno-Łęczyca jest całkowicie zablokowana.
0: Prawa człowieka są dziś coraz częściej politycznie atakowane, mówi laureatka pokojowego Nobla.
1: Navi Pillay, prawniczka i działaczka społeczna z Republiki Południowej Afryki, zadedykowała nagrodę tym, którzy przetrwali zbrodnie międzynarodowe.
0: Ta nagroda utwierdza mnie w przekonaniu, że musimy wspólnie bronić rządów prawa, niezależnych sądów i międzynarodowego porządku prawnego opartego na zasadach, a nie selektywnego.
1: 85-letnia Navi Pillay jako adwokatka prowadziła sprawy karne i cywilne, broniła wielu przeciwników apartheidu.
0: Orzekała również w Międzynarodowym Trybunale Karnym.
1: W latach 2008-2014 pełniła funkcję wysokiej komisarz ONZ do spraw praw człowieka.
0: Navi Pillay otrzymała pokojowego Nobla w uznaniu za promocję pokoju i prawa międzynarodowego.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: A to są wiadomości sportowe. Dzień dobry Państwu, Andrzej Grabowski. A to było pierwsze takie wydarzenie. Wcześniej grali 8 razy i zawsze niepowodzenie. Dziś Hubert Hurkacz pierwszy raz pokonał słynnego Serba Nowaka Dżokowicza. To dodajmy, druga runda tenisowego turnieju w Szanghaju. Hurkacz wygrał 6-4 i 6-3. Hurkacz, który teraz trafi na Chińczyka Zhou lub Włocha Musettiego. Ich mecz właśnie trwa, jest bardzo, bardzo zacięty. Trwa decydujący set, w nim na razie remis po 4. Bez powodzenia za to Iga Świątek w ćwierćfinale w Pekinie. Iga przegrała z Belgijką Mertens. W pierwszym secie po tiebreaku, w którym rywalka wygrała do zera. W drugim secie Mertens zwyciężyła 6-3. Z Chin do Azerbejdżanu. W Baku na Mistrzostwa Świata w judo kolejny nieudany polski dzień. Dziś bardzo szybko odpadło dwoje Polaków, Eliza Wróblewska i Piotr Kuczera. Z tatami na boiska, bo dziś ważny mecz polskich piłkarek. Ten mecz na wyjeździe z Belgijkami, a to początek barażów o miejsce w Mistrzostwach Świata.
7: Mamy naprawdę bardzo dobre kontrataki i musimy się na tym skupić.
6: Mówi obrończyni Aleksandra Zaremba, mecz Belgia-Polska o 20:15, a rewanż dodajmy we wtorek. Polki, by zagrać na mundialu, będą musiały przejść przynajmniej dwie rundy. W kraju za to po prawie 3-tygodniowej przerwie wraca Ekstraklasa. 10. kolejka przywitana z meczem Wieczystej Kraków z Wisłą Płock. Wieczysta w strefie spadkowej, Wisła mniej więcej w środku tabeli. Start o 18:00. O 20:30 jeszcze Częstochowa, gdzie Raków zagra z GKS-em Katowice. Cały piątek podsumujemy oczywiście w Kronice Sportowej, w której też kilka innych tematów. Marek Grzechowski na przykład opowie Państwu o trenerze naszych siatkarzy, który nudzić się nie lubi. Nikola Grbić podjął więc studia na słynnym Harvardzie.
8: Kurs się nazywa Program for Leadership Development i jest o tym, jak musimy pomóc być lepszym liderem. Chciałbym spróbować być lepszym liderem, bo myślę, że nie ma dużo rzeczy, które może się nauczyć o siatkówkę, ale myślę, że o team building, liderstwo, strategie, dużo tych rzeczy, które są ważne.
6: Kronika sportowa.

0: Towa o 22.40, a wiadomości ze sportu wrócą po 18.00.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
3: Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy kraju i na krańcach zachodnich przelotne opady deszczu. Od 10 stopni na Podhalu, 11 na Suwalszczyźnie, 12 w centrum, 13 na Pomorzu, do 15 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem powieje nawet do 100 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 999 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Seria Zatrzymaj nastolatków za internetowe groźby, pozamykane szkoły. Bezpieczeństwo w sieci, polityczny spór o ustawę cyfrową. Nocna prohibicja i zakaz reklamy alkoholu. Prawie cały Sejm za.
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
16: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
15: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
17: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
15: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
17: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Reklama. Autopromocja.
18: Weekend z lalką w radiowej jedynce to okazja, aby opowiedzieć
19: o kulisach powstawania filmowej i serialowej wersji tej słynnej powieści.
18: Jak scenografowie odtworzyli XIX-wieczną Warszawę?
19: Czy udało się im i dzięki temu i nam przenieść w czasie?
18: Jak powstawały stylowe, przepiękne suknie Izabeli?
19: Jaką Łęcką jest Sandra Drzymalska, a jakim Wokulskim Marcin Dorociński?
18: I jak wyglądała praca nad słuchowiskiem radiowym, które opowiada historię współczesnych potomków Łęckiej i Wokulskiego?
19: O tym już jutro, od 9:00.
18: Śladami lalki, tej Bolesława Prusa
19: i tej przeniesionej na duży i na mały ekran.
18: Jedyne takie miejsce, tuż przy krakowskim przedmieściu, przed Pałacem Staszica w Warszawie. Zapraszamy. Sława Bieńczycka i
19: Martyna Podolska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio.

0: 12 i dokładnie pół minuty po godzinie 16.
1: Ekspres Jedynki.
0: Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko. Zapraszam na popołudniówkę radiowej Jedynki. I dziś oczywiście nawiążemy do skutków tych tragicznych wydarzeń z ostatnich dni, czyli ataków nożowników w dwóch szkołach w województwie mazowieckim. No dziś te skutki były między innymi takie, że część rodziców mocno się obawiało. Nie wszyscy poszli do szkoły. Kilkadziesiąt placówek było też zamkniętych. Nic złego na szczęście się nie wydarzyło. Policja działa, służby czuwają. Ale zapewniali o tym dziś przedstawiciele tych służb czy przedstawiciele rządu. No i oczywiście było przestrzeganie także przed dezinformacją. Dezinformacją, która niestety wzmaga panikę.
2: Dementuje, nie ma żadnego challenge'u. My na bieżąco monitorujemy to, co się dzieje w sieci i na dzień dzisiejszy takich zagrożeń nie ma.
0: No i my wszystkie te informacje za chwilę uporządkujemy, opowiemy o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o bezpieczeństwo szkół, a dzieje się dużo. No i oczywiście o tej dezinformacji też powiemy, przestrzeżemy przed nią, no i oczywiście obalimy kilka mitów. To jest Ekspres Jedynki, Michał Strzałkowski. Będę z Państwem do 18.00.

0: To jest Ekspres Jedynki. Dziś w wielu szkołach w Polsce odbyły się policyjne kontrole. To jest odpowiedź na ostatnie ataki, do jakich doszło. Przypomnę, wczoraj w Leszczedole Nowinach, niedaleko Wyszkowa, zginęła zaatakowana przez młodego człowieka woźna, 37-letnia kobieta. Dwie inne osoby, w tym dyrektor placówki, który zatrzymał napastnika, zostały ranne. Dzień wcześniej w ataku na szkołę w Ostrołęce rannych zostało 9 osób. No i dlatego dziś część szkół, głównie na Mazowszu właśnie, głównie w tych okolicach, w których doszło do wcześniejszych ataków, odwołano zajęcia. Część rodziców jednak w wielu miejscach w Polsce też zdecydowało się dzieci w szkole zostawić. Jak mówią psycholodzy, mówili to choćby w Ekspresie Jedynki wczoraj, jeśli dzieci się obawiają, to oczywiście trzeba się dziećmi zaopiekować. Ale policja czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uspokajały i uspokajają, że pogłoski o jakimkolwiek internetowym challenge'u, o jakimkolwiek organizowaniu czy umawianiu się na ataki są całkowicie nieprawdziwe. Te dwa ataki, do których doszło, nie są ze sobą powiązane bezpośrednio, no i nie są częścią żadnej zorganizowanej akcji. Choćby komisarz główny policji, komendant główny policji Waldemar Boroń o tym na konferencji prasowej mówił. W studiu Grzegorz Krakowski.
1: Dzień dobry.
0: Witaj, Grzegorzu. No właśnie, to o czym mówię, po tym wczorajszym drugim takim zdarzeniu pojawiło się wiele takich obaw, przypuszczeń. To takie najbardziej elektryzujące dotyczyło rzekomego krwawego piątku, czyli takiej wiadomości, jakoby kolejni młodzi ludzie mieli dziś te ataki przeprowadzać. Nic takiego się nie stało. Policja zresztą mówiła, że nic nie wskazuje, żeby cokolwiek takiego się miało wydarzyć.
1: Tak, ale te pogłoski zaczęły rozchodzić się w mediach społecznościowych i na grupach rodziców. To wywołało ogromny niepokój. Jednocześnie służby państwowe podjęły intensywną pracę. Jak poinformował dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński, te niepokojące pogłoski o jakoby zorganizowanej akcji nie są prawdziwe.
2: Nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u, czy jakkolwiek nazywane jest to w sieci. CBZC cały czas będzie pracowało oczywiście i na bieżąco monitorowało ruch sieciowy we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, we współpracy także z partnerami europejskimi w tym zakresie. Natomiast dziś jakiekolwiek informacje mówiące o tym, że te trzy wydarzenia były ze sobą powiązane, nie znajduje potwierdzenia w faktach.
1: Ale ta spirala strachu się nakręcała. Wiele szkół, głównie właśnie na Mazowszu, odwołało zajęcia. W całym kraju frekwencja w placówkach była niższa.
3: Żłobek też nam zamknęli. Zostaliśmy poproszeni, że jeżeli można, to lepiej, żeby nie przychodziło dziecko.
4: O wszystkim dowiedzieliśmy się właściwie dopiero w nocy po godzinie 23:00 i to wcale nie była jasna decyzja szkoły, tylko taka mętna rekomendacja, żeby w miarę możliwości zostawić dzieci w domach.
5: Z naszej klasy w domu zostało z 15 osób, z 30. Połowy klasy nie ma.
6: Wystraszyli się. Wszystko w internecie teraz krąży. Boją się.
1: Do tej sytuacji odniosła się minister edukacji Barbara Nowacka. Jak podkreśliła, zdecydowana większość szkół działała dziś normalnie. Barbara Nowacka podziękowała też nauczycielom, dyrektorom placówek oraz samorządom, które, jak zaznaczyła, podejmowały różnego typu decyzje i wysyłały spokojne komunikaty.
7: 50 szkół w Polsce odwołało zajęcia, co oznacza, że nadal prawie 20 tysięcy szkół działało. Działało i zapewniało młodzieży sensowną, potrzebną opiekę i zajęcia lekcyjne. Ja zwracam się z prośbą do wszystkich nauczycielek i nauczycieli, by w najbliższych dniach, w przyszłym tygodniu porozmawiali z młodzieżą o zamieszaniu, które powstało, o sytuacjach kryzysowych, o zagrożeniu, o zdrowiu psychicznym. Żeby porozmawiało o tym, jak reagować, jak się wspierać wzajemnie, jak działać w sytuacjach kryzysowych.
1: A służby państwowe działają intensywnie. 24 tysiące policjantów zostało dziś zaangażowanych w kontrolę szkół i ich otoczenia. Funkcjonariusze odwiedzili 15 tysięcy placówek, ale to nie koniec akcji, podkreślił szef MSWiA. Marcin Kierwiński poinformował też o zatrzymaniach kolejnych młodych osób.
2: Zatrzymano 19 osób, z tymi osobami prowadzone są czynności, natomiast większość z tych osób, po przesłuchaniu tych osób czy doprowadzeniu tych osób, okazuje się, że

0: to po prostu kwestia nieodpowiedzialnych zachowań.
1: No i tu służby przestrzegają, nieodpowiedzialne zachowanie, niezbyt mądre żarty mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Z drugiej strony, choć nie ma, jak minister Kierwiński podkreślał, żadnego zorganizowanego challenge'u, istnieje pewne ryzyko naśladownictwa. Dlatego też kolejne apele, aby zgłaszać podejrzane zachowania, mówi komendant główny policji Marek Boroń.
2: Wtargnięcia dzieci z niebezpiecznymi narzędziami. Dzisiaj mieliśmy kilka takich przypadków. Dzięki właśnie informacji zarówno od nauczycieli, jak i od samych nastolatków. Zabezpieczyliśmy te narzędzia. Zgłoszenia do jednostek w całym kraju, uczniów, rodziców, pedagogów. Reagujemy na każde takie zdarzenie i mieliśmy ich ponad 300. Informacja każda jest sprawdzana i każdą traktujemy poważnie.
1: Służby monitorują nieustannie internet, ale też niezwykle ważne jest bezpośrednie zgłaszanie podejrzanych sytuacji. Takie zgłoszenie może zapobiec tragedii.
3: A powiedz, Grzegorz, o sytuacji w Ostrołęce i Leszczedole, Nowinach, a więc tych miejscach, gdzie doszło do ataku w ostatnich dniach.
1: No, prezydent Ostrołęki informował dziś, że ogólnie w szkołach jest spokojnie, jednak frekwencja, tak jak w całej Polsce, była niższa. Sami uczniowie mówili o pewnym niepokoju. Niepokój też zagościł w wypowiedziach mieszkańców podwyżkowskiej miejscowości, a tymczasem sąd rodzinny w Wyszkowie zdecydował dziś, że 15-letni nożownik zostanie umieszczony w schronisku dla nieletnich. Jak przekazał Polskiemu Radiu RDC rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski, teraz zajmą nim się biegli psychiatrzy.
4: Wypowiedzą się, czy stan psychiczny nieletniego uzasadnia stosowanie wobec niego przepisów o odpowiedzialności karnej jak dla osoby dorosłej.
1: Z kolei wczoraj prokuratura postawiła 9 zarzutów nożownikowi z Ostrołęki. Dotyczą one m.in. usiłowania zabójstwa, a także zarzuty kierowania gruźb karalnych wobec 2 pracowników szkoły. Za zarzucane mu czyny grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
3: O czym mówił Grzegorz Karkowski. Bardzo ci, Grzegorz, dziękuję. Ja jeszcze wrócę do sprawy dezinformacji, która niestety wzmogła takie paniczne reakcje w wielu miejscach, choć też oczywiście emocje są, myślę, zrozumiałe. Władze apelują, żeby temu nie ulegać, żeby też nie rozpowszechniać dalej niesprawdzonych ostrzeżeń. No a w ogóle tym pogłoskom, no i reakcji służb na to wszystko przyjrzał się Witold Banach.
5: Sprawdzam to. Po ostatnich tragicznych wydarzeniach, między innymi w szkole podwyżkowym i w Ostrołęce, internet zalała fala wiadomości o potencjalnych kolejnych atakach w szkołach. TV Republika, podbijając atmosferę strachu, pisała na pasku, by w piątek nie posyłać dzieci do szkół, bo zamachowcy grożą zamordowaniem 60 dzieci. Na te siejące niepokój fejki natychmiast zareagowało MSWiA, mówi rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
6: Przypominamy, że każda zapowiedź wywołania alarmu lub popełnienia przestępstwa niesie za sobą poważne konsekwencje prawne. Pamiętajmy o tym, aby nie ulegać dezinformacji, aby nie powielać postów, informacji, treści niesprawdzonych.
5: A w związku z pojawieniem się fali fejków dotyczących agresji w szkole, do działania przystąpiły również Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Wojska Cyberprzestrzeni. Dlaczego, wyjaśnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Bo wczorajszy wieczór to była poważna akcja dezinformacyjna, która miała na pewno na celu wzbudzenie paniki. To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też Służba Kontrwywiadu Wojskowego, inne służby specjalne, służby cywilne. Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Wykorzystanie takich sytuacji zawsze leży w strategii działania Federacji Rosyjskiej.
5: Jednocześnie MSWiA przypomina, jeśli jesteś w miejscu, gdzie pojawił się uzbrojony napastnik, jeśli możesz, uciekaj, ostrzeż innych i dzwoń na numer 112. Więcej informacji przygotowanych przez zespół Sprawdzam To znajdą Państwo na polskieradio24.pl.
3: Odcinki naszego cyklu dźwiękowego Sprawdzam To w każdy dzień powszedni w magazynie w samo południe i w Ekspresie Jedynki, a więc po 12 i po 16. To jest Ekspres Jedynki.

0: Queen w Ekspresie Jedynki na zegarze 16:30.
1: Katarzyna Senek, zapraszam na skrót aktualności. 15-letni nożownik z Leszczy Dołu Nowin Podwyżkowem, który śmiertelnie ranił woźną i zadał rany nauczycielce i dyrektorowi, trafi do schroniska dla nieletnich na 3 miesiące. Teraz zajmą się nim biegli psychiatrzy, a 17-latek z Sierpca 2 miesiące spędzi w areszcie.
2: Usłyszał narzut groźby karalne pozbawienia życia.
1: To nastolatek, który planował atak w szkole. W przyszłym tygodniu w szkołach mają odbywać się rozmowy z uczniami o sytuacjach kryzysowych. O takie spotkania apeluje szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. To w związku z atakami, do których doszło w szkołach w Ostrołęce i Leszczydole Nowinach na Mazowszu.
3: O tym, jak reagować, jak się wspierać wzajemnie, jak działać w sytuacjach kryzysowych.
1: Policja skontrolowała 15 tysięcy szkół i przeprowadziła 300 interwencji. Kontrole będą kontynuowane. Służby przypominają, że w sytuacji bezpośredniego zagrożenia należy dzwonić pod numer alarmowy 112. Dzieci i młodzież mogą też korzystać z telefonu zaufania pod numerem 116-111. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej za postawieniem prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Komisja przyjęła sprawozdanie w sprawie wstępnego wniosku o pociągnięcie prezesa NBP do odpowiedzialności. Navi Pillay, dziękując za przyznanie jej pokojowej Nagrody Nobla, zadedykowała ją tym, którzy przetrwali zbrodnie międzynarodowe. Obywatelka RPA otrzymała nagrodę w związku z promocją pokoju i prawa międzynarodowego. Navi Pillay mówiła, że w dzisiejszych czasach prawa człowieka są coraz częściej politycznie atakowane. Zapraszam na pełne aktualności o 17:00.
0: Ale wcześniej w Ekspresie Jedynki popołudniowa rozmowa dnia. Karol Surówka już na stanowisku, czyli obok.
4: Dzień dobry.
0: W studiu. Kto się pojawi za chwilę także jako twój gość?
4: Poseł Konfederacji Michał Połuboczek będzie naszym gościem i zaczniemy oczywiście od

0: tematu, o którym wszyscy dyskutujemy od kilku dni. O aktach agresji w polskich szkołach, w szkołach na Mazowszu. Dzisiaj akcja policji, w której skontrolowanych zostało kilkanaście tysięcy szkół. Wiemy też o kilkunastu osobach zatrzymanych, ale co dalej? Co zrobić, żeby podobnych aktów przemocy jak w Ostrołęce już w polskich szkołach nie było?
1: I o tym za chwilę w popołudniowej rozmowie dnia w Ekspresie Jedynki.

0: 25 minut do godziny 17 zostało. Ja przypomnę, w studio Karol Surówka pojawił się też jego gość.
1: Rozmowa dnia.
2: W studiu radiowej jedynki jest Michał Połuboczek, poseł Konfederacji Nowej Nadziei. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: W całej Polsce kontrole prowadzone są w szkołach. Wiemy o kilkunastu osobach zatrzymanych. Co wydarzyło się? To znaczy, czy mamy kryzys zdrowia psychicznego młodych? Czy mamy kryzys bezpieczeństwa w szkołach?
3: To znaczy, moim zdaniem mamy po prostu jakiś incydent polegający na tym, że zmówiono się w internecie na bardzo, bardzo złą akcję, to trzeba przyznać. Więc ja to nie widzę, że tu jest kryzys jakiegoś zdrowia psychicznego. Raczej doszukiwałbym się może trochę niedopilnowania w sieci. No, wydaje mi się, że algorytmy śledzą tego typu zachowania i są w stanie wyłapać, no, jeżeli Amerykanie są w stanie wyłapywać ruch mówiąc o terroryzmie. Z drugiej strony, nie wolno cenzurować internetu.
2: No właśnie, i tutaj chyba zdefiniował pan poseł problem, dlatego że Amerykanie jednak bardzo mocno wkraczają w prywatność swoich obywateli, bardzo mocno zastrzegają sobie władze federalne prawo do inwigilowania obywateli właśnie ze względu na podobne zagrożenia. No więc jesteśmy zmuszeni do podobnego kroku?
3: Myślę, że to za wcześnie, żeby troszkę opowiedzieć, że jednak służby sobie gdzieś tam radzą. No, no nie jest jakaś tam masowa ta akcja. Mamy oczywiście jedną ofiarę śmiertelną, ale jednak...
2: No mamy kilka incydentów, bo mamy Ostrołękę, mamy Sierpc, w którym no, służby zapobiegły podobnemu zdarzeniu, mamy szkołę pod Wyszkowem. To nie jest jeden incydent.
3: No nie jest, znaczy, ale mówię o jednej ofiarze, że mamy jedną ofiarę śmiertelną, więc do przemyślenia. No, moim zdaniem, ale czy to da się wyłapać? Nie da się, bo młodzi ludzie mogą rozmawiać nie tylko na zwykłych komunikatorach. Wystarczy, że wejdą do jakiejś gry i w grze można między sobą rozmawiać bez problemu, tak? Tak się zresztą...
2: Jesteście wolnościowcami w Nowej Nadziei, ale czy dyskusja o ograniczeniu

0: ograniczeniu pewnym praw w sieci albo do większych uprawnień służb, to jest dyskusja, którą jesteście gotowi prowadzić?
1: Prowadzić jesteśmy, chociaż tak jak powiedziałem, nie.
0: Ale na zmiany się nie zgodzimy.
1: Na zmiany się za daleko się nie zgodzimy, chociaż mówię, dla mnie to jest niewykonalne, żeby złapać tych ludzi w sieci, no bo sieć jest zbyt ogromna. Mówię, wystarczy się tak jak wielokrotnie to udowadniali jacyś terroryści i tak dalej. Wystarczy zalogować się do gry i w grze można między postaciami rozmawiać i tak samo się umawiać.
0: Panie pośle, a czy za dużo jest może agresji? Czy klasa polityczna ponosi jakąś współodpowiedzialność za zaostrzenie języka debaty?
1: No nie, no to co dzieje się w Sejmie i tak dalej, no to oczywiście, to jest duża agresja.
0: Myśli pani, że młodzi widzą, słuchają, naśladują?
1: Myślę, na początku jakoś ten Sejm był w kręgu zainteresowania młodych, ale teraz chyba coraz mniej. Ten chaos, który tam jest, to jest tak ogromny, że w tej chwili mniej. Jeszcze jak Szymon Hołownia prowadził ten Sejm, to miało taki swój urok, ale teraz to chyba trochę mniej.
0: Wie pan poseł, do czego będę zmierzał? Będę zmierzał do wypowiedzi pana kolegi partyjnego Konrada Berkowicza. Wypowiedź, która jest mocno komentowana w ostatnich dniach, do dziennikarki TVP Justyny Dobrosz-Oracz powiedział, zwrócił się słowami, że nie rozmawia z że rozmawia z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami. To był zły przykład dla młodych?
1: No, nie najlepszy. Ja osobiście bym tak nie powiedział do pani Dobrosz-Oracz. No, to by Konrad, że tak powiem, ma inne do tego podejście. No, ja uważam, że należy się szacunek dla każdego. No, trochę za mocne słowo.
0: Przemysław Czarnek, polityk PiSu, powiedział, że rozmawiał, to mnie zaskoczyło, z Konradem Berkowiczem, podobno żałuje. Jest pan w stanie to potwierdzić, że żałuje?
1: Ja nie rozmawiałem z nim na ten temat.
0: Nie przekazał takich informacji. Nie. A czy jakieś wewnętrzne konsekwencje powinny być w Nowej Nadziei? Niektórzy uważają, że reakcja Sławomira Mentzena zbyt łagodna, że powinien dać przykład, że tak, no dobrze, do kobiety się zwracać nie wolno.
1: Ale to Konrad o sobie decyduje, tak? W tym wypadku, no to on nie wypowiadał się za całą partię, tak jak pan widzi, bo ja bym tak się nie wypowiedział. Więc na pewno w moim imieniu tego nie zrobił. Więc trudno, żeby partia go za to w jakiś sposób karała. No, to tego jest komisja etyki.
0: I ona. A jak spotka się pan z Konradem Berkowiczem, powie mu pan, tak nie wolno?
1: Jak się spotkam, to myślę, że tak, że powiem, tak, że to może za daleko idące. Tylko teraz, zanim
0: czyli będzie
1: spotkam,
0: upomnienie.
1: To za dwa tygodnie
0: Michał
1: będzie, gdzie już, znając życie, już ten temat w ogóle przycichnie.
0: Ale jeżeli w najbliższym czasie będzie spotkanie, to upomni pan swojego
1: tak,
0: kolegę.
1: Tak, ale partnera. Wiem, że nie będzie, bo wiem, jak się widujemy. Tak.
0: Wróćmy do Sejmu. Tam w tym tygodniu głosowanych było kilka istotnych ustaw. Już. Jedna, którą pan osobiście się zajmował, dotyczyła najmu krótkoterminowego. Ten ma zostać uregulowany. Po pierwsze, centralny wykaz, tutaj kontrowersji nie było. Ale po drugie, zakaz najmu krótkoterminowego przez wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową. Wspólnota może taką decyzję podjąć? Konfederacja zachwycona nie jest.
1: Nie, osobiście składałem kilka poprawek, że wspólnota może podjąć taką decyzję, ale tylko jeżeli wcześniej pojawiały się jakieś interwencje policji w danym lokalu. Tam, ja złożyłem taką poprawkę, że trzy wcześniej były, wtedy wspólnota dopiero może zainterweniować. Kolejna sprawa, składam też poprawkę, żeby to było decyzją administracyjną, nie automatycznie, że wspólnota podjęła taką uchwałę i już ktoś nie będzie wykreślony z tej listy, bo to chodzi, że jest wykreślany z tej listy, do której się dopisuje i wtedy już nie możemy najmować.
0: Święte prawo własności to jest argument, który wy podnosicie, ale czy to nie dotyczy też wspólnoty, która o swoim budynku, o swoim osiedlu decyduje? Przegłosuje na przykład taką decyzję, to osiedle jest dla mieszkańców, nie dla biznesmenów, którzy mają ileś tam lokali pod wynajem.
1: Myślę, że tak, chociaż to jest tak, ta ustawa akurat, te wspólnoty nie będą miały tak łatwo. To musi być większość, czyli musi się zebrać większość mieszkańców w tej wspólnocie. To nie będzie, moim zdaniem nie będzie to nagminne.
0: Nie uważa pan, że wiele wspólnot zdecyduje się na taki ruch?
1: To zależy, trzeba mieć większość. Jeżeli ci, którzy wynajmują, mają większość w danym bloku, no to już nie przejdzie. Tak? To jest prosta zasada.
0: Ja jestem z Krakowa. Kraków ma duży problem z najmem krótkoterminowym. Tak. Całe ulice w centrum miasta opustoszały. Wieczorem jest ciemno, no bo wszystko jest hotelem.
1: No to w tych miejscach na pewno nie, no to sobie nie da rady, bo w nich większość ludzi ma takie
0: czyli
1: lokale.
0: Czyli pan tu widzi lukę w tych przepisach, że tam, gdzie problem jest największy, niewiele się zmieni, bo i tak większość właścicieli wynajmuje.
1: Dokładnie.
0: Typu centrum Krakowa.
1: Dokładnie w ten sposób. To w sumie ta ustawa dotyczyła głównie centrum Krakowa.
0: Może powinniśmy iść dalej. Koło zatoczy poseł Konfederacji i będzie apelował o dalsze regulacje.
1: Nie.

0: pewno nie. Tylko inaczej, tu jest, spójrzmy na jedną rzecz. To dotyczy tylko wynajmu krótkoterminowego. Czyli jeżeli nawet wspólnota zabierze mi prawo wynajmu krótkoterminowego, to ja zmieniam na długoterminowy i dalej wynajmuję.
1: Ale długoterminowy, no to to są po prostu mieszkańcy. To nie jest tak, że jest codziennie inny zestaw angielskich turystów świętujących wieczór kawalerski, którzy zachowują się... Nie zawsze parlamentarnie.
0: O, nie, no tak to się zgadza się, bo to głównie ta ustawa dotyczyła Krakowa. Ta inicjatywa wyszła z Krakowa.

0: koniec. To w Warszawie, ja mieszkałem na Powiślu bardzo długo tutaj w Warszawie, więc tam
1: ten... To doświadczył pan i najmu krótkoterminowego, i alkoholu się, na
0: zgadza
1: ulicach.
0: Zgadza się, więc... Zobaczymy, co ta ustawa zmieni. Fajne jest to, że...
1: Ale jest pan otwarty, tak słyszę, że trochę jest pan otwarty na te rozwiązania, nad którymi Sejm pracował w tym tygodniu.
0: No tak, tak, tak. No, nie neguję ich od razu. My głosowaliśmy przeciwko ustawie.
1: No właśnie, tak średnio otwarty. Średnio. Jest, bo głosował pan przeciw.
0: Ale, oczywiście, w jednym, w drugim wypadku głosowałem przeciw, ale oczywiście
1: to dla zasady.
0: Ważne są poprawki, bo to jest to. My wiemy, że nasze głosowanie przeciw, gdy już blok się ustawia cały, koalicyjny, to nie ma większego znaczenia, ale ważne jest to, żeby zgłaszać poprawki i modyfikować te ustawy, które wiemy, że tak przecież zobaczymy, no, prezydent może je zawetować.
1: Tutaj chyba nasza rozmowa zatacza koła, bo wracamy do dylematu, czy można ograniczyć wolność, żeby zwiększyć bezpieczeństwo. Podobnie będzie, gdy będziemy dyskutowali o małpkach, o sprzedaży na stacjach. No, można ograniczyć tutaj wolność przedsiębiorców, obywateli? Powinno się to zrobić dla dobra na przykład młodzieży?
0: Myślę, że małpki to akurat nie jest problem młodzieży. To raczej to
1: całego kraju to jest, jeżeli popatrzymy na badania, tak, problem, zwłaszcza, na sprzedaż.
0: Zwłaszcza co ciekawe, wręcz dużych firm i to usługowych. Także to jest, małpki są specyficzne bardzo.
1: Czyli możemy dyskutować z Konfederacją na temat dalszych ograniczeń dla zdrowia publicznego?
0: Ja myślę tylko, że to niewiele da, no bo ludzie, jak zawsze Polacy mieli jakieś ograniczenia, to zaraz je w jakiś sposób obchodzili. No mamy przecież, wtedy zaczną się otwierać bimbrownie, jak za Capone, więc...
1: Ale rozumiem, że dyskutować dalej można.
0: Oczywiście.
1: Dzisiejszą dyskusję niestety musimy już zakończyć, bo skończył nam się czas. Michał Połuboczek, poseł Konfederacji Nowej Nadziei, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: A rozmawiał Karol Surówka.

0: W Ekspresie jedynki Sting o Angliku w Nowym Jorku, ale my po 17 w Ekspresie nie o Nowym Jorku, tylko o Oslo i o decyzji, jaka tam dziś zapadła.
1: Komitet Noblowski chciał przede wszystkim zawrzeć taki dosyć prosty komunikat, że alternatywą dla świata prawa, przestrzegania reguł, no jest po prostu przemoc. Na dużą skalę międzynarodową ona przyjmuje charakter wojny.
0: No bo nagrodzono pokojową nagrodą Nobla południowoafrykańską prawniczkę, która od lat upomina się o rozliczanie zbrodni wojennych i o to, żeby sprawiedliwość była po stronie ofiar takich zbrodni. Między innymi o sytuację mieszkańców w Strefie Gazy. Navi Pillay, ta właśnie nagrodzona pokojowym Noblem, się upominała. O sytuacji w Strefie Gazy też powiemy w Ekspresie Jedynki, bo mija właśnie rok od rozejmu, jaki zawarto w Strefie Gazy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czy to lalka, czy marionetka? W ten weekend Łęcka i Wokulski spotkają się po latach w słuchowisku na podstawie książki Tajemniczego Jakuba Jarno.
2: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w barze mlecznym Sady.
1: Tutaj nikt nie jest tym, kim się wydaje. I wszystko zaskakuje.
3: Co mój stary może wiedzieć o swoim pradziadku? Jest mu tak samo obcy jak tobie prababka. Zresztą, co cię interesuje ten Stanisław? Do czego ci on jest potrzebny?
1: W rolach głównych Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Warnkę i Ignacy Lis.
4: Au! Co pan robi? Au! Kim pan jest?
5: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
4: Pan nie może!
5: Siadaj! Skąd ją znasz?
4: Kogo?
5: Sylwię Łęcką.
1: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na weekend z lalką.
6: Masz spaczony obraz. Wychowywałeś się w kokonie, który nie dotykał prawdziwego świata. Wydaje ci się, że rozumiesz z niego cokolwiek.
1: W sobotę i w niedzielę po 15:00 premiera słuchowiska Marionetka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Panie Pascalu.
19: Tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
18: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Reklama. Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Radio Kierowców.
1: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia na A2 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a węzłem Halinów, gdzie chwilę po godzinie 12 doszło do tragedii.

0: tragicznego wypadku samochodu osobowego i ciężarówki. Przypomnę, jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu i trasa w kierunku Warszawy była zablokowana. W tej chwili już blokady nie ma, jezdnia jest całkowicie odblokowana i ruch odbywa się w sposób płynny. Natomiast cały czas utrudnienia utrzymują się na ekspresowej ósemce pomiędzy węzłami Rawa Mazowiecka Północ a Julianów. Na kilometrze 388, gdzie doszło do pożaru ciężarówki, jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Uwaga na trasie ekspresowej S5 w Kujawsko-Pomorskim pomiędzy węzłami Nowe Marzy a Sartowice. Na 4 kilometrze doszło do awarii ciężarówki i wycieku płynów z pojazdu. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Poznania. Na autostradzie A4 sporo utrudnień na południu naszego kraju w województwach małopolskim i śląskim. W województwie śląskim na wysokości Mysłowic autostrada jest całkowicie zablokowana w kierunku Krakowa i obserwujemy tam bardzo poważny wielokilometrowy korek, który zaczyna się jeszcze przed Katowicami. Ten fragment można omijać drogową trasą średnicową i krajową 79 przez Mysłowice. Dwa samochody osobowe zderzyły się na małopolskim odcinku A4 pomiędzy Brzeskiem a Bochnią. Na kilometrze 462 zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. I A4, jak to zwykle bywa o tej porze, jest zakorkowana na obwodnicy Krakowa i to w obu kierunkach pomiędzy Balicami a węzłem Kraków-Łagiewniki.
1: Jest 17:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Katarzyna Senyk
2: i Olaf Warzyński. Jeden trafi do schroniska dla nieletnich, drugi do aresztu. Są decyzje sądów w sprawie dwóch nastolatków i ataków na szkoły.
1: Seria wniosków o uchylenie immunitetów sędziów i prokuratorów. Śledczy zarzucają im m.in. fabrykowanie zarzutów i ukrywanie faktury za system inwigilacyjny.
2: Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski na falach eteru będą głównymi bohaterami weekendu z lalką w radiowej jedynce. To już jutro i pojutrze.
1: Są pierwsze decyzje w sprawie nastoletnich nożowników, którzy zaatakowali lub przygotowywali atak w szkołach.
2: 15-latek z Leszczydołu Nowin pod Wyszkowem na Mazowszu zostanie umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich.
1: 17-latek z Sierpca 2 miesiące spędzi w areszcie. A dziś jeszcze decyzja w sprawie 19-latka z Ostrołęki.
2: Tą sprawą zajmuje się Agata Król. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, jakie były argumenty sędziów?
3: W sprawie 17-latka, którego plany policja udaremniła, areszt zastosowano ze względu na obawy matactwa. W jego telefonie służby natrafiły na ślady wyszukiwania informacji o tym, jak przeprowadzić atak. 15-latek z kolei został przesłuchany, a po analizie wszystkich okoliczności sąd zdecydował o wysłaniu go do schroniska dla nieletnich. Teraz chłopca przebadają biegli psychiatrzy, mówił RDC Michał Pińkowski, rzecznik sądu.
4: Wypowiedział się, czy stan psychiczny nieletniego uzasadnia stosowanie wobec niego przepisów o odpowiedzialności karnej jak dla osoby dorosłej.
3: O zachowaniu chłopca opowiadał Krzysztof Ochmański, dyrektor szkoły, którą zaatakował.
5: Próbowałem z nim rozmawiać. Jak już nawiązałem kontakt, poprosił mnie o pomoc i tak w skrócie nawet doszło do tego, że chciał, żeby go przytulić.
3: W sprawie 19-letniego nożownika z Ostrołęki decyzja sądu ma być znana jeszcze dziś.
2: Agata Król, dziękujemy za te informacje.
1: Prokuratura chce uchylenia immunitetów 5 sędziom i prokuratorom.
2: Poinformował o tym w serwisie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Seria wniosków powędrowała do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.
2: A chodzi o byłych rzeczników dyscyplinarnych Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasotę.
1: A także zastępcę prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego i byłą zastępczynię prokuratora krajowego Beatę Sobieraj-Konieczną.
2: Wśród zarzucanych im nadużyć jest fabrykowanie zarzutów wobec niezawisłych sędziów, ukrywanie faktury za inwigilacyjne system Hermes, a także nielegalne korzystanie z samochodu służbowego.
1: Coraz brutalniejsze ataki Rosji na Ukrainę.
2: Codziennie rośnie liczba ofiar. Niszczone są osiedla, zakłady, centra handlowe, infrastruktura energetyczna i komunikacyjna.
1: Jak podkreślają eksperci, Kreml chce zmusić Ukraińców do kapitulacji.
6: Były szef Biura Informacyjnego NATO w Moskwie Robert Pszczel podkreśla, że Ukraina potrzebuje pomocy, a na Rosję trzeba wywierać presję wszelkimi możliwymi sposobami.
7: Nie ma rzeczy ważniejszej na dzień dzisiejszy, gdzie rozmawia o Putinie o Ukrainie, tylko sprawa wsparcia Ukrainy, aby przetrwało tą zimę, a sądzę w przyszłym roku powinno być lepiej.
6: Część analityków wojskowych jest zdania, że siły i środki, jakimi dysponuje

0: Moskwa kończą się. Dlatego w ich ocenie Władimir Putin śpieszy się, by złamać Ukrainę, nim sam będzie zmuszony mówić o zawieszeniu broni. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Nielegalna fabryka papierosów na Dolnym Śląsku zlikwidowana.
2: Strażnicy graniczni i policjanci zabezpieczyli prawie milion wyrobów tytoniowych, kilkanaście ton krajanki, a także kompletną linię technologiczną.
1: Zatrzymano 3 Polaków i 6 Paragwajczyków. Już usłyszeli zarzuty.
3: Udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją nielegalnych wyrobów tytoniowych na ogromną skalę.
1: Mówiła rzeczniczka warmińsko-mazurskiej Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz.
2: Zatrzymani trafili do aresztu, grozi im do 8 lat więzienia.
4: To są aktualności jedynki.
1: Nadchodząca sobota i niedziela w radiowej jedynce pod znakiem wielkiej powieści Bolesława Prusa.
2: W ramach weekendu z lalką będziemy rozmawiać o książce i jej bohaterach.
1: W klubie książki jutro po 20:00 historyk literatury Ryszard Koziołek oraz pisarz, dziennikarz i krytyk teatralny Jacek Melchior. Będą gośćmi Magdaleny Mikołajczuk.
5: Rozmawiamy o tym, że cały czas w kontekście pieniędzy i miłości mówi się, że to Łęcka daje się kupić, że Wokulski chce ją kupić, a czasami zapominamy, że Wokulski kilka lat wcześniej też stał się takim towarem w kontekście miłosnym.
2: W sobotę po 21:00 i w niedzielę po 20:00 w radiowej jedynce archiwalne słuchowisko Lalka z 1976 roku w reżyserii Juliusza Owickiego z Anną Seniuk i Zbigniewem Zapasiewiczem w rolach głównych.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: Po południu na niebo zasnute chmurami, z których na północy i krańcach zachodnich może przelotnie popadać deszcz. Od 10 stopni w Zakopanem, 12 w Elblągu i Wałbrzychu, 13 w Olsztynie, Bydgoszczy, do 14 w Legnicy. Wiatr umiarkowany i dość silny, najmocniej powieje nad morzem i w górach nawet do 100 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie wynosi 999 hektopaskali.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowi. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
4: Reklama. Autopromocja.
15: Weekend z lalką w radiowej jedynce to okazja, aby opowiedzieć
16: o kulisach powstawania filmowej i serialowej wersji tej słynnej powieści.
15: Jak scenografowie odtworzyli XIX-wieczną Warszawę?
16: Czy udało się im i dzięki temu i nam przenieść w czasie?
15: Jak powstawały stylowe, przepiękne suknie Izabeli?
16: Jaką Łęcką jest Sandra Drzymalska, a jakim Wokulskim Marcin Dorociński?
15: I jak wyglądała praca nad słuchowiskiem radiowym, które opowiada historię współczesnych potomków Łęckiej i Wokulskiego?
16: O tym już jutro, od 9:00.
15: Śladami lalki. tej Bolesława Prusa
16: i tej przeniesionej na duży i na

0: mały ekran.
1: Jedyne takie miejsce tuż przy krakowskim przedmieściu, przed Pałacem Staszica w Warszawie. Zapraszamy. Sława Bieńczycka i
0: Martyna Podolska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: O lalce i naszym jedynkowym weekendzie z lalką też będzie w tej godzinie Ekspresu Jedynki, ale nie zabraknie i innych tematów. 9 minut po 17.
1: Ekspres Jedynki.
0: Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko i oprócz lalki będą też...
2: Szafy, stoły, krzesła, dywany, regały, kartony, sprzęt AGD czy wózki dziecięce, rowery czy hulajnogi.
0: Czyli wszystko to, co zalega często na korytarzach bloków czy kamienic albo na klatkach schodowych i niestety stanowi zagrożenie pogodowe. W Ekspresie Jedynki będziemy Państwa namawiać do posprzątania tych przestrzeni. Ale powiemy też o tegorocznej pokojowej Nagrodzie Nobla, no i o tym, o co między innymi laureatka się upominała, czyli o sytuacji w Strefie Gazy. Ekspres Jedynki do 18. Michał Strzałkowski. Kłaniam się Państwu nisko i zapraszam.

To Ekspres Jedynki i teraz przyjrzymy się sytuacji za granicą, konkretnie na Bliskim Wschodzie, a jeszcze konkretnie w Strefie Gazy, bo jutro minie dokładnie 12 miesięcy, odkąd obowiązuje tam rozejm między Hamasem, palestyńską radykalną organizacją, a Izraelem. Tylko że to taki rozejm, podczas którego zginęło ponad

0: 1400 Palestyńczyków. A z nami Draginia Nadażdin, dyrektor Polskiego Biura Lekarzy Bez Granic. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i to jest oczywiście wciąż głęboki kryzys humanitarny w Strefie Gazy. Na ile przez ten rok tego rozejmu udało się sytuację poprawić, jakoś opanować ten kryzys humanitarny?
1: Musimy przede wszystkim powiedzieć, że nie mamy do czynienia ze zawieszaniem broni. Mamy do czynienia z nieustającym zabijaniem i działaniem izraelskiego wojska, które prowadzi do i śmierci, i zranienia Palestyńczyków. Tak jak pan redaktor powiedział, ponad 1400 osób zostało zabitych. Szacuje się, że rannych zostało około 5000 osób tylko i wyłącznie w tym okresie, który teoretycznie powinien być właśnie rozejmem. Z naszego punktu widzenia sytuacja humanitarna jest bardzo, bardzo trudna, wręcz drastyczna. Zilustruję to może po prostu takimi faktami, że 80% budynków, infrastruktury zostało zniszczone przez siły izraelskie.
0: Co więcej, niektóre się walą dalej w wyniku tych zniszczeń. Znaczy ludzie giną też dlatego, bo zawalają się uszkodzone wcześniej budynki.
1: Dokładnie. Natomiast trwa też zamierzone niszczenie domów ze strony Izraela. Ludzie są spychani do coraz mniejszego terytorium. W wyniku tego porozumienia ustalono taką żółtą linię, która dzieli Strefę Gazy, która i tak jest bardzo wąskim pasem ziemi, dzieli tę Strefę Gazy od północy na południe, ale w praktyce nie jest ustalone, jak przebiega ta żółta linia. Ona jest cały czas tak naprawdę przesuwana ze strony Izraela bardziej w stronę morza i coraz bardziej się kurczy ten terytorium, gdzie przebywa około 2 miliony ludzi. Czyli mamy do czynienia z coraz większym przeludnieniem. Władze izraelskie zresztą
0: co więcej dodajmy,
1: zapowiadają,
0: wiele z tych ludzi wciąż mieszka w bardzo prowizorycznych warunkach.
1: Prawie wszyscy mieszkają w bardzo prowizorycznych warunkach, gdzie panuje przeludnienie, panują bardzo trudne warunki higieniczne, ponieważ też są problemy z dostawą wody pitnej. Nasza organizacja jest jedną z największych po prostu dostawców wody pitnej. Właściwie jeżeli chodzi o pozarządowe podmioty, to jesteśmy największym dostawcą wody pitnej w Strefie Gazy i mierzymy się po prostu z takimi problemami, że nie ma możliwości do dowożenia nowych zapasów paliwa, a bez paliwa nie mogą działać generatory, które są niezbędne do ocalania i oczyszczania wody. I to wszystko ma bardzo konkretne przełożenie na zdrowie i życie ludzi.
0: No właśnie,
1: jeżeli
0: bo mówi
1: nie
0: się
1: ma wody
0: też
1: pitnej, to wiemy, do czego to doprowadzi.
0: Mówi się też, i to będzie taki trochę techniczny, może lekko bezduszny nawet termin, ofiary pośrednie, ale to oznacza osoby, które nie giną dlatego, że coś wybuchło, że ktoś strzelił, że spadła bomba, tylko dlatego, że brakuje leków do leczenia nie tylko rannych, także tych, którzy chorują na choroby przewlekłe, nowotworowe, kardiologiczne, czy tych, którzy po prostu umierają, bo brakuje żywności, albo w namiotach, w których przebywają, jest ekstremalnie gorąco, albo bardzo zimno.
1: Dokładnie tak. To też jest dowód na to, że nie mamy do czynienia z zawieszeniem broni, bo Izrael odcina dostęp do środków niezbędnych do codziennego życia i drastycznie są ograniczone takie podstawowe usługi. Jeżeli chodzi o sytuację z placówkami ochrony zdrowia, Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że spośród 665 placówek ochrony zdrowia Strefy Gazy tylko 42 działają obecnie w pełni, a 268 częściowo. To oznacza, że ponad 50% placówek w ogóle nie funkcjonuje.
0: A jeśli chodzi o właśnie pomoc, jaką no wiele organizacji próbuje od tego roku jeszcze mocniej do tej Strefy Gazy wysyłać, to są jakieś przez ten rok nowe możliwości, coś się zmieniło, no bo z tym było bardzo, bardzo trudno. W czasie działań wojennych właściwie było to niemożliwe.
1: Właściwie to teraz te trudności cały czas trwają. My się mierzymy z blokadami wjazdu zaopatrzenia i to się bardzo mocno nasiliło od początku tego roku, kiedy to wiele organizacji międzynarodowych, łącznie z Lekarzami Bez Granic, zostało wyrejestrowanych ze strony Izraela.

0: to oznacza, że jeśli chodzi o takie blokady zaopatrzenia, to oznacza problemy z dostawą na przykład części właśnie do generatorów, które są źródłem niezbędnej energii elektrycznej. Ona jest niezbędna i w życiu codziennym, ale przede wszystkim dla nas w placówkach medycznych. To są takie rzeczy, które powodują, że woda również jest wykorzystywana przez Izrael jako broń przeciwko Palestyńczykom. Nie pozwolono na odbudowę sieci wodociągowej.
1: W jaki sposób próbuje Polska, przepraszam, Lekarze Bez Granic próbują działać w strefie Gazy? No to tak jak słyszeliśmy, nie jest łatwe, ale, no ale Lekarze Bez Granic robią co mogą.
0: My w ostatnim roku udzieliliśmy pomocy ponad 11 tysięcy pacjentów, które mieli choroby skóry, takie jak świerb albo inne rzeczy, które są spowodowane właśnie brakiem wody, czystej wody. I to jest tylko jeden przykład z naszych działań. Natomiast na miejscu jest ponad 1000 naszych palestyńskich pracowników, którzy po prostu pokazują ogromne poświęcenie, bo oni z jednej strony pomagają pacjentom, ludziom, którzy potrzebują pomocy, a z drugiej strony obawiają się o własne bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo swoich rodzin. Nasze działania też są skierowane do przywódców światowych, ponieważ widzimy, że ludobójstwo się nie skończyło i bez nacisku ze strony innych państw, bez wywiązywania się ze strony światowych przywódców, ze swoich obowiązków, to ludobójstwo nie będzie podtrzymane.
1: A powinno być. No między innymi o to wszystko upomina się Navi Pillay, to jest laureatka pokojowej Nagrody Nobla, tegoroczna, dziś ogłoszona. Będziemy o niej mówić w Ekspresie Jedynki za chwilę, o sytuacji w strefie Gazy Draginia Nadażdin, która kieruje Polskim Biurem Lekarzy Bez Granic. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Taką supermenką jest, myślę, też tegoroczna laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, bo właśnie Nobel w dziedzinie starań o pokój na świecie no jest jednym z ostatnich elementów tego tygodnia noblowskiego. Jeszcze w poniedziałek Nobel ekonomiczny, choć to taki Nobel w cudzysłowie, bo to taka dodatkowa nagroda imienia Alfreda Nobla przyznawana przez Bank Szwecji, ale my o pokoju na świecie i o Navi Pillay. To jest urodzona w RPA, działaczka na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego, wywodząca się z takiej indyjskiej społeczności zamieszkującej RPA od XIX wieku. Navi Pillay, która w ostatnim czasie kierowała m.in. specjalną komisją badającą kwestie praw człowieka na terytoriach palestyńskich. Od lat zresztą ona zajmuje się właśnie upominaniem się o ofiary zbrodni wojennych czy tego typu przestępstw. O tej decyzji Norweskiego Komitetu Noblowskiego teraz Martyna Szymczakowska.
1: Uzasadniając swój wybór, Norweski Komitet Noblowski nie pozostawił złudzeń, na jakie wartości kładzie największy nacisk.
2: Peace requires justice.
1: Pokój wymaga sprawiedliwości. Historia pokazała, że świat funkcjonujący bez rządów prawa nie jest sprawiedliwy, mądry, że jest nieludzki. Sędziowie, którzy wprowadzają cienką czerwoną linię pomiędzy porządkiem a chaosem, są w pełni godni naszego uznania. Ale dzisiaj ci sami sędziowie są napiętnowani, a ich instytucje są atakowane. Potrzebujemy ludzi odważnych, gotowych do poświęcenia i zdeterminowanych. To właśnie wartości, które Navi Pillay pokazuje w swojej pracy. Navi Pillay nie jest osobą kontrowersyjną. Prezentuje klasyczne wartości, przekonuje dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Szefowa różnych instytucji pojawiała się w Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, była sędzią w Międzynarodowym Trybunale Karnym do spraw Rwandy, więc pełniła szereg ważnych takich funkcji, powiedziałabym pozytywistyczna postać, nie taka właśnie kontrowersyjna, ale pracuje realizująca zadania, oddolnie wyjaśniająca swoją pracą, dlaczego prawo międzynarodowe jest ważne.
1: Profesor Paweł Łuków z Wydziału Filozofii UW uważa, że to laureatka, która prezentuje wartości tak ważne w dzisiejszym zaganianym świecie, świecie mediów społecznościowych i AI.
4: I ten wybór dzisiejszy Komitetu Noblowskiego daje nam taki jasny sygnał, że są pewne wartości, które są dla nas ważne, są fundamentem i będziemy ich bronić.
1: Jak dodaje dr Justyna Nakonieczna, wielu ekspertów uważa, że wybór to też jasny sprzeciw komitetu wobec polityki prowadzonej przez Donalda Trumpa.
3: To jest taka szersza opinia i postrzeganie, w jaki sposób świat, porządek międzynarodowy powinien być zorganizowany, czyli powrót i zwrócenie uwagi, że prawo międzynarodowe ma znaczenie, że instytucje międzynarodowe są istotne i że to nie jest prawda, że one nie mają znaczenia i że w zasadzie ten, kto ma siłę, to narzuca warunki gry.
1: W tym roku do Pokojowej Nagrody Nobla zgłoszono 208 osób i 79 organizacji. Ich lista będzie tajna przez 50 lat.
0: No i jeśli chodzi o Donalda Trumpa, to on ostatnio próbuje rozmontować w pewnym sensie na przykład Międzynarodowy Trybunał Karny, a więc instytucję, która zajmuje się właśnie ściganiem zbrodni wojennych. To też pewnie nie bez wpływu.

0: Leon Krześniak w Ekspresie Jedynki. Zbliża się 17:30.
1: Katarzyna Senyk, zapraszam na skrót aktualności. Na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek, który w szkole w Leszczy-Dolenowinach ranił nożem woźną nauczycielkę i dyrektora. Woźna zmarła. 2 miesiące w areszcie spędzi natomiast 17-latek z Sierpca, który usłyszał zarzut. To nastolatek, który planował atak w szkole. Seria wniosków o uchylenie immunitetów byłych rzeczników dyscyplinarnych, zastępcy prokuratora generalnego i byłej zastępczyni prokuratora krajowego. Prokuratura skierowała wnioski do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Coraz brutalniejsze ataki Rosji na Ukrainę. Codziennie rośnie liczba ofiar. Niszczone są osiedla, zakłady, centra handlowe, infrastruktura energetyczna i komunikacyjna. Jak podkreślają eksperci, Kreml chce zmusić Ukraińców do kapitulacji. Nielegalna fabryka papierosów na Dolnym Śląsku zlikwidowana. Zabezpieczono prawie 1 000 000 wyrobów tytoniowych, kilkanaście ton krajanki, a także kompletną linię technologiczną. Zatrzymano 3 Polaków i 6 Paragwajczyków. Już usłyszeli zarzuty.
2: Udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
1: Mężczyźni trafili do aresztu, grozi im do 8 lat więzienia. Nadchodząca sobota i niedziela w radiowej jedynce pod znakiem wielkiej powieści Bolesława Prusa. W ramach weekendu z lalką w Klubie Książki jutro po 20:00 rozmowy o książce i jej bohaterach.
3: Zapominamy, że Wokulski też stał się takim towarem w kontekście miłosnym.
1: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 18:00.
0: O innych atrakcjach, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w ten weekend, weekend z lalką w radiowej jedynce, jeszcze powiemy w tej godzinie Ekspresu Jedynki, ale będzie też o ważnych i długo wyczekiwanych regulacjach, które mają pomóc poszkodowanym przez nieuczciwych wykonawców w programie Czyste Powietrze.

0: W Ekspresie Jedynki Edyta Górniak w jednym ze swoich pierwszych wielkich przebojów. A teraz...
1: Ekspres gospodarczy.
0: Ci, którzy byli jako właściciele domów poszkodowani przez nieuczciwych wykonawców w programie Czyste Powietrze, czekali na regulacje, które mają im pomóc ten problem rozwiązać. W sumie, dodam, może chodzić o ponad 8 tysięcy osób, które nie dość, że nie mają wykonanej termomodernizacji, to jeszcze muszą za nią płacić. No ale teraz właśnie to wszystko ma się zmienić i o tym więcej opowie Błażej Prośniewski.
2: Czyste Powietrze to program, przypomnijmy, który oferuje dotacje na wymianę starych pieców czy kompleksową termomodernizację domów jednorodzinnych. W zależności od wysokości dochodu można otrzymać zwrot od 40 do nawet 100% kosztów inwestycji. W latach 2022-2023, aby przyspieszyć tempo tego programu, wprowadzono do niego pewne zmiany. Chodziło o m.in. system prefinansowania czy pełnomocnictwa, co skutkowało tym, że w programie pojawiły się luki, które skrzętnie wykorzystało wiele nieuczciwych firm. W efekcie przejmowały one dotacje bez realizacji prac, pozostawiając właścicieli domów z długami. Ustawa, którą właśnie przyjął Sejm, jak mówi Marek Pogorzelski z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ma być odpowiedzią na problemy takich właśnie osób.
3: Wykonawca otrzymywał wpłatę zaliczki na poczet inwestycji, której w rzeczywistości później nie wykonał lub wykonywał wadliwie. W takiej sytuacji beneficjent zostawał bez inwestycji, a dodatkowo musiał też rozliczyć tę zaliczkę, której w praktyce nigdy nie otrzymał. Czyli mówiąc krótko, był podwójnie oszukany. Z jednej strony nie miał inwestycji, z drugiej strony musiał oddać pieniądze, których nigdy tak naprawdę nie otrzymał.
2: I choć może liczba poszkodowanych nie jest duża, bo jest ona szacowana na około 8 tysięcy osób, to sprawa jest ważna, no bo podważa ona zaufanie Polaków do własnego państwa. No i właśnie to zaufanie mają przywrócić przegłosowane przez Sejm przepisy.
3: Ta ustawa daje wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej możliwość zawieszenia spłaty należności, wstrzymania jej, a nawet wyłączenia odpowiedzialności beneficjenta za spłatę należności odpowiednio po wszczęciu postępowania karnego, no i po prawomocnym rozstrzygnięciu sądu. I co więcej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej po prawomocnym wyroku sądu będą też mogły dochodzić roszczeń od rzeczywistych,

0: tych sprawców, czyli od tych nieuczciwych firm, które po prostu dopuściły się oszustw.
1: Co ważne i warte podkreślenia, takie firmy, w przypadku których zostanie stwierdzone, że dokonały takich oszustw, zostaną także objęte 5-letnim zakazem udziału w programie. I choć eksperci, z którymi rozmawiałem na ten temat, mówią, że to potrzebne przepisy, to jednocześnie, jak zauważa chociażby ekspert do spraw energetyki Daniel Czyżewski, jawią się one trochę jako próba przeniesienia odpowiedzialności za ten problem na barki beneficjentów i wymiaru sprawiedliwości.
2: No, warunkiem tego zawieszenia jest rozpoczęcie procesu sądowego, a proces sądowy to są również koszty, także te koszty poniosą beneficjenci. Jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać, to fakt, że firmy, które dopuściły się, które są oskarżane najczęściej o niedopełnienie umów, to są duże firmy dysponujące armią prawników. Także mają tutaj naturalną przewagę nad pojedynczymi beneficjentami. Jest to jakaś ulga, jest to jakieś wyciągnięcie ręki ze strony władzy wykonawczej, ale myślę, że wielu beneficjentów tych poszkodowanych będzie miało niedosyt.
1: Jednocześnie Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego zwraca także uwagę na inną grupę poszkodowanych w programie Czyste Powietrze. W tym przypadku, jak mówi ekspert, winni są nie tyle nieuczciwi wykonawcy, a sam Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Mam na myśli te gospodarstwa domowe, którym naliczono wstecznie obniżone cenniki, czyli wartość okien czy drzwi, dużo niższe niż były, gdy podpisywali umowę. No inaczej mówiąc, ktoś wykonał inwestycję, rozliczył te inwestycje zgodnie z przepisami, zgodnie z cennikiem. No a teraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska dochodzą swoich roszczeń, twierdząc, że teraz jest trochę inny cennik. W związku z tym ci beneficjenci są winni Skarbowi Państwa tysiące złotych. Ta sytuacja nie powinna mieć miejsca i bardzo liczymy na to w Polskim Alarmie Smogowym, że również ci beneficjenci zostaną uwzględnieni w ten czy inny sposób w swoich roszczeniach.
1: I choć jak słyszymy, na wizerunku programu Czyste Powietrze jest wiele rys, to jednocześnie warto pamiętać tu o proporcjach, no bo w zdecydowanej większości przypadków program pomógł setkom tysięcy Polaków wymienić piece na bardziej ekologiczne, czy dokonać termomodernizacji swoich domów, a to, jak zauważa Daniel Czyżewski, też przełożyło się na jakość powietrza, którym oddychamy.
2: W ciągu dekady w dużym stopniu zmniejszyła się liczba kopciuchów, z 4,5 miliona do około 2 milionów sztuk. Widzimy też spadek pyłów, które tworzą smog. Tutaj w ciągu dekady ten spadek wyniósł też ponad 50%.
1: A do tej pory w ramach programu Czyste Powietrze złożono ponad 1 000 000 wniosków, z czego zakończono już niemal 665 tysięcy inwestycji i wypłacono 23 miliardy dotacji.
4: Jedynka. Polskie Radio.
5: Tematem zajął się Błażej Prośniewski, a w Ekspresie Jedynki za chwilę zabierzemy się za wielkie sprzątanie klatek schodowych i korytarzy.

0: Parasol, buty, wózek dziecięcy, w sezonie zimowym jeszcze obowiązkowo sanki, czyli co zostawiamy pod drzwiami swoich mieszkań. Pomysłów nie brakuje, ale niewiele osób myśli o konsekwencjach. No po pierwsze, można za to zapłacić nawet 5000 zł mandatu. Po drugie, i co chyba ważniejsze, to jest po prostu zastawianie drogi ewakuacyjnej. A to już jest kwestia bezpieczeństwa. No to zabieramy się za sprzątanie klatek schodowych czy korytarzy. Zapraszam do tego Aleksandra Skrago.
1: Mieszkańcy Olsztyna przyznają, niektórzy nie mieszczą się w swoich lokalach i częściowo wyprowadzają się właśnie na klatki schodowe.
2: Też się zdarza. W tej chwili dywany jakieś leżą, rowerek jakiś stary, taki rehabilitacyjny. Ludzie po prostu bałaganiarze są i nie chcą tego gdzieś tam się pozbyć, tylko zostawiają na klatce.
3: Akurat mnie to nie dotyczy, bo w życiu bym tego nie zrobiła. Ja bym się nawet źle czuła, już nie mówię o sąsiadach. Jest takie powiedzenie, że tylko do progu, a za progiem to już nie się dzieje co chce.
1: To tylko pozornie zabawna sytuacja. Zupełnie inaczej widzi to Rafał Szeklicki, zarządca nieruchomości w Olsztynie.
4: Niektóre budynki nie mają w ogóle piwnic. No i ludzie mają problem, bo tych rzeczy przybywa w domu, kupują, nie pozbywają się starych, a jak się pozbywają, to właśnie wystawiają albo gdzieś na klatki schodowe, albo na korytarze piwniczne, bo może się przyda. Bardzo często teraz na przykład nowa rzecz, która się pojawiła, wystawiane są śmieci przy drzwi wejściowe. Czekają po prostu, aż się ich pozbiera więcej. No są tego typu problemy, natomiast największe to są właśnie rowery, hulajnogi, wózki, meble stare, jakieś szafki, pozostałości po remontach.
5: Szafy, stoły, krzesła, dywany, regały, kartony, sprzęt AGD, czy wózki dziecięce, rowery, czy hulajnogi, których usytuowanie powodowałoby ograniczenie wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej.
1: Wylicza starszy kapitan Adam Rybicki z Komendy Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
5: Stwarza to problem z bezpiecznym wyjściem z mieszkania, wpływa na wydłużony czas opuszczenia budynku, a pamiętajmy, gdy zachodzi konieczność natychmiastowego opuszczenia budynku, pojawia się duży stres, adrenalina i to właśnie w takich sytuacjach zachowanie maksymalnej drożności drogi ewakuacyjnej zwiększa nasze szanse na bezpieczne opuszczenie budynku.
4: Przepisy PPOŚ są w tym temacie bezlitosne,
1: dodaje Rafał Szeklicki.
4: I po stronie zarządcy i wspólnoty mieszkaniowej leży odpowiedzialność za to, żeby te rzeczy usunąć. Nie daj Boże, dojdzie do pożaru. Droga ewakuacyjna będzie zastawiona takimi rzeczami i wtedy odpowiedzialność spoczywa i na zarządcy, i na wspólnocie mieszkaniowej za to, że nie dopilnowała tych rzeczy. I tu są już naprawdę poważne kary finansowe. My nawet posunęliśmy się na jednym budynku do takiej sytuacji, gdzie mieszkańcy nie chcieli nas posłuchać. Wezwaliśmy sami straż pożarną po prostu, żeby dokonała takiego przeglądu. Postraszyła mandatem w odpowiedniej wysokości, dała termin na usunięcie tych rzeczy.
1: Za zostawienie na klatce schodowej swoich sprzętów grozi nie tylko upomnienie od administracji, ale również mandaty. Do 5000 zł lub grzywny i to już w wysokości do 30000 zł.
0: No to jak państwa nie przekonają kwestie bezpieczeństwa, to może właśnie kwestie finansowe. Aleksandra Skrago przygotowała ten materiał.
6: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Lalka Bolesława Prusa po raz kolejny ożywa, tylko tym razem nie na małym czy dużym ekranie, ale w radiowych odbiornikach, bo podczas nadchodzącego weekendu z lalką w radiowej jedynce premierę będą miały dwa odcinki najnowszego słuchowiska Teatru Polskiego Radia pod tytułem Marionetka. To jest adaptacja Domana Nowakowskiego w reżyserii Adama Wojtyszki na podstawie tekstu Jakuba Jarno o tym samym tytule. To o czym opowiada historia marionetki?
7: Czyli scena 18. Co na światełko? To na światełko gramy.
8: Julia Mark, reżyserka, dyrektorka Teatru Polskiego Radia. Dokładnie 100 lat po tym, kiedy działa się akcja lalki, przenosimy się w historię marionetki o losach prawnuków Wokulskiego i Łęckiej. Sylwia Łęcka i Zbyszek Wokulski spotykają się w barze mlecznym na Żoliborzu, mając świadomość łączącej ich historii.
9: Kogo usłyszymy w obsadzie marionetki?
8: W roli Sylwii Łęckiej Katarzyna Warnkę.
10: Halo? Cześć Heniek, słuchaj, muszę dłużej tu zostać. Nie mogę długo mówić, bo od miłych państwa dzwonię, nie chcę narażać na koszty.
8: W roli Zbyszka Wokulskiego Ignacy Lis.
11: O, co pan robi? Au, kim pan jest?
12: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
11: Pan nie ma...

0: może...
1: Siadaj, skąd ją znasz?
0: Kogo?
1: Sylwię Łęcką.
2: A narratorem, ale też osobą, która poniekąd wciela się w Stanisława Wokulskiego, będzie Zbigniew Zamachowski.
3: To słuchowisko jest tak przemieszane w czasie i czerpie z tego, co było i z tego, co jest. Bardzo mądrze i bardzo dowcipnie.
4: Lalka czy marionetka? Tradycja czy nowoczesność? Lalka nie jedno ma imię. Weekend z lalką w jedynce.
5: Już teraz zapraszam. Ten weekend zaczynamy jutro o godzinie 9:00 audycją Jedyne takie miejsce z krakowskiego przedmieścia w Warszawie, czyli właśnie śladami bohaterów lalki. No ale wcześniej, po 18:00 muzyczna jedynka. Anna Wil już w studiu. Co u ciebie? Jeszcze mikrofon. O, jest.
6: O, jest mikrofon. Dzień dobry. Dzisiaj u mnie gość Jeremi Sikorski. To jest młody, bardzo zdolny wokalista i też autor piosenek. Komponuje czasami niemal w stylu Seweryna Krajewskiego. Bardzo jestem zadowolona z ciągłości tej wspaniałej tradycji, ale też będziemy świętować 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej, a uczynimy to nadaniem piosenek bardzo ciekawych, nieoczywistych interpretacji artystów młodego pokolenia.
5: To wszystko po 18:00 w muzycznej jedynce. Ekspres jedynki zaś się zakończył. Michał Strzałkowski, dziękuję za uwagę i jeszcze Anna Wyszkoni.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Lalka czy marionetka? Bolesław Prus czy Jakub Jarno? Tradycja czy nowoczesność? Lalka nie jedno ma imię.
2: Na życie musisz patrzeć serio.
3: Ależ ciociu, marszałek jest obrzydliwy.
4: Jemu nie żony trzeba, ale niańki, która by mu ocierała usta.
1: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na Weekend z Lalką. Cztery słuchowiska w sobotę i w niedzielę.
5: No bój się Boga, panie Wokulski! Z Paryża nas ogromnie ekscytują o te bulwary nad Wisłą.
1: Archiwalna Lalka w sobotę o 21:00 i w niedzielę o 20:00, a marionetka o 15:00.
6: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w barze mlecznym Sady.
1: W rolach głównych Ignacy Lis, Katarzyna Warnke, Zbigniew Zamachowski oraz Zbigniew Zapasiewicz i

0: Anna Seniuk.
1: Au! Co pan zrobił? Au! Kim pan jest?
2: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
1: Pan nie może!
2: Siadaj, skąd ją znasz?
1: Kogo?
2: Sylwię Łęcką.
3: Weekend z lalką w jedynce. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Cześć, siostrzyczko.
11: Gratulacje.
10: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
11: Ania.
10: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
11: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
14: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
15: A w dodatku można go podać również na noc.
14: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
13: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Reklama.
19: Ogłoszenie społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka.
20: Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu. Bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla ciebie, wielka pomoc dla dzieci.
19: I ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym podopiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam, Agnieszka Więdłocha. Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
21: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na autostradzie A4 w województwie śląskim, pomiędzy węzłami Murckowska a Mysłowice, na kilometrze 346 doszło do karambolu 5 samochodów osobowych. Trasa w kierunku Krakowa była całkowicie zablokowana, w tej chwili jest zwężona. Obserwujemy tam dosyć poważny kilkukilometrowy korek, który zaczyna się jeszcze przed Katowicami. Na A4 korek utrzymuje się także na obwodnicy Krakowa, czyli dzień jak co dzień, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe i to zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic. Na trasie ekspresowej S3 w województwie dolnośląskim, niedaleko węzła Polkowice Południe, doszło do wypadku motocyklisty na kilometrze 262. Mamy informację, że dwie osoby zostały w tym wypadku ranne, a w kierunku Legnicy zablokowane są dwa pasy. Uwaga na trasie ekspresowej S5 w Kujawsko-Pomorskim, pomiędzy węzłami Nowe Marzy a Sartowice. Doszło tam do awarii ciężarówki i wycieku płynów z pojazdu. Na 4 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Na ekspresowej 8 na odcinku węzeł Rawa Mazowiecka Północ, węzeł Julianów doszło do wypadku 3 pojazdów osobowych na kilometrze 387. Jedna osoba została tam poszkodowana i w kierunku Warszawy zablokowany jest jeden pas. I jeszcze Warszawa właśnie, tutaj na ekspresowej 8 zdecydowanie wolniej

0: Jedzie się pomiędzy Bemowem a mostem generała Grota Roweckiego, ale także spory ruch utrzymuje się na ekspresowej dwójce, czyli na południowej obwodnicy miasta. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od państwa.
1: Jest 18:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Katarzyna Senyk
2: i Olaf Warzyński. Służby nie potwierdzają informacji w sprawie ewentualnych powiązań między atakami w mazowieckich szkołach, a policyjne kontrole będą kontynuowane.
1: Izrael uderza w laureatkę pokojowej Nagrody Nobla. MSZ w Jerozolimie oświadczyło, że Navi Palay szerzy antysemickie kłamstwa i demonizuje Izrael.
2: Ratownicy w Tatrach ostrzegają przed trudnymi warunkami. Wysoko w górach zalega śnieg. Bez sprzętu wyprawy są niemożliwe.
3: My musimy perfekcyjnie stawiać nogi w rakach, obsługiwać się czekanem.
1: Ponad 15 tysięcy szkół skontrolowanych przez policję.
2: Funkcjonariusze zostali wysłani do placówek po atakach i internetowych groźbach ataków, po których odwoływano lekcje.
1: 19 osób zostało zatrzymanych.
2: A akcja będzie kontynuowana aż do pełnego uspokojenia sytuacji, zapowiada szef MSWiA.
1: Marcin Kierwiński podkreśla jednocześnie, że nie ma powodów do paniki. Szczegóły zna Tomasz Zielenkiewicz.
4: Minister Kierwiński powiedział, że nie ma informacji o ewentualnych powiązaniach sprawców ataków w szkołach.
5: CBZC cały czas pracują jeszcze nad nośnikami, które zostały zabezpieczone, ale na dziś nie ma żadnych informacji potwierdzających to, że tych trzech sprawców, dwóch sprawców faktycznych, jeden potencjalny, ze sobą się kontaktował.
4: Policja monitoruje sytuację w mediach społecznościowych, ponieważ wzrosła liczba gróźb karalnych, które padają w internecie.
6: Gdzie osoby mówią, że chcą dokonać konkretnego ataku w szkole i to bardzo dużo tych informacji było.
4: Mówił komendant główny policji Marek Boroń. Do szkół trafią specjalne poradniki bezpieczeństwa. Wyśle je resort edukacji.
2: Minister Barbara Nowacka apeluje, by nauczyciele na podstawie tych materiałów przeprowadzili rozmowy z uczniami o sytuacjach kryzysowych.
1: Izrael uderza w laureatkę pokojowej Nagrody Nobla.
2: MSZ w Jerozolimie oświadczyło w serwisie X, że Navi Palay szerzy antysemickie kłamstwa i demonizuje Izrael.
1: Południowoafrykańska prawniczka walczyła z apartheidem w RPA, orzekała też jako sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego. Była również wysoką komisarz ONZ do spraw praw człowieka.
2: A ostatnio przewodniczyła Komisji Śledczej ONZ do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich.
1: W ubiegłym roku komisja stwierdziła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. Ten jednak sprzeciwia się oskarżeniom.
2: W wojnie Izraela z Hamasem w Strefie Gazy zginęło według lokalnych władz ponad 74 tysiące Palestyńczyków.
1: W aktualnościach teraz apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.
2: Brakuje najbardziej potrzebnej, uniwersalnej grupy krwi, mówi dyrektor centrum Krzysztof Semerak.
7: Tak zawsze brakuje nam grupy krwi zero ujemnej. Od poniedziałku też trzymujemy grupę B+, ale to jest tylko na krew pełną. Natomiast zachęcamy do dawania płytek lub osocza.
1: Według szacunków krwi grupy 0 RH- wystarczy najwyżej na 2 dni.
2: Nie zgadzają się na wycinkę ponad 600 drzew, dlatego przyszli protestować.
1: Kilkadziesiąt osób demonstrowało na Praczach Odrzańskich we Wrocławiu.
2: Wody Polskie modernizują tam ponad 4-kilometrowy odcinek wału przeciwpowodziowego nad Bystrzycą, a część prac wymaga usunięcia drzew.
8: Zostawcie nasze drzewa! Zostawcie nasze drzewa!
9: Ja płaczę, patrząc na to, co tu się dzieje. Musimy zostawiać przyrodzie jak najwięcej przestrzeni, między innymi właśnie rzekom, na to, żeby miały się gdzie rozlać.
10: Remont wału można przeprowadzić w mniej inwazyjny sposób.
1: Po zakończeniu prac Wody Polskie zapowiadają zasadzenie około 1000 nowych drzew.
11: To są aktualności jedynki.
2: A w nich kalisz i petycja właścicieli zwierząt, którzy chcą całodobowej opieki weterynaryjnej dla swoich pupili.
1: Chodzi o stworzenie planu dyżurów kaliskich weterynarzy, tak by mogli udzielać pomocy nocą i w dni wolne.
2: W mieście nie ma żadnej przychodni dla zwierząt, która byłaby czynna całą dobę, mówi radna Karolina Skrzypczyńska.
12: Teraz rzeczywiście ta ilość podpisów, ten wydźwięk tej akcji, którą zapoczątkowaliśmy z Help Animals, pokazuje, że rzeczywiście jest to bardzo ważny temat.
1: Pod petycją do prezydenta miasta podpisało się już kilkaset osób.
2: Przed weekendem ratownicy w Tatrach ostrzegają przed trudnymi warunkami.
1: Wysoko w górach leży śnieg, po polskiej stronie już od 1700 metrów.

0: km.
1: Na wyprawę w takich warunkach trzeba mieć odpowiedni sprzęt i umieć go używać, podkreśla ratownik TOPR Mieczysław Ziach.
2: Jest to śnieg twardy, zbetonowany, więc sam sprzęt sprawy nie załatwi. My musimy perfekcyjnie stawiać nogi w rakach, obsługiwać się czekanem.
0: W ostatnich dniach po upadkach na zlodowaciałym śniegu zginęły w Tatrach dwie osoby, a kilka zostało ciężko rannych.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. Czekał na tę chwilę długo, ale doczekał się. Hubert Hurkacz wygrał ze słynnym Serbem Nowakiem Dżokowiczem. Było 6-4 i 6-3 i Hurkacz wskoczył do trzeciej rundy tenisowego turnieju w Szanghaju.
4: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa z Nowakiem Dżokowiczem. Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem gdzieś szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był kurą. Także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
3: Teraz Hurkacz trafi na Chińczyka Zhou, który nieoczekiwanie pokonał Włocha Musettiego. Z Szanghaju do Pekinu, gdzie przez ostatnie dni grała Iga Świątek. Grała, bo Iga przegrała w ćwierćfinale z Belgijką Mertens 6-7-3-6.
5: Bardzo dobry turniej dla Belgijki. Przypomnijmy, rundę wcześniej pokonała samą Coco Gauff. No i widać, że ma aktualnie formę, ale oczywiście Iga też zagrała bardzo dobre spotkanie. Uważam, że jej forma powoli znowu wzrasta. No i czekamy na taki większy sukces.
3: Ocenia trener Radosław Nijaki. Z Chin do kraju, bo przed chwilą ruszyła 10. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. W Krakowie Wieczysta gra z Wisłą Płock, na razie w 6 minucie 0-0. Wieczorem jeszcze nasi byli już pucharowicze, czyli Raków Częstochowa zagra z GKS-em Katowice. Wieczorem też pierwszy barażowy mecz polskich piłkarek w grze o miejsce na Mistrzostwach Świata. Polki na wyjeździe zagrają z Belgijkami. Piłkarze grają w Krakowie, koszykarze w Zielonej Górze. Tam hit ekstraklasy. Wicemistrz Polski Zastal gra z mistrzem, czyli Legią Warszawa. Na początku pierwszej kwarty Zastal nieznacznie prowadzi. Na koniec jeszcze raz wrócimy do futbolu, bo ciąg dalszy zamieszania przed meczem Legia Warszawa-Wisła Kraków. Ten mecz przypominamy w niedzielę. Przypominamy też, że Legia zamknęła do końca roku sektor gości oficjalnie w związku z przebudową. PZPN poinformował, że za każdy mecz w roli gospodarza z zamkniętym sektorem gości Legia będzie musiała zapłacić 250 tysięcy złotych kary. Sport wróci po 20.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Pogoda.
0: Noc pochmurna z przejaśnieniami na wschodzie. Od zachodu w głąb kraju przemieszczają się opady deszczu. Temperatura minimalna od 3 stopni na Podhalu, 6 na południowym wschodzie do 11 stopni na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej na Helu, tam 12 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem dość silny, w górach porywisty. A ciśnienie bez zmian. Na barometrach w stolicy 999 hektopaskali.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi 39% energii w sieci krajowej. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Dla wschodniego wybrzeża IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniami.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
9: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
10: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
11: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
12: Pan mi kibicował i dobiegłam.
13: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
14: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
15: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
16: Robotnicy i królowie, rewolucjoniści i damy czytające przy kominku, w pałacu i w tawernie. Długi wiek XIX zamknięty w

0: szkicowniku. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na wystawę jednego z największych niemieckich artystów. Adolf Menzel, niestrudzony obserwator, poleca program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Weekend z lalką w radiowej jedynce to okazja, aby opowiedzieć
5: o kulisach powstawania filmowej i serialowej wersji tej słynnej powieści.
4: Jak scenografowie odtworzyli XIX-wieczną Warszawę?
5: Czy udało się im i dzięki temu i nam przenieść w czasie?
4: Jak powstawały stylowe, przepiękne suknie Izabeli?
5: Jaką Łęcką jest Sandra Drzymalska, a jakim Wokulskim Marcin Dorociński?
4: I jak wyglądała praca nad słuchowiskiem radiowym, które opowiada historię współczesnych potomków Łęckiej i Wokulskiego?
5: O tym już jutro, od 9:00.
4: Śladami lalki, tej Bolesława Prusa
5: i tej przeniesionej na duży i na mały ekran.
4: Jedyne takie miejsce, tuż przy krakowskim przedmieściu, przed Pałacem Staszica w Warszawie. Zapraszamy. Sława Bieńczycka i
5: Martyna Podolska.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Muzyczna jedynka.

To Love Somebody. Tym przebojem grupy Bee Gees rozpoczynamy muzyczną jedynkę w programie pierwszym Polskiego Radia. Oczywiście nie jest to oryginał, lecz projekt zrealizowany przez międzynarodowy kolektyw Reggae Nation związany z kulturą reggae. Jest 16,5 minuty po godzinie 18. Anna Wil przed mikrofonem. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na kilkadziesiąt minut muzyki, która dziś oscylować będzie właściwie wokół twórczości Agnieszki Osieckiej. Nie bez przyczyny, bowiem ta mistrzyni słowa, gdyby żyła dziś, dokładnie miałaby lat 90. Z tej okazji słuchać będziemy napisanych przez nią piosenek w nieoczywistych i oryginalnych bardzo wykonaniach. Na początek Katarzyna Groniec i jej pogląd na twórczość Agnieszki Osieckiej.

0: To była Katarzyna Groniec i wyimek z jej albumu zatytułowanego Zoo z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Dziś mija 90. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej. Z tej okazji mamy dla Państwa szczególny upominek zaproszenia na koncert laureatów tegorocznego festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej. Odbędzie się on w niedzielę już o godzinie 19 na scenie imienia Tadeusza Łomnickiego w Teatrze Nowym w Poznaniu, a zaproszenia na to wydarzenie czekają teraz pod numerem telefonu 22 645 22 66.
1: Płyta tygodnia.
0: A płyta tygodnia to koncertowy album Patrycji Markowskiej, 25 lat, czyli wyjątkowe wydawnictwo, które jest zapisem jubileuszowego koncertu Patrycji Markowskiej, oczywiście zrealizowanego z okazji 25-lecia jej działalności artystycznej. Koncert ten został zarejestrowany na zlecenie Telewizji Polskiej, a album jest wspólnym wydawnictwem Polskiego Radia i Telewizji Polskiej właśnie. To jest wyjątkowa muzyczna podróż przez już ćwierć wieku artystycznej drogi Patrycji Markowskiej, tej wokalistki dobrze nam znanej, której charakterystyczny głos, rockowa energia i pełne emocji piosenki od lat mają swoje miejsce w sercach słuchaczy, także w sercach jedynkowych słuchaczy. Jubileuszowy koncert pozwala spojrzeć na jej twórczość z perspektywy tych 25 lat obecności na scenie i jednocześnie jakby przeżyć ją na nowo w pełnych koncertowych wykonaniach. 71-151 pod tym SMS-owym numerem czekają na Państwa egzemplarze tego albumu.

0: Program pierwszy Polskiego Radia Studio Muzyczne Jedynki. Jeremi Sikorski. Ten Jeremi, który przed chwilą śpiewał piosenkę zatytułowaną Wracam, jest ze mną w studiu. Cześć.
1: Dobry wieczór wszystkim. Cześć.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Czy możemy o tej piosence powiedzieć, że jak dotąd to twój największy przebój?
1: Myślę, że jak najbardziej, tak.
0: Jak ona została przyjęta przez słuchaczy?
1: W moim odczuciu jak najlepiej, tylko mogła. Zaskoczyło mnie to, że pierwszym utworem, którym faktycznie wróciłem, udało się trafić w tyle serc i najwyraźniej ta piosenka ma w sobie coś takiego, że porusza te struny wrażliwości, które wydaje mi się, że każdy z nas ma w sobie. I jest to dla mnie, jako autora tekstu i muzyki, coś bardzo pięknego.
0: Zgadzam się z tobą, to jest jedna z pięknych.

0: piękniejszych kompozycji, która ostatnio ukazała się na polskim rynku muzycznym, moim
1: dziękuję.
0: Skromnym
1: Doceniam.
0: Zdaniem. Doceniam. Ale wiesz co, to też jest taka piosenka, która w mojej ocenie udowadnia, że ty na tej polskiej scenie muzycznej wyłaniasz się jako taki polski, współczesny romantyk piosenki. Zgodziłbyś się z tym?
1: Jest mi bardzo miło, że tak mówisz. Dzisiaj słyszałem, czekając na wejście tutaj do studio, że mamy... tematem głównym jest Agnieszka Osiecka i piosenki i teksty. A faktycznie ja dostałem imię po Jeremim Przyborze. Jeremi Przybora razem z Agnieszką Osiecką miał taki moment romansu i wysyłali sobie piękne listy. Więc kto wie, może dlatego, że dostałem imię po Jeremim Przyborze, gdzieś tam ta cząstka romantyka jest we mnie mocno.
0: Ale dzisiaj
1: osadzona.
0: Będziemy rozmawiać, słuchaj, o takim elemencie, który troszeczkę stoi w kontrze wobec tego, co przed chwilą powiedziałam. Mianowicie o piosence A jak, która stylistycznie różni się od Wracam. I jeśli to ma być tak, że one obie są reprezentantką nadchodzącej płyty, zarówno jeden, jak i drugi utwór, to wnioskuję, że ta płyta będzie tak stylistycznie rozstrzelona.
1: Tak, mi bardzo zależało na tym, żeby pokazać na tej płycie szeroki wachlarz, zarówno jeżeli chodzi o emocje, które zawieram w tekstach, jak i o muzykę. Płytę aktualnie zamknąłem, mam już ją gotową, czeka na wydanie. Będę zdradzał premierę tego albumu już niedługo, ale premiera będzie w tym roku, później trasa koncertowa. Serdecznie zapraszam wszystkich na koncerty, nie mogę się tego doczekać. I ja uważam, że muzyka jest tak piękna i cudowne jest to, że możemy czasem uderzyć bardziej w klimat, właśnie taki romantyczny, nostalgiczny, a czasem w coś bardziej wesołego i takiego, co sprawia, że możemy potańczyć, uśmiechnąć się, a może właśnie odważyć się i podczas słuchania muzyki zrobić ten pierwszy krok, bo właśnie trochę o tym jest ten utwór A jak, czyli mój najnowszy singiel. Że czasem właśnie warto sobie tak powiedzieć, nie tylko w kontekście relacji takich romantycznych, ale może też ogólnie życia, że a jak? Zróbmy ten krok do przodu. Ja w swoim życiu miałem parę takich sytuacji, kiedy coś wydawało się dla mnie bardzo szeroką wodą, na którą musiałem wyskoczyć i właśnie sobie powiedziałem tak nieraz, a jak? Zrobiłem to i nigdy nie żałowałem, bo zawsze była to lekcja, zawsze to było nowe doświadczenie. I podobnie było z powrotem do tej mojej muzyki, że podjąłem decyzję, okej, wracam i bardzo się cieszę, że wróciłem, bardzo się cieszę, że utwór Wracam trafił w tyle serc i mam nadzieję, że cały album, nad którym pracowałem bardzo intensywnie przez ostatni czas, a tak naprawdę przez ostatnie lata, również trafi w serca słuchaczy i każdy w tej płycie znajdzie coś dla siebie.
0: Podsumujmy, ta nadchodząca płyta to jest zapis twoich jakichś osobistych na pewno doświadczeń, bo zwykle tak się dzieje. To jest też zapis jakichś tam muzycznych eksperymentów, ale musisz mieć związane z nią jakieś konkretne oczekiwania.
1: Tak. Ja to wiesz co, powiem ci, że boję się to oczekiwać. Ja mam bardziej tak, że daję całe swoje serce w to, co robię. I ktoś kiedyś powiedział, że właśnie to z tymi oczekiwaniami to jest tak, jak sobie człowiek zacznie wyobrażać za dużo, to później może się rozczarować. Ja mam nadzieję, że się nie rozczaruję, ale może dlatego też właśnie nie chcę oczekiwać. Zależy mi na tym, żeby ten album trafił w serca ludzi, żeby każdy w nim odnalazł może cząstkę siebie w kontekście emocji, tekstów. Jeżeli ktoś się przy nim wzruszy, jeżeli ktoś odnajdzie swoją historię w tekście choćby jednej piosenki na tej płycie, to ja już będę bardzo szczęśliwy jako artysta. A jeżeli będziemy mogli kiedyś wspólnie na koncercie zaśpiewać wspólnie te teksty, te melodie, no to to jest najpiękniejszy moment, w momencie, w którym widzę twarze osób, które śpiewają pełnym głosem teksty i melodie piosenek.
0: I tak już wkrótce może się wydarzyć. Trasa koncertowa rusza kiedy dokładnie?
1: Dosłownie 25 listopada gramy pierwszy koncert w Warszawie w Niebie i później kolejne daty zapraszam do siebie na Instagrama, Facebooka, tam wszystkie dokładne informacje.
0: Skończy się trasa koncertowa, której celem też będzie, jak to się mówi w branżowym żargonie, ogrywanie tego nowego wydawnictwa. Przyjdzie wiosna i ruszysz ponownie do pracy?
1: U mnie praca trwa 24 godziny na dobę praktycznie non-stop, bo w momencie, w którym nie pracuję nad swoimi rzeczami, to pracuję nad utworami dla innych artystów, jako są writer i producent wykonawczy. Jednak jak najbardziej...

0: Kolejny rok mam nadzieję, że będzie bardzo owocny, jeżeli chodzi o koncerty. Planuję grać dużo, bo za tym najbardziej tęskniłem przez ostatnie lata. I jak już teraz będę miał cały album do pogrania w kolejnym roku, oj, to rozwijam skrzydła i nie dam wam spokoju, kochani, więc mam nadzieję, że się widzimy.
1: I się słyszymy. Nie dawaj nam spokoju. Ja cię będę bacznie obserwować, bo wydaje mi się, i to nie są takie czcze komplementy, że naprawdę wnosisz na tę polską scenę muzyczną taką wartościową jakość muzyczną, jakość słowa, i to wcale nie jest takie częste obecnie.
0: Kłaniam się w pas. Od ciebie usłyszeć to naprawdę piękny komplement.
1: Jeremi Sikorski to powiedział. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję. Dobrego wieczoru. Myślisz...

To była Maja Kleszczy i fragment jej albumu Osiecka Deluxe. Dziś mija 90 lat od narodzin tej mistrzyni pióra, która tak cudownie ozdabiała polską piosenkę przez lata. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia i Muzycznej Jedynki. Za 19,5 minuty będzie godzina 19. Proszę Państwa, w tym roku mija także 30 lat od wydania płyty Anity Lipnickiej, Wszystko się może zdarzyć, która zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności, a także ugruntowała pozycję Anity jako niezależnej artystki. Album uzyskał status potrójnej platyny i doczekał się aż 5 nominacji do Fryderyka. Z okazji tego jubileuszu artystka przygotowuje serię koncertów, które odbędą się w najpiękniejszych salach widowiskowych w całym kraju. I na jeden taki koncert, który odbędzie się już w najbliższy poniedziałek o godzinie 19 w Lublinie, w Centrum Spotkania Kultur, mamy dla Państwa zaproszenia. Proszę dzwonić pod numer 22 645 22 66.

To była Anita Lipnicka i nowa wersja jej słynnego przeboju sprzed lata. Teraz w muzycznej jedynce premierowy singiel Jacka Kawalca, Flesze, tak jest zatytułowany i zapowiada nowy rozdział w jego muzycznej karierze. Wszystkiego dobrego, panie Jacku, na nowej muzycznej drodze.

0: zada. Śpiewał charakterny Tomasz Stańczyk. To jest kolejny przykład współczesnej recepcji twórczości Agnieszki Osieckiej, która gdyby żyła dziś, zdmuchiwałaby 90 świeczek na urodzinowym torcie. To jest program Pierwszy Polskiego Radia, a to są...
1: Śródziemnomorskie klimaty.
0: Dzisiaj, proszę państwa, Łyk wody od Shakiry i Malumy, czyli

Czyli wydany w połowie września singiel Aqua, tych dwojga kolumbijskich artystów. Tak naprawdę to jest merengue z tropikalnymi, energetycznymi rytmami, które mam nadzieję rozgrzeją nas tego wieczoru, bo już naprawdę zrobiło się zimno, przynajmniej w Warszawie. I tak powoli kończy się Muzyczna Jedynka w programie pierwszym Polskiego Radia. Jeszcze tylko dobra informacja dla pana Damiana z Iławy. Otrzymuje pan egzemplarz naszej płyty tygodnia. Dobrego wieczoru państwu życzę. Do usłyszenia. Anna Wil.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czy to lalka, czy marionetka? W ten weekend Łęcka i Wokulski spotkają się po latach w słuchowisku na podstawie książki Tajemniczego Jakuba Jarno.
2: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w barze mlecznym Sady.
1: Tutaj nikt nie jest tym, kim się wydaje. I wszystko zaskakuje.
3: Co mój stary może wiedzieć o swoim pradziadku? Jest mu tak samo obcy jak tobie prababka. Zresztą, co cię interesuje ten Stanisław? Do czego ci on jest potrzebny?
1: W rolach głównych Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Warnkę i Ignacy Lis.
4: Au! Co pan robi? Au! Kim pan jest?
5: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
4: Pan nie może!
5: Siadaj, skąd ją znasz?
3: Kogo?
5: Sylwię Łęcką.
1: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na weekend z lalką.
6: Masz spaczony obraz. Wychowywałeś się w kokonie, który nie dotykał prawdziwego świata. Wydaje ci się, że rozumiesz z niego cokolwiek.
1: W sobotę i w niedzielę po 15:00 premiera słuchowiska Marionetka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz.

0: Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make Deals.
1: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
2: Boli, swędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
4: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
6: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
7: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
8: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
9: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
10: Pan mi kibicował i dobiegłam.
11: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
12: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
13: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
14: Reklama. Radio Kierowców.
15: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Cztery samochody osobowe zderzyły się na A4 w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Targowisko a Bochnia. Na kilometrze 457 zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa i utrzymuje się tam dosyć poważny korek. Ten fragment można ewentualnie omijać starą czwórką, a zatem drogą krajową numer 94 przez Targowisko. Na A4 utrudnienia utrzymują się także w województwie Śląskim, gdzie pomiędzy węzłami Murckowska a Mysłowice doszło do karambolu 5 pojazdów osobowych. Na kilometrze 346 jezdnia w kierunku Krakowa jest zwężona. A teraz województwo kujawsko-pomorskie i ekspresowa piątka, obwodnica Bydgoszczy. Niedaleko węzła Maksymilianowo na kilometrze 51 zderzyły się dwa samochody osobowe. Mamy informację, że trasa w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowana. Ruch kierowany jest na objazd przez miejscowość Żołędowo do węzła Bydgoszcz Północ. Tragiczny wypadek na ekspresowej Trójce w województwie dolnośląskim w pobliżu węzła Polkowice Południe. Na kilometrze 262 doszło do wypadku motocyklisty. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, a jedna została ranna. Zablokowane są tam dwa pasy w kierunku Legnicy. Uwaga na ekspresowej szóstce w zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Karwice a Sławno Południe. Na kilometrze 165 zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska i to po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Do zdarzenia doszło na kilometrze 165 niedaleko miejscowości Bobrowiczki.
16: Jest 19. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Areszt dla 19-latka, który ranił 9 osób w szkole w Ostrołęce. W związku z groźbami ataków policja dziś zatrzymała 59 osób. Komisja Wenecka przyjęła opinię w sprawie uprawnień polskiego prezydenta, ale nie poznamy jej do poniedziałku lub wtorku. Kolejne problemy z wodą w Świętokrzyskiem. W jednym z wodociągów wykryto bakterie E. coli, w innym nadmierne stężenie ołowiu. Areszt dla 19-latka.

0: podejrzanego o ranienie nożem w środę 9 osób w jednej ze szkół w Ostrołęce. Tak zdecydował sąd. Wcześniej zapadła decyzja, że 15-latek z Leszczydołu Nowin zostanie umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Z kolei 17-latek z Sierpca, który przygotowywał atak w szkole, spędzi 2 miesiące w areszcie. Są też nowe informacje o policyjnej akcji w szkołach po ostatnich atakach i przygotowaniach do ataków w placówkach. Do godziny 17 funkcjonariusze skontrolowali 35 tysięcy szkół. W ponad 170 przypadkach interweniowali, a 59 osób zatrzymano w związku z groźbami ataków. Szef MSWiA Marcin Kierwiński wyjaśnia, że w większości przypadków chodziło o nieodpowiedzialne zachowanie młodych ludzi.
1: Zatrzymano 19 osób, z tymi osobami prowadzone są czynności, natomiast większość z tych osób po przesłuchaniu tych osób czy doprowadzeniu tych osób okazuje się, że to po prostu kwestia nieodpowiedzialnych zachowań tych młodych osób.
0: Szef MSWiA podkreślił, że nie ma związku między ostatnimi atakami na szkoły na Mazowszu. Akcja policji będzie kontynuowana do pełnego uspokojenia sytuacji. A w związku z falą paniki w szkołach i odwoływanymi lekcjami służby apelują o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych informacji i nieuleganie niepotwierdzonym doniesieniom. Jak napisał w serwisie X minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, w ostatnich godzinach służby zaobserwowały w internecie wzrost dezinformacji i teorii spiskowych. Wicepremier zalecił, by zachować spokój i czujność oraz weryfikować informacje przed ich udostępnieniem. Komisja Wenecka przyjęła opinię w sprawie uprawnień prezydenta Polski przy obejmowaniu stanowisk przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dokument zostanie opublikowany w poniedziałek lub wtorek. Do tego czasu jego treść pozostaje tajna.
2: Opinia dotyczy m.in. 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Spór dotyczy tego, jaką rolę w obejmowaniu urzędu przez sędziów powinien odgrywać prezydent. W obradach komisji uczestniczyli z Polski przedstawiciel prezydenta, kancelarii Sejmu i konstytucjonalista. O wydanie opinii zwrócił się do Komisji Weneckiej Komitet Monitorujący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Kontroluje on, czy państwa członkowskie przestrzegają zasad demokracji, praworządności i praw człowieka. Komisja Wenecka jest organem doradczym Rady Europy. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Kolejne świętokrzyskie samorządy mają problem z wodą. W wodociągu Mójcza w gminie Daleszyce wykryto bakterię E. coli. Woda nadaje się do spożycia po wcześniejszym przygotowaniu, informuje burmistrz Daleszyc Dariusz Meresiński.
3: Oczywiście do celów socjalnych problemu żadnego nie ma tutaj, żeby używać. No i wykluczone są bakterie chorobotwórcze. W poniedziałek mają mieć wyniki nowych badań.
0: O wiele poważniej sytuacja wygląda w Bodzentynie. W wodociągu wzdłuż parcele zawartość ołowiu przekroczyła dopuszczalne normy. 24 miejscowości nie mają wody.
4: Prawdopodobnie przyczyną są złoża, które występują w ziemi. Niestety, no, ktoś kiedyś wybudował studnię w pobliżu, zamiast wybudować było w innym całkowicie miejscu.
0: Mówiła komisarz rządowa gminy Anna Leżańska. Jak informuje sanepid, woda z wodociągu wzdłuż parcele może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet czy mycia podłóg.
5: To są aktualności jedynki.
0: Były zapowiadane jako pokojowe, ale przerodziły się w zamieszki. Teraz o protestach belgijskich związków zawodowych w Brukseli. Miały być sprzeciwem wobec polityki oszczędnościowej rządu i rosnących kosztów życia. Ulice opanowali jednak zamaskowani mężczyźni, którzy odpalili fajerwerki i podłożyli ogień pod stosy ułożone z miejskich hulajnóg. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach rozpoczyna nowy sezon artystyczny. W sali koncertowej orkiestry za pół godziny zabrzmi trzecia symfonia Gustawa Mahlera, monumentalne przedstawienie narodzin świata. Jak mówi dyrektor orkiestry Adam Balas, ten sezon będzie przebiegać pod hasłem Orkiestra, Przestrzeń, Emocje.
6: Te trzy słowa oddają istotę instytucji, której orkiestra pełni tę funkcję pierwszoplanową. Przestrzeń to wspaniała siedziba, to duma, a emocje oczywiście to naturalny czynnik, który towarzyszy wszystkim naszym koncertom.
0: Jednym z głównych bohaterów NOSPR będzie w tym sezonie Ludwig van Beethoven. W 2027 roku przypada 200. rocznica śmierci kompozytora. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy z zachodu w głąb kraju będą się przemieszczać opady deszczu. Temperatura minimalna od 3 do 12 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 999 hektopaskali.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie
1: z Media Expert. Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
5: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja. Ale to był tydzień w polityce.
2: Tematy, które dzieliły.
3: I podgrzewały emocje.
4: Wydarzenia, które poruszały.
5: Oraz wypowiedzi, do których musimy się odnieść.
6: Wszystko to podsumujemy w audycji
1: Suma Polityczna. Czyli wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o politykach, o tym, co mówią, co robią i co z tego dla nas wynika.
7: Polityczne podsumowanie w każdy piątek o 20 w Jedynce z udziałem naszych publicystów.
8: Agata Kowalska,
9: Agata Kondzińska,
10: Sylwia Białek,
11: Grzegorz Osiecki,
12: Karol Surówka
13: i Jacek Czarnecki.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
14: Kardynał Tagle został nowym dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Dzięki staraniom Watykanu powstała czcionka komputerowa na podstawie pisma Michała Anioła. Watykańska Fundacja Jana Pawła II będzie świętować 45-lecie istnienia. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Filipiński kardynał Luis Antonio Tagle został nowym dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Leon XIV zatwierdził jego wybór po przyjęciu rezygnacji 92-letniego kardynała Giovanniego Battisty Re, który pełnił tę funkcję od 2020 roku.
15: Kardynał Tagle już jako nowy dziekan Kolegium Kardynalskiego zachowa dotychczasową diecezję tytularną w Albano, a dodatkowo obejmie diecezję Ostii, tradycyjnie związaną z tym urzędem. Kardynał Giovanni Battista Re będzie odtąd nosił tytuł dziekana emeryta. Najważniejsze obowiązki dziekana Kolegium Kardynalskiego przypadają na okres wakatu Stolicy Apostolskiej. To właśnie dziekan przewodniczy mszy pogrzebowej papieża oraz liturgii rozpoczynającej konklawę. Jeśli uczestniczy w wyborze następcy świętego Piotra, przewodniczy także samemu konklawę. Następnie pyta wybranego na papieża, czy przyjmuje wybór i jakie imię chce nosić. Zgodnie z reformą wprowadzoną przez Franciszka, urząd dziekana nie jest już dożywotni. Kadencja trwa 5 lat i może zostać przedłużona. Karol Darmoros, Vatican News.
14: Pismo Michała Anioła stało się czcionką komputerową. Na zamówienie Watykańskiej Fabryki Świętego Piotra powstał krój pisma inspirowany rękopisami renesansowego mistrza.
15: Michelangelus. Tak nazywa się nowa czcionka, której wzorem było odręczne pismo Michała Anioła. Format powstał z okazji 400-lecia konsekracji Bazyliki Świętego Piotra. Twórcy nie ograniczyli się do kopiowania liter. Starali się zachować charakterystyczne proporcje, rytm i harmonię pisma artysty, który zaprojektował kopułę watykańskiej świątyni. Czcionka obejmuje ponad 500 znaków i występuje w 4 odmianach, w tym w kursywie i w pogrubieniu. Już teraz można ją bezpłatnie pobrać i zainstalować. Pod koniec roku Michelangelus ma trafić również do

0: aplikacji Microsoft 365. Projekt służy upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego Watykanu.
1: Watykańska Fundacja Jana Pawła II będzie wkrótce obchodzić 45-lecie istnienia. Instytucja ufundowała dotąt ponad 1100 stypendiów naukowych, ponadto na różne sposoby promuje i realizuje dziedzictwo świętego Jana Pawła II, m.in. poprzez inicjatywy kulturalne i działalność wydawniczą. O szczegółach rocznicowych obchodów, które rozpoczną się w Rzymie 19 października, mówi ksiądz Paweł Ptasznik, przewodniczący Prezydium Rady Fundacji.
2: Fundacja powstała w dniu wyboru Jana Pawła II, czyli 16 października roku 1981. Ojciec Święty przyjął wtedy propozycję stworzenia takiej fundacji, która wypłynęła ze środowisk polonijnych, zwłaszcza z Ameryki, a którą przedstawił mu ksiądz arcybiskup Szczepan Wesoły, który wtedy był odpowiedzialny za duszpasterstwo Polaków za granicą. 19 jest przewidziana na rozpoczęcie msza święta, a potem będzie audiencja u papieża Leona XIV. We wtorek sympozjum na Uniwersytecie Santa Croce, połączone z projekcją filmu Maria Matka Papieża. O 18:30 msza święta w Bazylice 12 Apostołów, połączona z zawierzeniem Fundacji Matce Najświętszej.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Kobylecka. Zapraszam na dzisiejsze wydanie Eureki, w której powiemy o ciekawej książce poświęconej Wikingom. Potem zastanowimy się, jaka jest geneza Sfinksa, hybrydycznej postaci lwa z głową człowieka. A na koniec przedstawimy badania, które pokazują, że już 4 miliardy 330 milionów lat temu zaistniały na Ziemi warunki dogodne do tego, by mógł narodzić się świat RNA. Pierwszy etap rozwoju życia na naszej planecie. Zaczynamy za parę chwil. Proszę pozostać z nami.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: W Eurece pierwszy gość, profesor Przemysław Urbańczyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. A rozmawiać będziemy o książce dr Kat German zatytułowanej Władcy Rzek. Nowa historia Wikingów. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Autorka jest norweską archeolożką, choć swoją karierę naukową i zawodową związała z Wielką Brytanią. Tam mieszka, proszę państwa, od wielu lat, a prywatnie, tutaj zdradzę, jest żoną hrabiego Charlesa Spencera, brata księżnej Diany. Ale to...
2: Tak się zostaje hrabiną.
1: Tak się zostaje hrabiną.

0: Ale to naprawdę jest uzdolniona autorka i chyba też dobra naukowczyni. No i doświadczona popularyzatorka, a jej ostatnia książka jest bardzo wciągającą lekturą, w której za punkt wyjścia opowieści o zasięgach wypraw i kontaktów wikińskich autorka wybrała historię wykopalisk w Repton w środkowej Anglii. Jako bioarcheolożka uczestniczyła w badaniach szkieletów tamtejszego zbiorowego pochówku wikingów.
1: Na co, jak mówi, poświęciła 6 lat swojego zawodowego życia.
0: No właśnie, chcę zapytać, panie profesorze, Repton, co to za stanowisko? Stanowisko z IX wieku naszej ery.
1: Tak, położone w Derbyshire i no, od dawna wiadomo, że bardzo ważne, ale były problemy z jego interpretacją, bo to było mnóstwo kości do przebadania i kilka tysięcy zabytków. Pani Kat Jarman próbuje to połączyć z obozowiskiem tak zwanej Wielkiej Armii, czyli tej skandynawskiej armii, która osiadła, zerwała z tym wcześniejszym zwyczajem, że atakujemy, kradniemy, wracamy do Skandynawii i wracamy dopiero na wiosnę albo latem, tylko się osiedlili tam, zresztą za zgodą władcy Mercji, którego później wypędzili. No, to oczywiście typowa historia. Ale w każdym razie to są bardzo ciekawe te wnioski. Ona łączy źródła historyczne, analizę świadectw archeologicznych i dodaje do tego jeszcze archeogenomikę, czyli to, co teraz jest najmodniejsze w naszych badaniach, a więc studiowanie genotypów, kopalnego DNA to się fachowo nazywa. Natomiast ciekawe jest, że skład genetyczny tych ludzi wcale nie był jednoznacznie skandynawski. Wśród nich byli ludzie różnego pochodzenia. Część mieszkała dłuższy czas, może właśnie od początku założenia tego obozu w Anglii. Część ślady wiodą do Danii. To na podstawie izotopów strontu i tlenu się określa. Dzisiaj dosyć sprawnie.
0: Zresztą o tych metodach ona w bardzo klarowny sposób pisze.
1: Tak, widać, że ona ma przygotowanie właśnie z nauk przyrodniczych. Ona studiowała w Uniwersytecie w Oslo właśnie nauki przyrodnicze i osteologię. Więc ma fachowe przygotowanie i trzeba przyznać, że bardzo umiejętnie potrafi te trudne przecież zagadnienia przedstawić.
0: Przerwałam panu, bo powiedział pan o tym składzie etnicznym tych ludzi złożonych w owym grobie, że ta armia wikińska nie była jednorodna. Czyli wikingowie mieli swoich najemników?
1: No, przede wszystkim słowo wiking dzisiaj nie oznacza Skandynawa. Nie piszemy go z dużej litery, tylko z małej, jako zawód, wojownik, kupiec, osadnik. I wiemy również po starannym przeczytaniu źródeł pisanych, że w skład tych wypraw wikińskich wchodzili również nie Skandynawowie, na przykład Słowianie, na przykład Germanie. W Birce pod Sztokholmem znajdujemy groby, które wiąże się z Madziarami. To też bardzo ładnie pokazuje, jak mieszana była ta społeczność.
0: Wracam jeszcze do Repton, do tych wykopalisk, bo wśród tych licznych artefaktów znaleziono tam paciorek z karneolu. Takiego kamienia półszlachetnego, który oryginalnie ten kamień jest wydobywany na Bliskim Wschodzie, prawda? Irak, Iran, Indie. I ten paciorek jest niejako takim wątkiem przewodnim całej książki.
1: Karneol był bardzo modny, bo to jest taki ładny, czerwono-pomarańczowy kamień. No i oczywiście sprowadzany z bardzo daleka, więc egzotyczny, wszystko co egzotyczne jest cenione. No ale tutaj jest to ładnie pokazane, jak ona w magazynie znajduje ten paciorek i to ją wiedzie tym szlakiem od środkowej Anglii, przez Danię, przez Norwegię, przez Szwecję, Gotlandię, Estonię, Rosję, dalej Morze Czarne, Morze Kaspijskie.
0: Do Bagdadu.
1: Przez Bagdad i do innych. Skomplikowała trochę tę drogę. Gdyby taką trasą ten paciorek szedł, to bardzo długo by to trwało. Były prostsze szlaki. Niemniej ten mały, skromny, wydawało się, przedmiot pokazuje, jak dalece archeolog musi mieć wyobraźnię i głęboką wiedzę, żeby wykorzystać właśnie takie świadectwa.
0: Jedno zdanie, które mnie troszkę zadziwiło, że więcej artefaktów skandynawskiego pochodzenia, oczywiście poza Skandynawią, jest znajdowanych na wschodzie niż na Zachodzie. Ale ja myślę, że wynika to z tego, że no ona jednak

0: reprezentuje tę naukę zachodniocentryczną. Tamci badacze, badacze anglosascy rozpatrują wpływ Wikingów na tamtą stronę kontynentu, troszkę zapominając, że przecież Wikingowie swoją ekspansję na wschód uprawiali bardzo skutecznie. No i właśnie ona też...
1: I wcześniej niż na zachód.
0: Właśnie. I ona jakby odkrywa przed czytelnikami tę wschodnią część kontaktów handlowych Wikingów.
1: No tak, ale to jest ta trwająca do dzisiaj fascynacja tym tajemniczym wschodem, o którym tak niewiele wiadomo. No ale właśnie tak jak pani mówi, to jest to skupienie badaczy zachodnioeuropejskich na swoim obszarze i oni odkrywają pewne prawdy, które dla nas są oczywiste, bo my z tym mamy na co dzień do czynienia. Ja mam pretensję do pani Kat Jarman, że w ogóle nie wspomina o Wolinie.
0: Ale wspomina Truso o Truso.
1: Tak, jest na mapie, ale Wolin to jedno z największych emporiów tak zwanych na Morzu Bałtyckim, w ogóle pomija.
0: Choć mówi o tym szlaku wzdłuż południowych wybrzeży Bałtyku.
1: Strasznie go komplikuje, no ale dzięki temu ta opowieść, ta narracja jest taka bardziej rozpięta geograficznie, można o wiele więcej miejsc odwiedzić.
0: No właśnie, a kończy tę podróż w Indiach.
1: W Gujaracie, no tak, tak, więc od Derbyshire do Gujaratu przez tyle państw i dwa kontynenty. No fascynująca podróż.
0: Mm-hmm. Kończy tam, gdzie znajduje się kopalnia karneolu.
1: Tak, aczkolwiek no, zwracam uwagę, że karneol wydobywano również w Iraku i w Iranie, więc niekoniecznie to musiała być India, ale ładnie to brzmi.
0: No bardzo wiele ciekawych wątków znajdą państwo w tej książce. W książce zatytułowanej Władcy Rzek. Nowa historia Wikingów. A o tej pozycji rozmawiałam dziś z profesorem Przemysławem Urbańczykiem, archeologiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo panie profesorze dziękuję.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: I jeszcze tylko dopowiem, że książka Kat Jarman została uznana za najlepszą książkę historyczną według magazynu Time, no a od niedawna jest u nas dostępna w polskim tłumaczeniu.

0: Inks, czyli być osobą tajemniczą, nieprzeniknioną, ukrywającą uczucia i emocje. Teraz w Eurece zastanowimy się nad genezą powstania w Egipcie faraonów takiej właśnie hybrydycznej postaci, lwa z głową człowieka i powiemy, jak to wyobrażenie zmieniało się w sztuce oraz wyobraźni starożytnych. Zaproszenie do naszego magazynu przyjął profesor Leszek Zinkow z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
0: Najsłynniejszym sfinksem jest oczywiście ten, który stoi w Giza, nieopodal słynnych piramid Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa, ale podobno nie jest to, panie profesorze, najstarszy pomnik figuralny tego ludzko-lwiego stwora.
1: Jest to najbardziej znany sfinks, ponieważ on jest po prostu największy, największy rozmiarami. Ale tutaj od razu muszę powiedzieć, że idea hybrydyczna łączenia cech w ikonografii zwierząt i ludzi jest starsza niż Egipt, bo przecież już na rozmaitych malowidłach naskalnych widzimy dziwne postaci, właśnie takie połączone. Pewnie idea sfinksa wzięła się z ludzkiej frustracji i marzeń. Bo jak najłatwiej wyjaśnić tę ideę hybrydyzmu? Człowiek marzył o tym, żeby być silny jak lew. A już władca szczególnie, o tym, żeby latać w przestworzach jak drapieżny ptak, o tym, żeby mieć moc byka. I stąd przywdziewano skóry zwierząt, prawda? Nakładano jakieś maski zwierząt. No i powiedziałbym, że nie tylko Egipt, ponieważ wszystkie właściwie cywilizacje starożytne te hybrydy gdzieś tam miały. Przecież w Mezopotamii asyryjskie lamassu, czyli te byki z głowami brodatych ludzi. Centaury, prawda? Harpie.
0: Prawda? No, łączono... no ale żadna z tych postaci nie zrobiła chyba takiej kariery jak Sfinks, bo wracam do mojego pytania. No ten w Giza jest największy. No prawdopodobnie jest personifikacją faraona Chefrena, a może jego ojca Cheopsa. Tutaj chyba naukowcy nie postawili jeszcze kropki nad i nad tym zagadnieniem, ale nie jest najstarszym wyobrażeniem.
1: Jest jednym z najstarszych. Spierają się badacze o kilka innych egipskich posągów, ponieważ w Grand Egyptian Museum jest eksponowany całkiem niewielki sfinks, datowany mniej więcej na czasy właśnie tej czwartej dynastii, czyli Cheopsa, Chefrena, ale prawdopodobnie odrobinę starszy i to, co ciekawe, sfinks kobiecy, z kobiecą głową. To jest sfinks przedstawiający najprawdopodobniej córkę faraona Cheopsa, Hetepcheres, właśnie jak egiptolodzy powiedzieliby Hetepcheres drugą, bo tam kilka jest. I on ma malowaną na żółto twarz, a w ikonografii egipskiej żółta twarz malowana na żółto oznaczało kobietę.
0: Tak, więc mężczyźni mieli czerwone twarze.
1: Tak, no więc to był sfinks kobiecy.
0: Czyli mówimy, panie profesorze, o 27, 26 stuleciu przed naszą erą.
1: Mówimy właśnie o tej tak zwanej czwartej dynastii, epoce wielkich piramid. Wtedy też jest eksplozja sfinksów, prawda?
0: No a w późniejszych epokach sfinks przestał być takim pojedynczym kolosem czy pojedynczym pomnikiem, a zaczął być elementem architektonicznym, bo powstają całe aleje sfinksów i często te sfinksy już nie mają ludzkiej głowy, a na przykład głowy zwierząt, które symbolizują poszczególne bóstwa starożytnego Egiptu.
1: No tak, jeżeli za, że tak powiem, bazę przyjmiemy korpus lwa, no to w Egipcie znajdujemy sfinksy nie tylko z głowami ludzkimi, ale na przykład sokołów, baranów, prawda? Baran z kolei był świętym zwierzęciem boga Amona, tego najsłynniejszego, z głową barana. Ale tutaj chciałbym też powiedzieć, że w Egipcie są odnajdywane i są na ekspozycjach muzealnych sfinksy, takie no nie kojarzące się z tym egipskim klasycznym sfinksem. Sfinksy ze skrzydłami, sfinksy siedzące, sfinksy ewidentnie właśnie późniejsze, z kobiecymi twarzami. Więc to tak nie jest, że to jest taki tylko mężczyzna z ciałem lwa i z tą tak zwaną chustą Nemes na głowie, tylko już Egipcjanie wymyślali rozmaite tam wariacje na temat sfinksa.
0: To na zakończenie, bardzo króciutko, chyba musimy powiedzieć, że ta idea sfinksów oczywiście przechodziła do innych kultur. Grecy w bardzo taki, powiedziałabym, fantazyjny sposób podeszli do tej hybrydy i stworzyli w swojej mitologii kobiecą postać sfinksa. Sfinks jest kobietą i ma już zupełnie inne cechy charakteru. Jest krwiożerczy, demoniczny, mściwy.
1: jak już wspominałem, już Egipcjanie mieli sfinksy kobiece, prawda? Ale okazuje się, że nie tylko ikonograficznie, ale być może elementy mitu, tego greckiego mitu sfinksa, zagadki, mają też pierwiastki egipskie, ale o tym nie mamy czasu tutaj pewnie powiedzieć.
0: No ale to tylko jeszcze zakończę, bo nie chcę, by nasi słuchacze zostali w takiej

0: takim niedopowiedzeniu. Ta zagadka była zadawana właśnie przez Sfinksa kobietę. To był stwór uskrzydlony o ciele lwa, właśnie z głową kobiety.
1: No i z biustem.
0: Z biustem, tak. I siedziała owa sfinkszyca.
1: Sfinga
0: na skale koło Teb zadawała zagadkę podróżnym. A ci, którzy nie potrafili udzielić odpowiedzi na tę zagadkę, byli strącani w przepaść.
1: Przypomnijmy najkrócej tutaj treść tej zagadki. Mianowicie chodzący rano na czterech nogach, w południe na dwóch, a wieczorem na trzech.
0: Czyli co to człowiek, za postać?
1: Człowiek, prawda? No bo dziecko raz chuje, człowiek dorosły i starzec. Ale mówiłem tutaj o tym pierwiastku egipskim. Mianowicie trzy postaci słońca. Wschodzące w zenicie i zachodzące. Młode słońce, dojrzałe i stare, czyli Heper czy Hepri, Re i Atum. I to może być pierwiastek gdzieś tam bardzo zniekształcony tej opowieści egipskiej o trzech fazach życia człowieka, ale także no bóstwa na przykład, prawda? Proszę Państwa, na zakończenie chciałbym jeszcze powiedzieć, że sfinksy możemy znaleźć w Polsce. Całkiem niedawno byłem na wyprawie w pięknych podlaskich Siemiatyczach. Maleńkie miasteczko na południe od Białegostoku. Proszę sobie wyobrazić, że tam są trzy sfinksy. Trzy sfinksy. A mieszkańcy stolicy, którzy spacerują sobie na przykład ulicą Nowy Świat, zapraszam do przyjrzenia się fasadzie budynku pod numerem 25 bodaj. Tam także są dwa leżące egipskie, choć uskrzydlone sfinksy. Także jesteśmy otoczeni sfinksami także w naszym kraju.
0: Bardzo panie profesorze dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Profesor Leszek Zinkow, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. Gościł w Eurece.
2: Przyjdź.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Ziemia, proszę Państwa, uformowała się około 4,5 miliarda lat temu. 300 milionów lat później pojawił się tak zwany LUCA, czyli ostatni uniwersalny wspólny przodek. LUCA to jest zresztą akronim od angielskiej nazwy owego ostatniego uniwersalnego wspólnego przodka. Od razu zaznaczę, że to nie był pierwszy organizm na Ziemi, lecz ostatni właśnie wspólny, zidentyfikowany przodek wszystkich obecnie żyjących form życia. Prawdopodobnie był to jednokomórkowy mikrob o złożonym metabolizmie, a na jego istnienie wskazują wyliczenia zegara molekularnego. Najnowsze analizy dowodzą, że LUCA nie powstał w takiej biologicznej próżni, lecz wywodzi się z jeszcze starszych, pierwotnych form życia. I właśnie tym zajmuje się Międzynarodowy Zespół Badaczy pod kierunkiem profesor Barbary Kremer z Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. Artykuł podsumowujący ostatnie wyniki ukazał się niedawno w Nature Communications, a pani profesor jest dziś z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy to prawda, że RNA, czyli kwas rybonukleinowy, był podstawowym związkiem, od którego wszystko się zaczęło?
2: Prawdopodobnie tak właśnie było. Mamy na to dowody w postaci tego, że RNA jest niezbędne, aby w ogóle DNA funkcjonowało przecież, a DNA wydaje się być zbyt skomplikowane, aby mogło się od niego zacząć życie. I z tego względu powstał pomysł, wyłonił się taki pomysł, że przed światem DNA, czyli przed organizmami czy populacją LUCA, która była tą populacją pierwszą współczesnych organizmów, istniał jakiś świat, hipotetyczny świat organizmów, oparty właśnie na nici RNA, tylko i wyłącznie na pojedynczej nici RNA.
1: No i mówimy właśnie o świecie RNA.
2: I mówimy o świecie RNA. Jest to, powtarzam, hipotetyczny świat w biologii ewolucyjnej, z którego prawdopodobnie wyłonił się nasz wspólny przodek. Nasze badania miały na celu pokazać, kiedy na Ziemi, na tej wczesnej Ziemi, pojawił się moment, że życie już, ponieważ mówimy o życiu, świat RNA, jest to jakieś życie, które zaczęło funkcjonować, w którym momencie i dlaczego w tym momencie? I takie pytania postawiliśmy sobie.
1: No właśnie, zbudowali Państwo taki model komputerowy wnętrza Ziemi, by uzyskać odpowiedź na pytanie, kiedy na naszej planecie pojawiły się warunki, by ta cząsteczka RNA mogła przetrwać.
2: Dokładnie tak. Posłużył nam do tego model komputerowy, numeryczny. Jest to bardzo powszechna metoda tutaj sprawdzania warunków na wczesnej Ziemi, ponieważ nie mamy innej. Możemy tylko odtworzyć, symulując to w komputerze. Więc nasz kolega Oleg Abramow próbował pokazać, jak bombardowanie...
1: To uczony ze Stanów Zjednoczonych.
2: Nasz kolega ze Stanów Zjednoczonych, który jest pierwszym autorem pracy, on przeprowadził modelowanie komputerowe, w którym wykazywaliśmy, że bombardowanie kosmiczne, różnymi impaktorami, jak to się nazywa, było na początku bardzo intensywne, ale z biegiem czasu
1: to stało się... To zaraz po ukształtowaniu się w ogóle Ziemi jako planety.
2: Tak jest, zaraz po ukształtowaniu się Ziemi. Ziemia była wtedy gorącą właśnie oceanem magmy, tak? To później nastąpił jeszcze duży impakt, który oderwał fragment Ziemi, utworzył się z niego Księżyc. Potem jeszcze bombardowanie było bardzo intensywne i w pewnym momencie zaczęło ono słabnąć, tak? Tego materiału, który mógł spaść na Ziemię, było coraz mniej w przestrzeni kosmicznej,

0: moment 4,33 miliarda lat temu pojawiły się warunki, które już nie zmieniły się w sposób drastyczny i od tego momentu życie, które mogło powstać, świat RNA bądź inne związki organiczne, bo mówimy tutaj również o związkach organicznych, nie o życiu jeszcze, tylko związkach organicznych, od tego momentu mogło się rozwijać i jeśli powstało, to nie było niszczone i sterylizowane przez impakty. Dlaczego ten okres jest taki ważny i inny od innych okresów? Wykorzystaliśmy tak zwane modele bombardowania. Więcej grup zajmuje się tym, powiedzmy, modelowaniem bombardowania wczesnej Ziemi, nie tylko my. Wzięliśmy krzywę i przeliczyliśmy tę krzywę na tak zwane środowiska mezofilne, czyli zobaczyliśmy, kiedy skorupa ziemska na tyle się ochładza, żeby temperatury wynosiły między 20 a 50 stopni, czyli były optymalne dla życia. I okazało się, że wszystkie krzywe, czy wszystkie dane z innych zespołów badawczych wskazują na podobny moment, że od momentu 4,33 miliarda lat na Ziemi połowa skorupy ziemskiej jest już wystudzona na tyle, że nie było tam wysokich temperatur niszczących życie, czy niszczących nie tylko życie, ale mówimy tutaj o cząsteczkach czy związkach organicznych, czyli takich cząsteczkach, które mają w swoim składzie węgiel. Więc chyba dobrze to zadziałało i okazało się, że ten czas 4,33 to jest ten moment, kiedy Ziemia naprawdę była już przygotowana i oferowała środowisko z metalami, z temperaturą, z jakimś gradientem redox, geochemicznymi, tak, pH. To wszystko musi się w jednym momencie znaleźć i nałożyć na siebie, żeby to życie mogło już się rozwijać.
1: Czyli 4,33 miliarda lat temu, a po 130 milionach, jak dobrze liczę, pojawia się luka. Czyli te 130 milionów lat, pani profesor, to jest czas, kiedy pojawia się RNA, kiedy się ono przekształca i kiedy z tego RNA tworzy się
0: cząsteczka DNA. Cząsteczka DNA ma większą wytrzymałość na temperaturę, tak? Kiedy cząsteczka RNA przy 60 stopniach i więcej rozpada się, cząsteczka DNA jest jeszcze trwała, tak? A temperatura na wczesnej Ziemi, no jest to bardzo poważny czynnik, czy taki główny czynnik, który nam tutaj kształtuje to środowisko, ponieważ Ziemia musiała z wysokich temperatur powoli się ostudzić i te temperatury cały czas były wysokie, bo jedną z takich ważniejszych właściwie odkryć, które nam tutaj model pokazał, to jest to, że chociaż planeta i skorupa ziemska była już na zewnątrz ochłodzona, to pod nią, a modelowanie obejmowało 300 kilometrów w głąb planety, tam narodził się system tak zwanych źródeł hydrotermalnych, czy roztworów hydrotermalnych, które krążyły pod skorupą i miały gdzieniegdzie ujścia na zewnątrz. Czyli takie mamy jak dzisiaj na Islandii czy w Yellowstone. To są bardzo znane procesy geologiczne. Wczesna Ziemia miała tego znacznie więcej.
1: No fascynujący temat. Rzeczywiście mam nadzieję, że jeszcze będziemy się spotykać w tym studiu i rozprawiać o początkach życia na Ziemi, bo to no, wydaje się na razie niekończący się temat badawczy.
0: Rozmawialiśmy dzisiaj o biogenezie, czy o życiu, a mamy jeszcze cały temat, który jest abiogenezą, czyli tym, co działo się na Ziemi, zanim powstało w ogóle jakiekolwiek życie, czy świat RNA, czyli co się działo, jakie składniki, związki organiczne w oceanie czy w wodzie istniały, żeby z nich zbudować w ogóle cząsteczki. To jest jeszcze cały duży temat abiogenezy.
1: To na następny raz, pani profesor, sobie zostawiamy. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: I oczywiście zachęcamy zainteresowanych, by zajrzeć do Nature Communications i zapoznać się z państwa artykułem. Profesor Barbara Kremer z Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk była ostatnim gościem dzisiejszego wydania Eureki. Katarzyna Kobylecka, dziękuję państwu za uwagę i zapraszam. Kolejny magazyn już w poniedziałek po godzinie 19.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Choruję na stwardnienie rozsiane. Właściwie jestem już chora ponad 200 lat. Poruszam się na wózku, próbuję jakoś funkcjonować, pracować jako nauczycielka.
2: Ewa Szacoń, podopieczna fundacji Wstawaj Alicja.
1: Jestem właśnie pacjentką ośrodka neurorehabilitacji w Turce. No, nie leczyłam się tak, jak by należało i nie korzystałam tak naprawdę z rehabilitacji. Właściwie nawet nie bardzo chciało mi się jechać tutaj, bo wychodziłam z takiego założenia, że nie wiem, 2 tygodnie ćwiczeń za darmo w jakimś programie nie zmieni mojego życia. Ale jednak okazało się, że to zmieniło moje życie, bo dopiero tutaj uświadomiono mnie, jak bardzo potrzebny jest ruch. No ale oczywiście, gdybym miała gdzieś wybrać się na takie rehabilitacje prywatne, no to po prostu te koszty mnie przytłaczały. Natomiast dzięki pomocy fundacji, ludzi, którzy tutaj pracują, dowiedziałam się, w jaki sposób można starać się o takie środki i dzięki temu rzeczywiście udaje mi się jakieś fundusze pozyskiwać.
2: Razem z fundacją Wstawaj Alicja powstał w Turce ośrodek neurorehabilitacji, wysoce specjalistyczny ośrodek terapii neurologicznej ze sprzętem niedostępnym dotychczas w promieniu kilkuset kilometrów.
3: Od samego początku staramy się gromadzić specjalistów, którzy zajmują się pacjentami po wszelakich uszkodzeniach neurologicznych.
2: Łukasz Banasik, dyrektor ośrodka neurorehabilitacji w Turce.
3: Urazach ciążkowo-mózgowych, udarach, po wypadkach komunikacyjnych, z urazami rdzenia kręgowego, ze stwardnieniem rozsianym, z przeróżnymi chorobami genetycznymi, ale także z chorobami rzadkimi. Posiadamy bazę noclegową, aby ci pacjenci mogli korzystać z intensywnej rehabilitacji przez długi okres czasu. Staramy się z każdej strony wychodzić naprzeciw potrzebom pacjentów. Pracujemy zawsze indywidualnie, przygotowujemy konkretny plan pod danego pacjenta i jego potrzeby, aby jak najlepiej funkcjonował lub powrócił do funkcjonowania w życiu codziennym.
2: Fundacja Wstawaj Alicja jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczaniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie fundacjawstawajalicja.pl.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.

0: Lalka czy marionetka? Bolesław Prus czy Jakub Jarno? Tradycja czy nowoczesność? Lalka nie jedno ma imię.
1: Na życie musisz patrzeć serio.
2: Ależ ciociu, marszałek jest obrzydliwy. Jemu nie żony trzeba, ale niańki, która by mu ocierała usta.
0: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na Weekend z Lalką. Cztery słuchowiska w sobotę i w niedzielę.
3: No bój się Boga, panie Wokulski! Z Paryża nas ogromnie ekscytują o te bulwary nad Wisłą.
0: Archiwalna Lalka w sobotę o 21:00 i w niedzielę o 20:00, a marionetka o 15:00.
4: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w barze mlecznym Sady.
0: W rolach głównych Ignacy Lis, Katarzyna Warnke, Zbigniew Zamachowski oraz Zbigniew Zapasiewicz i Anna Seniuk.
5: Au! Co pan robi? Au! Kim pan jest?
6: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
5: Pan nie może!
6: Siadaj, skąd ją znasz?
5: Kogo?
6: Sylwię Łęcką.
0: Weekend z Lalką w Jedynce.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
11: No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
14: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Mamo, źle się czuję.
16: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
14: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Reklama. Radio Kierowców.
17: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Ekspresowa piątka w województwie kujawsko-pomorskim na obwodnicy Bydgoszczy jest całkowicie zablokowana w kierunku Gdańska, niedaleko węzła Maksymilianowo. Na kilometrze 51 zderzyły się dwa samochody osobowe i ruch kierowany jest tam na objazd przez miejscowość Żołędowo do węzła Bydgoszcz Północ. Dwa samochody osobowe zderzyły się także na drodze krajowej 62 na wysokości Radziejowa. To także w województwie kujawsko-pomorskim. Tutaj na kilometrze 30 obowiązuje ruch naprzemienny i w tym wypadku dwie osoby zostały ranne. Uwaga na trasie ekspresowej S3 na wysokości Polkowic, dokładnie w pobliżu węzła Polkowice Południa, zatem w województwie dolnośląskim. Na kilometrze 262 doszło do tragicznego wypadku motocyklisty. Życia jednej osoby nie udało się w tym wypadku uratować. Kolejna osoba została ranna i zablokowane są tam dwa pasy w kierunku Legnicy. Na drodze krajowej numer 31 pomiędzy Chojną a Kostrzynem nad Odrą, czyli w województwie zachodniopomorskim, doszło do dachowania pojazdu osobowego i tutaj na kilometrze 61 jezdnia jest częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. I jeszcze trasa ekspresowa S52 na wysokości Skoczowa, czyli w województwie śląskim. Dwa samochody osobowe zderzyły się na jezdni w kierunku granicy państwa w Cieszynie. Na 15 kilometrze zablokowany jest jeden pas. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od państwa.
18: Jest 20, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan, dobry wieczór. 59 osób zatrzymanych, skontrolowanych blisko 35 tysięcy placówek. Akcja policji w całej Polsce po atakach nastolatków w szkołach na Mazowszu. Ostatnie godziny kampanii w Krakowie przed wyborami na prezydenta miasta. Mamy najnowszy sondaż tuż przed tym, jak o północy zacznie się cisza wyborcza. Przed nami weekend z lalką. Radiowa jedynka w wyjątkowy sposób zwieńczy tydzień spotkań z powieścią Bolesława Prusa. Policja skontrolowała blisko 35 tysięcy placówek oświatowych w całej Polsce. W całym kraju zatrzymano 59 osób w związku z grożeniem atakami. Większość z tych gróźb okazywała się głupimi żartami, ale mogą być ich prawne konsekwencje. Akcja służb to pokłosie dramatycznych wydarzeń z Mazowsza, gdzie nastolatkowie dopuścili się ataków na pracowników szkół i innych uczniów. Jest już areszt dla 19-latka podejrzanego o zranienie nożem w środę 9 osób w szkole w Ostrołęce. Z kolei 15-latek z Leszczy Dołu Nowin, który zabił nożem woźną i zranił dwie inne osoby, zostanie umieszczone na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Łukasz Gibała prowadzi w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Według najnowszego sondażu w drugiej turze wyborów mógłby liczyć na prawie 60% poparcia. Z sondażu przeprowadzonego przez OGB dla portalu lawkraków.pl wynika, że jego rywalka Monika Piątkowska uzyskałaby poparcie nieco ponad 40% badanych. Wyniki sondażu cieszą Łukasza Gibałę.
10: Cieszę się, że prowadzę w tym sondażu, ale uważam, że to wcale nie jest przesądzone, że nie wiadomo dzisiaj kto wygra i że musimy mieć pełną mobilizację przez ten czas, który pozostał do ciszy wyborczej, ale również w niedzielę będziemy zachęcali wszystkich, żeby głosowali, oczywiście bez agitowania za kim, ale zachęcamy wszystkich do tego, żeby zagłosowali, bo to może pójść na żyletki.
18: Senator Monika Piątkowska również skomentowała sondaż.
19: Ja do sondaży nie przywiązuję wielkiej wagi. Oczywiście widzę trend i ten trend jest budujący. Pierwszy sondaż, miałam 4. miejsce. Sondaż, który dzisiaj został opublikowany, nadal tendencja wzrostowa. Jak będzie tak dalej, jestem głęboko przekonana i będę jeszcze zabiegać. Zostało mi parę godzin, żeby w niedzielę te wybory wygrała.
18: O północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza. W aktualnościach teraz zagranica. Rosja chce, żeby Stany Zjednoczone zniosły sankcje. W zamian proponuje powstrzymanie się od ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Informacje na ten temat podał The Kiev Independent.
20: Moskwa zaproponowała także zawieszenie broni w akwenie Morza Czarnego. Rozmowy na ten temat mieli prowadzić przedstawiciele Kremla i Białego Domu. Ukraińscy urzędnicy, którzy znają przebieg negocjacji, stwierdzili, że nie wiedzą, o jakie konkretnie sankcje chodzi kremlowskiemu reżimowi. Natomiast źródła unijne, na które powołuje się Kiev Independent, wskazują, że może chodzić o przywrócenie Rosji kontroli nad zamrożonymi aktywami. Niezależni komentatorzy podkreślają, że odmrożone środki z bardzo dużym prawdopodobieństwem zostałyby wykorzystane na prowadzenie wojny. Niezależny portal Meduza przypomniał, że w Stanach Zjednoczonych mają spotkać się przedstawiciele Donalda Trumpa, Ukrainy i Unii Europejskiej. Rozmowy będą dotyczyły nowych propozycji negocjacyjnych w sprawie zawieszenia broni. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
18: A w nich ważna informacja dla kierowców. Przez cały weekend zamknięta będzie nitka wyjazdowa trasy zamkowej w Szczecinie. To jeden z dwóch mostów w centrum miasta. Trwa jego remont, a drogowcy chcą w ten weekend kłaść warstwę ścieralną asfaltu. Utrudnienia dla kierowców zaczną się już dziś wieczorem, mówi Piotr Zieliński, rzecznik miasta do spraw inwestycji.
21: Po godzinie 22 zamknięta zostanie jezdnia wyjazdowa z miasta na górze trasy zamkowej oraz łącznica prowadząca od ulicy Duczyńskiego. Przez sobotę, niedzielę nie będzie możliwy przejazd górą trasy zamkowej w kierunku wyjazdowym z miasta.
18: Ruch na trasie zamkowej zostanie przywrócony w poniedziałek rano, a na łącznicy we wtorek. Cztery słuchowiska, audycja na żywo prosto z krakowskiego przedmieścia w Warszawie i wiele innych atrakcji czeka nas już od jutra na antenie radiowej jedynki. Przed nami weekend z lalką w programie pierwszym Polskiego Radia.
22: Na początek Sława Bieńczycka i Martyna Podolska w sobotę od 9 do 12 zaproszą Państwa na audycję jedyne takie miejsce prosto z Pałacu Staszica na krakowskim przedmieściu w Warszawie, gdzie toczyła się akcja lalki.
23: Jak scenografowie odtworzyli XIX-wieczną Warszawę? O tym już w sobotę od 9.
1: 9.
2: Mam nadzieję, że dzięki temu miejscu przeniesiemy się wszyscy razem właśnie do XIX wieku.
22: Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę po 15 premiera słuchowiska Marionetka opowiadającego o losach prawnuków Łęckiej i Wokulskiego.
5: Pan nie może!
6: Siadaj, skąd ją znasz?
5: Kogo?
6: Sylwię Łęcką.
22: Z kolei Remigiusz Grzela do wywiadu Rzeka w niedzielę po 21 zaprosi aktorkę Małgorzatę Hajewską-Krzysztofik, grającą w serialu Lalka.
18: Do włączenia jedynki w weekend zachęcała Anna Zakrzewska.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. Na start do Szanghaju, gdzie duży tenisowy turniej i gdzie Hubert Hurkacz, który awansował do trzeciej rundy. Hurkacz po raz 9 spróbował pokonać legendarnego Serba Nowaka Dżokowicza i tym razem w końcu się udało. Polak triumfował 6-4 i 6-3 i teraz trafi na Chińczyka Zhou. W Pekinie z kolei Iga Świątek, ale Iga odpadła w ćwierćfinale, przegrywając z Belgijką Mertens. W pierwszym secie po tiebreaku, w drugim 3-6. Z Chin do Krakowa, gdzie po długiej przerwie na mecze kadry znów zagrała piłkarska ekstraklasa. Na dzień dobry z 10. kolejką wieczysta 3-0 wygrała z Wisłą Płock. O 20.30 Raków Częstochowa zagra z GKS-em Katowice. Raków, przypominamy, w tabeli ostatni, więc trener Tomasz Kaczmarek nie narzekał na brak pracy.
2: Dużo, dużo rzeczy, nad którymi mogliśmy pracować, zmienić, troszeczkę po prostu zacząć wprowadzać nowe pomysły. Kilka rzeczy, tak jak będziemy teraz chcieli grać w piłkę, pod tym względem wartościowy czas.
1: Raków GKS za nieco ponad 20 minut, a za chwilę pierwszy gwizdek w Leuven. Tam polskie piłkarki zagrają z Belgijkami na start barażów o miejsce w Mistrzostwach Świata. Z Belgii do Turcji, gdzie zmiana, bo selekcjonerem tureckiej kadry nie będzie już Vincenzo Montella. Montella prowadził drużynę 3 lata i przetrwał nieudany występ na mundialu, ale nie przetrwał wszystkich przegranych spotkań w elicie Ligi Narodów. Następcy jeszcze nie znamy. Rzut oka też na ekstraklasę koszykarzy, w której spotkali się wicemistrz z mistrzem i wicemistrz za Stal Zielona Góra bardzo wyraźnie pokonał Legię Warszawa. Skończyło się 106-87, ale chwilami za Stal miał już przeszło 30-punktową przewagę. Tu zatrzymujemy się, ale o 22.40 w Kronice Sportowej atrakcji mnóstwo. Oprócz spraw bieżących powiemy między innymi o Emanuelu Olisadebe, który w niedzielę zadebiutuje w A-klasie. Będzie też o sporcie w Ruandzie i Nikoli Grbiczu, który studiuje na Harvardzie.
3: Pogoda.
0: W nocy z zachodu w głąb kraju przemieszczać się będą opady deszczu na termometrach od 3 stopni na Podhalu, 6 na południowym wschodzie, od 8 do 11 stopni na przeważającym obszarze kraju, za to najcieplej na Helu, tam 12 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem dość silny, w górach porywisty. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 998 hektopaskali. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7 rano. Sytuacja baryczna z godziny 15. Niż z centrum 986 hektopaskali nad Zatoką Fińską wypełnia się i przemieszcza na północny wschód. Słaby klin wyżowy znad Niemiec i południowej Szwecji przemieszcza się na wschód. Zatoka Niżowa znad Morza Północnego przemieszcza się na wschód. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Zatokę Pomorską. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 5 do 6, w porywach 7, początkowo 8 w skali Beauforta. Stan morza 4, temperatura powietrza około 13 stopni, widzialność dobra do słabej, okresami deszcz. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni do południowo-zachodniego 5 do 6, w porywach 7, początkowo do 9, stan morza 5 do 4, temperatura powietrza około 13 stopni, widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu. Zatoka Pomorska, wiatr południowo-zachodni 5 do 6, w porywach 7, stan morza 3 do 4, widzialność dobra do umiarkowanej, okresami opady deszczu. Wybrzeże Środkowe, wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5, w porywach 7, początkowo 8 w skali Beauforta, stan morza 4, widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu. Zatoka Gdańska, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6, w porywach 7, początkowo 8, stan morza 5 do 4, widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu. Jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce.

0: 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Robotnicy i królowie, rewolucjoniści i damy czytające przy kominku, w pałacu i w tawernie. Długi wiek XIX zamknięty w szkicowniku. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na wystawę jednego z największych niemieckich artystów. Adolf Menzel, niestrudzony obserwator, poleca program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
3: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
4: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
5: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Reklama. Autopromocja.
10: Czy powinniśmy być dumni z naszej historii? Czy Polacy się radykalizują? Czy mocarstwa dzielą świat na nowo? Czy Polska powinna angażować się militarnie w Ukrainie?
11: To pytania, których nie możemy unikać i odpowiedzi, których potrzebujemy. Szczególnie jeśli dotyczą kwestii spornych.
10: Leszek Jarzdzewski i jego goście poszukują takich odpowiedzi. Nie boją się żadnych pytań. Kwestia sporna w programie Pierwszym Polskiego Radia. W piątek po 21:00.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
12: Na zegarach mamy 13 minut po 20:00.
9: Suma polityczna.
12: Suma polityczna w radiowej jedynce, podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatnich 7 dni w Polsce. W studiu są nasi publicyści Agata Kowalska.
13: Dobry wieczór.
12: Agata Kondzińska, również z Gazety Wyborczej.
13: Dobry wieczór.
12: I Jacek Czarnecki, radiowa jedynka.
14: Dobry wieczór. To dobra liczba.
12: Przed mikrofonem Karol Surówka i niestety był to trudny tydzień i od trudnych tematów też musimy zacząć. Ten tydzień przyniósł 2 ataki w polskich szkołach w ciągu 2 dni. Na Mazowszu. Najpierw w Ostrołęce 19-latek ranił kilka osób, a w Leszczydole Nowinach później 15-latek zabił woźną i zranił 2 nauczycielki. W internecie pojawiły się pogłoski o kolejnych atakach zapowiadanych na dziś, dlatego policja rozpoczęła bezprecedensową akcję. Do wieczora sprawdziła prawie 35 tysięcy szkół i zatrzymała 59 osób. Służby podkreślają, że nie ma dowodów na skoordynowaną akcję czy internetowe wyzwanie. To jest coś, co szokowało, co poruszyło nas wszystkich, ale trudno mówić o wydarzeniach, które były całkowicie nieprzewidywalne, bo ABW ostrzegało przed radykalizacją młodzieży i eksperci mówili o tym, że agresja wśród młodzieży będzie miała niestety straszne efekty. I czy to zobaczyliśmy w ciągu ostatniego tygodnia? Efekty agresji wśród młodzieży, efekty właśnie czego zobaczyliśmy?
13: Agata Kowalska. Myślę, że agresja to jest skutek.
12: A też nie przyczyna równocześnie?
13: To znaczy, ja myślę, że te dzieciaki mają bardzo trudno. Że nam się wydaje, że teraz to już kraj płynie mlekiem i miodem i właściwie my to mieliśmy cięższe dzieciństwo, a nasi rodzice to jeszcze cięższe, nie mówiąc o dziadkach, a ta młodzież właściwie ma wszystko, czego sobie zażyczy, na wyciągnięcie ręki. A prawda jest taka, że te dzieciaki są pod 24-godzinną

0: inwigilacją. Same siebie nawzajem inwigilują. To znaczy one mają dostęp do internetu, a nawet jak nie są w internecie, to wiedzą o tym ich koledzy i koleżanki, że nie są w tym czasie w internecie. I ja rozmawiałam z młodymi osobami i pytałam je o ten mechanizm i usłyszałam, że chodzi o to, że jeśli na przykład nie dość często pojawiasz się na czacie, tym, gdzie sobie tam między sobą rozmawiają, to niedobrze, ale jak za często, to też niedobrze. Czyli bez przerwy musisz zarządzać swoim wizerunkiem. My, przynajmniej ja, bo za moich czasów nie było internetu, wracaliśmy na przykład po szkole do domu i koniec. Nikt nas nie obserwował.
1: Czasem jeżeli się czuliśmy źle w szkole, mogliśmy wrócić do domu i na chwilę się oderwać, odciąć tak. Od tego wszystkiego. Tego teraz nie ma.
0: Tylko kończąc szybko myśl, że chodzi mi o to, że te dzieciaki są pod nieustanną obserwacją nawzajem i same siebie bez przerwy bardzo ostro też oceniają ze względu na to, że w internecie zamieszczają zdjęcia, potem te zdjęcia są oceniane, więc ta frustracja i to smutek, rozpacz, przecież te statystyki, które podajemy, które brzmią tak zimno, no, że ileś tam dzieci...
1: 87% dzieci doświadcza przemocy. Jakiejś formy przemocy albo, w szkole, to są badania z tego
0: tak,
1: roku.
0: Tak, ale te liczby... Właściwie za tą liczbą nic się nie kryje. Za tą liczbą są moim zdaniem te dzieciaki, których dotknęła przemoc w tym tygodniu i które tę przemoc też stosowały.
1: Agata Kowalska dotknęła sedna problemu, dlatego że polityczna kłótnia, polityczny spór, do którego teraz przejdziemy, krąży właśnie wokół tematu sieci i tego, w jaki sposób zwalczać nielegalne treści w sieci, które mogą te agresje wzniecać. Premier Donald Tusk zarzucił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że w przeszłości, w ostatnim czasie zawetował ustawę, która służbom te dodatkowe narzędzia by dała.
2: Mieliśmy ambitną bardzo ustawę, projekt ustawy. Przeszedł przez ten projekt przez Sejm, przez Senat. I to była twarda ustawa. Ona została zawetowana. Chciałbym, żeby to do wszystkich dotarło, szczególnie do tych, którzy blokowali tę ustawę. Że gdyby dzisiaj ten młodociany nożownik transmitował zbrodnie w internecie, to nie moglibyśmy tej treści zablokować.
1: Kancelaria prezydenta odpowiedziała, że zarzuciła premierowi, że wykorzystuje tragedię do celów politycznych i ministrowie prezydenta podkreślali, że prezydent później podpisał inną ustawę, choć zakrojoną wężej.
3: Tak, na świecie żyją ludzie, którzy postępują przyzwoicie. Żyją ludzie, którzy postępują nieprzyzwoicie. Żyją ludzie, którzy postępują jak hieny. A pan dzisiaj, atakując prezydenta, przekroczył nawet tą trzecią kategorię. Niech pan się z tego wycofa.
1: Jest potrzebne, jest miejsce na dyskusję polityczną w takim momencie, jak ona powinna przebiegać? Jacek Czarnecki.
4: Znaczy, ta dyskusja rozpoczęta przez premiera jest o tyle potrzebna, że prezydent rzeczywiście zawetował ustawę, która pozwalała służbom państwowym wyciszać treści, które i to tak wyciszać online, czyli no, w trybie natychmiastowym, treści, które mogły kogoś narazić na szwank. Już nie mówię tylko o zabójstwach, o nawoływaniu do zabójstw, ale również hejt taki, o którym mówiła Agata.
0: Ale uwaga, nielegalny. To znaczy nie każdy hejt typu ja napiszę do ciebie, Jacku, jesteś idiotą, przepraszam państwa, Jacek nie jest idiotą.
4: Jest,
1: tylko nie,
0: to,
1: tak nie napisał.
0: To nie jest treść nielegalna. Natomiast wszystko to, co jest w kodeksie karnym zakazane i pojawiłoby się w sieci, to byłoby
4: blokowane. Tak, ale pamiętamy, przeciwko komuś, nawoływanie do jakiejś obstrukcji wobec kogoś, jasne, czy nienawiści wobec kogoś.
1: Jacku, ale wiesz doskonale, jaki jest argument, jaki był argument Kancelarii Prezydenta i nadal jest, czyli że to że by to była opakowana cenzura. Tak jest, że wylalibyśmy dziecko z kąpielą.
4: Ale to chodzi. To nie o to chodzi, że to byłaby cenzura. Cenzura jest potrzebna.
0: Ale to nie jest cenzura. Ten sam akt poza internetem byłby karany.
4: My nie możemy na głos przeklinać, prawda? To jest niepojęte,
1: jakaś forma cenzury
4: też. Nie jest
1: literalne.
4: To przyjęte, żebyśmy wobec siebie na ulicy, w kawiarni używali jakichś gruźb karalnych, żebyśmy kogoś mieszali z błotem. To jest nieprzyjęte w normalnym, kulturalnym społeczeństwie. A w internecie wszystko jest dozwolone. I to nie jest cenzura, to jest chodzi o to, żeby takie rzeczy wyhamować.
0: Ale
4: żeby
0: poczekaj, to całe Jacku, bo chamstwo, nie wprowadzajmy słuchaczy błoto w błąd. To nie jest prawda. To nie jest prawda, że w internecie wszystko wolno. I teraz te wszystkie rzeczy, o których mówił premier, czyli umieszczanie filmiku, gdzie się komuś grozi śmiercią, przerabianie koleżanki w gołą osobę i treść taką pornograficzną, to wszystko jest zakazane i jest ścigane, tylko
1: ma być też
0: bardzo trudno.
1: Te kary mają być też ostrzejsze.
4: To jest zakazane i ma być ścigane, ale tego nie można w tej chwili wyłączyć. mówić.
1: Na chwilę wejdę wam w słowo, dlatego że poruszyliście kolejny istotny wątek w tej całej sprawie, czyli kolejny problem.

0: projekt ustawy, który powstał jako odpowiedź na te tragiczne wydarzenia w Ostrołęce i w Leszczydole Nowinach. Nowy projekt ustawy, mówi o nim wiceminister rodziny Sebastian Gajewski.
1: Pan prezydent raz zawetował. Mamy doświadczenie, że czasem pan prezydent raz wetuje, a potem idzie po rozum do głowy. Więc ja namawiam pana prezydenta, żeby tym razem poszedł po rozum do głowy, żeby tę ustawę podpisał.
0: A teraz o nowej ustawie. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Myślę, że podpiszę, aczkolwiek tam no, nie wszystko jest dobre w tej ustawie. Trzeba pamiętać o tym. Nie wszystko jest dobre, bo jednak jest ta wartość wolności. Musimy pamiętać o tym. I można blokować całe domeny, także i z treściami legalnymi. To nie jest dobre.
0: Agata Kondzińska, wracają dokładnie te same argumenty, o których mówiliśmy przed chwilą. No przed tak, chwilą, czyli ochrona młodzieży versus cenzura. Ochrona wolności.
3: Argumenty prezydenta Nawrockiego kończą się wtedy, kiedy dzieje się krzywda. I nie możemy sprowadzać dyskusji do tego, czy można pomóc dzieciakom w sieci i zrobić to szybko i natychmiast, i wciąż z instancjami odwoławczymi, ale następczo, a nie zapobiegawczo, do tego, że dyskutujemy o wolności słowa. To nie jest wolność słowa. Wolność słowa kończy się wtedy, kiedy komuś dzieje się krzywda. I tutaj nie ma żadnego alibi ani usprawiedliwienia dla czegoś takiego. Czy można kłaść na stół ponownie ustawę? Trzeba. Czy prezydent zawetował ustawę w styczniu. Mamy październik. Rząd podzielił ustawę, żeby prezydent jednak przyjął jakiekolwiek prawo, na dwie ustawy. I dał łatwiejszą, która reguluje, regulowała po prostu instytucje, nakładała kary i tak dalej, ale ta druga, tak drażliwa dla prezydenta i jego zaplecza politycznego, czytaj panów z Konfederacji, którzy mają gęby pełne wypchane frazesów o wolności słowa, była wciąż w pracach. I teraz wydarzyło się to, co się wydarzyło. I róbmy dobre prawo. To znaczy co? Teraz mamy czekać, aż będą kolejne ataki, czy w ogóle ich nie będzie i wtedy będziemy wracać do tematu, może zróbmy prawo takie.
0: Ale jest szansa na podpis tym razem?
3: Ja nie wiem. Mam nadzieję,
0: taka,
3: że jest.
0: Taki moment, że jakieś przepisy zostaną tutaj wspólnymi siłami.
3: Bardzo trudne zadanie nam zadajesz.
4: Moim zdaniem jest szansa, dlatego że popatrzcie, jak się zachował PiS w czasie głosowania nad tą ustawą. PiS się wstrzymał od głosu. Prócz posła Wójcika i jeszcze paru jego kolegów, którzy...
3: No wiesz, byli przeciwni paliwom i potem musieli połykać język. No więc nadmiarowym zyskom. Lepiej się wstrzymać.
4: PiS wie, jaka jest emocja społeczna.
5: Może przeczytali ustawę i nagle stwierdzili, że jednak... Bo wiecie, co tam jest.
4: Nie,
5: tam jest
4: spojrzeli
5: na
4: sondaże, nie. Zobaczyli, co się
5: żartuję
4: dzieje w sieci.
5: Oczywiście, no przecież to jest jasne, ale tam są rzeczy wpisane, tak jak powtarzam, tam jest katalog konkretnych rzeczy, które będą mogły być blokowane tym szybkim, tą szybką ścieżką. No to... I są wszystko wpisane jeden do jednego z kodeksu karnego
3: to
5: rzeczy.
3: Samo więc to samo było w tej pierwszej,
5: opór,
3: tak.
5: Tak, więc opór prezydenta, który przypomniałam sobie, jak prezydent wtedy wotował, to tutaj cytat, jako prezydent nie mogę podpisać ustawy, która w praktyce oznacza administracyjną cenzurę. Czyli ja bym chciała zapytać, czy zdaniem prezydenta, jak ktoś jest ścigany za to, że nawołuje do nienawiści na demonstracji albo propaguje ustrój komunistyczny na demonstracji, to jest wtedy ścigany i to jest w porządku według prezydenta, ale jak robi dokładnie to samo, ale w internecie, to już wtedy to jest wolność słowa i według prezydenta ustawa byłaby cenzurą.
4: Nie, znaczy, to jest gorzej, bo tutaj ludzie to robią w internecie, ale robią to na portalach spoza Polski, czyli na przykład na Telegramie to się rozprzestrzenia mnóstwo młodzieży.
5: Ale to nie o to mi chodzi, tylko o to, że prezydent tak jakby rozdzielał rzeczywistość na dwie części. Jest taka na ulicy i ta w internecie. I ta w internecie podlega jakimś innym prawom. Nie, nie podlega.
4: Ale wyjaśnijmy też naszym słuchaczom, że gdy po wyborach rozlał się hejt na pierwszą damę i na córkę pana prezydenta, to jak mówił minister Gawkowski, on musiał pisać do Mety, żeby wycofali, żeby zablokowali te treści. Teraz, gdy się takie coś na pana prezydenta rodzinę rozleje, to po prostu ktoś przyciśnie guzik i tą treść zablokuje. I nie będzie to hulało w sieci. I to jest najważniejsze.
0: Agata Kondzińska, jeszcze na koniec. Znasz bardzo dobrze politykę od kuchni, więc wiesz, czy w takim momencie jak ten tydzień,
3: nie
0: jak
3: tak
0: te wydarzenia...
3: Nie tak dobrze, jak była prezes
0: ostatnie,
3: Trybunału Konstytucyjnego.
0: Jak te ostatnie wydarzenia, ostatnie
4: dni. Cielęce i tak dalej.
0: Czy to jest tak, że polityka cały czas jest tyle, to znaczy myślenie o sondażach cały czas jest na pierwszym miejscu. Czy to tutaj widzimy? Czy widzimy dwa obozy, które cały czas jednak myślą o tej układance politycznej, sondażowej?
3: Wiesz, no myślę, że możemy sprowadzić dyskusję do sondażu, do sondaży, ale wydaje mi się trafniejsze określenie.

0: skuteczność, która oczywiście później może się przełożyć na sondaże, ale to jest ten element skuteczności. A tak naprawdę na końcu no, są te regulacje dobre do tej czarnej dziury, jaką jest internet. I jak posłuchamy ekspertów, którzy mówią, w jaki sposób łowi się dzieci w tym internecie, w jaki sposób dociera się do tych nastolatków, które nastolatki są najbardziej podatne, te, o których też mówiła Agata, wykluczone, samotne, często dzieci w kryzysie psychicznym, często na przykład też jest tam grupa osób z autyzmem i tak dalej, i tak dalej. I był w Wielkiej Brytanii przypadek, kiedy stała za tym Federacja Rosyjska. Jesteśmy na wojnie hybrydowej też z Rosją. Rosja toczy z nami wojnę hybrydową.
1: To też może być, młodzież fake-i, może być fake-i. Też jednym z frontów.
2: No, ale oczywiście,
0: to mamy chaos, mamy panikę. Tak. Przecież i mamy szaleństwo. Czym jest oszalała telewizja Republika, która daje takie paski, że lewacka propaganda nowackiej to jest wynik tego, co się dzieje w szkołach, która apeluje, nie posyłajcie dzieci do szkół, a dziś pisze i mówi, że w państwie Tuska dzieci boją się chodzić do szkół. To co to jest? Ja się pytam, kto tutaj robi politykę?
1: Jeszcze jeden kontrargument, krótko na koniec. Michał Połuboczek, polityk Konfederacji, który dziś był w radiowej Jedynce, powiedział, że i tak tego się nie da powstrzymać. To znaczy, że regulowanie internetu jest przeciwskuteczne, bo i tak będziemy trzy kroki za złymi aktorami w sieci. I ja tak tego nie jesteśmy w stanie uregulować.
3: Ja słuchałam tego wywiadu, to Karol akurat prowadziłeś ten wywiad i rzeczywiście powiem szczerze, nie wiem, czy państwo mają ten odruch czasem, że krzyczycie do radia, słuchacie wywiadu i krzyczycie, nie zgadzając się ze słuchaną osobą. I może pan poseł by najpierw kolegów poprosił, żeby nie obrażali dziennikarek, nie wyzywali ich od kurtyzan.
1: I gładko Agata Kowalska zapowiedziała jeden z tematów naszej drugiej części.
3: Jeśli ta ustawa nie zadziała, no to szkoda, ale skoro pan poseł uważa, że nic się nie da zrobić, to może sprawdźmy, co się stanie,
2: szczerze,
3: jeśli posłowie...
2: Ale ta ustawa na pewno zadziała, słuchaj, bo jeśli będzie ten mechanizm wyłączania treści, to ona zadziała.
1: Jeszcze ostatnie zdanie.
2: Posłowie Konfederacji...
0: Ja wolę być, słuchajcie, dwa kroki do tyłu niż dwa, niż dwa kroki
1: milowe. A temat wspomniany przez Agatę Kowalską pojawi się w Sumie Politycznej po przerwie. It started...

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: 29 minut zostało do godziny 21. To jest suma polityczna w radiowej jedynce. W naszym studiu są cały czas nasi publicyści. Agaty Kowalska i Kondzińska. Dobry wieczór raz jeszcze. I Jacek Czarnecki. Przed mikrofonem cały czas. Jeden Jacek, jeden Karol. Dobry wieczór raz jeszcze. I wracamy do Karol, Sejmu, bo tam po ponad dwóch latach, nie prezydent, po dwóch latach zastoju Sejm wraca do zmiany o prawie aborcyjnym. Komisja Nadzwyczajna poparła dwa projekty. Pierwszy przywraca możliwość przerywania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu. Drugi znosi część kar związanych z aborcją, w tym za pomoc kobiecie w jej przeprowadzeniu. To jest między innymi jeden z ruchów lewicy, które zapowiadała, że jeżeli nie będzie porozumienia, jeżeli nie będzie jakiegokolwiek konsensusu koalicji, to oni po prostu zrobią coś własnego w tej sprawie. No i wraca spór. Wraca spór między lewicą a PSL-em. Posłuchajmy głosów jednej i drugiej strony. Po kolei Katarzyna Kotula, Urszula Pasławska, Marek Sawicki.
2: O, ja myślę, że tak jak kobiety na ulicy się zdenerwowały i są gotowe przypomnieć rządowi, że czas na zajęcie się tematem aborcji, tak także posłanki, ministry pracujące w rządzie koalicji 15 października no, uznały, że już dość.
3: Żadna z tych ustaw nie jest idealna, ale jest w przestrzeni na pewno możliwość, aby zostały o wiele przepisów przeprowadzonych przez Sejm i wówczas to też okaże się i pokaże społeczeństwu, czy Karol Nawrocki jest ultrakonserwatywny, czy być może widzi przestrzeń na to, aby zadbać o prawa kobiet i słuchać się w prawa kobiet.
4: W tym układzie parlamentarnym, jaki jest w tej chwili, nie wróżę żadnego powodzenia tym ustawom. Mało tego, wiemy doskonale, że również pan prezydent tego nie podpisze.
1: Tutaj Marek Sawicki pewnie trochę racji ma. Więc czym jest ta próba powrócenia do tych projektów? Agata Kondzińska.
5: Tik, tak, tik. Tak,
1: i to jest taki... 2027 na
5: tak
1: zegarze.
5: Jest, tak, to jest ten dźwięk
6: już
5: zegara.
6: Za chwileczkę, już za momencik.
5: Tak, który odlicza do najbliższych wyborów już za rok.
1: I lewica martwi się sondażami, tak?
5: Z wyborcami, a głównie z kobietami, będzie trzeba się rozliczyć z postulatów, które w 2023 roku niosło się na sztandarach. Oczywiście no, jest taka arytmetyka, a nie inna. Ona jest sejmowa, nieprzychylna tym ustawom. Nawet jeśli będzie powrót do czegoś, co niektórzy nazywają kompromisem aborcyjnym, to i tak na końcu tej ścieżki jest prezydent Karol Nawrocki. Jeśli pani posłanka Pasławska mówi, że ona gdzieś w przestrzeni widzi miejsce, to moim zdaniem ta przestrzeń kończy się na krakowskim przedmieściu.
1: Karol Nawrocki nie został sprawdzony przez koalicję, jeżeli chodzi o projekty aborcyjne.
5: Co prezydent mówił przecież w kampanii wyborczej.
1: Ale ma też młodszych wyborców swoich z Konfederacji, którzy niekoniecznie mogą
5: popierać takie ultrakonserwatywne prawo. Ale myślę, że przed wyborami, kiedy prezydent będzie chciał się jawić jako patron całej prawicy, nie będzie zwolennikiem otwierania tej puszki Pandory. Prezydent stoi na straży Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej i Schedy, która po tym Trybunale została i pilnuje tego, żeby tam zastany układ się nie zmienił. On nie wystąpi przeciwko temu, co zrobiła wtedy Trybunał, zrobił Julii Przyłębskiej.
1: Agata Kowalska,

0: polityczna zagrywka, czy...
1: Oczywiście.
0: Chęć podtrzymania istotnego tematu
1: ale
0: przy życiu?
1: Absolutnie po dwóch latach. Ten pacjent już naprawdę słabo dycha. Nie, no absolutnie to jest kalendarz. Agata mówi o... Kondzińska mówiła o wyborach, ale mamy za chwilę 22 października, czyli właśnie rocznicę tego niesławnego pseudowyroku i...
2: I rocznicę czarnego strajku.
1: Tak, ale
0: bardzo
1: też
0: niedawno mają... była dekada. Tak, od pierwszego masowego pierwszej masowej demonstracji
1: października minęło 10 lat od czarnego strajku, tak, czarnego protestu. Natomiast tego 22 października no, temat będzie i rozumiem, że trzeba było zwołać teraz komisję po dwóch latach, bo za co? Za tydzień jest data, która zmusza do tego, żeby coś pokazać. Są to dwie ustawy. W ogóle fakt, że koalicja po tym wszystkim jest w stanie jedynie cofnąć tą decyzję Trybunału w tym projekcie i to jeszcze wiedząc, że prezydent to zawetuje, to zdecydujcie się na odważniejszy projekt, skoro i tak wiecie, że on go zawetuje. Chociaż pokażcie coś, ale słyszeliśmy na koniec w tym fragmencie, ale oczywiście Marek Sawicki w tej końcówce cytowanej dźwięku mówił o tym, że no nie, no to się i tak nie uda. PSL też się boi. PSL się strasznie boi o swoich 0,05% wyborców i musi też pokazać, że on tutaj oczywiście nie popiera. Więc tu wszyscy się trzęsą, a kobiety jak zwykle mają najgorzej. A jeszcze jedno słowo. Ustawy ustawami, aborcja się w Polsce robi. Ostatnio rozmawiałam z jedną z aktywistek aborcyjnych, mówiła, że 130 dziennie. No to w ogóle na spokojnie, legalnie kobiety przerywają ciążę i nie przejmują się, co się dzieje z panami w Sejmie.
2: Jacku, dekryminalizacja politycy... tak naprawdę została częściowo wprowadzona, no bo są jakieś tam rozporządzenia.
0: Uchwałą sejmową, tak?
2: Tak?
0: Uchwałą pamiętamy,
2: sejmową,
0: że był...
2: ale później były za tym poszły jakieś...
0: To rozwiązanie pocieszenia.
2: Tak.
0: Sejmowe, więc, które nikogo nie pocieszyło.
2: Ale rzeczywiście rząd tutaj jest w kłopocie i tak jak Agata powiedziała, Agata Kondzińska powiedziała, że przed wyborami nic się nie zmieni, bo Karol Nawrocki to przed, i też druga Agata mówi, bo PSL, to przed wyborami, dlaczego? Dlaczego w 24 roku ta ustawa umarła? Bo szły wybory prezydenckie i koalicja rządząca nie chciała się pakować w ten spór ostry. Wtedy jeszcze pamiętamy Szymona Hołownię, który mówił, że za jego tutaj rządzenia w Sejmie to ta...
3: No, lewica wtedy darła szaty.
0: No, to był
3: przecież
0: jeden z bardzo wielu
3: Magdalena
0: tematów.
3: Bieja dostawała.
2: Tak, ale to lewica
0: z kilkudziesięciu...
2: darła szaty. Z jaką siłą, jaką ma lewica.
0: No, to był jeden z kilkudziesięciu tematów wrzucony do szuflady, jak już prezydentem będzie Rafał Trzaskowski.
2: Dokładnie tak. Szuflada... Dokładnie tak. I to był gruby błąd moim zdaniem.
0: Tak, w podobnym stanie jak ten projekt.
1: Musimy... Karol Nawrocki od roku jest prezydentem, więc naprawdę można było rok temu już tę komisję zwołać.
0: Przechodzimy do kolejnego dużego tematu, który dziś dominował debatę w Sejmie. Nocna prohibicja w całej Polsce, coraz bliżej. Sejm ogromną większością głosów uchwalił ustawę, która zakazuje sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych między 22 a 6 rano. Te głosowania poprzedził kolejny już spór wewnątrz koalicji. Koalicjanci w trudnych warunkach, powiedzmy to, debatowali do końca. Ustalali, co tam się znajdzie, co tam się w końcu znaleźć nie może. Nie znalazły się stacje benzynowe, to znaczy zakaz sprzedaży na nich. Nie znalazł się zakaz małpek i tak dalej, i tak dalej. Nocna prohibicja została, o czym mówi były marszałek Sejmu Szymon Hołownia.
4: Tam są elementy, które podlegają notyfikacji. Notyfikacja zajmie wiele miesięcy, co opóźni wejście w życie tej ustawy w sposób oczywisty. Więc zamiast mieć ustawę działającą, a ustawę winiarską poprowadzić innym torem, no, Sejm się zdecydował w naszej ocenie błędnie przyjąć taką, a nie inną strategię.
0: Westchnął na koniec marszałek, no ale może kompromisy są takie, że wszyscy ciężko wzdychają na koniec. No,
1: a mam dla was cytat. Słuchajcie, zgadnijcie, kto to powiedział. Nie jestem zwolennikiem odgórnych zakazów, które mają rozwiązywać rzekomo problem. Raczej jestem zwolennikiem skutecznych programów profilaktycznych.
3: Szymon Hołownia.
2: Karol Nawrocki.
3: Ale Tusk.
1: Karol jeszcze strzelił.
0: Ile właśnie może być to?
1: Nie, dobra, to odpowiedź. Jest to sekretarz generalny jednej z partii.
3: Kierwiński.
1: Tak.
0: Minister... Marcin Kierwiński, tak. Obecny szef MSWiA.
1: Tak jest. Powiedział to rok temu, kiedy w Warszawie trwała bitwa o nocną prohibicję w stolicy i wówczas przewodniczący Rady Miasta i przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta był przeciwny i właśnie Marcin Kierwiński brał głos w tej dyskusji, upokarzając kompletnie prezydenta Trzaskowskiego, który chciał tę prohibicję wprowadzić. Koalicja w Warszawie była przeciw takiej pełnej prohibicji.

0: Ale w międzyczasie w Warszawie straszna, nie? Była wielka awantura, upokorzony został Rafał Trzaskowski. O to pewnie wtedy chodziło, natomiast od tego czasu nocna prohibicja w Warszawie się pojawiła.
1: A pamiętacie te porównania do Ku Klux Klanu i do komunizmu? To Jarosław Trzaskowski
0: właśnie. I liczba
1: właśnie.
0: Interwencji policji w nocy zmalała w Warszawie. W stolicy rozwiązanie tu funkcjonuje.
2: Ale no nie oszukujmy się, jaka będzie to prohibicja, jeśli będzie,
0: nie ma.
2: Jaka będzie to prohibicja, jeśli alkohol będzie można kupić na stacji benzynowej?
1: Ale to działa. To
0: ale
1: działa
0: na stacji nocą też nie będziesz
1: tak,
0: mógł.
1: Tak, absolutnie tak. I to działa w wielu miastach w Polsce.
0: Bo Lewica chciała całkowicie zakazać sprzedaży, nawet za dnia. Tego się nie udało przeprowadzić, ale ja myślałem, w nocy...
2: Bo ktoś powiedział, stacje benzynowe wyłączone, to myślałem, że...
1: Nie. I
0: ten fragment dotyczący, nieprecyzyjnie się wyraziłem, przepraszam.
1: To jest wspaniała ustawa, bo my nie musimy się zastanawiać, jak ona zadziała, bo my już wiemy, jak ona działa, ponieważ wiele miast i gmin w Polsce wprowadziło...
0: I w Krakowie działa, i w Trójmieście działa, i w Warszawie działa, i lista jest długa.
1: Pieniądze.
0: No niestety.
3: To jest ten kompromis z monopolem.
2: To są ci lobbyści, którzy tam, wiesz, krążyli, żeby jednak mało...
0: Kompromis z tymi panami, którzy odwiedzają Sejm.
1: Albo ze służbami oczyszczania miasta, które się boją, że nie będą miały co robić.
0: Trochę teraz, zrobiło się przez chwilę radośnie, ale trochę teraz nastrój będę musiał popsuć, dlatego że będziemy mówili o politycznej burzy, które wywołały słowa polityka Nowej Nadziei Konrada Berkowicza. Poseł Konfederacji też nazwał dziennikarkę TVP Justynę Dobrosz-Oracz kurtyzaną, kiedy próbowała zadać mu pytanie. Dziennikarka zapowiedziała pozew, marszałek Sejmu i posłowie KO domagają się ukarania polityka przez Komisję Etyki Poselskiej. Od jego słów zdystansowali się także partyjni koledzy, w tym wspomniany dzisiaj polityk Nowej Nadziei, który powiedział, że każdemu człowiekowi należy się szacunek i on by takich słów nie użył. Uśmiecha się Agata Kowalska.
1: No ja się uśmiecham, bo zastanawiam się, ile razy jeszcze padnie nazwisko posła B, który...
0: Na razie
1: któremu
0: raz.
1: Tam ding, ding, ding, ding, lecą mu wtedy odsłony i te notowania takie rozpoznawalności tak zwanej. Bo to jest w ogóle bardzo dobry pomysł na kampanię wyborczą. Obrazić jak najwięcej osób. To już
2: Grzegorz B
1: już zastosował tę metodę i wszystkie media, jak tylko znów coś zrobi, to pędzą z kamerami i go cytują i bez przerwy też powtarzają.
0: Ale można na to popatrzeć też jak na presję medialną, która sprawiła, że jednak coraz więcej osób, również po prawej stronie, skrytykowała go
1: za to.
0: To
1: jest fantastyczne. W ogóle nie spodziewałam się tego, że tak będzie.
0: Może by tak nie było, gdyby nie to, że media jednak nagłośniły sprawę.
1: No ja w ogóle uważam, że należy to nagłaśniać, tylko z innej strony, z takiej, że nie należy obrażać ludzi, nie należy obrażać dziennikarek, zwłaszcza jak są w pracy, bo takie ataki na nie to jest taki, wiecie państwo, taki pierwszy stopień do umniejszania roli dziennikarki czy dziennikarza i powodowania, że pokazywania, że można z taką osobą zrobić wszystko. A to jest zawód zaufania publicznego.
2: Ale poseł B, on sobie z tego doskonale zdaje sprawę, bo on napisał takiego tweeta, że przekroczył, zdaje się, granicę i oni sobie chyba robią takie zawody, kto pójdzie dalej. Taki, nie wiem, Matecki, Mejza, poseł B. Ja tylko bym powtórzył, nie mogę, że tak powiem, w oryginale powtórzyć tych słów, ale powtórzyłbym słowa Dominiki Długosz-Gierszewskiej. Niech się poseł B walnie w łeb tą patelnią, co ją wyniósł z Ikei. Może mu to coś pomoże.
3: Ja bym jednak tak nie powiedziała, bo jest to takie zachęcanie do bicia.
0: No mówiliśmy trochę o agresji w tym tygodniu.
3: Tak,
2: niech on
3: ale
2: sam się walnie.
3: Ja myślę, że tak naprawdę dyskusja jest właściwie o tym, co my już mamy, a nie co się dopiero zaczyna, bo pamiętacie, kiedy jesteś ministrem obrony narodowej i możesz nocą wejść do siedziby NATO i włamać się, uszkodzić mienie i robisz to z funkcji tak ważnej, publicznej, zaufania publicznego. Jeśli możesz w czasie obrad Sejmu, kiedy druga strona zgłasza na przykład kandydatów na stanowiska państwowe, do instytucji państwowych, wychodzić, żeby pokazać, jak bardzo się nie zgadzasz, jak bardzo cię to obraża. Jak możesz pokazywać środkowy palec, a potem mówić, że drapiesz się pod okiem
2: tak.
3: I mówić wszystkim, że każdy z nas jest ślepy, tylko pani poseł widziała dobrze. I to tak postępuje, I od słów, słowa krzywdzą. Potem jest ta przemoc, najpierw jest ta przemoc werbalna, potem jest przemoc bezpośrednia. I myślę, że może gdzieś po drodze po prostu daliśmy wszyscy na to przyzwolenie, ale to nie znaczy, że powinniśmy się na to godzić.
2: Ja mówię, jeśli to już się dzieje, polityki schamiał bardzo.
3: Kto?

0: język polityki schamiał bardzo.
1: No absolutnie.
0: Przez
1: no
0: to, te ostatnie... to znaczy...
2: Choć trzeba powiedzieć, że w każdej kadencji to mówimy, że coś złego stało się z debatą parlamentarną.
0: Ale wiesz, ale my cały czas też widzimy, że ta granica się przesunęła.

0: Znajdziemy też jakichś znajomych o wspólnych zainteresowaniach i generalnie będziemy się czuć lepiej.
1: Szanowni Państwo, czy powinniśmy się szykować na wojnę? W sytuacji, w której zagrożenie jest realne i nasi sąsiedzi giną w walce z wrogiem, no to pytanie wydaje się bezzasadne. To oczywiste, że civis pacem, parabellum, trzeba się szykować na wojnę po to, żeby zachować pokój. To, w jaki sposób powinniśmy to zrobić, skończył się czas eksportowania bezpieczeństwa do innych, do Stanów Zjednoczonych, do armii zawodowej. Teraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo musimy wziąć wszyscy. I tak jak w czasie starcia, jeśli 3/4 ucieknie, to ta 1/4 nie będzie w stanie się obronić. Jeśli będziemy solidarni, jeśli będziemy stać ramię w ramię, wówczas Polska, która jest krajem bogatym, który jest krajem, który ma rozwijające się siły zbrojne, która ma sojuszników, która stoi naprzeciwko wroga, który jest silny, ale jak widać po Ukrainie nie jest wszechpotężny, Polska takie starcie ustoi. Ale to wymaga solidarności, to wymaga poczucia wspólnej odpowiedzialności za to, w jaki sposób działamy. To wymaga tego, żeby tę traumę, która jest za nami, rozmawialiśmy o tym w pierwszym odcinku Kwestii Spornej, traumę okupacji, traumę przegranej wojny, żeby przerobić w siłę, w poczucie bezpieczeństwa budowanego w sposób sprawny, sprawnymi instytucjami, państwem, którego się nie będziemy wstydzić, politykami, którzy nie tylko straszą wojną, ale biorą odpowiedzialność za słowa i działają w taki sposób, żeby nas przed tą wojną uchronić. Tego poczucia odpowiedzialności mamy prawo wymagać, ale także musimy wymagać od siebie. Z tym Państwem zostawiam i dziękuję moim gościom za bardzo ciekawą rozmowę. Marcin Wyrwał, Maciej Miłosz, bardzo Wam dziękuję.
2: Dzięki.
3: Dzięki.
1: Ja nazywam się Leszek Jarzdewski, to była Kwestia Sporna. Zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
4: Jedynka. Polskie Radio. Between.

0: Lektury jedynki.
1: Przed nami kolejny fragment powieści Karola Dickensa Klub Pickwicka w interpretacji Krzysztofa Gosztyły.
2: Pan Pickwick zeszedł do jadalnego pokoju, gdzie znalazł śniadanie i wszystkich zgromadzonych. Jadło znikło bardzo szybko. Kapelusze dżentelmenów przyozdobiono w ogromne, błękitne kokardy wyrobu pięknych rąk samej pani Pott. Pan Winkle podjął się towarzyszenia tej damie na dach domu, znajdującego się koło trybuny, zaś pan Pickwick z panem Pottem udali się pod miejski herb. Jakiś człowiek komitetu pana Slamki przemawiał z okna tego hotelu do 6 uliczników i jednej dziewczyny, których co chwila nazywał pompatycznie mężami i tenzwilu, a w odpowiedzi na to 6 uliczników klaskało zawzięcie. Dziedziniec hotelowy przedstawiał mniej dwuznaczne symptomata sławy i potęgi itenswilskich błękitnych. Był tam cały las chorągwi i sztandarów.

0: z dewizami zastosowanymi do okoliczności, wypisanymi złotymi literami, a wysokimi na 4 stopy przy odpowiedniej szerokości. Była tam także cała orkiestra trębaczy, fagocistów i doboszy, ustawionych po 4 w szereg i sumiennie zarabiających swą płacę, zwłaszcza dobosze. Byli bardzo obrotni. Był oddział konstablów z niebieskimi laskami i cały tłum wyborców z niebieskimi kokardami. Byli wyborcy konni i wyborcy piesi. Był odkryty 4-konny powóz dla szanownego Samuela Slamki. Chorągwie powiewały, muzykanci grali, konstable kleli. Członkowie komitetu perorowali, tłum wrzeszczał, konie rżały i tupały, pocztylioni pocili się. A wszystko to i wszyscy ci ludzie zebrani w tym miejscu znaleźli się tu dla korzyści, honoru, sławy i specjalnego użytku szanownego Samuela Slamki ze Slamki Hall, jednego z kandydatów na reprezentację miasta Eatanswill w Izbie Gmin Parlamentu Zjednoczonych Królestw. Rozległy się długie i hałaśliwe okrzyki, po czym jedna z błękitnych chorągwi z napisem „Wolność prasy” zakołysała się konwulsyjnie, gdy tłum w jednym z okien ujrzał rudą głowę pana Pot. Ale entuzjazm przeszedł wszystko, gdy szanowny Samuel Slamki we własnej osobie, w butach z cholewami i błękitnej chustce na szyi, wystąpił i ujął za rękę szanownego Potta oraz melodramatycznymi ruchami wyraził swą wieczną wdzięczność za usługi oddane mu przez gazetę i tę zwilską. Gotowe wszystko? Zapytał następnie szanowny Samuel Slamki pana Perkera. Gotowe, gotowe, kochany panie. Odparł mały człowieczek. Spodziewam się, że nic nie zapomniano. A nie, nie, kochany panie, żadnej nawet drobnostki. Jest 20 ludzi, należycie wymytych, którym pan uściśniesz rękę we drzwiach. Jest 6 dzieci na rękach matek, które pan pogłaszczesz po głowie i o których spytasz pan, ile mają lat. Zwłaszcza pamiętaj pan o dzieciach, kochany panie, o dzieciach. Takie postępowanie sprawia zawsze dobry efekt. Pomyślę o tym, rzekł szanowny Samuel Slamki. A może też pan, kochany panie, dodał przewidujący mały człowieczek, może będzie pan mógł, nie mówię, by to było konieczne, ale gdybyś pan mógł zdecydować się ucałować jedno z dzieci, to by wywarło ogromne wrażenie.
1: Nie byłby to ten sam skutek, gdybyś pan podjął się tego? Zapytał pan Samuel Slamki.
0: Obawiam się, że nie, kochany panie, ale gdybyś pan sam to zrobił, sądzę, że uczyniłoby to pana bardzo popularnym.
1: Bardzo dobrze, odrzekł szanowny Samuel Slamki z rezygnacją. I to przebędziemy, jeżeli potrzeba.
2: Pochód! Pochód!
0: Wołało 20 członków komitetu. Wśród okrzyków tłumu, muzykantów, konstablów, członków komitetu pieszych i konnych powozy zajęły swe miejsca. Każdy powóz dwukonny zawierał tylu dżentelmenów usadowionych i stojących, ile tylko zmieścić się mogło. W przeznaczonym dla pana Perkera powozie usiadł pan Pickwick, Tupman, Snodgrass i 50 członków komitetu.
3: To był kolejny fragment Klubu Pickwicka Karola Dickensa w interpretacji Krzysztofa Gosztyły.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Lalka czy marionetka? Bolesław Prus czy Jakub Jarno? Tradycja czy nowoczesność? Lalka nie jedno ma imię.
6: Na życie musisz patrzeć serio.
7: Ależ ciociu, marszałek jest obrzydliwy.
8: Jemu nie żony trzeba, ale niańki, która by mu ocierała usta.
5: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na Weekend z Lalką. 4 słuchowiska w sobotę i w niedzielę.
9: No bój się Boga, panie Wokulski! Z Paryża nas ogromnie ekscytują o te bulwary nad Wisłą.
5: Archiwalna Lalka w sobotę o 21:00 i w niedzielę o 20:00, a marionetka o 15:00.
10: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w barze mlecznym Sady.
5: W rolach głównych Ignacy Lis, Katarzyna Warnke, Zbigniew Zamachowski oraz Zbigniew Zapasiewicz i Anna Seniuk.
11: Au! Co pan robi? Au! Kim pan jest?
12: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
11: Pan nie może!
12: Siadaj, skąd ją znasz?
11: Kogo?
12: Sylwię Łęcką.
5: Weekend z Lalką w Jedynce.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
13: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
15: Prawda, Barbara? A kto ją

0: przywiózł, wniósł i podłączył, co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
0: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Robotnicy i królowie, rewolucjoniści i damy czytające przy kominku, w pałacu i w tawernie. Długi wiek XIX zamknięty w szkicowniku. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na wystawę jednego z największych niemieckich artystów. Adolf Menzel, niestrudzony obserwator, poleca program Pierwszy Polskiego Radia.
4: Ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Reklama. Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia na trasie ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie na obwodnicy Bydgoszczy, dokładnie niedaleko węzła Maksymilianowo, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Droga w kierunku Gdańska była całkowicie zablokowana. W tej chwili już tej blokady nie ma i ruch odbywa się w sposób płynny. Cały czas utrudnienia utrzymują się na drodze krajowej nr 31 w zachodniopomorskim, pomiędzy Chojną a Kostrzynem nad Odrą. W pobliżu miejscowości Kaliska na kilometrze 61 obowiązuje ruch naprzemienny. Doszło tam do dachowania samochodu osobowego i dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Uwaga na drodze krajowej nr 19, niedaleko miejscowości Andryjaki w województwie podlaskim, to pomiędzy Siemiatyczami a Bielskim Podlaskim. Trwa tam akcja wyciągania ciężarówki z rowu i na kilometrze 131 jezdnia jest częściowo, tylko częściowo zablokowana. Na trasie ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku w pobliżu węzła Bolkowice Południe doszło do tragicznego wypadku motocyklisty. Życie jednej osoby nie udało się tam uratować, a kolejna osoba została ranna. Na kilometrze 262 jezdnia w kierunku Legnicy nadal jest zwężona. I jeszcze województwo małopolskie, autostrada A4. Pomimo późnej pory pomiędzy Katowicami a Krakowem obserwujemy spory ruch, spore spowolnienia, a wręcz pomiędzy węzłami Rudna a Balice autostrada jest zatłoczona w kierunku stolicy Małopolski. 22 513 11 11 to nasz numer. Czekamy na wieści z trasy.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22, przed mikrofonem Michał Strzałkowski
2: i Magdalena Skajewska. Zapraszamy na podsumowanie wydarzeń dnia w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Kontrole policji w tysiącach szkół i kilkudziesięciu zatrzymanych, ale też masa dezinformacji w internecie.
2: W Stanach Zjednoczonych Pentagon chce transmitować karę śmierci dla zamachowca.
1: W Sejmie, choć tylko na posiedzeniu komisji, poparcie dla wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa NBP.
2: A w Oslo decyzja o pokojowej Nagrodzie Nobla dla południowoafrykańskiej prawniczki walczącej o rozliczenie zbrodni wojennych.
1: O tym wszystkim powiemy już za chwilę, a teraz skrót informacji i Andrzej Kocjan.
3: Trzymiesięczny areszt dla nożownika z Ostrołęki, który w środę zranił 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli. 19-letni Jakub Z. usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i kierowania gruźb karalnych. Z kolei 15-letni nożownik z Leszczydołu Nowin pod Wyszkowem zostanie umieszczony w schronisku dla nieletnich. Nastolatek zabił wczoraj 37-letnią woźną i zranił dwie inne osoby. Po tych atakach do akcji ruszyła policja. Funkcjonariusze skontrolowali dzisiaj w całej Polsce 35 tysięcy szkół. Uważniej monitorują też internet pod kątem grożenia atakami. Do godziny 17 zatrzymano 59 osób. Za 2 godziny cisza wyborcza w związku z niedzielnym wyścigiem o fotel prezydenta Krakowa. W sondażu pracowni OGB dla portalu Law Kraków Łukasz Gibała.

Ma prawie 60% poparcia, jego rywalka, senator Monika Piątkowska, nieco ponad 40%. Pokojowy Nobel dla prawniczki z RPA, Navi Pillay. Pochwały dla Komitetu Noblowskiego płyną z ONZ-u, Trybunału Karnego w Hadze i Unii Europejskiej. Władze Izraela oburzone, tamtejsze MSZ zarzuca noblistce demonizowanie państwa żydowskiego i porównuje jej działalność do nazistowskiej propagandy, pisząc, że Goebbels bije brawo z piekieł. Pillay stała na czele Komisji Śledczej ONZ, która w zeszłym roku uznała, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. Prezydent USA Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem. Uzgodniono, że Rosja dostarczy na rynek światowy olej napędowy. Ceny będą spadać w rekordowym tempie i to bardzo szybko, obiecuje Trump. Od dziś do poniedziałku diesel w Polsce po 7,82, a benzyna 95 po 6,90 za litr. To ceny maksymalne.

0: Po brutalnych zdarzeniach w mazowieckich szkołach służby wzmocniły działania wokół placówek edukacyjnych. Śledczy sprawdzają też, czy dwa ataki nożowników na Mazowszu w szkołach mogą być ze sobą powiązane.
1: Policja skontrolowała tysiące szkół. Ministerstwo Edukacji apeluje o rozmowy z uczniami, a wojska cyberobrony analizują możliwy rosyjski ślad w internetowej dezinformacji. Więcej na ten temat Aleksander Ziemiańczak.
2: Na 3 miesiące do aresztu trafił 19-latek podejrzany o zaatakowanie nożem 9 osób w szkole w Ostrołęce. Sąd uznał, że istnieje m.in. obawa ponownego, podobnego zachowania, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski.
3: Przede wszystkim jest duże prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił te czyny, które mu zarzucono. Sąd uznał, że jest tutaj również zagrożenie surową karą. Sąd również uznał, że jest duże niebezpieczeństwo, że podejrzany, jeżeli przebywałby na wolności, mógłby dopuścić się ponownie czynów zabronionych o znacznej społecznej szkodliwości. Jak również uznał, że podejrzany, przebywając na wolności, mógłby podjąć próby bezprawnego wpływania na tok tego postępowania.
2: Śledczy sprawdzają, czy ostatnie akty przemocy w szkołach mogły mieć ze sobą związek. Na razie nie ma jednak twardych dowodów potwierdzających taki scenariusz, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, że informacje, które pojawiają się, że jest coś takiego, na dziś nie znajdują potwierdzenia w tym materiale, który został zebrany, ale cały czas policja prowadzi swoje czynności.
2: Policja analizuje m.in. kontakty sprawców. Po ostatnich wydarzeniach funkcjonariusze skontrolowali około 15 tysięcy placówek oświatowych i przeprowadzili około 300 interwencji. Komendant główny policji Marek Boroń apeluje, by rodzice i uczniowie nie lekceważyli żadnych gróźb oraz niepokojących treści pojawiających się w internecie.
5: Oczywiście proszę się z nami skontaktować. My na pewno zrobimy to w taki sposób, żeby dziecko nie czuło się w żaden sposób niewłaściwie, czy poczuło się zagrożone w związku z tym, że jest i gra, albo jest w tej sieci, ale zauważyło takiego użytkownika, który te treści kieruje w niewłaściwy sposób.
2: Służby przypominają też o konieczności rozmowy z młodymi ludźmi o niebezpiecznych treściach w sieci. W przypadku bezpośredniego zagrożenia należy zadzwonić pod numer 112, a dzieci i młodzież mogą korzystać także z telefonu zaufania 116-111. Do nauczycieli zwróciła się również minister edukacji Barbara Nowacka. Zaapelowała, by w przyszłym tygodniu w szkołach odbyły się rozmowy z uczniami o sytuacjach kryzysowych.
6: By w najbliższych dniach porozmawiali z młodzieżą o tym, jak reagować, jak się wspierać wzajemnie, jak działać w sytuacjach kryzysowych, żeby przypomnieli, że jeżeli ktoś widzi coś niepokojącego, zachowanie kolegi i koleżanki, to powiedzenie o tym zaufanej osobie, nauczycielowi, rodzicom czy funkcjonariuszom policji jest działaniem obywatelskim potrzebnym społecznie. To nie jest nic złego. To jest wręcz przeciwnie, właśnie dokładnie pożyteczne, pożądane działanie.
2: Wojska Obrony Cyberprzestrzeni monitorują sieć pod kątem dezinformacji pojawiającej się po atakach. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że służby sprawdzają, czy w rozpowszechnianie fałszywych informacji mogą być zaangażowane rosyjskie służby.
7: Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Jeżeli nawet pierwszy etap nie był z tym związany, to tego też nie należy wykluczyć. Czyli działalność, ta tragedia, do której dochodzi jedna i druga bezpośrednio, to na pewno wykorzystanie takich sytuacji zawsze leży w strategii, filozofii działania Federacji Rosyjskiej. Czyli widzą, że jest pewne zdarzenie kryzysowe o charakterze kryzysowym, natychmiast je wykorzystują.
2: Policja nadal patroluje okolice szkół, a część placówek zdecydowała się dziś na odwołanie zajęć.
0: Ty, Aleksander Ziemiańczyk, a z nami Grzegorz Małecki, ekspert do spraw bezpieczeństwa, były szef Agencji Wywiadu. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.

0: Wieczór.
1: Spytam od razu o ten wątek rosyjski, o którym przed chwilą mówił wicepremier, minister obrony narodowej. Rzeczywiście jest taka możliwość, że gdzieś tu jest rosyjski ślad?
0: No, skoro mówi o tym wicepremier, minister obrony, to zapewne jest to możliwe. To taka najprostsza odpowiedź. Natomiast mówiąc już całkiem poważnie i merytorycznie, to rzeczywiście tego rodzaju hipotezy wymagające weryfikacji są jak najbardziej uprawnione, ponieważ one wpisują, znaczy to działanie, z jakim mamy dzisiaj do czynienia, wpisuje się w pewien modus operandi rosyjskiego aparatu bezpieczeństwa, który wykorzystuje wiedzę, którą my posiadamy na temat mechanizmów radykalizacji obserwowanych od wielu lat już w zakresie stymulowania postaw wzmagających terroryzm, tak zwany terroryzm nazywany terroryzmem samotnych wilków, którego efekty widzieliśmy na przestrzeni ostatniej dekady
1: przed
0: czy 15
1: czymś
0: lat.
1: Takim ostrzegały niedawno służby litewskie, zwracając właśnie uwagę na to, o czym pan mówi, na taki modus operandi rosyjskich służb.
0: Zgadza się, więc Rosjanie, wiedząc o tym, że taki mechanizm działa, oczywiście będą go wykorzystywać, ponieważ ich metodologia polega na wykorzystywaniu wszystkiego tego, o czym wiadomo, że niszczy spoistość społeczną, pogłębia chaos w państwach Zachodu, wykorzystują to do tego, żeby osłabiać kogoś czy nas, których uważa za swojego głównego wroga.
1: No a czy to, że pojawiło się natychmiast mnóstwo dezinformacji, mnóstwo jakichś takich mrożących krew w żyłach wiadomości przesyłanych sobie przez ludzi o tym, że to wszystko jest jakaś zorganizowana akcja, że w piątek wydarzy się coś strasznego, to tych komunikatów było dużo, one były bardzo różne. W jednych ktoś przekonywał, że gdzieś centrum znajduje się w Koninie tego rzekomego planowania, inni, że to gdzieś na południu Polski. Znaczy, to tak wyglądało jak właśnie sprzeczne ze sobą wiadomości, ale budzące dużo emocji. Tak wypuszczana w internet. No wiadomo, że coś takiego się błyskawicznie w dzisiejszych czasach rozchodzi.
0: To musimy dwie przynajmniej kwestie brać pod uwagę. Z jednej strony przede wszystkim społeczeństwo, które w tej chwili ulega, samo podlega, tak naprawdę nakręca się różnego rodzaju teorie spiskowe, ludzie kierujący się własnymi motywami, którzy jakby ekscytują się tym, że widzą, w jaki sposób mogą oddziaływać na zachowanie społeczne. Także to rodzenie się plotki, która sama się nakręca, i z drugiej strony podsycanie czy stymulowanie tego rodzaju plotek przez wrzucenie czasami tylko we właściwe miejsce określonej plotki, jak powiedziałem, i to mogą rzeczywiście robić Rosjanie. To mogą robić też inne służby specjalne we współpracy z Rosjanami, czy nie, ale które uznają nas za swoich wrogów. Ale natomiast generalnie musimy mieć świadomość z tym, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy obiektywnie istniejące zjawisko, w jakim jest narastająca frustracja młodego pokolenia, które żyje i troszeczkę w innym świecie niż pokolenie rodziców, czyli w świecie tak naprawdę cyfrowym, gdzie po prostu różnego rodzaju zachowania, praktyki, zainteresowania przemocą. No i oczywiście związane to wszystko jest z buntem, który jest naturalny dla
1: nastolatków. To się wzmacnia i po prostu nakręca wzajemnie.
0: To się właśnie nakręca, zwłaszcza że, jak wiemy, mamy dzisiaj społeczeństwo, mamy młode pokolenie, które jest tym pierwszym pokoleniem, które się, tak jak mówi się potocznie, urodziło się ze smartfonem w ręce, i ono tak naprawdę funkcjonuje według innych zasad niż pokolenie rodziców czy dziadków. I stąd biorą się te nieporozumienia, z drugiej strony biegłość młodego pokolenia w używaniu internetu, darknetu i wszystkich tych
1: omijania zakazów, prawda, różnych i blokad.
0: To jest pomijanie zakazów, a przede wszystkim pamiętajmy, że owoc zakazany jest najsmaczniejszy. Młodzi ludzie, jak świat światem, zawsze robili wszystko to, co było zakazane, a jednocześnie nie rozumieli jakby konsekwencji, nie rozumieją konsekwencji swoich czynów, które mogą być po prostu wykraczać poza zdolności poznawcze.
1: Nawiążę jeszcze do tego, co działo się dziś. No bardzo duża akcja polskich służb, oczywiście potrzebna w takiej sytuacji, bo na niepewność najlepiej odpowiedzieć pewnością, pewnością działań podejmowanych przez państwo, ale z drugiej strony to jest duży wysiłek. Czy takie odsiewanie dezinformacji, która właśnie

0: potem wymaga takich szeroko zakrojonych działań uspokajających. To jest jakaś być może próba przeciążenia polskich służb. No to jest wyzwanie.
1: Zgadza się. Natomiast ja w tą hipotezę, która wskazuje, że celem jest ewentualnych działań ze strony służb przeciążenie, no nie uważam ją za, że tak powiem, pierwszoplanową. To dlatego, że służby te, które interesują obce służby specjalne rosyjskie, czyli służby bezpieczeństwa, nie są w tego rodzaju działania zaangażowane. Raczej tutaj chodzi o, jeśli mamy tutaj obcą rękę, to bardziej chodzi o sianie chaosu i pogłębianie po prostu tych destabilizacji społecznej w naszym kraju. Natomiast, jak mówię, przede wszystkim ważne jest, aby nie ograniczać się tylko do akcji jednorazowej, do haseł, do wysłania patroli, tylko przede wszystkim podjąć działania, które zmienią systemowe monitorowanie i budowanie mechanizmów reakcji na tego rodzaju zjawiska.
0: Aby szybciej można było reagować po prostu, zanim dojdzie do takich wydarzeń. Grzegorz Małecki, ekspert do spraw bezpieczeństwa, były szef Agencji Wywiadu. Bardzo dziękujemy.
2: Polska i świat.
0: To teraz właśnie świat. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że przeprowadził udaną rozmowę z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Uzgodniono podczas niej, że Rosja dostarczy na rynek światowy olej napędowy.
3: Tego samego dnia do Miami przyleciała delegacja Ukrainy na rozmowy z Amerykanami o propozycji pokojowej. Prezydent Wołodymyr Zełenski dąży do wynegocjowania punktowego zawieszenia broni, które mogłoby objąć obszar Morza Czarnego, infrastrukturę energetyczną lub oba te obszary. W Miami jest nasz korespondent Jan Pachlowski. Witaj, Janku.
4: Witam, kłaniam się nisko.
3: To zacznijmy od tej dzisiejszej rozmowy Trumpa z Putinem. Powiedz, co dokładnie ustalili?
4: Przede wszystkim to wszystko wiąże się, ma powiązania z tym, co odbywa się w Miami, czyli tutaj porozumienie zaskakujące, jednak są takie są pierwsze komentarze w Stanach Zjednoczonych, ale też zanim powiem o szczegółach, no to jest taki sposób ratowania się, też są takie pierwsze komentarze przed wyborami połówkowymi, tak aby po prostu ceny przede wszystkim diesla w Stanach Zjednoczonych zdecydowanie spadły, gdyż są one teraz na rekordowo wysokich, historycznych poziomach. Tu jest dokładny cytat z portalu True Social, na którym codziennie po kilka razy pisze prezydent: Rosja dostarczy natychmiast ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego, następnie 500 tysięcy ton w listopadzie, a zaraz po tym kolejny milion ton. Tutaj informuje Donald Trump, we wpisie podkreślamy na True Social. I tutaj jeszcze jest komunikat, że następnie Moskwa dostarczy kolejne 3 miliony ton tego paliwa w zależności od sytuacji w rosyjskich rafineriach, dodaje amerykański prezydent, a ceny oleju napędowego gwałtownie wzrosły właśnie na całym świecie, gdy Ukraina zaczęła atakować rosyjskie rafinerie, zmuszając Moskwę do wprowadzania zakazu eksportu tego importu na rynek światowy. Teraz to się zmieni. Przypominamy, że w tym przypadku również Iran i sprzymierzony z nim Houthi zaatakowali rafinerie na Bliskim Wschodzie, co dodatkowo też ograniczyło podaż paliw. Na Donalda Trumpa wywierana jest rosnąca właśnie presja polityczna przed tymi wyborami połówkowymi, które odbędą się 3 listopada. Chodzi o to, aby on podjął działania na rzecz obniżenia cen paliw. Republikanie tutaj też są w przeddzień takich bardzo zaciętych starć wyborczych w bastionach typowo konserwatywnych, takich jak na przykład Iowa, gdzie rolnicy boleśnie odczuwają skutki wysokich cen oleju napędowego. A to wszystko w cieniu, czy w słońcu nawet można by było określić, oczywiście w przenośni takich dwudniowych rozmów, w których biorą udział wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, odbywających się właśnie tutaj w momencie ogłoszenia porozumienia z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Fakt ten podkreśla, jak mocno konflikt ten jest powiązany z gwałtownymi właśnie wzrostami cen energii i też w tych przypadkach nie brakuje komentarzy, że Donald Trump sprawił prezent Władimirowi Putinowi, no bo w taki sposób właśnie po przekazaniu diesla, tego typu surowca wtórnego na światowy rynek, Rosja będzie zarabiać, a to jest znakomity sposób, aby zarabiać, aby prowadzić wojnę przeciwko Ukrainie.
3: Janku, jesteś w Miami, więc chciałam zapytać jeszcze o jedną kwestię. Otóż Stany Zjednoczone oczekują nadejścia kolejnego huraganu. Żywioł zaatakuje regiony położone u wybrzeża Zatoki Meksykańskiej, w tym właśnie Florydę. Powiedz, jak mieszkańcy tego stanu przygotowują się na ten żywioł?
4: Jest duża nerwowość. W ciągu najbliższych kilku godzin żywioł ma

0: uderzyć, i to dosyć mocną, trzecią skalą w pięciostopniowej, tak pięciu siłach, można powiedzieć, od pierwszej do piątej w skali Saffira-Simpsona. Tutaj w 40 hrabstwach Alabamy ogłoszono stan wyjątkowy. Także w 25 hrabstwach w rejonie tutaj północnej Florydy również Ron DeSantis ogłosił stan wyjątkowy. Posłuchajmy zresztą gubernatora Florydy.
1: Musicie być teraz gotowi i realizować plan, jak zachować się wobec żywiołu. Bądźcie pewni, że macie w pełni zatankowane samochody, przygotowane butle z gazem i odpowiednio duże zapasy wody i jedzenia. Bądźcie przygotowani na braki w dostawie energii.
0: Żywioł zbliża się do wybrzeża, do lądu, a prędkość towarzyszącego mu wiatru może osiągnąć nawet 200 km na godzinę.
2: I o tym wszystkim Jan Pachlowski z Miami. Janku, trzymaj się bezpiecznie.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
4: Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. Amerykański sekretarz obrony Pete Hegseth zapowiedział, że opinia publiczna będzie mogła obejrzeć egzekucję byłego majora armii amerykańskiej, która ma być wykonana przez rozstrzelanie.
2: Egzekucja Nidala Hassana, który, przypomnijmy, w 2009 roku w bazie wojskowej Fort Hood zastrzelił 13 nieuzbrojonych amerykańskich żołnierzy, ma być transmitowana w internecie. Jeśli tak się stanie rzeczywiście, będzie to pierwsza publiczna egzekucja w Stanach Zjednoczonych od niemal stulecia. Mamy teraz połączenie z profesor Małgorzatą Zacharą Szymańską, amerykanistką z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
2: Pani profesor, jeżeli pani pozwoli, zanim przejdziemy do tej kontrowersyjnej transmisji, chciałam zapytać o tę dzisiejszą rozmowę Trumpa z Putinem. Czy pani uważa, że ta decyzja dotycząca oleju napędowego z Rosji to jest taka desperacka próba prezydenta Trumpa obniżenia cen paliw przed wyborami? Czy to także jest element także tych dzisiejszych negocjacji, które odbywają się w Miami, i taka forma presji na Ukrainę?
5: No, nie wydaje się, obserwując ten proces, który toczy się od objęcia stanowiska przez prezydenta Trumpa, żeby on działał w sprawie zakończenia czy negocjowania tego konfliktu w obronie prawa międzynarodowego, w obronie strony pokrzywdzonej. Raczej działa zgodnie z interesami i wytycznymi Kremla i działa we własnym interesie, bo Trumpowi ta wojna przeszkadza. Lepiej byłoby dla niego, żeby tej wojny nie było, ale tak właściwie nie interesuje się jakoś szczególnie tym, na jakich warunkach ona się zakończy. Także ten pierwszy scenariusz, który wskazała pani redaktor, że po prostu Trump potrzebuje mocy napędowej, która będzie napędzać jego sukces wyborczy już za kilka tygodni. I to cokolwiek, co mogłoby przynieść obniżenie cen na stacjach paliw w Stanach Zjednoczonych, może otworzyć Partii Republikańskiej ścieżkę do może nie zwycięstwa triumfalnego, ale do obrony swoich stanowisk.
2: Bardzo będzie ciekawe, czy rzeczywiście przełoży się to na sukces Republikanów w wyborach połówkowych. Będziemy się temu przyglądać. A tymczasem, tak jak powiedzieliśmy, Pentagon ma plan, żeby egzekucję Nidala Hassana transmitować w internecie. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych wyraził wątpliwość co do tych planów. Jednocześnie podkreślił, że jeśli do transmisji dojdzie, on nie będzie jej oglądał. Jak pani ocenia tę decyzję i z czego ona wynika według pani?
5: Oceniam tę decyzję źle, bo ta decyzja ani Stanom Zjednoczonym i wizerunkowi tego państwa nie przynosi korzyści, ani nie świadczy najlepiej o procesie decyzyjnym Pentagonu i o tym, no, jakie impulsy, jakie motywacje kierują sekretarzem wojny, czyli Pete'em Hegsethem. Widzimy tutaj dążenie do tego, żeby zamienić realizowanie prawa, no bo mamy sytuację prawnie przejrzystą, to znaczy za okrutną zbrodnię człowiek winny tej zbrodni został skazany na śmierć. Natomiast przeprowadzanie tej egzekucji tak, żeby dostęp do niej mieli

0: wszyscy zainteresowani, w tym być może młodzież, dzieci, to jest wracanie do standardów, o których już świat cywilizowany zdaje się zapomniał. Zresztą jeżeli tak się wydarzy, to będzie pierwsza egzekucja od II wojny światowej, która będzie realizowana za pomocą plutonu egzekucyjnego i nagłośniana.
1: No trochę to wygląda rzeczywiście jako taki pomysł zaproszenia masowej widowni na zabijanie, co jest bardzo niepokojące. Ale jak pani myśli, jak zostanie ta decyzja przyjęta przez tak zwanych zwykłych Amerykanów? No wiemy, że większość Amerykanów popiera karę śmierci za morderstwo. W tym przypadku chodzi o morderstwo 13 osób, 13 nieuzbrojonych żołnierzy. No i nikt nie kwestionuje, że Hassan dopuścił się brutalnej zbrodni, ale czy metoda i sposób wykonania tej kary według pani spotkają się z poparciem wśród Amerykanów?
0: Nie muszą wcale, ale też mówimy o ludziach, którzy no, są wpływowi, którzy kształtują opinię publiczną, którzy, no, sekretarz Hegseth został obsadzony na tym stanowisku po to, żeby wywoływać określony efekt. I on ten efekt, przynajmniej wśród zwolenników ruchu MAGA, wśród zwolenników Partii Republikańskiej, ale również wśród takich stronnictw czy grup społeczeństwa, które zafascynowane są przemocą, zafascynowane są takim rodzajem, charakterem męskości, który promuje zresztą, zupełnie się przed tym nie broniąc, Pete Hegseth, który mówi, że no, potrzeba nam etosu wojownika w wojsku i gdzie indziej, jeżeli ktoś popełnił zbrodnię, a tutaj my tej zbrodni nie bronimy, ona niewątpliwie popełniona została, to niech ludzie zobaczą, co za to grozi. No, ale tutaj zamazując te linie, ocieramy się o okrucieństwo, a konstytucja i prawo wojskowe w Stanach Zjednoczonych, one zakazują kar okrutnych i niezwykłych. Tak to zostało sformułowane. Poza tym wchodzimy na bardzo grząski grunt, dlatego że no, dotychczas to doniesienia z państw takich jak rządzonych przez tyranów, jak Iran, jak
1: Afganistan.
0: Jak Afganistan właśnie, jak Irak za Saddama Husseina wcześniej, to tam były publiczne egzekucje. W państwach zachodnich takich praktyk po prostu umową społeczną zakazujemy. I dlaczego właściwie Amerykanie mieliby do tego wrócić? Pytanie jeszcze jest takie, czy to jest w ogóle legalne, dlatego że wielu biorących udział w tej dyskusji twierdzi, że no, te argumenty Pita Hegsetha po prostu zostaną na gruncie prawnym podważone.
1: Pani profesor, to skoro wspomniała pani o tej 8. poprawce do Konstytucji, która zakazuje okrutnej śmierci, to jeszcze chciałam w tym kontekście podpytać o sprawę Christie Pike, bo ta sprawa także budzi kontrowersje. Kobieta przeżyła swoją egzekucję, dwukrotne podanie dawki. No i teraz pojawiają się pytania, co dalej z nią zrobi stan Tennessee. Jak pani się na to zapatruje? Czego pani się tutaj spodziewa?
0: No, sytuacja jest makabryczna, dlatego że osobę skazaną na śmierć prawomocnym wyrokiem, która zresztą, i tutaj pewien zwrot w tych dwóch niepowiązanych ze sobą kwestiach, ona zresztą spodziewając się trudności przy wykonywaniu takim sposobem, poprzez podanie trucizny dożylnie, poprosiła o pluton egzekucyjny. Czego jej odmówiono. I potem okazało się, że no, państwo nie potrafi wykonać tego wyroku skutecznie i osobę, która została skazana na śmierć, stawia się w takiej sytuacji, że jej życie desperacko się ratuje, no po to, żeby no właściwie znowu próbować ją uśmiercić. Także to budzi wątpliwości co do tego, czy nie co do tego wśród Amerykanów, czy kara śmierci jest zasadna, tylko czy państwo przypadkiem nie utraciło sprawczości w tej sprawie.
1: Pani profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, amerykanistka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, była gościem magazynu Polska i Świat. Bardzo dziękujemy za rozmowę.

0: A teraz o laureatce tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Jest nią 85-letnia Navi Pillay, południowoafrykańska prawniczka i działaczka na rzecz pokoju oraz prawa międzynarodowego.
1: Jako sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy Navi Pillay odegrała kluczową rolę w uznaniu gwałtu i przemocy seksualnej za narzędzia ludobójstwa oraz zbrodnie przeciwko ludzkości. Miała także inne zasługi. I o tym Martyna Szymczakowska.
2: Navi Pillay, dziękując za przyznanie jej pokojowej Nagrody Nobla, zadedykowała ją tym, którzy przetrwali zbrodnie międzynarodowe. Dodała, że w dzisiejszych czasach prawa człowieka są coraz częściej politycznie atakowane, a ta pogarszająca się rzeczywistość jest szczególnie widoczna w postaci ataków na Międzynarodowy Trybunał Karny. Te działania osłabiają rolę międzynarodowych trybunałów i są groźne dla postępu, jaki w bólach dokonywał się od czasu trybunału w Norymberdze. Grozi to powrotem do świata, w którym władza, a nie prawo, decyduje, czyje cierpienie jest ważne. Ta nagroda utwierdza mnie w przekonaniu, że musimy wspólnie bronić rządów prawa, niezależnych sądów i międzynarodowego porządku prawnego opartego na zasadach. 85-letnia Navi Pillay jako adwokatka prowadziła sprawy karne i cywilne. Broniła wielu przeciwników apartheidu. Współtworzyła także klauzulę równości w konstytucji RPA. Przewodniczyła Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu dla Rwandy. Orzekała również w Międzynarodowym Trybunale Karnym. Pełniła funkcję wysokiej komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Profesor Marcin Zajenkowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że laureatka prezentuje klasyczne wartości.
3: I ten wybór dzisiejszy Komitetu Noblowskiego daje nam taki jasny sygnał, że są pewne wartości, które są dla nas ważne, są fundamentem i będziemy ich bronić. Laureatka łączy w sobie działalność na wielu różnych polach, przeciwdziałania przemocy seksualnej, wzmacniania mniejszości seksualnych, stawanie po stronie praw człowieka. Właściwie może stać się takim symbolem tych wszystkich wartości, które są trochę w zagrożeniu, można by powiedzieć.
2: Zdaniem dr Justyny Nakoniecznej-Bartosiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego wybór komitetu daje jasny sygnał dla światowych przywódców, w tym dla Donalda Trumpa.
4: Komitet Noblowski w moim przekonaniu bardzo dał mocny sygnał, w zasadzie informację skierowaną do prezydenta Trumpa. Wybierając osobę, która zajmuje się prawem międzynarodowym, ochroną praw człowieka, funkcjonowała w instytucjach międzynarodowych różnych, także tych, których prezydent Trump i Stany Zjednoczone nie uznają albo są wręcz w konflikcie.
2: Zgodnie z tradycją wręczenie pokojowej Nagrody Nobla odbędzie się 10 grudnia w rocznicę śmierci Alfreda Nobla. Navi Pillay otrzyma 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad 1 000 000 euro.
5: Jedynka. To jest radio.
0: A teraz o Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która była dziś za postawieniem prezesa NBP Adama Glepińskiego przed Trybunałem Stanu.
1: Komisja poparła wniosek o pociągnięcie prezesa do odpowiedzialności, a posłowie tą sprawą zajmowali się od 2024 roku. Sylwia Białek.
6: Komisja podtrzymała 8 zarzutów wobec prezesa Narodowego Banku Polskiego. Dotyczą one między innymi wprowadzenia ministra finansów w błąd oraz naruszenia zasad apolityczności, wyliczał szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
7: To jest pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego. Działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej. Nieuprawnione interwencje walutowe. Działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej.
6: Ryszard Petru z Unicentrum powiedział, że komisja skupiła się właśnie na tych zarzutach, a nie na tym, co na konferencjach prasowych opowiadał Adam Glapiński.
8: Myśmy w naszych pracach komisji opierali się nie wyłącznie tylko na zeznaniach świadków, ale również na dokumentach, na korespondencji mailowej. Wynika z niej jednoznacznie, że proces emisji obligacji na kwotę 144 miliardów złotych był tak ukartowany, żeby nie powstało wrażenie, że w zmowie z rządem NBP skupuje obligacje Skarbu Państwa. Dlaczego to jest ważne? Bo w ten sposób rodzi się inflacja.
6: Sprawozdawca komisji poseł Patryk Gabriel podkreślał, że prezes NBP mógł złożyć zeznania, ale przez całe 2 lata ignorował pracę komisji.
9: Wielkie wątpliwości budzi choćby obniżka stóp procentowych o 0,75 punktu procentowego 6 września 2023 roku przy ponad 10% inflacji i 30%.

0: 39 dni przed wyborami. Kiedy dołożymy do tego wizyty na Nowogrodzkiej prezesa Narodowego Banku Polskiego albo udzielane tydzień przed wyborami wywiady, to rysuje nam się obraz, który wymaga bardzo dużego namysłu Sejmu i kolejnych kroków, jeżeli taka będzie decyzja Sejmu przed Trybunałem Stanu.
1: Zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości to zemsta polityczna na Adamie Glapiński. Paweł Szrot powiedział, że prezesowi Glapińskiemu zarzuca się to, za co powinien otrzymać pochwały.
2: Te zarzuty mają charakter czysto i wyłącznie pretekstowy. Ich funkcją polityczną jest to, aby usunąć ze stanowiska bardzo ważnego urzędnika, szefa banku centralnego, który jest obwarowany warunkiem konstytucyjnym niezależności.
1: W ciągu 2 lat pracy komisja przesłuchała ponad 60 świadków. Sprawozdanie trafi teraz do marszałka Sejmu, poinformował szef komisji Zdzisław Gawlik.
3: I zgodnie z wymaganiami ustawowymi marszałek dostarcza to sprawozdanie posłom i najwcześniej 21 dni od tej daty może postawić ten wniosek na posiedzeniu plenarnym i odbyć się głosowanie.
1: Uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
4: Polska i świat.
5: I teraz Kraków, gdzie dobiega końca kampania wyborcza przed wyborami uzupełniającymi rywalizację o stanowisko prezydenta miasta między Łukaszem Gibałą i Moniką Piątkowską, zdominowały pozwy w trybie wyborczym i debata o zorganizowaniu debaty.
6: W ostatnich godzinach kampanii bowiem taką debatę chciał zorganizować sztab Moniki Piątkowskiej. O szczegółach Paweł Pawlica.
7: Sztaby kandydatów nie porozumiały się w sprawie formuły i konwencji debaty. Monika Piątkowska nie składała broni i zaprosiła Łukasza Gibałę oraz dziennikarzy o godzinie 17 na rynek główny w Krakowie. Jej kontrkandydat zdecydował się nie przyjąć zaproszenia. Kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL odpowiadała na pytania dziennikarzy i mieszkańców. Zwracała się także do swojego konkurenta.
8: Łukaszu, było bardzo sympatycznie, kulturalnie, grzecznie. Samotny jeździec, outsider polityczny nie naprawi naszego miasta. Potrzebna jest nam otwartość, współpraca.
7: Łukasz Gibała na 4 godziny przed zaplanowaną przez sztab Piątkowskiej debatą mówił, że nie zamierza przyjść na rynek.
9: Co to za debata, jeśli kandydatka jednostronnie ogłasza na kilkanaście godzin przed tym wydarzeniem, że zapraszam je w takie a takie miejsce bez uzgodnienia formuły, więc moim zdaniem to bardziej przypomina cyrk niż debatę.
7: Kampania przed drugą turą wyborów przeniosła się do sądów. W pozwach w trybie wyborczym jest remis. 3 złożył sztab Moniki Piątkowskiej, 3 Łukasza Gibały. Zapadły prawomocne wyroki i kandydaci musieli sprostować swoje wypowiedzi. W kampanii przed drugą turą Gibała i Piątkowska stosunkowo mało mówili o swoim programie. Zapytałem ich o 2 najważniejsze wyzwania, z którymi musi zmierzyć się Kraków.
9: Po pierwsze zabezpieczenie na północy terenów pod park XXL Dolina Prądnika, tam jest presja deweloperska, i po drugie ogłoszenie audytu, który zbada rzetelność wydatków miejskich. Kraków jest w fatalnej sytuacji finansowej, 11 tysięcy zadłużenia per capita.
7: Mówił Łukasz Gibała. Na to samo pytanie odpowiadała Monika Piątkowska.
10: Z dużych tematów to oczywiście zadłużenie miasta Krakowa, strategia rozwoju miasta i uchwalenie planu ogólnego, czyli finanse i planowanie przestrzenne, najważniejsze wyzwania.
7: Z ostatnich sondaży wynika, że Łukasz Gibała w niedzielę może liczyć na 60% poparcia, a Monika Piątkowska na 40%. Sondaż komentuje Anna Kulma, ekspertka marketingu politycznego z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
11: Myślę, że sondaże mogą dobrze odzwierciedlać to, co się wydarzy. To znaczy, te 2 tygodnie były okresem, w którym Monika Piątkowska postawiła głównie na mobilizowanie swojego elektoratu. I jeśli faktycznie osiągnie to 40%, które wskazuje piątkowy sondaż, no to będzie oznaczało, że ta mobilizacja się jednak wydarzyła. Sondaż 60-40 dla Łukasza Gibały. Myślę, że ten moment jest dla niego bardzo komfortowy, żeby to puścić w ostatniej chwili.
7: Kandydaci mają czas do północy na prowadzenie kampanii. Cisza wyborcza potrwa do niedzieli do godziny 21, czyli do zamknięcia lokali wyborczych.
4: Jedynka. Polskie Radio.
5: 2 słuchowiska radiowe, w tym 1 premierowe, audycje na żywo prosto z krakowskiego przedmieścia. To tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają jutro od rana na słuchaczy radiowej jedynki.
6: A to dlatego, że przed nami weekend z lalką w programie pierwszym Polskiego Radia, na który zaprosi Państwa Anna Zakrzewska.
12: Od 9 do 12 przed Pałacem Stasica na krakowskim Przedmieściu, a więc w kluczowym dla powieści Prusa miejscu, Sława Bieńczycka wraz z Martyną Podolską poprowadzą program Jedyne takie miejsce. Ich gośćmi będą twórcy zarówno filmowej, jak i serialowej adaptacji.

0: produkcji Lalki, m.in. reżyser filmu Maciej Kawalski czy jego producent Radosław Drabik.
1: Od jego pomysłu wszystko się zaczęło. Na pewno nam o tym opowie. No i postaramy się różne smaczki produkcyjne wyciągnąć, bo jak wiemy, była to trudna produkcja, naprawdę z wielkim rozmachem.
0: Z kolei Martyna Podolska w programie Teatr to lubię w sobotę o 22:30 spotka się ze scenarzystą serialu Pawłem Demirskim, a w niedzielę po 23:00 w spotkaniu z porozmawia z jego reżyserem Pawłem Maśloną.
2: Myślę, że to będą atrakcje dla naszych słuchaczy niewątpliwe, bo będziemy podchodzić do Lalki i literaturoznawczo, i historycznie, ale także i artystycznie, bo będziemy opowiadać i o filmie, i o serialu, i oczywiście o tych dwóch kultowych, dawnych adaptacjach.
0: W sobotę i w niedzielę między 15 a 16 będzie można wysłuchać dwóch premierowych odcinków słuchowiska Teatru Polskiego Radia Marionetka. To opowieść osadzona w latach 80. ubiegłego wieku, dokładnie 100 lat po wydarzeniach z Lalki. Bohaterami słuchowiska są prawnukowie Łęckiej i Wokulskiego, mówi dyrektorka Teatru Polskiego Radia Julia Mark.
3: Spotykają się, mając świadomość łączącej ich historii, ale próbują dociec, jak to było między ich pradziadkiem a prababcią.
4: O, co pan robi? Au, kim pan jest?
5: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
4: Pan nie może...
5: Siadaj, skąd ją znać?
4: Kogo?
5: Sylwię Łęcką.
3: Okazuje się, że nie wszystko, co wiemy od Prusa, wykorzystuje nasz autor. Jest jeszcze jakiś ciąg dalszy.
0: Z kolei w sobotę po 21 i w niedzielę po 20 na antenie radiowej Jedynki przypomnimy archiwalną adaptację Lalki Bolesława Prusa.
6: No bój się Boga, panie Wokulski! Z Paryża nas ogromnie ekscytują o te bulwary nad Wisłą.
0: Czyli przedstawienie z 1976 roku w reżyserii Juliusza Owickiego z Anną Seniuk i Zbigniewem Zapasiewiczem w rolach głównych.
7: Tradycja czy nowoczesność? Lalka nie jedno ma imię. Weekend z Lalką w Jedynce.
8: A wszystko startuje jutro o 9:00, jedyne takie miejsce z krakowskiego przedmieścia śladami Lalki.
9: I tym tematem kończymy magazyn Polska i Świat. Magdalena Skajewska,
8: Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
10: Jedynka. Polskie Radio.
8: Andrzej Grabowski już w studiu. Dobry wieczór. Czas na kronikę sportową. Będzie sukces Huberta Hurkacza, ale i inne rzeczy się też pojawią.
11: Tak, będzie o sporcie w Ruandzie, bo Ruanda szykuje się do organizacji wyścigu Formuły 1. Będzie o Nikolii Grbiczu, który postanowił zostać studentem na Harvardzie. I będzie o słynnym naszym piłkarzu Emanuelu Elisadebe, który wraca do gry w niedzielę pod Legnicą.
8: To zaczynamy.
12: Strzelaj, prędzej strzela! Jest!
13: Kronika sportowa.
11: Na start tenis w Chinach, gdzie co prawda Iga Świątek dziś przegrała, ale no właśnie, powie państwu Piotr Dąbrowski.
14: Hubert Hurkacz jako pierwszy Polak w historii pokonał 24-krotnego mistrza wielkoszlamowego Serba Nowaka Dziokowicza. Tej sztuki wrocławianin dokonał w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju, gdzie po jednym z najlepszych meczów w tym sezonie zwyciężył legendę tego sportu 6-4, 6-3.
15: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa z Nowakiem Dziokowiczem. Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem gdzieś szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on stawał górą. Bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
14: Tym samym Hubert pokonał każdego z przedstawicieli tak zwanej tenisowej wielkiej trójki. W 2021 roku pokonał Rogera Federera na trawie Wimbledonu. Z kolei w 2024 Rafaela Nadala na mączce w Rzymie. Do półfinału turnieju WTA w Pekinie nie zdołała awansować Iga Świątek, która 6-7-3-6 uległa bardzo dobrze dysponowanej Belgijce Elis Mertens. Trener tenisa Radosław Nijaki chwali postawę obu tenisistek.
16: Bardzo dobry turniej dla Belgijki. Przypomnijmy, runda wcześniej pokonała samą Coco Gauff. To gładko odprawiła Amerykankę. Belgijka była aż w dwóch setach. No i widać, że ma aktualnie formę, ale oczywiście Iga też zagrała bardzo dobre spotkanie. Uważam, że jej forma powoli znowu wzrasta. No i czekamy na taki większy sukces.
14: Teraz Świątek przeniesie się do Wuhan. Tam też wystąpią Maja Chwalińska, Magdalena Fręch oraz Magdalinet.
11: Z Chin do Krakowa, bo po kilkunastodniowej przerwie do gry wróciła piłkarska ekstraklasa. 10. kolejkę przywitaliśmy w Krakowie, gdzie wieczysta odżyła i pewnie pokonała Wisłę Płock.
17: Nie przy ławce trenerskiej, a z trybun trener Żeliko Kopić oglądał pierwsze pod swoją wodzą zwycięstwo Wieczystej Kraków. Dodam, że to pierwsze domowe zwycięstwo żółto-czarnych. Pierwsze na 0.

0: roztyłu w tym sezonie. Wieczysta pewnie pokonała Wisłę Płock 3-0, choć mogło być wyżej, gdyby nie analiza VAR i nieuznany gol Bartosza Białka. Ta wygrana musi jednak zadowalać kibiców, bo dzięki niej Wieczysta nie jest już zespołem strefy spadkowej. A zaczęło się od 34 minuty, gdy gospodarze potwierdzili swoją przewagę trwającą od pierwszych minut tego spotkania golem Lucasa Piazona. Brazylijczyk i José Antonio de la Rosa wzorowo wymieniali się piłką w kontrze, po której umieszczenie piłki w siatce było już właściwie tylko formalnością. W pierwszej połowie dogodnych okazji dla obu ekip było jak na lekarstwo, choć to Wieczysta częściej dochodziła do klarownych sytuacji. Po zmianie stron obraz gry znacząco się nie zmienił. Wynik podwyższył w 68 minucie Semedo, który popisał się doprawdy piękną akcją. Po otrzymaniu podania na skrzydło od Pestki oddał precyzyjny strzał w kierunku dalszego słupka, nie dając Leszczyńskiemu szans na skuteczną interwencję. Kibice zobaczyli jeszcze jednego gola w doliczonym czasie gry. Semedo wykorzystał po raz kolejny chaos w poczynaniach obrońców Wisły i po raz drugi znalazł drogę do siatki. Ten mecz dla Wieczystej był sprawdzianem, w jaki sposób przepracowała przerwę na reprezentację. Wynik mówi dziś sam za siebie.
1: Relacjonowała Gabriela Koziara. Z Tomaszem Gancarkiem ruszamy za to do Częstochowy, gdzie Raków wciąż się męczy i dziś przegrał z GKS-em Katowice.
2: Częstochowie mogliśmy się spodziewać gradu goli. Jedni i drudzy mają problemy z defensywą. Dziś zdecydowanie większy miał Raków Częstochowa, który przegrał z GKS-em Katowice 1-4. Od początku tej rywalizacji katowiczanie prezentowali się lepiej na murawie i tą dobrą grę udokumentowali w 34 minucie. Dwójkowa akcja. Szkurin, Nowak, Szkurin i Białorusin wpisuje się na listę strzelców. Ale 3 minuty później Raków doprowadził do wyrównania. Znakomite uderzenie Patryka Makucha z pola karnego i Gabriel Kobylak był absolutnie bez szans. I ten gol świetnie podziałał na Częstochowian, którzy do końca pierwszej połowy stworzyli sobie 4 kapitalne sytuacje, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. To my doskonale wiemy i przekonał się o tym po raz kolejny częstochowski Raków, bo w 46 minucie, tuż po wznowieniu gry w drugiej części spotkania, Gieksa zaatakowała. Wędrychowski próbował dośrodkować w pole karne, padając na murawę, wykonując wślizg. Jean Carlos opierał się na lewej ręce, został w tę rękę trafioną, a sędzia Damian Kos podyktował 11, którą 2 minuty później, po tym zagraniu, wykorzystał Bartosz Nowak, ale katowiczanom było mało. W 57 minucie fatalny błąd Marko Bulata, który stracił piłkę przed własną bramką. Mateusz Kowalczyk ją przejął, wpadł w 16, płasko uderzył i Kacper Trelowski był bez szans. W doliczonym czasie gry dzieła zniszczenia dopełnił Borcha Galan, który wykorzystał fantastyczne dośrodkowanie Bartosza Nowaka z ponad 40 metrów i strzałem głową ustalił wynik tej dzisiejszej rywalizacji. Raków GKS 1-4.
1: Liderem, dodajmy, Górnik Zabrze. W pierwszej lidze pod Beskidzie 1-0 wygrało z Pogonią Siedlce. W Bundeslidze szalona końcówka meczu Borussii Dortmund z Werderem Brema. Do 80 minuty było 0-0, potem Borussia strzeliła 2 gole, ale skończyło się remisem 2-2. I jeszcze Francja Racing Lens 2-1 wygrał z Olympikiem Lyon. Z europejskich stadionów na inny europejski, do Leuven, gdzie grę w barażach o miejsce w Mistrzostwach Świata rozpoczęły polskie piłkarki. Kwalifikacje to skomplikowane w zależności od wyników dwu- lub trzystopniowe. Dziś Polki przegrały z Belgijkami 0-1 po golu pod koniec pierwszej połowy. I jedne i drugie miały też po zmarnowanym rzucie karnym. W naszym wypadku to karny Wypajru w 57 minucie. Grzegorz Nowaczyk w studiu i z Grzegorzem wybieramy sobie takie 2-3 najciekawsze fragmenty z tego meczu, które warto zapamiętać.
3: Polki niestety czasami przypominają Polaków, jeżeli chodzi o grę w piłkę nożną, bo grały momentami nawet nieźle, no ale skończyło się to wynikiem, jakim się skończyło. Przegrały 0-1 z Belgikami. Fajnie prezentowały się w końcówce pierwszej połowy, strzelały tam na potęgę, ale to w ostatnich sekundach tej pierwszej połowy Belgijki objęły prowadzenie. Taki promyk nadziei dla naszej reprezentacji Kinga Severy. Bramkarka, która zagrała naprawdę świetne spotkanie i przed rewanżem, no mamy nadzieję, że będzie lepiej.
1: Ten rewanż we wtorek, ale to jeszcze jedna sprawa przed nami. Czyli hit ekstraklasy koszykarzy. Grał dziś wicemistrz za Stal Zielona Góra z mistrzem Legią Warszawa. Za Stal wygrał 104-87, ale chwilami miał już przeszło 30 punktów przewagi. Co z tego meczu warto zapamiętać?
3: Tutaj też taka trochę analogia do piłki nożnej. Europejskie puchary są nieraz nazywane pocałunkiem śmierci i tak było w przypadku Legii Warszawa, bo ona przegrała i to dostała łomot w Strasburgu od Sigu w tym tygodniu, no i zostało jej to na spotkania ligowe. Rewanż za Stalu za poprzedni sezon, za ten sezon.

0: sezon też, bo w poprzednim finale przegrał z Astal z Legią i w tym sezonie w Superpucharze przegrał z Legią, a dzisiaj spuścił Legii Łomot i wygrał bardzo, ale to bardzo znacząco.
1: Grzegorz Nowaczek przeprowadził państwa przez te dwa mecze. Tauron, Lidze, Siatkarek, Uszyna, Derby, Łodzi. Budowlane grały

Kenny Chesney z nowego albumu, który idealnie wpisuje się w to, co fani Chesneya lubią u niego najbardziej. Beztroski, taki wyspiarski, trochę plażowy klimat połączony z dojrzałością faceta, który wie o życiu sporo. Natomiast takim prawdziwym klejnocikiem na tej płycie jest utwór Goldfish. Piosenka w taki znowu leciutki sposób bawi się idiomami i opowiada o kimś, kto chciałby mieć pamięć złotej rybki, aby zapomnieć o złamanym sercu.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Lalka czy marionetka? Bolesław Prus czy Jakub Jarno? Tradycja czy nowoczesność? Lalka nie jedno ma imię.
2: Na życie musisz patrzeć serio.
3: Ależ ciociu, marszałek jest obrzydliwy. Jemu nie żony trzeba, ale niańki, która by mu ocierała usta.
1: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na Weekend z Lalką. Cztery słuchowiska w sobotę i w niedzielę.
4: No bój się Boga, panie Wokulski! Z Paryża nas ogromnie ekscytują o te bulwary nad Wisłą.
1: Archiwalna Lalka w sobotę o 21:00 i w niedzielę o 20:00, a marionetka o 15:00.
5: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w barze mlecznym Sady.
1: W rolach głównych Ignacy Lis, Katarzyna Warnke, Zbigniew Zamachowski oraz Zbigniew Zapasiewicz i Anna Seniuk.
6: Au! Co pan zrobił? Au! Kim pan jest?
7: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
6: Pan nie może!
7: Siadaj! Skąd ją znasz?
6: Kogo?
7: Sylwię Łęcką.
1: Weekend z Lalką w Jedynce.

0: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie w związku z rosyjskim atakiem powietrznym. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało po północy alert dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego, w tym dla Lublina, Rzeszowa, Chełma, Zamościa i Przemyśla. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni RP operuje polskie wojsko. Służby apelują do mieszkańców o śledzenie kolejnych komunikatów. 3 miesiące aresztu dla 19-latka, który zaatakował nożem 9 osób w Ostrołęce, między innymi w zespole szkół zawodowych. W czwartek prokuratura postawiła 19-letniemu Jakubowi Z9 zarzutów. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Z kolei 15-letni nożownik z Leszczy Dołu Nowin pod Wyszkowem zostanie umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Nastolatek został zatrzymany po ataku w szkole, w którym zabił 37-letnią woźną. Nieletnim zajęli się już biegli psychiatrzy. Będą wobec niego stosowane prawdopodobnie takie same przepisy jak wobec osób dorosłych. Nic nie wskazuje na to, że ostatnie ataki w szkołach były powiązane, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, że informacje, które pojawiają się, że jest coś takiego, na dziś nie znajdują potwierdzenia w tym materiale, który został zebrany, ale cały czas policja prowadzi swoje czynności.
0: Policja apeluje o zgłaszanie niepokojących zachowań i gróźb dotyczących szkół, mówi komendant główny Marek Boroń.
2: Oczywiście proszę się z nami skontaktować. My na pewno zrobimy to w taki sposób, żeby dziecko nie czuło się w żaden sposób niewłaściwie, czy poczuło się zagrożone w związku z tym, że jest i gra, albo jest w tej sieci, ale zauważyło takiego użytkownika, który te treści kieruje niewłaściwie, w niewłaściwy sposób.
0: Policja zatrzymała wczoraj 59 osób w związku z groźbami ataków na szkoły. Tylko w piątek funkcjonariusze skontrolowali 35 tysięcy placówek. O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do niedzieli do godziny 21. Za złamanie ciszy grożą kary finansowe. Od północy przez całą sobotę do niedzieli obowiązuje zakaz agitacji. Zakazane jest m.in. rozwieszanie plakatów wyborczych, zrywanie już zawieszonych. Nie można też w inny sposób sugerować, na kogo powinno oddać się głos. W niedzielę te same lokale wyborcze, co w pierwszej turze, będą otwarte od godziny 7 do 21. Kilkadziesiąt osób protestowało na wrocławskich Praczach Odrzańskich przeciwko wycince ponad 600 drzew. Ma to związek z remontem wału przeciwpowodziowego nad Bystrzycą. Wody Polskie modernizują ponad 4-kilometrowy odcinek obwałowania, który chroni osiedle oraz oczyszczalnie ścieków.
3: Zostawcie nasze drzewa! Zostawcie nasze drzewa!
4: To, co tutaj się dzieje, jest to po prostu jak cios w moje serce. Po prostu ja płaczę, patrząc na to, co tu się dzieje.
3: Ławy precz od dębów! Ławy precz od dębów!
4: Musimy zostawiać w przyrodzie jak najwięcej przestrzeni, między innymi właśnie rzekom, na to, żeby miały się gdzie rozlać. Jeżeli my je będziemy meliorować, robić szczelne wały, oczyszczać, pogłębiać i tak dalej, to przy zdarzeniach typu powódź, ta woda znajdzie sobie ujście, tylko w losowym miejscu, tam gdzie akurat infrastruktura zawiedzie.
5: Chcemy, żeby odstąpiono od wycinki drzew o wymiarach pomnikowych. Uważamy, że remont wału można przeprowadzić w mniej inwazyjny sposób, więc żądamy, żeby wycofano się z wycinki drzew.
0: Wody Polskie zapewniają, że po zakończeniu pracy zasadzą około 1000 nowych drzew. W Panamie w wyniku trzęsienia ziemi zawalił się hotel w środkowej części kraju. Uszkodzony jest kościół i siedziba miejscowych władz.

0: Największe lotnisko zawiesiło działalność. Resort edukacji odwołał popołudniowe zajęcia w szkołach. Władze ostrzegły przed tsunami. Fale mogą mieć do 3 metrów wysokości. Amerykańska służba geologiczna oszacowała magnitudę wstrząsu na 7,7 i oceniła, że istnieje ryzyko ofiar śmiertelnych. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach rozpoczęła nowy sezon artystyczny. W sali koncertowej zabrzmiała 3. Symfonia Gustawa Mahlera, monumentalne przedstawienie narodzin świata. Jak mówi dyrektor orkiestry Adam Balas, ten sezon będzie przebiegać pod hasłem Orkiestra Przestrzeń Emocje.
1: Te 3 słowa oddają istotę instytucji, której orkiestra pełni tę funkcję pierwszoplanową. Przestrzeń to wspaniała siedziba, to duma, a emocje oczywiście to naturalny czynnik, który towarzyszy wszystkim naszym koncertom.
0: Jednym z głównych bohaterów będzie w tym sezonie Beethoven. W przyszłym przypada 200. rocznica śmierci kompozytora. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy opady deszczu przemieszczające się od zachodu w głąb kraju. Temperatura na przeważającym obszarze od 8 do 11 stopni. W sobotę przelotne opady deszczu. Temperatura od 12 do 16 stopni. Lokalnie w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie 11. Najcieplej na południowym wschodzie 18. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niż z ośrodkiem 986 hektopaskali nad Zatoką Fińską wypełnia się i przemieszcza na północny wschód. Słaby klin wyżowy znad Polski i Bałtyku Południowego przemieszcza się na wschód. Zatoka Niżowa znad Morza Północnego i Danii wolno przemieszcza się na wschód. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 4. Temperatura powietrza 13 stopni. Widzialność dobra do słabej, okresami deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 4. Temperatura powietrza 13 stopni. Widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta, stan morza 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami opady deszczu. Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowo-zachodni 4 do 5, w porywach do 7 w skali Beauforta, stan morza 3 do 4. Widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu. Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5, w porywach do 7 w skali Beauforta, stan morza 3 do 4. Widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Czy ty wiesz, jaką fantastyczną książkę ostatnio czytałam?
4: Nie, ale na pewno nie lepszą niż ta, którą ostatnio czytałam ja.
3: To może o tym porozmawiamy w klubie książki.
4: A goście jacyś będą?
3: Oczywiście.
4: Klub książki
3: dzisiaj
4: po 20.
3: Zapraszamy Państwa Magda Mikołajczuk
4: i Agata Kasprolewicz.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

No i w ten sposób, proszę Państwa, przeszliśmy płynnie do drugiej godziny audycji Jedynka w drodze. Mam nadzieję, że ci, którzy dzisiaj podróżują, czują się dobrze, podróżuje im się bezpiecznie, a ci, którzy słuchają nas w warunkach stacjonarnych, w domach, w pracy, przy tej muzyce także odpoczywają. Drugą godzinę rozpocząłem, proszę Państwa, utworem z najnowszego albumu Billy Stringsa, który zresztą otworzył nasze spotkanie tuż po północy. Virtuos gitary to jeden z najlepszych gitarzystów nie tylko w bluegrassie, który jest jego ulubionym gatunkiem muzyki, ale także w muzyce country, a niektórzy uważają, że jest jednym z najzdolniejszych gitarzystów w muzyce popularnej w ogóle. Jego kariera, proszę Państwa, to jest jedna z najbardziej takich spektakularnych opowieści o sukcesie we współczesnej amerykańskiej muzyce. Artysta przeszedł bardzo trudną drogę. On w wieku 13 lat opuścił rodzinny dom, który... jego rodzice byli uzależnieni i od narkotyków, i od alkoholu. Zresztą podobnie i on, kiedy usuwał się z tego domu, był uzależniony. Kilka lat kolejnych grał gdzieś w klubach po to, żeby zarobić parę dolarów. I w jakimś momencie, już jako 20-letni chłopak, który zresztą też muzyczną przeszłość miał w heavy metalu, bo też w jakimś momencie zaczął grać heavy metal. Bluegrass to on polubił dzięki swojemu ojcu, który był także muzykiem i który wspaniale go tam edukował do jakiegoś

jakiegoś momentu właśnie tego wyjścia z domu. I nagle potoczyła się wspaniale jego kariera. Stał się rozchwytywanym artystą, wydawał płyty kolejne i w tej chwili jest artystą, jeśli chodzi o gatunek bluegrass, najbardziej cenionym, wycenianym, że tak powiem. Jego koncerty nie kosztują mniej niż 300-400 tysięcy dolarów. Ostatnia płyta, która się właśnie pojawiła na rynku, jest nagrana w hołdzie dla zmarłej jego matki. Pomimo tych trudnych relacji, Billy Strings był bardzo do niej przywiązany i ją kochał. Posłuchamy kilku utworów z tej najnowszej płyty Billy Stringsa.

0: To jest radio.
1: Z ostatniej chwili.
2: Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Alert takiej treści Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.
3: My słuchaliśmy Billy Stringsa z jego najnowszej płyty. Pierwszą nagrodę Grammy dla najlepszy album bluegrassowy Billy Strings zdobył w 2021 roku, a potem powtórzył ten sukces przy kolejnych dwóch albumach. Ciekaw jestem, jak, z jakim zainteresowaniem, ale też jaką oceną Akademii spotka się ta najnowsza jego płyta. Muzyk, poza tym, że występuje z zespołem, jest traktowany już jako marka sama w sobie. On chętnie współpracuje, ale przede wszystkim z nim chętnie współpracują liczni artyści, w tym gwiazdy tak wielkie jak Willie Nelson, Post Malone czy Troy Anastasio. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu z najnowszej płyty Billy Stringsa.

Wynona Judd. Być może niektórzy z Państwa pamiętają wspólne sukcesy, które ona odnosiła razem z matką, śpiewając pod marką The Judds. To jeszcze w latach 90. No, a potem matka odeszła od muzyki, została Wynona w solistycznych popisach. Jest jedną z najbardziej utytułowanych i rozpoznawalnych wokalistek w historii amerykańskiej muzyki country. 19 singli numer 1, 30 milionów sprzedanych płyt, 5 nagród Grammy. I teraz po 40 latach kariery i 10 latach milczenia 2 października pojawił się jej najnowszy album. Album, który tworzyła, jak pisze, przez 5 lat na swojej farmie w stanie Tennessee, przygotowując te piosenki, które są tak im jej rodzajem spowiedzi, historii emocjonalnej.

emocjonalnych, związanych właśnie z odejściem jej matki, wspomnień wspólnego działania, wspólnego życia. Posłuchajmy z tej płyty, która jest bardzo ciekawa i taka utrzymana w tej klasycznej stylistyce, łączącej trochę bluesa, trochę gospel, trochę country, w której najlepiej czuła się Wynonna. Posłuchajmy jeszcze dwóch utworów w jej wykonaniu.

Tak, proszę Państwa, to była Waynona i jeszcze w tej godzinie posłuchamy nowości, no bardzo oryginalnych. Ja tego artysty do tej pory nie słyszałem, więc jest dla mnie też odkryciem. No ale w następnej godzinie słuchać będziemy klasyki i to w jakim wykonaniu. Ray Charles, proszę Państwa, z najlepszymi artystami różnych gatunków muzyki nam się